Muzyka nocą. Audycję realizuje Tomasz Cieślak, a dzień dobry słuchaczom programu pierwszego mówi Kajetan Tłokowski. Tej nocy mamy w Polsce afrykańską noc, czyli taką, w której temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Przynajmniej w części kraju mamy taką noc, bo gdyby narysować linię taką od Zielonej Góry do Suwałk, to w tej części kraju, która na mapie znajduje się poniżej tej linii, mamy temperatury powyżej 20 stopni, a powyżej tej linii jest chłodniej. W tej chwili 22 stopnie Celsjusza w Wieluniu i 15 w Kętrzynie. 22 to temperatura najwyższa, 15 to temperatura najniższa. No i choć lubimy ciepło, to mimo wszystko

0: Tylko teraz takie oświadczenie tutaj od nas słowami Jana Kaczmarka.
1: Idzie zima, a ja się nie cieszę. Będzie biało i zimno, aż strach.
2: Póki co jeszcze ciepła jest jesień, lecz odchodzi już prawie w drzwiach.
1: Będzie cicho i pusto w Darłowie, nie zaćwierka ci wróbel ni szpak.
2: Więc mi smutno tak jakoś, albowiem jedno jest pewne, że ni tak, ni siak.
1: Nie odlecimy do ciepłych krajów.

0: nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna bliźka.
1: Do bambusowych zarośli cytrynowych gajów,
2: gdzie tubylcy tańczą bluesa
0: przy ogniskach.
2: Już się szronem pokryły szuwary, tylko patrzeć, a śnieg spadnie z nieba.
1: Odleciały komary, wyginęły bociany i zimową sutannę wdział pleban.
2: Wnet się zaczną niemiłe zamiecie, gołoledzie i problem zasp.
1: Czas najwyższy byłoby odlecieć.
0: Ej, najwyższy byłby już czas. Nie odlecimy do ciepłych krajów.

0: przejdzie zima i śniegi stopnieją, a więc znowu roztopy i drypa.
1: Rzeszowszczyznę powodzie pewnie znowu zaleją.
0: Ej, powodzi się ludziom w ustrzykach. Ciepłe palta do szafy czas schować, pewnie znowu zalęgną się mole.
1: Doczekałeś się wiosny i zaczynasz żałować.
0: Ja to wszystko serdecznie.
1: Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna miszka.
0: Do bambusowych zarośli cytrynowych gajów,
1: gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Nie odlecimy.
0: Nie ma sensu.
1: Nie.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

Maszknada, Sergio Mendes i zespół Brazil 66 i jeszcze słychać Eddiego Williamsa, Music to Watch Girls By, piosenki, które w taką afrykańską noc mogły rozbrzmiewać przed laty w dyskotekach i na dancingach. Te wysokie temperatury dają wiele możliwości miłego spędzenia czasu, choć czasem to z kolei budzi pewne rozterki i wątpliwości, ale posłuchajmy, jak to w piosence przełamuje Jan Kaczmarek.

Barry Manilow, Copacabana i Gloria Gaynor, I Will Survive. To piosenki na afrykańską noc w muzyce nocą. Tej nocy dopuszczone są do użytku kolorowe koszule, spodnie bermudy łamane przez spódnicę mini i klapki. A kiedy już nie mamy tych rozterek, jak wykorzystać taką noc na dobrą zabawę, to wiele się może zdarzyć.

wiatra w mróz. Trzaskają baty i parskają pstre bachmaty. I biedny cygan koncert swój rozpoczął już.

kolejce trzeba stać, a kwiaciareczce się po prostu nie opłaca żebrać usanek, by ją zechciał panicz brać.

Bee Gees Tragedy. To piosenki, które emitujemy w Muzyce Nocą w afrykańską noc, taką, w której temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza, a jest wiele takich miejsc w naszym kraju. Najzimniej o godzinie 2 było w Kętrzynie. Tam termometry pokazały 15 stopni, a najcieplej tu punkt ciepła przesunął się z Wielunia do Sulejowa w województwie łódzkim. Tam 23 stopnie. No i kiedy jest tak gorąco w nocy, to myśli o jakimś metodzie ogrzewania się, która powoduje emisję gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, niech pozostaną jedynie w chorej wyobraźni.

Polskie Radio. Jedynka.

Fancy, Flames of Love i New Order Subculture, piosenki w afrykańską noc. A kiedy taka noc się skończy, a będzie to już niedługo, to warto uzupełnić w organizmie płyny i mikroelementy. A starzy Polacy wiedzieli, jak to robić. Noc była z nami. Dziękuję. Kajetan Tłokowski. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czwarta przyroda, czyli przyroda wkraczająca samoczynnie na tereny wcześniej przekształcone przez człowieka, na przykład do miejsc opuszczonych, zniszczonych czy poprzemysłowych. W Lecie z Radiem wyjaśnimy, czym dokładnie jest to pojęcie i sprawdzimy, jak odkryć dzikość w miejskich chaszczach. Odwiedzimy także Kopiec Powstania Warszawskiego, najciekawszy przykład czwartej przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
3: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Sąd aresztował tymczasowo 18-latkę podejrzaną o ugodzenie nożem 8-letniej dziewczynki w Zamościu. Młoda kobieta spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Nożowniczka zaatakowała w czwartek na jednym z osiedli. Dziewczynka była przypadkową osobą, mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
1: Zamojscy policjanci kilkanaście minut po zdarzeniu zatrzymali podejrzaną, a następnie doprowadzili ją do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Osiemnastolatkę przywieźliśmy do prokuratury rejonowej w Zamościu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów. Podejrzana odpowie m.in. za uszkodzenie ciała ośmiolatki oraz usiłowanie dokonania podobnego czynu wobec piętnastolatki.
0: Osiemnastolatka w chwili zdarzenia była pijana, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Berlińska policja zastrzeliła po obławie sprawcę ataku na Paradę Równości. Stało się to na terenie ogródków działkowych. Podczas próby zatrzymania mężczyzna ruszył uzbrojony w kierunku funkcjonariuszy. Został obezwładniony strzałami policjantów z jednostki specjalnej. Zmarł w wyniku odniesionych ran. W sobotnim ataku w Berlinie zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Abdul B., Niemiec libańskiego pochodzenia, wjechał furgonetką w tłum, a następnie ranił ludzi ostrym narzędziem. Mieszkańcy Berlina wciąż nie mogą się otrząsnąć po tej tragedii. W parku Tiergarten była nasza wysłanniczka Aneta Łuczkowska.
2: Na drzewie, w które uderzył samochód, ktoś powiesił tęczowe serce z napisem dla ofiar zamachu, dla nas. Pytałam przychodzących, co czują.
3: Was ich fühle.
2: Co czuję? Bezradność, Ohnmacht. Gniew, bezsilność.
3: Hilflosigkeit.
4: Trauer.
2: Smutek, trochę gniew. Ciężko to opisać. Obok ktoś położył zeszyt i kolorowe kredki.

0: pojawiają się w nim różne napisy w różnych językach.
1: She died to love, to be free.
0: Umarła, by kochać, by być wolną. Napisałam, że nie znałam tej ofiary, ale napisałam specjalnie dla niej, że kochać to być wolnym i że jej nie zapomnę. Z Berlina, Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Ponad 2/3 terytorium Kuby utonęło w ciemnościach po awarii elektrowni w Matanzas na środkowym zachodzie kraju. To największy zakład energetyczny na wyspie. Paraliż to efekt awarii w jednym z bloków energetycznych. Jest ona mocno odczuwalna, bo z powodu wcześniejszych usterek są problemy także w 5 innych kubańskich elektrowniach. Nie są one w pełni sprawne. Według niezależnego Radia Marti niedzielny paraliż systemu energetycznego doprowadził do kolejnych antyrządowych protestów na wyspie.
3: To są aktualności jedynki.
2: 1 sierpnia coraz bliżej, już trwa cykl wydarzeń upamiętniających 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło wczoraj najmłodszych, by razem z rodzicami na pikniku edukacyjnym pisali do cywilów żołnierskie apele z prośbą o pomoc i poznawali powstańcze piosenki.
4: Młodej pierwsi się wyrwało.
5: Paweł Bysko, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Każda dzielnica żyła swoim własnym rytmem w czasie Powstania Warszawskiego. Chcemy pokazać etos, pokazać motywacje i charakterystyczne elementy różnych dzielnic.
2: Dlatego uczestnicy pikniku szukali na przykład drogi z Żoliborza na Campinos, a rozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Orzeł. Dzisiaj około 2 w nocy skończył się Łódź Summer Festival. Na plenerowej imprezie można było zobaczyć na żywo występy polskich i zagranicznych gwiazd. Liczba uczestników jest szacowana na około 200 tysięcy. Publiczność na ogół dobrze ocenia organizację imprezy.
6: Organizacyjnie no spoko. Myślę, że duże wyzwanie dla miasta jest ogarnąć taką ilość tłumów, więc myślę, że nie jest najgorzej.
7: Nie, jest super. Patrząc na to, że to jest darmowe i na taką skalę. Na każdym festiwalu innym w Polsce pole namiotowe ma swoje wejście osobne na festiwal, a tutaj nie mamy i musimy...
8: Zapłaciliśmy za pole, a nie możemy wejść, bo za dużo ludzi. Nie?
9: Jesteśmy na tym festiwalu od 4 rok
6: już. 4 lat na każdym dniu, więc nie narzekamy.
9: I teraz organizacyjnie najlepiej.
2: W sobotę wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, które rzucały w stronę policjantów butelkami i kamieniami. W ten sposób zareagowały na zamknięcie bramek festiwalu, na co zdecydowali się organizatorzy, gdy liczba uczestników przekroczyła maksymalną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem. Temperatura od 14 stopni na północnym zachodzie do 19 na południowym wschodzie. Wiatr okresami umiarkowany i porywisty, w czasie burz.

0: i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
2: Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam Państwa, Adam Rozlach. Zapraszam na występ Cassandry Wilson. To będzie wspaniały recital tej artystki, która utworami zamieszczonymi na płycie wydanej w marcu 1999 roku oddaje hołd wielkiemu Milesowi Davisowi. Płyta nazywa się Traveling Miles, no i pokazuje nam jej ujęcia wybranych utworów, kompozycji Milesa Davisa, z nim nierozerwalnie związanych. Płytę wydała Blue Note, a w nagraniu wzięli udział wielcy artyści, wspaniali soliści: Pat Metheny, Dave Holland, Marvin Sewell, Eric Lewis, Steve Coleman. A Cassandra Wilson nie tylko śpiewa, ale gra też w niektórych utworach na gitarze akustycznej. Album był nominowany do Grammy w kategorii Najlepsze wykonanie jazzowe, wokalne. Chciałbym Państwu teraz przeczytać jedno zdanie opinii z Jazz Times. Mówi krytyk, że podejście Cassandry Wilson do tych utworów Milesa Davisa jest odświeżające, że wyłania się jakby coś dziwnego ze snu, który to sen opisuje ten wielki, wspaniały klejnot. I jeszcze jedna opinia, długo oczekiwana studyjna kontynuacja działalności Cassandry Wilson po jej płycie New Moon Daughter z 1995 roku, to ekscytujący hołd dla dowcipu, mądrości i kinetycznego ducha Milesa Davisa. Jeff Simmons z Buffalo News napisał, że Cassandra Wilson jest paradoksalnie bardzo sobą, jednocześnie będąc nadmiernie zniewoloną przez przyjaciół. W rezultacie powstają nagrania, na których jej niezwykłe talenty nie zawsze trafiają do nas tak, jak mogłyby. Traveling Miles jest jedną z nich, natomiast recenzent Dusty Groove stwierdził, że hołd Wilson dla Milesa Davisa dość odważny, bo przecież powstały także teksty do jego klasycznych instrumentalnych kompozycji, jest również i udany. Jak powiedziałem, płyta powstała pod koniec lat 90. i jak pisze jeden z krytyków, nie zestarzała się ani o jeden dzień. Oto pierwsze utwory, które za chwilkę nam tutaj będą rozbrzmiewać z naszej anteny. Rozpocznie kompozycja Davisa, do słów oczywiście Cassandry Wilson, Run the Voodoo Down. Potem posłuchamy tytułowej kompozycji Traveling Miles. To jest utwór napisany przez Cassandrę Wilson i przez nią śpiewany. Wśród wykonawców widzimy Steve'a Colemana, który gra na saksofonie altowym. Potem posłuchamy utworu Right Here, Right Now Marvina Sewella, też ze słowami Cassandry Wilson. Potem będzie utwór Time After Time Cyndi Lauper i Roberta Hymana. I jeden jeszcze utwór Cassandry Wilson When the Sun Goes Down. Cassandra Wilson w hołdzie Milesowi Davisowi.

0: śpiewała i grała na akustycznej gitarze Cassandra Wilson w tym ostatnim jej utworze When the Sun Goes Down. Cassandra Wilson w hołdzie Milesowi Davisowi w drugiej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania w programie Pierwszym Polskiego Radia.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz druga część występu Cassandry Wilson z płyty Traveling Miles. Posłuchamy czterech utworów. Rozpoczniemy od kompozycji Wiktora Feldmana i Milesa Davisa Seven Steps. Potem posłuchamy utworu Wayne'a Shortera Never Broken. Będzie także utwór Markusa Millera z płyty Tutu Resurrection Blues. I na zakończenie posłuchamy utworu Milesa Davisa Sky and Sea, Blue in Green. Słowa do wszystkich utworów napisała śpiewająca Cassandra Wilson.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Początek kolejnego tygodnia i kolejna okazja do nowej porcji rozważań. A dziś chciałbym zastanowić się nad słowem dogmat. Żyjemy w czasach, które za bardzo nie lubią tego słowa. Kojarzy się z czymś sztywnym, zamkniętym albo narzuconym z góry. Chętnie mówimy, że trzeba mieć otwarty umysł i nie przywiązywać się zbytnio do żadnych poglądów. Ale czy naprawdę można żyć bez dogmatów? A może każdy z nas w coś wierzy bez zastrzeżeń, tylko nie zawsze chce to tak nazwać? Podobne pytania ponad 100 lat temu stawiał Gilbert Keith Chesterton, angielski pisarz i publicysta, którego teksty od pewnego czasu towarzyszą naszym porannym spotkaniom w Myślach na Dobry Dzień. Przypomnę tylko, że był mistrzem paradoksu i pisarzem obdarzonym niezwykłą umiejętnością odwracania perspektywy. Patrzył tam, gdzie inni już nie patrzyli, zadawał pytania, które często przestano zadawać. W swoich felietonach potrafił z pozornie zwyczajnych spraw wydobywać pytania fundamentalne. Pisał o świecie z początku XX wieku, ale jego diagnozy zadziwiają aktualnością. W 1906 roku opublikował krótki artykuł zatytułowany Dogmaty. Tak pisał Chesterton. Ludzie mówią dzisiaj, że należy odtrącać dogmaty i że wszyscy powinni zgadzać się jak bracia. Ale z czym mogą się wszyscy zgadzać, jeśli nie ze wspólnym dogmatem? Skoro się zgadzamy, musimy zgadzać się z jakimś twierdzeniem, chociażby takim, że kot chodzi na czterech łapach. Jeśli dogmat jest fałszywy, trzeba go odtrącić, lecz w takim razie nie mówimy, że odtrącamy dogmat, mówimy, że odtrącamy fałsz. A jeśli dogmat jest prawdziwy, co innego można zrobić, jak tylko przekonywać ludzi, by się z nim zgodzili? Ten szeroko rozpowszechniony

0: one i intelektualnie dość mętny atak na dogmaty ma jednak głębsze przyczyny. Myślę, że uczciwy przeciwnik dogmatów powinien przemyśleć następującą kwestię. Zwracając się do dzieci lub prostych ludzi, nie powtarzamy mianowicie dogmatów w ich teoretycznym, definicyjnym brzmieniu. Nie używamy oschłego języka filozofii. Innymi słowy, nie definiujemy dogmatu jako dogmat. Ale nie myślimy, że stajemy się przez to mniej dogmatyczni. Zamiast definiować dogmat, po prostu z góry przyjmujemy go za prawdę. Matka nie mówi do dziecka: istnieje osobowy Bóg, moralny, inteligentny byt władający wszechświatem. Mówi: Pan Bóg się ucieszy, jeśli będziesz grzeczny. Jest równie dogmatyczna jak całe kolegium teologów. Nie, nawet bardziej. Ten, kto odruchowo i z góry zakłada, że dogmat jest prawdziwy, prezentuje większy dogmatyzm niż ten, kto dogmat definiuje i ogłasza jego prawdziwość. A mimo to, do wychowania dziecka matka nadaje się znacznie lepiej niż teologowie. Często się zdarza, że im lepszy i naiwniejszy jest człowiek, tym mocniej sobie wyobraża, że nie jest dogmatyczny. W rzeczywistości wierzy po prostu w swoje dogmaty tak głęboko, że uważa je za truizmy. Patrząc od strony psychologicznej, jedna rzecz jest pewna. Ludzie nie mogą żyć bazując na samych tylko instynktach, chociażby najzdrowszych. Człowiek musi posiadać teorię, choćby po to, by prawidłowo zbudować ścianę domu. A jeśli jacyś ludzie myślą inaczej, nie ma sensu przymilać się im i skakać wokół nich w nadziei, że zaakceptują naszą własną koncepcję wszechświata. Ani sami nie zyskamy godności, ani im nie okazujemy szacunku. Odkryją kiedyś prawdę, podobnie jak myśmy odkryli, mimo że tak mało na to zasługujemy. A prawda jest taka, że filozofia, jaką wyznaje dany człowiek, ma bezpośredni wpływ na jego każdy uczynek. Słyszymy, że teorie są nieważne i wątłe, jak nić babiego lata, ale to na tych niciach zawisły życiowe decyzje. Słyszymy, że metafizyka wolnej woli to garść wydumanych dogmatów. Lecz w godzinie próby wszystko zależy od tego, czy mocno trzymamy się tej garści. Tak pisał Chesterton, przypominając, że wiara nie jest przeciwieństwem myślenia, a przeciwnie, każdy sposób myślenia zaczyna się od aktu zaufania wobec jakiejś prawdy. Dlatego i dziś warto sobie zadawać pytania nie o to, czy wierzymy, ale komu i czemu. Dobrego dnia i do usłyszenia. Przemysław Goławski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Czwarta przyroda, czyli przyroda wkraczająca samoczynnie na tereny wcześniej przekształcone przez człowieka, na przykład do miejsc opuszczonych, zniszczonych czy poprzemysłowych. W Lecie z Radiem wyjaśnimy, czym dokładnie jest to pojęcie i sprawdzimy, jak odkryć dzikość w miejskich chaszczach. Odwiedzimy także Kopiec Powstania Warszawskiego, najciekawszy przykład czwartej przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. Niemiecka policja zastrzeliła podczas obławy sprawcę ataku na Paradę Równości w Berlinie. Został zabity wczoraj wieczorem. W sobotę 21-letni Abdul B. wjechał w parku w centrum niemieckiej stolicy w uczestników przemarszu. Zabił jedną osobę, a 29 ranił.
4: Poszukiwany mężczyzna ukrył się na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. To zachodnie obrzeża stolicy Niemiec. Tam koło 18:00 został namierzony i otoczony w altanie działkowej przez policyjnych antyterrorystów. Według berlińskiej stacji radiowej RBB 21-latek miał się rzucić na policjantów z maczetą, prawdopodobnie tym samym narzędziem, którym atakował uczestników Parady Równości. 21-latek został postrzelony. Obecni na miejscu strażacy próbowali go potem reanimować, ale to nie przyniosło rezultatu. Wcześniej niemiecka prokuratura generalna ujawniła, że Abdul B., Niemiec libańskiego pochodzenia, próbował kilkukrotnie dołączyć do Państwa Islamskiego. W listopadzie ubiegłego roku został aresztowany, a nieco ponad 2 miesiące temu skazany przez sąd dla nieletnich.

0: na rok i 10 miesięcy aresztu za przygotowywanie poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu. Wyrok był nieprawomocny, a w czerwcu mężczyzna został zwolniony z aresztu. Z Berlina, Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Jedna osoba lekko poszkodowana, prawie 500 ewakuowanych. To konsekwencje wieczornego incydentu na terenie parku wodnego w Redzie. Wyciekła tam substancja chemiczna. Technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu. W wyniku reakcji chemicznej zaczął wydzielać się chlor, mówi dowodzący akcją młodszy aspirant Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
2: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że do reakcji doszło dwóch silnie trujących substancji wewnątrz zbiornika. Pomieszczenie jest osobno odizolowane od całego aquaparku.
1: Do szpitala na obserwację trafił technik, który zatruł się oparami. Szef Zonda Krypto Przemysław Kral spotkał się z prokuratorem Markiem Wełną, twierdzi Rzeczpospolita. Według informacji gazety do spotkania miało dojść w jednym z krajów Zatoki Perskiej. Tajne spotkanie miało być początkiem negocjacji, celem których jest namówienie Krala na współpracę. Szef Zonda Krypto w zamian za status świadka koronnego miałby ujawnić wszystkie informacje o powiązaniach swojej giełdy kryptowalut. Jak twierdzą informatorzy Rzeczpospolitej, jego wiedza może być wstrząsająca, a nawet niebezpieczna dla wielu osób. Większość Amerykanów jest coraz bardziej pesymistycznie nastawiona do przebiegu wojny z Iranem. W sondażu dla CBS News 75% ankietowanych oceniło, że wojna rozwija się gorzej niż spodziewał się prezydent Trump. Zdaniem 20% przebiega ona zgodnie z oczekiwaniami, a według 4% jest łatwiejsza od przewidywań. Dominującymi odczuciami wobec konfliktu są niepewność i frustracja, a niepewność podsycają kolejne doniesienia medialne. Amerykański ambasador przy ONZ Mike Waltz musiał zaprzeczać doniesieniom o wyczerpaniu się amerykańskich zapasów uzbrojenia w walce z Iranem.
3: Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła w Pentagonie, poinformowała, że armia oszczędza uszczuplone działaniami zbrojnymi zasoby uzbrojenia. Mike Waltz początkowo utrzymywał, że do zmniejszenia zapasów doszło za czasów administracji Joe Bidena. Potem zdecydowanie podkreślił: chcę postawić sprawę jasno. Amerykańskie siły zbrojne, a zweryfikowałem to pod każdym możliwym względem, dysponują wszystkim, czego potrzebują, by prowadzić wojnę z Iranem z wymaganą skutecznością. Ludzie, którzy ujawniają takie bzdury, zasługują na więzienie.
4: Deserve to be in jail.
3: Powiedział ambasador USA przy ONZ. Mike Waltz dodał, że wojsko pod rządami Donalda Trumpa przeszło na nowe rodzaje amunicji, tańszej i opartej na nowych technologiach. W zeszłym tygodniu szef Departamentu Wojny Pete Hegseth wystąpił przed ustawodawcami, wnioskując o dodatkowe środki w wysokości $67 milionów na zwiększenie produkcji i przyspieszenie dostaw uzbrojenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To są aktualności jedynki.
1: Zebrać 1 000 000 butelek i puszek, za które przysługuje zwrot kaucji. Taki cel postawili sobie strażacy ochotnicy ze Sławacinka Starego w województwie lubelskim. Za zgromadzone w ten sposób pieniądze chcą kupić 9-osobowego busa, który będzie służyć młodzieżowej i dziecięcej drużynie pożarniczej. Taki samochód jest nam bardzo potrzebny, mówi prezes tamtejszej OSP Piotr Oskwarek.
6: Ten samochód byłby dość uniwersalny. Oprócz właśnie wyjazdów do pożarów czy do likwidacji miejscowych zagrożeń, również by służył do wożenia naszej młodzieżowej drużyny, do wożenia strażaków na wszelkie rodzaje akcje szkoleniowe.
1: Lista punktów zbiórek butelek i puszek przeznaczonych na zakup busa podana jest na profilu facebookowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Poniedziałek przyniesie deszcz, burze i silny wiatr, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Na Podkarpaciu może spaść nawet 40 mm deszczu. W ciągu dnia od zachodu będą postępować przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem od 18 do 20 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące,

0: mikrofonów. Wsparcie zostanie sfinansowane z pieniędzy Unii Europejskiej, która przyznała Polsce na ten cel ponad 66,5 miliona euro oraz środków krajowych. Pomoc ma zostać uruchomiona w najbliższym czasie. Eksport polskich produktów rolno-spożywczych w pierwszych 5 miesiącach tego roku osiągnął wartość nieco ponad 24 miliardów euro, czyli 102 miliardów złotych, poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. To wzrost o 1,6% w ujęciu rocznym. Głównym kierunkiem eksportu polskiej żywności były kraje Unii. Jednocześnie coraz więcej sprzedajemy także poza Europą, a największe wzrosty odnotowano w przypadku Filipin, Korei, Republiki Południowej Afryki i Nigerii. W strukturze towarowej eksportu największy udział miały mięso, zboże oraz wyroby tytoniowe. Maliny rekordowo drogie. Jak wynika z najnowszego raportu warszawskiego rolno-spożywczego rynku hurtowego Bronisze, ceny tych owoców wzrosły niemal o 100% względem ubiegłego sezonu. Powodem są wyjątkowo trudne warunki pogodowe. Najpierw plantacje dotknęły fale upałów, a następnie intensywne opady deszczu. Maliny z upraw tunelowych osiągają obecnie nawet 45 zł za kilogram. Owoce z plantacji gruntowych kosztują od około 20 zł za kilogram, jednak w dużej części trafiają do przetwórstwa ze względu na niższą jakość. A teraz w Agrofaktach jeszcze poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy Polska może stać się pomidorową potęgą. Obecnie jesteśmy ich 6. pod względem wielkości producentem w Unii. Jednocześnie, jak twierdzą eksperci, mamy warunki, aby to zmienić i wzmocnić naszą pozycję w europejskim przetwórstwie. Potrzebna jest jednak ściślejsza współpraca rolników, zakładów przetwórczych, nauki i administracji. Tomasz Matusiak.
1: Pomidor gruntowy w Polsce jest ważnym segmentem rolnictwa i przetwórstwa. Dysponuje ogromnym potencjałem rozwoju, mówi Marek Bąk, prezes Stowarzyszenia Polski Pomidor Gruntowy.
2: Jest to warzywa albo owoc, jak to woli, w Unii Europejskiej, które po prostu mają potencjał przynajmniej 3-krotnie większy. Daleko nam do Włochów, gdzie to są już prawie 10-krotnie większe areały i zbiory niż w Polsce. Rezerwa jest bardzo duża i tutaj trzeba mieć świadomość, że pomidory gruntowe są bazą do produkowania przetworów, pasat, keczupów, pomidorów. W puszkach.
1: Monika Szymańczak-Siemiątkowska prowadzi uprawę ekologiczną pomidorów gruntowych. Jak mówi, w tym roku warzywa bardzo obrodziły.
3: O dziwo, pomimo takich sytuacji klimatycznych niesprzyjających, nasze pomidory w tym roku wyglądają fenomenalnie. Pomimo, że są w gruncie, nie sparzyło ich, temperatury im nie przeszkadzają, a wręcz przeciwnie, pomagają. My mamy nawodnienie kropelkowe, więc tej wody u nas nie brakuje. Cieszą w obecnej chwili kolorami, ale też ilością zbiorów. Musi być nawadnianie, ale też musimy pielić, bo my pielimy. Trzeba podwiązywać, trzeba patrzeć i oceniać, czy nie ma żadnych jakichś chorób. Używamy tutaj obornika, bo my jesteśmy gospodarstwem ekologicznym i monitorujemy, co im potrzeba i w jaki sposób im teraz trzeba pomóc.
1: Mariusz Dziwulski, ekspert do spraw analiz rynku rolno-spożywczego PKO Banku Polskiego, wskazuje, że produkcja pomidorów gruntowych w Polsce jest znacznie mniejsza niż jeszcze 10 lat temu.
4: Produkcja w ostatnich 4 latach charakteryzowała się co prawda tendencją do wzrostu, lecz wciąż pozostawała niższa niż jeszcze dekadę temu. Według prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 2026 roku produkcja pomidorów gruntowych w Polsce może zmaleć o 6% do 210 tysięcy ton, głównie z powodu zmniejszenia areału upraw. Fale upałów w czerwcu i susze w niektórych regionach mogły mieć negatywne oddziaływanie na zbiory. Mniejsza produkcja mogłaby oczywiście oznaczać wzrost cen. Z drugiej strony wyższe zapasy przetworów pomidorowych, o których się mówi w Europie, mogą te podwyżki hamować.
1: Obecnie w Polsce pomidorami gruntowymi obsadza się około 7,5 tysiąca hektarów, a celem branży jest podwojenie tego wyniku do 15 tysięcy hektarów w ciągu kilku lat.
0: I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro tradycyjnie, kilka minut po godzinie 5.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry w poniedziałek, to jest 27 dzień lipca, 208 dzień roku, do końca roku 2026, 157 dni. Słońce o 4:49 wzeszło, zajdzie o 20:35, zatem dzień potrwa 15 godzin i 46 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i minutę, o 1 godzinę i 1 minutę, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 4 minuty. Imieniny obchodzą Adrian, Aureli, Aureliusz, Bertolt, Celestyn, Celia, Celiusz, Cezary, Felix, Jerzy, Julia, Laurenty, Lilia, Lilla, Magdalena, Natal, Natalia, Sergiusz, Stoisław, Teodor, Tomisława i Szebor. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. No jak tam, szanowni, po weekendzie, bo można było w końcu poczuć lato z prawdziwego zderzenia nad morzem, zdaje się także. No myślimy ciepło o tych, którzy właśnie nad naszym pięknym Bałtykiem, bo dawał się ostatnio we znaki z tej gorszej strony. I tak jak mówiłem, w piątek trwaj chwilo, jest

0: jesteś piękna. No i chwilę trwał powrót letniej aury, bo dziś znowu chłodniej, ale na horyzoncie ponowny powrót upałów. I to takich porządnych, szanowni państwo, takich porządnych, kiedy będzie znowu można powiedzieć za bohaterem filmowym.
1: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
0: To oczywiście fragment Hydrozagadki. W tej słynnej scenie pada jeszcze jedno zdanie, w którym pojawi się coś, co będzie przedporannym treningiem szarych komórek. To proszę się przygotować już tak i telefony także w dłoń. To za chwilę zagramy. Najpierw idealny poniedziałek, idealny dzień, idealna piosenka na początek tygodnia i za chwilę będzie przedporanny trening szarych komórek z Hydrozagadką w tle. A ta idealna piosenka na początek tygodnia to ta.

0: Polskie Radio, program pierwszy i zespół Blenders na dobry początek tygodnia, idealny numer, poniedziałek. Dobrze jest rozpocząć ten tydzień najlepiej z radiową jedynką, wtedy wszystko się uda. To, co państwo sobie zaplanowali. Tę godzinę rozpoczynaliśmy od zespołu Keys. To nazwa miejscowości jak znalazł.
1: Dzień dobry. Raport pogodowy Ustka. O poranku temperatura 16 stopni, niebo zachmurzone, lekki wiatr. Pogoda w Ustce jest zawsze. Dzisiaj będzie pogoda dla spacerowiczów, ale od jutra do niedzieli będzie super słońce. Pozdrawiam. Joanna.
0: Pani Asiu, ale pani jest pewna tej swojej prognozy. Ja rozumiem, że tak aplikacja pokazuje, bo ja mam do czynienia, szanowni państwo, mam w ręku, to nie są dane z aplikacji, to są dane, to jest model pogodowy, model GFS. No i z tego modelu wynika... A, dobra, poczekajmy jeszcze chwilę, bo to całkiem dobrze wygląda. To za chwilę. Ponownie pomoże, ale to chyba Pomorze Zachodnie.
2: Dzień dobry wszystkim. Maciek Gryfino, zachodniopomorskie. Mamy poniedziałek. Trzeba zaczynać nowy tydzień na początek. Od początku 17 stopni, zachmurzenie w miarę duże. No i zaczęło padać. W nocy też troszeczkę popadało. Życzę wszystkim miłego tygodnia, żebyśmy bezpiecznie dotrwali do jego końca. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: Dzięki wielkie, panie Maćku. W wielu miejscach dzisiaj kropi... No ale jak się tak wczyta w ten model pogodowy, to tak jak mówię, żadne deszcze nam nie straszne, bo na horyzoncie... No i znowu będziemy narzekać. Narzekamy jak pada i jest chłodno, jest zimno, jest 17 stopni, ale z drugiej strony 43 stopnie to też chyba lekka przesada. A tyle, szanowni państwo, lokalnie, na zachodzie, nawet 43. Gdyby tak było... Tak wynika z tego modelu, no to byłby ewidentnie pobity ten rekord, który padł całkiem niedawno. Pewnie jakiś tam, ile to było? Za 3-4 tygodnie temu. To jeszcze pan Łukasz.
3: Halo, dzień dobry. Łukasz Będzin z tej strony. Poniedziałek, ciężki dzień, chyba najcięższy w tygodniu. 18,5 na zegarze, lekko mokre drogi, coś tam padało w nocy. No i co, panie prezesie, szykujemy się, na upały już chyba można zapowiedzieć, bo poprzednia fala cię ominęła, nie mogłeś zapowiedzieć, no bo byłeś w tym USA, czy tam, nie wiem, Ameryce, zwał jak zwał, także oficjalnie już można zapowiedzieć, idą upały, miłego dnia dla wszystkich.
0: Tak właśnie, idą upały na przełomie lipca i sierpnia do Polski. Może wkroczyć ekstremalna fala upałów, która według tych najnowszych wstępnych wyliczeń i modeli pogodowych mogłaby przynieść temperaturę przekraczającą stopni 40, lokalnie na zachodzie, tak jak wspomniałem, 43. Prognozy wskazują na stopniowy wzrost kolejny, to jest tak mniej więcej od piątku, 31 lipca, no i ta kulminacja w dniach 2-3 sierpnia, co przy potwierdzeniu w kolejnych aktualizacjach mogłoby oznaczać jedną z najsilniejszych fal upałów w historii pomiarów w Polsce. Ale poczekajmy, szanowni państwo, choć tak naprawdę mówimy o modelu, a ten 2-3 sierpnia, no to jest, szanowni państwo, to jest za tydzień, więc kto wie, czy to się rzeczywiście nie sprawdzi, bo z prognozami długoterminowymi wiecie jak jest, no. Te sprawdzają się, te, które są na 2-3 dni naprzód, te kolejne, no to już niekoniecznie. Ale jeśli tak się stanie, a wiele wskazuje na to, że tak, to znowu za tym bohaterem filmowym będziemy mogli powtórzyć.
4: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
0: No to jest fragment hydrozagadki, który już państwu prezentowałem. W tej scenie pada jeszcze jedno zdanie. Kultowe zdanie, w którym pojawi się coś, co będzie właśnie dla państwa przedporannym treningiem szarych komórek. Proszę uważnie słuchać.
5: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
6: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
7: Brzydko jest być zazdrosnym, panie Janku.
4: Na pani miejscu.

0: Pani Jolu?
1: No właśnie, co by zrobił bohater tej sceny na miejscu pani Joli? W tej roli genialna Ewa Szykulska. Jak brzmiała propozycja, sugestia jednego z zalotników? Sugestia dla pani Joli, dla ułatwienia... Nie, spokojnie, ułatwienie będzie później. 22 139 22 02. Jak brzmiała propozycja dla pani Joli? Od jednego z zalotników. 22 139 22 02. Gramy.

0: Oj, wieki tego nie słyszałem. Sny nocy letniej i Kaja wspólnie z Robertem a Mirjanem. To chyba lata 90., jeśli dobrze pamiętam. Spoglądam na, bo mam przed sobą ten model pogodowy, no ale to, tak jak mówię, to dopiero przyszły tydzień. Prognoza długoterminowa. Sprawdźmy, co tam nas, was dzisiaj czeka. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Tak będą następować od zachodu, ale przelotne opady deszczu, burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju, dadzą się we znaki i takie porządne te opady, proszę posłuchać, w czasie burz do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a na Podkarpaciu ta możliwa akumulacja opadów przelotnych burzowych to nawet i do 40 litrów może wynieść. Temperatura, no i rzeczywiście spora różnica, bo nad morzem od 18 do 20 stopni, więc tak rześko, natomiast będą takie miejsca, na przykład południowy wschód i tam termometry pokażą stopni 26, więc dużo więcej, a przeważnie to tak 20 do 22. Wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem powieje też mocniej, tak z 65. W czasie burz, no to chyba nie muszę wyjaśniać, że te porywy jeszcze silniejsze. No i co nas czeka w nocy? Zachmurzenie mało umiarkowane. We wschodniej połowie kraju i na północy miejscami więcej chmur, ale opady deszczu, które się tam pojawią, czyli wschodnia połowa kraju i na północy, te opady mają zanikać. I teraz tak, temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, czyli dużo chłodniej niż tej ostatniej nocy, bo były takie miejsca, gdzie temperatura nie spadła poniżej 20 stopni. W obszarach podgórskich około 8 stopni. No to tyle, jeśli chodzi o poniedziałek i najbliższą nadchodzącą... O, noc! Pani Madzia po urlopie.
1: Dzień dobry, raport.

0: pogodowy Mosina pod Poznaniem. Pierwszy raport pourlopowy i poniedziałek wita nas deszczem. Od 4 rano pada. Jak na lipiec i listopad. Taka w miarę pogoda. Ogólnie dzisiaj ma cały dzień padać, 17 stopni, ale od jutra już ma być troszeczkę słońca. Wszystkim życzę dobrego tygodnia, miłego poniedziałku i udanej pracy. Pozdrawiam, Magda.
1: Dzięki wielkie, pani Magdo, że się pani lipiec z listopadem pomylił. A to akurat nic dziwnego. Tak, wszystkiego najlepszego przy okazji. Jeśli to pani, to proszę przyjąć najszczersze życzenia, bo dziś w liście imieninowej pani Magdalena, jedna z solenizantek. Pani Magda, a właśnie pani Magda, ale to ta pani raport tylko pogodowy, a pani nic nie wspomniała. Czy urlop się udał? Czy wszystko w porządku? Czy rodzina zadowolona? Tam rodzina zadowolona. Czy pani zadowolona? Czy opalenizna taka jak w ubiegłym roku, czy może większa? U pana Janusza też dobrze. Zdaje się, że chłop wypoczął.
2: Dzień dobry. Janusz się kłania po dłuższej przerwie, ale wracam do raportowania. Dynia dzisiaj trochę słabo wygląda w poranku. Temperatura 14 stopni, jest wiatr taki nie za ciepły. Niebo zaciągnięte całkowicie chmurami. No i teraz jeszcze wystąpiła mrzawka. Także nie nastraja do porannych spacerów, żeby zobaczyć wschód słońca, bo ani go nie zobaczymy, a jeszcze do tego zmokniemy. Mimo to, dobry początek tygodnia. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.
1: Dobrze pana słyszeć, panie Januszu. Za tego chłopa to się oczywiście pan nie obraża, bo pan jesteś swój chłop, jak i ten facet, który mówi do państwa przez to sitko. 5:39, pan Waldek też mówi przez sitko swojego telefonu. Pan Waldek, Piaski, Wielkopolskie.
3: 17 stopni u nas, cieplutko, w nocy było cieplutko, drzwi balkonowe chodziły, ptaszki śpiewają, to jest najważniejsze, ale dzisiaj ma tu przechodzić fala deszczu przez Piaski Wielkopolskie, ale ma być jeszcze, ma być ochłodzenie. No to jest film, panie redaktorze, Hydrozagadka, pamiętam jakiś ten film z 70 roku, Żar wleje się z nieba.
1: W rzeczy samej, tak, rzeczywiście Hydrozagadka jednego z braci Kondratiuków, no i w tej słynnej scenie pada takie zdanie, w którym pojawiła się taka sugestia dla pani Jolly.
4: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
5: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
6: Brzydko jest być zazdrosnym, panie Janku.
7: Na pani miejscu, pani Jolu?
1: No właśnie, i tutaj padła ta sugestia dla pani Joli od jednego z tych zalotników. No, i pan Łukasz, ale panie Łukaszu, pan zapomniał o jednym ważnym szczególe.
8: Na pani miejscu? Pani Jolu, wziąłbym udział w pierwszym rajdzie na odznakę nizinną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i mieć odznakę.
1: No tak, wszystko się zgadza. Interpretacja świetna, doskonała. Kocham, lubię, szanuję pana za to, ale zapomniał pan o jednej bardzo ważnej rzeczy. O pewnym skrócie, a on jest kluczowy. Także w kwestii tego, o czym dziś mówić, będziemy w sygnałach dnia po godzinie 6:00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zanim padnie ten skrót, o który mi chodziło, o którym zapomniał nasz pan Łuki, no to wcześniej zaproszenie, tradycyjne zaproszenie na Pomorze od pana Piotra. Od dzisiaj będę pana nazywał rugbystą. Proszę.
2: Dzień dobry, w Gdańsku 17 stopni, pochmurnie. W sobotę byłem w Olsztynie na Ukielbisz Rugby. W sierpniu, teraz 8 sierpnia, będzie turniej w Łodzi, w Manufakturze. Rugby też. Rozgrywki zaczęła Lechia, przegrała 0-3. Żużel pauzował. Rugby wznowi rozgrywki w sierpniu, więc będzie się działo sportowo w Trójmieście, także zapraszam do Trójmiasta.
1: Mecz rugby trwa 80 minut, podzielony jest na dwie połowy po 40 minut każda. Na boisku rywalizują dwie drużyny po 15 zawodników każdej. Punktacja to jest tak: przyłożenie 5 punktów, podwyższenie 2 punkty, karny, czyli ten słynny taki strzał, czyli ten kop z ziemi z rzutu karnego, to jest jakieś 3 punkty. Gra niezwykle kontaktowa, jednego powalił na ziemię, to łatwo chyba o kontuzję. Ciekaw jestem. Proszę dać znać, panie Piotrze, jak to jest. No i właśnie, pani Beata, jak ja się cieszę, że panią słyszę. Pani Beatko, naprawdę się wzruszyłem, bo pani już jedną nogą na urlopie, ale nie zapomina o obowiązkach.
3: Dzień dobry, raport pogodowy Polska Południowa. Niebo trochę zachmurzone. Myślę, że tak jest około 14-15 stopni. Zobaczymy, jaka będzie ta pogoda, ale już nie czekam, czy się sprawdzi, czy nie. Tylko się pakuję i rozpoczynam dzisiaj urlop. A zaproponował pan udział pani Joli w rajdzie PTTK. Pozdrawiam.
1: O właśnie, w rajdzie PTTK.
4: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
5: Brzydko jest być zazdrosnym, panie Janku.
6: Na pani miejscu, pani Jolu, wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę nizinną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznakę.
1: Odznakę nizinną, PTTK. Nieprzypadkowo o tym wspomnieliśmy, szanowni państwo, bo w sygnałach po godzinie 6 będziemy mówić o rajdzie pieszym PTTK, który trwał 2 tygodnie i zakończył się właśnie w Wągrowcu. To jest najważniejsza w roku impreza PTTK, która gromadzi najwytrwalszych piechurów z Polski całej.
7: Na pewno działa to prozdrowotnie, w kontakt z przyrodą, na wyciągnięcie ręki. W ubiegłym roku najstarsza uczestniczka miała 92 lata, też ponad 50 OWRP-ów na swoim koncie, a na każdego dnia pokonywała trasę.
1: Szczegóły po godzinie 6. Pytanie do tych, co to nie lubią leżingu, tylko łażing i przy okazji poznają nasz kraj. Jakie trasy państwo polecają, tak żeby wyczerpywały sens nazwy rajdu, ten rajd krajoznawczy? Jakie trasy państwo polecają? 22 139 22 02.

0: Dzień dobry, Łukasz z tej strony. Pan Łukasz zapomniał dodać o skrócie PTTK. Pozdrawiam.
1: No właśnie, PTTK, kto z Państwa jeszcze pamięta? Ja się przyznaję szczerze, ja myślałem, że to już jest przeszłość, stąd też cytat Hydro z zagadki. A tu się okazuje, że całkiem dobrze sobie Państwo radzą i sama organizacja, podobnie jak i piechurzy. Więcej na ten temat po godzinie 6:00. Pytam tych, którzy wolą łażing od leżingu i przy okazji poznają nasz kraj, jakie trasy Państwo polecają. Proszę dać znać, 22 139 2202. To pomoże tym, którzy też się zastanawiają nad tym, może po prostu wstać z leżaka i połazić. Tym bardziej, że pogoda nie sprzyja. No ale w tym tygodniu ma sprzyjać. Więcej szczegółów na temat pogody po godzinie 6:00. No ale mieliśmy taki powrót letniej aury w ten weekend. Było ciepło. W końcu po kilku, jeśli nie kilkunastu dniach przerwy, więc i Polacy tłumnie ruszyli nad wodę. Na przykład w Augustowie nad rzeką Netto odbyły się 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym.
2: Podziwiać ludzi, że mają takie hobby. Fajna sprawa. Nie siedzą w domu, że coś tam wymyślają i nieważne, jaki tam wiek mają, a mają poczucie humoru. To jest fajne.
3: Mamy już swojego faworyta. Chyba Żuberek w tym roku wygra. No bo to tak jakby wejść na polanę praktycznie. No jeszcze się zastanawiamy nad tym Oskarem, ale chyba Żubr bezkonkurencyjny w tym roku będzie. Najwięcej pracy widać, najbardziej radny.

0: Realistyczne.
1: Wszystko ciekawe, takie dziwactwa różne stoją, przepiękne.
2: Ten żubr bardzo mi się
1: podoba. A sympatyczni są ci uczestnicy. Bardzo przyjmują, opowiadają, zdjęcia z nami robią, a my się cieszymy tylko.
3: Z tych pływadeł chciałbyś na którymś popłynąć?
4: Tak,
3: chciałbym. Na którym?
4: Na tamtym, o tym.
3: Z rekinami?
4: Złotym.
3: Z czerwonym dywanem. A mama?
5: A ja bym na ten pontonik sobie poszła sama.
6: Nas zainteresowało, bo Sobieskim trochę jest. Wspomnienia tej bitwy cały pod Wiedniem.
7: To wysepka z żubrem.
8: Bo właśnie, no, ja nie widziałem nigdy w naszym rejonie, a na wozie tym bardziej.
9: A żubrzyk był drugi. Drudzy byli augustowianie z konstrukcją przedstawiającą żubra. Pierwsze miejsce zajęła ekipa z Raciborza z pływadłem Oskar.
10: Polskie Radio. Jedynka.
9: Edyta Bartosiewicz na koniec tej godziny. Wracamy po godzinie 6 już w sygnałach dnia. Do usłyszenia za 7:06.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Czwarta przyroda, czyli przyroda wkraczająca samoczynnie na tereny wcześniej przekształcone przez człowieka, na przykład do miejsc opuszczonych, zniszczonych czy poprzemysłowych. W Lecie z Radiem wyjaśnimy, czym dokładnie jest to pojęcie i sprawdzimy, jak odkryć dzikość w miejskich chaszczach. Odwiedzimy także Kopiec Powstania Warszawskiego, najciekawszy przykład czwartej przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po dziewiątej. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
2: Patryk Bedliński, dzień dobry. Zapraszam na pierwszy w poniedziałek drogowy raport. Będą utrudnienia na autostradzie A2. Dziś rusza wymiana nawierzchni na węźle Poznań-Komorniki. Prace potrwają około 5 tygodni. Remont może się rozpocząć, bo zakończyły się już prace na węźle Krzesiny. Roboty zostały podzielone na etapy, aby utrzymać ruch w obie strony. Najpierw drogowcy zmienią nawierzchnię na lewym pasie ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy Świecko-Komorniki. Od dziś także utrudnienia na trasie numer 60 między Topolą Szlachecką i Witonią, czyli szerzej patrząc na drodze między Kutnem a Łęczycą. Będzie tam 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd, a mowa o pojazdach o masie już powyżej 3,5 tony. Objazd prowadzi z Topoli Królewskiej drogą 91 do Krośniewic, a następnie 92 do Kutna. Przebudowa Krajowej 60 ma potrwać do 2028 roku. O poranku w miarę spokojnie. Mamy informację od drogowców, że zakończyły się problemy na ekspresowej trójce między węzłem Myślibórz a węzłem Gorzów Wielkopolski Północ. Wcześniej na wysokości Renic miało miejsce zderzenie dwóch osobówek i zablokowany mieliśmy jeden z pasów. Nocą zakończyły się także problemy na A1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyżowice. Doszło tam do kolizji dwóch samochodów osobowych. Był zajęty jeden pas w stronę Łodzi. To już na szczęście za nami. A jeżeli drogowe problemy widzą Państwo, prosimy o telefony, a my przekażemy wieści innym zmotoryzowanym. Nasz numer to 22 513 11 11. Czekamy też na wiadomości w aplikacji Radia Kierowców.

0: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Prawie 500 osób ewakuowanych z akwaparku w Redzie.
2: Doszło do zmieszania dwóch niebezpiecznych substancji chemicznych.
0: Berlińska policja wytropiła i zastrzeliła zamachowca, który w sobotę zaatakował uczestników Parady Równości.
1: Piekło na ziemi. Francja, Hiszpania i Włochy zmagają się z niszczycielskimi pożarami.
0: Błąd obsługi technicznej to prawdopodobna przyczyna wieczornego wycieku chloru w akwaparku w Redzie.
1: Zdarzenie wymusiło ewakuację blisko 500 osób, nie tylko z pływalni.
0: Jak przekazał nam rzecznik Straży Pożarnej w Wejherowie, młodszy aspirant Grzegorz Hinc, w części technicznej basenu doszło do pomyłki w procesie uzdatniania wody.
2: Doszło do zmieszania dwóch niebezpiecznych substancji chemicznych, w wyniku której doszło do bardzo silnej reakcji chemicznej. W związku z powyższym potrzeba była pilnej ewakuacji całego obiektu, a całego to nie tylko jest akwapark, to jest również restauracje, które są przy akwaparku.
1: Technik, który obsługiwał instalację z objawami zatrucia, trafił do szpitala. Poza tym nikt nie ucierpiał.
2: Pomieszczenie, w które to się stało, to jest pomieszczenie magazynowe, całkowicie oddzielone wentylacyjnie również od strefy, gdzie przebywali turyści.
0: Dyrekcja akwaparku zapewniła, że obiekt jest w pełni bezpieczny, a zdarzenie nie miało żadnego związku z systemem wodnym. Sprawca ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie nie żyje.
1: Został zastrzelony niecałą dobę po zamachu po policyjnej obławie.
0: Jörn Iflander z policji w Berlinie przekazał, że mężczyzna był uzbrojony.
3: Der Tatverdächtige des Anschlags.

0: Podejrzany o atak w parku Grosser Tiergarten został naleziony przez funkcjonariuszy jednostki specjalnej w kompleksie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Podczas próby zatrzymania ruszył uzbrojony w kierunku funkcjonariuszy. Został obezwładniony strzałami policjantów z jednostki specjalnej i zmarł. Wydział Zabójstw będzie prowadził dalsze czynności wyjaśniające dotyczące okoliczności oraz dokładnego przebiegu tego zdarzenia.
1: Domniemany sprawca ataku to 21-letni Abdul Balut, obywatel Niemiec.
0: Już wcześniej stawał przed sądem za zaangażowanie w ekstremistyczne środowiska islamistyczne.
1: Mężczyzna w sobotni wieczór wjechał furgonetką w bawiący się tłum, a następnie zaatakował uczestników Parady Równości ostrym narzędziem. Zginęła jedna osoba, 29 zostało rannych.
0: Zachodnia Europa w ogniu.
1: Francja i Hiszpania zmagają się z jednym z największych pożarów w historii. W obu krajach ewakuowano już setki tysięcy osób, mieszkańców i turystów.
0: We Francji najgorzej jest na zachodnim wybrzeżu i w okolicach Bordeaux. Płomienie zbliżają się już do tego szóstego co do wielkości francuskiego miasta. Zostało 15 kilometrów. Z przedmieścia ewakuowano tysiące ludzi. Z dymem poszły winnice, z których słynie region Żyrondy.
1: W Hiszpanii z kolei największe pożary szaleją w centrum, w okolicach Madrytu oraz na południu. W nocy nowy front ognia pojawił się w pobliżu Walencji. Do tej pory w Hiszpanii zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych.
0: Z płomieniami walczą nie tylko strażacy, też wojsko i policja. Jest to również wsparcie z Unii Europejskiej, która skierowała do obu krajów gaśnicze, samoloty i śmigłowce. W tym tygodniu do Hiszpanii pojedzie też ponad setka strażaków z Polski.
1: Upały i susze wywołują też pożary we Włoszech, które zagroziły m.in. Rzymowi.
2: W niedzielę płonęły zarośla przy Via Laurentina, jednej z głównych arterii prowadzących na południe Rzymu. Gęsty dym ograniczał widoczność, powodując wielokilometrowe korki. Strażacy gasili ogień także z powietrza. Nie tylko stolica zmaga się z żywiołem. Trudna sytuacja panuje także na Sycylii i Sardynii, a także na półwyspie Gargano w Apulii, gdzie płomienie dotarły do plaż i ewakuowano turystów. Władze przypominają, że większość letnich pożarów we Włoszech ma związek z działalnością człowieka, od nieostrożności po celowe podpalenia. Dlatego w wielu regionach utrzymywany jest najwyższy poziom gotowości służb. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Niestety prognozy pogody dla zachodniej Europy nie są pomyślne. Hiszpania, Francja i Włochy wciąż będą się zmagać z upałem.
3: To są aktualności jedynki.
1: Są zarzuty i decyzja o aresztowaniu 18-letniej nożowniczki z Zamościa.
0: Młoda kobieta zraniła 8-latkę i próbowała zaatakować kolejne dziecko.
1: W chwili zdarzenia była pijana, gdy wytrzeźwiała. Została przesłuchana, mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
4: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów. Podejrzana odpowie m.in. za uszkodzenie ciała 8-latki oraz usiłowanie dokonania podobnego czynu wobec 15-latki.
0: Pokrzywdzona dziewczynka była przypadkową ofiarą. 8-latka trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Pechowy przebieg zakończonego w ten weekend rajdu Polski. Na jego trasie doszło do kilku groźnych wypadków.
0: Pod sam koniec imprezy na odcinku specjalnym koło Cieszyna z drogi wypadło auto jednej z polskich załóg i uderzyło w drzewo. Samochód stanął w ogniu.
1: Kierowcę i pilota do szpitala zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Wcześniej do wypadków doszło też na odcinkach specjalnych w Jastrzębiu, Zdroju i Ochabach. Do szpitali trafiły 4 osoby, członkowie załóg.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Tadej Pogaczar po raz piąty wygrał kolarski wyścig Tour de France. Słoweniec zwyciężył bardzo wyraźnie. O blisko 6,5 minuty pokonał Belga Remco Evenepoela. W Polsce w Tour de Poloń kobiet wygrała Holenderka Lorena Wiebes. Najlepsza z biało-czerwonych Olga Wankiewicz zajęła 9. pozycję. Piłkarze Wisły Kraków w dobrym stylu wrócili do ekstraklasy. Beniaminek pokonał w meczu pierwszej kolejki GKS Katowice 2-1. Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2, a Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. Obrońca gości Marcin Kamiński spokojnie przyjął 3 punkty na początek sezonu.
6: Nie ma na co narzekać, ale szkoda tego, że w drugiej połowie przydał się ten rzut karny, bo to też zmieniło oblicze naszego grania. Się cofnęliśmy bardziej, już nie trzymaliśmy się tak przy piłce, bo uważam, że w pierwszej połowie gdzieś ta kontrola była zdecydowanie lepsza. Ale cieszą 3 punkty, cieszy to, że nam się udało ponownie tutaj wygrać, dobrze zacząć sezon, no i musimy dalej pracować.
5: Pomocnik Krakowa Tomasz Pieńko był rozczarowany.
7: Stracimy tak naprawdę jedną bramkę więcej niż przeciwnik.

0: namiotach i pieszo trzeba przejść około 200 km, to impreza ma swoich stałych uczestników.
1: Na pewno działa to prozdrowotnie, w kontakt z przyrodą, na wyciągnięcie ręki. W ubiegłym roku najstarsza uczestniczka miała 92 lata, też ponad 50 OWRP-ów na swoim koncie, a na każdego dnia pokonywała trasę.
0: Pan Zdzisław Gastowski z Chełmu w ten sposób poznaje Polskę pieszo już po raz 50.
2: Poznaje się w zabytki, przyrodę i sposób na spędzenie wolnego czasu.
0: I przez te 50 lat jakie regiony kraju pan oglądał?
2: Wszystkie.
0: Krótka odpowiedź.
2: Wszystkie. No już teraz 80 na karku, to już powolutku. To jest sposób na życie.
0: Rajdy piesze to dla uczestników coś lepszego niż leżak nad morzem i all inclusive w śródziemnomorskich kurortach. Mówią państwo łukowscy ze Skarżyska.
3: Ja jestem 16.
4: My to bardzo lubimy. Można dużo pochodzić, dużo pozwiedzać.
3: Bo nie wszystko się z autokaru zobaczy. A tutaj to nawet idąc z jednego odcinka do drugiego jeszcze po drodze widać z boku wiele innych ciekawych rzeczy, no, przyroda i tak dalej.
0: A piechurzy z PTTK nie lubią tłoku na plaży, zdradza pani Irena ze Szczecina.
5: Jeździmy nad morze, mamy go przecież bardzo blisko. Zachodniopomorskie plaże są najczęściej prawie że odwiedzane. Omijamy sezon. W sezonie jest za głośno, za gwarno, gęsto, ciasno. Człowiek się zmęczy, dokończy się na plaży, to nie ma sensu. A tutaj idziemy przez rezerwaty. Czy region jest taki jak ta ściana wschodnia, taki właśnie, że to płuca Polski i tak dalej.
0: Chociaż szkoda, że pieszą turystykę docenia coraz mniej osób.
1: Lat 20-30 temu OWRP gromadził po 500 uczestników, 200 na jednej trasie potrafiło być. Teraz cała impreza zgromadziła 130 uczestników, ale reprezentujemy wszystkie województwa.
5: Mają za dużo innych atrakcji, które ich odciągają. Taka młodzież stawia na to, że to, no nie będę się ośmieszał, nie tam z dziadkiem, z wnuczkiem na łąkę, to obciach, nie? To ja w ogóle w mieście spędzić. No ale są też młodzież już dobrze ukierunkowana w szkole. Jeżeli nauczyciel jest też krajoznawcą albo zaangażowanym takim do aktywności, z czasem dorasta i wyrasta na turystę.
0: Co, ludzie są trochę bardziej wygodni teraz? Nie chce im się chodzić za bardzo?
1: Dostęp do różnego rodzaju atrakcji jest o wiele większy. Młodzież kusi też dostęp do internetu, prawda, i tam rywalizuje.
6: No jeszcze dzieci nasze to jeszcze trochę chodzą, ale tak, żeby nowi, jak kiedyś, jak my zaczynaliśmy, to też mieliśmy po 20 lat. To nie ma takich już teraz.
0: Dlaczego, jak pani uważa?
6: Telefony, komputery, no i myślę, że chyba rowery bardziej w tej chwili.
7: Rafał Muniak pytał o letni łażing, a państwa pytam właśnie o takie idealne trasy na tradycyjny pieszy rajd.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia w radiowej jedynce 27, już prawie 28 minut po godzinie 6. To akurat panowie znają, prawda? Podaruj mi trochę słońca. Jak gdybym tak chciał namówić na wspólne. Ale mam coś innego, bo to chyba wszyscy znamy, poprosimy.
1: Młodzie ognisko
0: leśne. Śpiewaliście? Śpiewaliśmy.
2: Ja bardziej paliłem ogniska niż śpiewałem.
0: Przy ogniu zaś i co dalej było?
2: O masz.
0: Przy ogniu zaś.
3: Rozpoczyna.
0: Czuwaj.
2: To znam akurat.
0: Panowie byli kiedyś w harcerzach?
3: Byłem na jednej zbiórce.
0: Może z harcerza?
3: Ale potem.

0: Słuchajcie, wyszło.
1: Z harcerzami to może lepiej, to niebezpieczne jest teraz. Nie było pytania o harcerzy.
0: O maśle też nie będzie niczego.
1: Piotr Balasz, Błażej Prośniewski, Piotr za chwilę, wcześniej Błażej.
0: Tak. No. Mam ciekawe dane i też trochę niepokojące, które przedstawił właśnie Polski Instytut Ekonomiczny, z których wynika, że nasza aktywność zawodowa w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej nie jest najlepsza. No i choć pracujemy ciężko i dużo w takim wymiarze tygodniowym i miesięcznym, to okazuje się, że robimy to relatywnie krótko. Polski Instytut Ekonomiczny przeanalizował dane Eurostatu, z których wynika, że osoba kończąca w Polsce 15 rok życia będzie aktywna zawodowo przez 36 lat. Dla porównania średnia unijna wynosi 37,5 roku. Ten wynik sytuuje nas na siódmym miejscu od końca wśród państw Unii Europejskiej, choć dodajmy, że w ciągu ostatnich 10 lat tutaj trochę nadrobiliśmy. Tak czy inaczej do liderów tego zestawienia wciąż nam dużo brakuje, bo na przykład w Niemczech, Holandii i w Skandynawii pracuje się ponad 40 lat.
1: Ale czy Eurostat wziął pod uwagę na przykład to, że w Hiszpanii czy tam we Włoszech oni mają tę siestę, więc po prostu rzeczywisty czas pracy w ciągu dnia, no to ma się nijak. Ja rozumiem, że oni wzięli całkowity tak, czas pracy w latach, tak?
0: Tak, od momentu rozpoczęcia naszej kariery zawodowej do zakończenia.
1: To trzeba policzyć
0: kariery.
1: Godziny, przepraszam bardzo. Trzeba policzyć godziny i wtedy wyjdzie na to, że my jesteśmy liderem.
0: Być może tak się faktycznie by okazało. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o lata pracy, to średnio pracujemy krócej niż na przykład w Niemczech czy Holandii.
1: Artur wydawca podpowiada, że oni tam późno do nocy pracują. Przed chwilą mi nucił na słuchawki, wy chyba tego nie pamiętacie, że rodzina coś tam o smażonych dętkach.
2: Tego też nie.
1: Nie?
0: To mnie musiało ominąć.
1: Smażone dętki ci, no. Nie?
2: Na jakie ty obozy jeździłeś?
1: Przetrwania. 6.30. Aktualności Piotr Balasz.
3: Na początek informacje z Niemiec. 21-letni zamachowiec z Berlina nie żyje. W trakcie obławy zastrzeliła go policja. Mieszkańcy niemieckiej stolicy i uczestnicy zaatakowanej w sobotę Parady Równości mówią o szoku i smutku.
4: To dla tej dziewczynki. Dosłownie pół godziny przed tym zdarzeniem poszedłem stąd.
3: To była pomyłka. Do zbiornika spod chlorkiem sodu technik dodał kwas siarkowy. To kulisy wypadku w akwaparku w Redzie.
5: Osób ewakuowanych było około 470.
3: Do szpitala na obserwację trafił technik, który nawdychał się oparów. Polityczny zegar tyka. Jutro Komitet Polityczny PiSu ma zatwierdzić usunięcie z partii zwolenników Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Eksperci podkreślają, że to ostatnia godzina na ewentualną zmianę frontu, ale też dylemat dla wyborców.
6: To będzie na pewno bardzo duże zadanie dla wyborców, którzy zawsze na prawicę głosowali, co zrobić.
3: Po upalnym weekendzie początek tygodnia z ochłodzeniem, do tego pod chmurami.
7: Przelotne napady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju.
3: Kolejna zmiana pogody od środy, wrócą ponad 30-stopniowe upały. Gdynia doczekała się decyzji. Jej modernistyczne centrum zostało właśnie wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wcześniej obradujący w Korei Południowej Komitet UNESCO wpisał na nią m.in. plaże Normandii, na których lądowali alianci w trakcie wojny, oraz grecką górę Olimp. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.00.

0: pogoda.
1: Sugestia, żeby jeszcze plaże w Karwi dopisali, proszę pana.
2: No, zasługują w pełni.
1: Nieraz tam lądowałem.
2: Na tym obozie przetrwania.
1: Tak, na tym obozie przetrwania. Tak a propos, słuchałem tego o tym basenie. Jeśli państwo się zastanawiali kiedykolwiek i słuchali sobie, zastanawiali się, co ja robię na lekcji chemii, po co mi to wszystko, te wszystkie związki, ta tablica Mendelejewa, no to mam odpowiedź gotową, że rzeczywiście znajomość chemii w życiu się przydaje. Piotrze, ty mówiłeś o tym, że już od środy powrót upał?
2: Tak, chociaż już zaczynam się w tym gubić, bo pogoda tak szaleje, to jest taki roller coaster, że już nie wiem, kiedy ochłodzenie, a kiedy ocieplenie.
1: No bo z mojej tej prognozy wynikało, że od piątku ma być stopniowy wzrost temperatury, a taka kulminacja to 2-3 sierpnia, nawet 39 do 40 stopni.
2: No tak, właśnie. To jest najgorsze, że znowu 40 nam grozi.
1: Nie, już nie narzekajmy, już nie narzekajmy. Już, właśnie zastanawiam się, co gorsze? Czy 17 stopni i kiedy pada, czy 40 stopni nie ma czym oddychać?
2: No i tak wczoraj nad morzem było 19 tylko.
1: A to jest chyba taka
2: idea. Mimo, że dzień był upalny, no.

0: Tak, no to chyba idealna temperatura nad morzem. Trochę powieje dziś.
1: To tak.
0: Piotr Balasz, dzięki wielkie i do usłyszenia za niecałe 30 minut. Dziś, tak jak mówiliśmy, od 14 zaledwie w rejonach górskich, w Sudetach i na Podhalu, do 22 na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podkarpaciu. Burze, bo i także będą jeszcze w północnej części kraju, głównie na Warmii i Mazurach. I w nocy także, szanowni państwo, trochę we wschodniej połowie i na północy może popadać, ale to już będą opady zanikające. Ten dzień ma być dość pochmurny, od zachodu więcej słońca, najwięcej opadów zaś we wschodniej połowie Polski i tak jak wspomniał redaktor Balasz, to dwudniowe ochłodzenie zakończy się, no jak skoro dwa dni, no to wiadomo, że od środy wzrost temperatury. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6:34, zatem sprawdźmy, co wydarzyło się.
2: 27 lipca, kalendarz jedynki.
3: Dopiero wówczas, kiedy dzień w dzień kilku spekulantów zostanie unieszkodliwionych w danej miejscowości, wytworzy się atmosfera, której spekulacja musi się udusić.
2: W 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił wyroki w tzw. aferze mięsnej z lat 60., uzasadniając, że zapadły one z rażącym naruszeniem prawa. Główny oskarżony Stanisław Wawrzecki został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 19 marca 1965 roku. Cztery inne osoby skazano na dożywocie. Rok 1983. Swój debiutancki album pod tytułem Madonna wydała Madonna.
4: To widać wyraźnie, że to nie Moskwa napierała, nie Leonid Breżniew napierał na przywódców krajów satelickich, mówiąc im, a teraz szykujcie oddziały, bo musimy kontrrewolucji w Czechosłowacji położyć kres, tylko odwrotnie. To przede wszystkim lider PZPR Władysław Gomułka i przywódca komunistycznej partii NRD, czyli Walter Ulbricht, napierali.
2: Rok 1968. Minister Obrony Narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski, powołuje ze składu Śląskiego Okręgu Wojskowego drugą Armię Wojska Polskiego, która ma wziąć udział w planowanej interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
5: Stare miał dżinsy, starą koszulę, w dziurawych kamaszach szedł.
2: W 1933 roku urodził się Stanisław Jędryk, reżyser filmowy i scenarzysta. Zasłynął z filmów i seriali młodzieżowych z lat 70. i 80. Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech, Stawiam na Tolka Banana.
6: Jest taki nagrobek jednego z faraonów w Egipcie, że jego główną zasługą było to, że umiał się otaczać ludźmi inteligentniejszymi od siebie. Przyznaję, że mam pewne wyczucie talentów i ludzi ciekawych, których starałem się pozyskać do współpracy.
2: W 1906 roku urodził się Jerzy Giedroyć, wykładowca, publicysta i współtwórca czasopisma Kultura, wydawanego przez Instytut Literacki w Maison Lafitte koło Paryża. Twórca jednej z najbardziej zasłużonych polskich instytucji kulturalnych i wydawniczych na emigracji. Instytutu Literackiego, który stworzył z Józefem Czapskim, Gustawem Herlingiem Grudzińskim oraz Zofią i Zygmuntem Hercami. Zmarł w roku 2000.
0: To jeszcze w nawiązaniu do kalendarium. Czy słuchają nas mieszkańcy Garwolina? Na pewno. Czy słuchają nas mieszkańcy Białegostoku? Na pewno. Otóż Garwolin w 1423, 27 lipca uzyskał prawa miejskie, natomiast Białystok 27 lipca w 1691 roku. Czy są jakieś fajne trasy? Na pewno są. Siłą rzeczy muszą być gdzieś tam w okolicach Białegostoku i Garwolina. No a pan, panie Witku, co pan by polecał?
7: Osobiście polecałbym Sudety, Góry Stołowe, Ziemię Kłodzką, Beskid Niski, Pieniny, Bieszczady, Roztocze, Szkieletczyznę, Mazury i podróż wzdłuż 500-kilometrowego wybrzeża.
0: Ale to są polecajki na letni łażnik, no to jedna wakacja na pewno by nie wystarczyła. Ale dziękuję, szacun, że za Szkieletczyznę, że pan polecał, pan Witek z Kłodzka. Jak się okazuje, więcej nas było tych, którzy jeździli na obozy przetrwania.
8: Płonie ognisko w lesie, wiatr smród benzyny niesie, przy ogniu zaś rodzina, smażone dębki wcina, czuwaj.
0: Nie wstydź się, nie wstydź się, tak było kiedyś i przyznawaj się do tego. Tak pan mi przypomniał, powiem szczerze, Artur, w sensie wydawca, a potem ta cała wersja nieocenzurowana naszego słuchacza. Tak się kiedyś śpiewało, nie tylko przy ognisku.

0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Ale jak nie wyszło 21? Zamiast wylegiwania się albo sezonowej pracy właśnie mundur, szkolenie wojskowe blisko 6 tysięcy złotych. Tak, szanowni państwo, nie że my, tylko oni nam. 6 tysięcy złotych wynagrodzenia. W całej Polsce trwa właśnie turnus drugi programu Wakacje z Wojem, Wakacje z Wojskiem, a jednym z miejsc, gdzie szkolą się ochotnicy, jest 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy. Spocznij!
3: Ogólnie to nie miałem zbytnio pomysłu na wakacje, zatem zdecydowałem się tutaj dołączyć do wojska. Myślę, że to będzie taka dobra przygoda.
4: Przede wszystkim jest to bardzo ciekawy test dla młodego człowieka i można sprawdzić po prostu swoje umiejętności i to, jak po prostu jest w wojsku tak naprawdę.
5: Chcę spróbować czegoś nowego i nauczyć się dużo nowych rzeczy.
6: Aby nie spędzić wakacji w domu, po prostu, żeby coś zrobić z tymi wakacjami.

0: korzystać czas.
1: Przyszedłem tu dobrowolnie, także jak każdy poszedłem do WCR-u, zaliczyłem wszystkie etapy, po prostu miałem taką ochotę się sprawdzić tutaj, zobaczyć, czy to dla mnie odnaleźć swoją ścieżkę, być może zostanę tutaj na dłużej.
2: Trochę mi to kręci. Byłam raz na trenuj z wojskiem w Szczecinie akurat, bo stamtąd jestem, no i w sumie mi się to spodobało. Też bardzo bym chciała pójść na studia wojskowe.
3: Teraz aktualnie studiuję, więc muszę zrobić tą dobrowolną służbę, aby przejść Legię Akademicką, bo bez tego nie da rady. Nastawienie jest ogólnie bardzo dobre, stresik opada już, więc jestem bardzo dobrze nastawiony.
4: Podporucznik Piżewski Artur, czasowo pełniący obowiązki oficera w sekcji wychowawczej.
5: Znajdujemy się na sali gimnastycznej, gdzie zlokalizowany został punkt kontrolno-informacyjny. W tym miejscu kandydaci do wakacji z wojskiem wypełniają niezbędne dokumenty, ankiety medyczne, między innymi różne dane osobowe, odbywają rozmowę z psychologiem i później będą dalej kierowani do punktu, w którym otrzymają umundurowanie. Będą systematycznie doposażani i kierowani na swój pododdział, gdzie spędzą 27 dni skoszarowani. Tam będą przebywać, spać i wychodzić stamtąd na zajęcia.
6: Dużo będą mieli na pewno też teorii, ale większość, powiedzmy, czasu mają nałożone na praktyczne wykonywanie aspektów z wielu zadań, ze szkolenia, między innymi taktyki. Są też regulaminy, gdzie będą się uczyć musztry na placu. Są też zajęcia inżyniersko-saperskie. Cały, że tak powiem, przekrój podstawowych zagadnień, które są niezbędne i przydatne żołnierzowi na jego początkowej drodze.
1: Po to jest ten krótszy okres, żeby przyjść, zobaczyć, jak to jest, wdrożyć się. Proponują zostać na dłużej, także myślę, że to jest fajna opcja, żeby przekonać się na własne oczy, jak to właśnie tutaj wygląda.
7: No pokazują tutaj nam, jak to wygląda w wojsku. Na pewno nie jest to do końca odwzorowane, myślę, ale jest to przybliżony widok.
3: Najlepsza możliwość to jest właśnie taka, że można sprawdzić swoje umiejętności, jak i właśnie fizyczne i psychiczne. No ten miesiąc myślę, że będzie bardzo intensywny, ale damy radę.
6: Wakacje z wojskiem jest to w zasadzie turnus dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. W tym okresie wakacyjnym można zgłębić przygotowanie podstawowe do służby wojskowej. Jest to szkolenie wstępne. Szkolenie to zakończone jest przysięgą wojskową. Później po zakończeniu tego szkolenia mogą starać się o specjalistyczne szkolenie, które może się odbywać w różnych jednostkach. Na samym końcu tego szkolenia odbywa się tak zwane typowanie, gdzie określa się predyspozycje każdego żołnierza i można go skierować do konkretnej jednostki najbardziej odpowiadającej jego predyspozycjom.
8: Fajny pomysł, szczególnie dla młodych ludzi, którzy mają wolny czas, wakacje i po prostu mają okazję, żeby nie dość, że się sprawdzić, to jeszcze po prostu zarobić sobie pieniądze.
9: Według mnie, jeżeli ktoś nie wie, co chce robić po ukończonej szkole średniej, nieważne czy to liceum, czy zawodówka, czy technikum, no to jest bardzo fajna oferta. Tym bardziej, jeżeli chce sobie na, tak można powiedzieć, na start zarobić.
7: Są to niemałe pieniążki, więc na pewno nie jest to jedyny element, dla którego idę tutaj, ale ciężko zarobić takie pieniądze w moim wieku, gdziekolwiek indziej.
10: Pieniądze są dobre właśnie dla takich młodych ludzi jak my, więc myślę, że jest to dobra opcja.
11: Uwaga, uwaga, bo turnus długi trwa, a trzeci rozpocznie się 17 sierpnia, 17 i potrwa do 12, czyli jeszcze można się zapisywać. Można to zrobić przez internet, telefonicznie, mailowo albo osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Monika Kwaśniewska, dzięki.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 10 minut, godzina 7. Dzień dobry, panie Karolu.
1: Dzień dobry.
0: Karol Surówka, szanowni państwo, ma dwie wiadomości dla kierowców. Dobrą i złą.
1: Złą i trochę gorszą w zasadzie. Ale
0: nie,
1: to zacznijmy od tej relatywnie lepszej.
0: Nie, absolutnie dla mnie ona jest w porządku.
1: To, że rozszerzona zostanie A2, to jest dobra informacja.
0: Tak, no bo będą trzy pasy.
1: Tak. Wszyscy nasi słuchacze, którzy kiedykolwiek jechali odcinkiem od Warszawy do Łodzi, dobrze wiedzą o tym, że ta autostrada pęka w szwach. W zasadzie o każdej porze dnia czy nocy jest ruch bardzo duży, albo ekstremalnie duży, albo po prostu ta autostrada jest zakorkowana. Dlatego też ten odcinek będzie poszerzany do trzech pasów, albo nawet czterech w pobliżu Warszawy.
0: A tylko, to jest ta A2, ona,
1: tak
0: jest. Ona jest szeroka.
1: Na razie dwupasmowa,
0: tak.
1: Będzie bycza. Natomiast, żeby A2 stała się szersza, przez jakiś czas będzie węższa. I to się zacznie w październiku.
0: A, w październiku.
1: Teraz już ruszyły prace przygotowawcze, na razie prowadzone są nocą, ale w październiku ruszą już takie prace fest.
0: A nie mogliby w nocy prowadzić tych prac?
1: Tylko w nocy i potem znowu rozszerzać. I zwężać i rozszerzać, i zwężać i rozszerzać. Popracujemy nad takim rozwiązaniem, ale na razie będzie tak klasycznie. Pozostaną dwa pasy w jedną i dwa pasy w drugą stronę, ale będą znacznie węższe. Ograniczenie do 70 na godzinę. Odcinkowy pomiar prędkości. No i raczej korki będą gigantyczne. Myślę, że na to się trzeba przygotować. Słuchaj, od października.
0: Jestem w szoku, bo sprawdziłem właśnie długość tej trasy, bo A2 zaczyna się na granicy z Niemcami w Świecku, kończy na granicy z Białorusią w Kukurykach. 610, ponad 610 kilometrów. Taka długa.
1: Kawał autostrady. Myślę, że niektórzy z nas mogą być zaskoczeni, że już jest rozbudowywana. Przecież no, dopiero co była oddawana do użytku.
0: I nie jeden kierowca, czy mniejszego, czy większego, tą trasą podąża. O właśnie, tego większego samochodu.
1: Tak. Powinniśmy bardziej docenić. Również jadąc autostradą A2, myślę, że znany jest nam taki obraz, że na prawym pasie jest ściana tirów, którą po prostu się mija i mija i mija i mija. Na lewym pasie jadą samochody osobowe sznurkiem, ale powinniśmy docenić, powinniśmy przestać narzekać na te duże pojazdy na prawym pasie, dlatego że okazuje się, że kierowca ciężarówki to jest towar deficytowy. O tym pisze Puls Biznesu na swojej pierwszej stronie. Przewoźnicy mają zlecenia, ale nie mają ludzi do pracy za kółkiem. Zawód wymagający przebywania z dala od domu przyciąga coraz mniej chętnych. Nie pomaga też demografia. Średni wiek zawodowego kierowcy w Polsce wynosi 45 lat, a poniżej 25 lat ma zaledwie 3% przedstawicieli tej profesji. Jest to trudna praca, bardzo potrzebna, więc nie narzekajmy na kierowców ciężarówek podczas naszych wakacyjnych podróży.
0: Kierowcy ciężarówek pilnie poszukiwani. Pilnie poszukiwani goście także, którzy skomentują to, co się działo i dziać się będzie na scenie politycznej, bo po tym rozłamie PiSu, no to rzeczywiście jest sporo scenariuszy.
1: To był intensywny tydzień w polskiej polityce i zapowiada intensywne dalsze tygodnie. Doradca prezydenta Błażej Poboży będzie naszym gościem o 7:15. Co na to prezydent?
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Czwarta przyroda, czyli przyroda wkraczająca samoczynnie na tereny wcześniej przekształcone przez człowieka, na przykład do miejsc opuszczonych, zniszczonych czy poprzemysłowych. W Lecie z Radiem wyjaśnimy, czym dokładnie jest to pojęcie i sprawdzimy, jak odkryć dzikość w miejskich chaszczach. Odwiedzimy także Kopiec Powstania Warszawskiego, najciekawszy przykład czwartej przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Patryk Bedliński, zapraszam. Między Moszczanką a Kockiem pojawiły się problemy na trasie 48. Niedaleko Przytoczna, na 187 kilometrze, pojazd osobowy wypadł z jezdni i uderzył w słup. Jedna osoba jest poszkodowana, a droga niestety zupełnie nieprzejezdna między Moszczanką a Kockiem. Objedziemy to chociażby drogą wojewódzką 808, kierując się przez Annopol i Serokomle. Na trasie 53

0: Między Olsztynem a Pasymiem także są problemy, ale przejazd możliwy. Na 20 km krajowej 53 samochód osobowy wypadł z jezdni. Poszkodowana jest jedna osoba, a na miejscu pojawiła się policja, która kieruje ruchem naprzemiennie. Uwaga też na autostradzie A4, na której wystąpiły utrudnienia także dziś o poranku. Trzeba uważać chociażby jadąc w okolicach Krakowa, tłoczno w kierunku zachodnim. Zwalniamy w okolicach Łagiewnik, a płynnie robi się po minięciu mostu na Wiśle, niedaleko zjazdu na Tyniec. Zwalniamy także na trasie między Bochnią a Krakowem, w okolicach węzła Targowisko, 3 km zatoru. Zwalniamy także na końcowym odcinku Zakopianki w Gaju pod Krakowem, w kierunku samego Krakowa i w Libertowie. Tłoczno mamy też na dojeździe do Ronda Matecznego w Krakowie, na ulicy Kamieńskiego. Tutaj kierowcy, którzy dojeżdżają od Wieliczki i jadą przez Bieżanów, także muszą zwolnić. W Poznaniu tłoczno na ulicy Lutyckiej w obie strony, niedaleko stacji Poznań-Wola, ale też ruch spowolniony na dojeździe od strony Swarzędza na 92 na ulicy Bałtyckiej. W Warszawie klasyka poranna, czyli S8, korkuje się w kierunku zachodnim. Tłok mamy też na wjeździe przez Łumianki od strony północnej i na trasie przez Piaseczno, czyli na 79 od południa. 22 513 11 11. Tutaj cały czas czekamy na wieści od Państwa.
1: Jest 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Będziemy bronić wolności naszego społeczeństwa. Kanclerz Niemiec reaguje po zamachu w Berlinie. Sprawca ataku na Paradę Równości nie żyje.
1: Polscy strażacy pomogą w walce z pożarami w Hiszpanii.
3: Ta grupa strażaków ciała zwalcza pożary pieszo.
2: Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sprawca sobotniego ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie został zastrzelony.
1: Zginął od policyjnych strzałów, gdy podczas próby zatrzymania, uzbrojony w broń palną, uruszył w kierunku funkcjonariuszy.
2: W poszukiwania 21-letniego Abdullah Baluta zaangażowano setki policjantów. Służby szybko wskazały podejrzanego. Nie miały też wątpliwości, że atak miał podłoże islamistyczne.
1: Nie damy się zastraszyć, mówił w miejscu zamachu kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
2: Nie pozwolimy, aby trucizna terroryzmu i trucizna przeciwko wolności rozprzestrzeniały się w naszym społeczeństwie. Będziemy działać niezależnie od wszelkich różnic poglądów i między partiami politycznymi. Będziemy bronić wolności naszego społeczeństwa. Każdy może na to liczyć.
1: Sprawca ataku na uczestników Parady Równości już wcześniej stawał przed sądem. Dostał karę roku i 10 miesięcy więzienia. Został jednak warunkowo zwolniony.
2: Ponad 330 tysięcy mieszkańców i turystów ewakuowano już we Francji i Hiszpanii z powodu niszczycielskiej fali pożarów. To tak jakby opustoszał cały Lublin.
1: We Francji płomienie zbliżają się do Bordeaux. Miasto na razie nie planuje ewakuacji, ale domy opuściły już tysiące mieszkańców przedmieść.
2: W walkę z ogniem zaangażowanych jest 2,5 tysiąca strażaków, a także wojsko, policja i żandarmeria. Dwóch ratowników zostało rannych.
1: W Hiszpanii najgorzej jest w okolicach Madrytu oraz na południu, między innymi w sąsiedztwie Walencji, gdzie w nocy pojawił się nowy front ognia.
2: I właśnie do Hiszpanii pojedzie w tym tygodniu ponad setka polskich strażaków w ramach unijnego wsparcia.
1: Kapitan Przemysław Rogalewicz tłumaczy, na czym będzie polegała ich praca.
3: Ta grupa ludzi, strażaków, ciała zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
2: Jak informuje MSWiA, misja polskich strażaków w Hiszpanii potrwa cały sierpień.
1: Nie poddali się ultimatum i teraz stracą miejsca w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Rozpad w partii Jarosława Kaczyńskiego będzie miał też swoje kolejne następstwa.
2: Politycy, którzy poszli za Mateuszem Morawieckim i nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, prawdopodobnie utworzą własny klub parlamentarny.
1: Co jeszcze planują rozłamowcy? O tym Agnieszka Drążkiewicz.
4: Komitet Polityczny PiS ma proste zadanie: podjąć ostateczną decyzję w sprawie rozłamowców i zaplanować, co dalej, a co przed PiS-em bez 40 posłów.
5: Prawo i Sprawiedliwość ma za sobą już 15 konferencji programowych tematycznych. Przed nami jeszcze 15 kolejnych. I efektem będzie bardzo solidny dokument pod tytułem Program Prawa i Sprawiedliwości na kolejne wybory.
4: Zapowiada Jarosław Sellin. A co planuje Mateusz Morawiecki i jego ludzie? Poczekajmy do wtorku. Studzi emocje europoseł Piotr Miller, bliski współpracownik byłego premiera.
6: Spotkamy się w tym gronie 40 posłów i będziemy rozmawiać, co dalej. Chcemy też zadbać o

0: to, co było deficytem też niestety w mojej byłej partii politycznej, że każda decyzja tego typu będzie podejmowana w sposób kolegialny.
1: Jeśli powstanie nowy klub, sporo zmieni się na scenie politycznej, bo ugrupowanie Mateusza Morawieckiego stanie się trzecią siłą w parlamencie. To daje bonusy chociażby w postaci posady wicemarszałka. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Echa rozłamu w PiSie nie milkną. O komentarz zapytamy za chwilę naszego gościa. O 7.15 będzie nim Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta.
3: To są aktualności jedynki.
4: Obiekt jest bezpieczny i dziś będzie dostępny dla gości, zapewnia dyrekcja akwaparku w Redzie.
2: Wieczorem w części technicznej obiektu z powodu błędu obsługi doszło do wycieku chloru. Jeden z pracowników trafił do szpitala z objawami zatrucia.
4: Na czas akcji służb z akwaparku ewakuowano blisko 500 osób.
2: Dyrekcja instytucji przekazała w mediach społecznościowych, że zdarzenie nie miało żadnego związku z systemem wodnym.
4: Gdynia doczekała się globalnego wyróżnienia.
2: Modernistyczne centrum miasta zostało właśnie wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
4: Władze miasta świętują i podkreślają, że w tej części Europy tylko tu można spotkać unikalną, jednolitą zabudowę w stylu modernistycznym.
2: Objęty ochroną został prawie 90-hektarowy fragment miasta i blisko 450 budynków.
4: Gdynia znalazła się w zaszczytnym gronie, bo w trakcie obrad w Korei Południowej na listę Światowego Dziedzictwa wpisano m.in. plaże Normandii, na których lądowali alianci w trakcie II wojny światowej.
2: Uhonorowana została też legendarna góra Olimp, o co greckie władze zabiegały od 12 lat.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Tomasz Kowalczyk, czas na informacje sportowe. Polscy lekkoatleci przygotowują się do sierpniowych Mistrzostw Europy w Birmingham. W Białymstoku walczyli w ostatniej imprezie kontrolnej, czyli w Mistrzostwach Polski. Paweł Fajdek po raz 9 w karierze został mistrzem kraju i zdobył 18 medal w zawodach tej rangi. Zwyciężył wynikiem 79 metrów 3 centymetry. W konkursie pchnięcia kulą najlepszy był wczoraj Konrad Bukowiecki. Rzucił 20 metrów i 68 centymetrów. Podwójnie ozłocona została Klaudia Kazimierska, królowa średnich dystansów. W sobotę wygrała bieg na 800 metrów, wczoraj na 1500. Za nami trzy następne mecze pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Kraków pokonała GKS Katowice 2-1. Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2, a Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. Trener łódzkiej ekipy Aleksander Wukowicz nie był zachwycony tym wynikiem.
6: Słabe wyjście nasz, pierwsze minuty. Na pewno po straconej bramce zaczęliśmy grać. Zaczęliśmy być stroną, która chce strzelać. Udało się też strzelić dwie bramki. I potem największa zagadka jest na pewno ten początek drugiej połowy, który był bardzo, bardzo słaby w naszym wykonaniu i byliśmy po prostu bez racji.
5: W lepszym nastroju trener Motoru Mariusz Misiura.
7: Uważam, że rywalizacja dzisiaj była jak na pierwszą kolejkę na dobrym poziomie i wydaje mi się, że jedna i druga drużyna dzisiaj naprawdę jak na tą pierwszą kolejkę pokazała bardzo dużo futbolu.
5: Na zakończenie pierwszej serii mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice od 19. Tadej Pogaczar wygrał kolarski wyścig Tour de France. Słoweniec zwyciężył po raz 5 w karierze i zrównał się z najlepszymi. W Tour de Pologne kobiet wygrała Holenderka Lorena Wiebes. Najlepsza z Polek Olga Wankiewicz na 9 pozycji.
8: Zdecydowanie niedosyt, bo czułam się bardzo dobrze, ale trochę się pogubiłyśmy z naszymi dziewczynami i właśnie straciłam pozycję. No i niestety nie wyszło, no ale tak bywa na finiszach. Potem czułam, że zbliżam się do tej czołówki, no ale to był po prostu za ciężki finisz, żeby cokolwiek odrobić. Ale

0: Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.
1: Polski Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
2: Sygnały dnia.
1: Poniedziałek, 27 dzień lipca, 208 dzień roku, do końca roku 157 dni, o 4.49 wzeszło, zajdzie o 20.35. Dzień potrwa 15 godzin i 46 minut, będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i minutę, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 4 minuty. Imieniny obchodzą Adrian, Aureli, Aureliusz, Bertolt, Celestyn, Celia, Celiusz, Cezary, Felix, Jerzy, Julia, Laurenty, Lilia, Lilla, Magdalena, Natal, Natalia, Sergiusz, Stoisław, Teodor, Tomisława i Wszebor. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. 15 po 7. Karol Surówka i nasz pierwszy gość.
2: Rozmowa dnia.
3: Dzień dobry. W studiu Radiowej Jedynki jest Błażej Poboży, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
3: Zmartwiony jest prezydent sytuacją na prawicy?
4: Pan prezydent obserwuje to, co dzieje się na zapleczu głównej partii politycznej, która popierała go w ostatnich wyborach prezydenckich, ale nie angażuje się w żaden sposób w tę sytuację.
3: Chyba że raczej emocjonalnie.
4: No chyba że, ale pan prezydent nie jest przecież, nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej. Musimy zawsze to pamiętać i ja to lubię podkreślać, że pan prezydent ma mandat daleko większy niż mandat pochodzący z poparcia jednej formacji politycznej.
3: Ale ma poparła zaplecze go ogromna, polityczne.
4: Poparła go ogromna liczba Polaków.
3: To jest z tym zapleczem politycznym było prawie

0: Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tak,
0: czy
1: Prawo
0: pozostaje?
1: I Sprawiedliwość, ale...
0: Czy Rozwój Plus jest teraz zapleczem politycznym?
1: Znaczy w ogóle właśnie to chciałem powiedzieć, panie redaktorze, żebyśmy nie angażowali pana prezydenta w tę secesję z Prawa i Sprawiedliwości, ani już na pewno w relacje między tymi podmiotami. No, zdaje się, że od wtorku będziemy mogli mówić na pewno dwoma niezależnymi partiami politycznymi. Na pewno wyborcy którzy głosowali w ostatnich wyborach na Prawo i Sprawiedliwość, pozostają przy panu prezydencie. Co więcej, chcę to wyraźnie podkreślić z satysfakcją i trzeba to zaznaczyć. Pan prezydent notuje rekordowe poparcie w sondażach. W kilku badaniach ocierające się już nawet o 60% społecznego poparcia, co tylko pokazuje, że ta linia polityczna taka bardzo konsolidacyjna, merytoryczna, skuteczna,
0: aktywna. A której z tych frakcji prezydentowi jest bliżej?
1: Aktywna sprawia, że to cieszy się zaufaniem i sympatią Polaków.
0: Ja rozumiem, że prezydent chce współpracować z większą liczbą partii, ale prezydent ma coś, co się nazywa zapleczem politycznym. Mówiło się o tym, że tym zapleczem politycznym, merytorycznym, które wspiera prezydenta, jest Prawo i Sprawiedliwość.
1: Zapleczem merytorycznym pana prezydenta,
0: czy prezydent
1: jest,
0: musi wybrać?
1: Jest kancelaria prezydenta, składająca się zarówno z ministrów w kancelarii prezydenta, zespołu doradców etatowych, doradców społecznych, no i wreszcie, co też lubimy akcentować, szerokiego grona członków rad funkcjonujących przy panu prezydencie.
0: Ale są tam dorobek jest politycy ogromny. Prawa i Sprawiedliwości,
1: którzy teraz muszą wybrać.
0: Nie
1: tylko w radach przy panu prezydencie znajdują się przecież politycy także Konfederacji, do niedawna...
0: Więcej jest tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym obecny tutaj w studiu Błażej Poboży.
1: Ma mnie pan, tak, w tej
0: A wybrał
1: Błażej
0: pan
1: Poboży.
0: Już? Czy Rozwój Plus, czy Prawo i Sprawiedliwość?
1: Panie doktorze, ja angażuję się w całości na rzecz pana prezydenta. Nie jestem zresztą parlamentarzystą, nie działam w żadnym ze stowarzyszeń, które mają aspiracje.
0: A to już chyba wybór. Jak ktoś nie jest w stowarzyszeniu Rozwój Plus, to też jest jakaś deklaracja, czy nie?
1: Nie, no panie doktorze, naprawdę proszę nie zapędzać nikogo z urzędników Kancelarii Prezydenta do tej sytuacji na prawicy. Pan prezydent obserwuje tą sytuację. Być może z takim lekkim zafrasowaniem, bo nie mamy wątpliwości, że to, co pozwoliło zwyciężyć w ostatnich wyborach prezydenckich, to taki zjednoczony obóz, a zatem jedność, siła w jedności. I teraz widząc to postępujące rozbicie po prawej stronie sceny politycznej, może pojawiać się pytanie, wątpliwość, refleksja. U mnie także ona się pojawia. Na ile ta sytuacja nie sprawi, że stanie się w przyszłym roku coś możliwie najgorszego, a mianowicie będzie przedłużona ta trudna, zła koabitacja z bardzo złym rządem Donalda Tuska.
0: Czy były premier Mateusz Morawiecki doprowadził do tego, że prawica może przegrać wybory 27 roku?
1: A do tego jeszcze nie wiemy. Co więcej, ja, jak już ten opada kurz i przyjmujemy, że podział stał się faktem, no to ja bym chciał przestrzec wszystkich tych, którzy tak z taką dużą dzisiaj radością na czele z Donaldem Tuskiem witają te problemy po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Bo moim politologicznym zdaniem ten rozłam po pierwsze nie wpłynie istotnie na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Tu myślę, że przedwczesne nadzieje i konfederatów, a także i członków Koalicji Obywatelskiej. A po drugie, i to jest myślę coś, na co warto już teraz zwrócić uwagę, taki nowy podmiot o jednoznacznie progresywnej, liberalnej, wolnorynkowej agendzie, który formuje się wokół premiera Morawieckiego, może moim zdaniem odebrać głosy, uwaga, Koalicji Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi. Bo Donald Tusk w perspektywie...
0: To bardzo życzeniowe pomyślenie, panie ministrze.
1: Absolutnie, zaraz to udowodnię. Donald Tusk poprzez trzy ostatnie lata swoich rządów w bardzo egzotycznej lewicowej, czy lewicowo-liberalnej koalicji przesunął swoją partię polityczną z takich pozycji centrowych na pozycje wyraźnie lewicowe.
0: Ale Mateusz Morawiecki też reprezentuje...
1: Proszę pozwolić, że domknę tą...
0: Ja daję bardzo dużo oddechu, tylko muszę wejść z jednym
1: Tak, ale chcę, żeby to wybrzmiało. A zatem Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie może wejść w to miejsce na scenie politycznej, które zwolnił Donald Tusk, przechodząc na pozycję wyraźnie lewicowa.
0: A czy prezydent jest gotowy na współpracę też z tym nowym politycznym bytem byłego premiera, biorąc pod uwagę, że przecież prezydent odciął się od bardzo wielu z decyzji, za które odpowiadał właśnie rząd Mateusza Morawieckiego. Kwestia polityki klimatycznej, do której przejdziemy, kwestia relacji z Unią Europejską, kwestia Krajowego Planu Odbudowy. To była ta część, za którą odpowiadał były premier, ta część, od której prezydent w kampanii się odciął i ta część, przed którą przestrzega też część Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Kurski w słynnym już wywiadzie powiedział wczoraj: PiS, ostatnia polska niepodległość, ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy, a Morawiecki jest tu żałosnym trybikiem.
1: Pan prezydent jest otwarty na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi, o czym świadczą wszystkie zespoły eksperckie i programowe funkcjonujące w Kancelarii Prezydenta.
0: No z Koalicją Obywatelską pewnie mniej.
1: Ale to tylko dlatego, że Koalicja Obywatelska nastawiona jest...
0: Z Lewicą też jakoś na co dzień nie współpracuje.
1: To tylko dlatego, panie redaktorze, że dwie wymienione przez pana formacje nastawione są w kontrze do pana prezydenta i głównym motywem ich aktywności jest walka z Pałacem Prezydenckim, walka z panem prezydentem, co ja bardzo elegancko, z uwagi na porę i audycję, w której jesteśmy, nazwałem trudną koabitacją. A tak naprawdę jest to wojna podjazdowa, którą Donald Tusk rozpoczął jeszcze w kampanii wyborczej i którą kontynuuje, bo jest to główny jego silnik napędowy całej jego linii politycznej.
0: A czy polityka byłego premiera nie jest w kontrze z polityką prezydenta? Jeżeli rząd Mateusza Morawieckiego negocjował ETS,
1: oczywiście, że pan prezydent...
0: politykę klimatyczną Unii, w sprawie której prezydent chce przeprowadzić referendum, to jest też wynik negocjacji Mateusza Morawieckiego.
1: Pięknie się różnić w polityce, to nic złego. Pan prezydent ma zupełnie inną wrażliwość w określonych sprawach, tak między innymi tych, które pan wymienił, i ta jego agenda programowa została poparta w ostatnich wyborach. Przypomnę, 21 punktów, czyli zarys programu Karola Nawrockiego, który stara się konsekwentnie realizować. I gdyby, i tu nawiążę jeszcze raz do tego, co jest moim zdaniem istotą zarówno tych podziałów na prawicę, a tak naprawdę przyszłego roku, w którym odbędą się wybory parlamentarne. Od tego, jaki będzie ich wynik, w dużej mierze zależy, ile z tych punktów, które w swoim programie umieścił Karol Nawrocki, będzie można zrealizować. Przecież pan prezydent złożył ponad 20 projektów ustaw, które wylądowały w sejmowej zamrażarce. Najpierw u marszałka Hołowni, teraz u marszałka Czerzastego. Gdyby po stronie rządu była przynajmniej potencjalna możliwość jakiejś współpracy, otwartość na obniżenie cen energii, na ograniczenie tych złych, negatywnych konsekwencji polityki klimatycznej, to bylibyśmy dziś w zupełnie innym miejscu. Problem dzisiejszej polskiej polityki polega na tym, że my tracimy
0: czas. Gdyby prezydent mniej wetował, ta współpraca pewnie też przebiegałaby lepiej. Ostatni przykład, czyli podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych skierowane do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Pan prezydent jest w swojej aktywności tutaj konsekwentny. Dokonuje zawsze merytorycznej oceny każdego z projektu, który trafia na jego biurko, i podejmując decyzję, kieruje się zawsze interesem Polski i Polaków, tak jak podkreślił to w swojej kampanii. Jeżeli
0: widzi, tutaj w ocenie koalicji uderzył w interes kierowców, którzy będą płacić więcej na stacjach,
1: ale to jest,
0: bo nie będzie wpływów 4 miliardów złotych.
1: To jest nonsens. Rząd dziś ma wszystkie narzędzia pozwalające do tego, aby skutecznie obniżyć ceny paliw. Co więcej, niedawno się tym chwalił, ogłaszając powstanie programu ceny paliwa niżej, czyli słynnego CPN-u, który po 3 miesiącach zwinął, i to w sytuacji, gdy ponownie zaczęły rosnąć ceny paliw i dziś Polacy wyjeżdżając na wakacje...
0: Donald Trump zapowiedział pokój na Bliskim
1: Wschodzie.
0: Panie
1: redaktorze, absolutnie. No i jeżeli...
0: Uwierzył Donaldowi Trumpowi rząd może.
1: Nie, znaczy okazał się skrajną niekompetencją, a dodatkowo dziś, widząc jak w fatalnej kondycji są finanse publiczne prowadzone przez ministra Domańskiego, doprowadził do sytuacji, że stara się szukać wszędzie środków, aby tą dziurę...
0: A wielkie koncerny paliwowe to nie jest dobre źródło szukania środków na przykład na programy osłonowe dla kierowców?
1: Po pierwsze, wątpliwości pana prezydenta dotyczyły tego, że ta ustawa obowiązuje niejako wstecz, a jest jedną z podstawowych zasad prawnych. Lex retro non agit. Nie może być tak, że prawo działa wstecz, a w tym wypadku tak było. Po pierwsze. Po drugie, jak pan myśli, jak myślą

0: nasi słuchacze. Na kogo przerzuciłyby koszty te duże firmy czy duże koncerny wynikające z tej podwyżki? Oczywiście na zwykłych obywateli, ale rząd jest właśnie tym zainteresowany, bo rządowi zależy, żeby ta dziura w finansach, która istnieje, była zasypywana poprzez rosnące wpływy z podatków. Jeśli rząd chciałby ulżyć Polakom, to może obniżyć akcyzę, może obniżyć podatki. Przecież pamiętajmy, że w cenie litra paliwa...
1: Panie ministrze, no, omówimy to w drugiej części naszej rozmowy.
0: Albo można prowadzić politykę przyjazną obywatelom, albo można prowadzić taką politykę jak Donald Tusk, która polega na intensywnym drenowaniu kieszeni Polaków.
1: Po Boże, doradca prezydenta Rzeczpospolitej jest w studiu radiowej Jedynki i kontynuujemy naszą rozmowę na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: 27 po 7.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Kolejna rozmowa dnia o 8.15. Naszym gościem będzie Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.

0: Polski Radio, program pierwszy, sygnały dnia, 7.30 już na zegarze, już za chwilę skrót aktualności, ale muszę, bo się uduszę, pisze pani Agnieszka. Dziękuję bardzo za ten fragment harcerskiej piosenki Płonie ognisko w lesie. Wróciły wspomnienia, jakże dawno tego nie słyszałam. To zastanawiam się, czy możemy przypomnieć, bo całe szczęście jest ktoś, kto czuwa, proszę pana.
1: I to jest harcerz?
0: No właśnie nie wiem.
2: Panie redaktorze Danielu, niech pan nie emituje tego utworu, bo zgodnie z artykułem 30 ustęp 3 ustawy o lasach, zgodnie z nim właśnie rozniecanie ognia, grillowanie i używanie otwartego płomienia jest zabronione w odległości mniej niż 100 metrów od granicy lasu. Wyjątkiem są miejsca specjalnie wyznaczone.
0: No i właśnie to było miejsce specjalnie wyznaczone, w którym płynęło to ognisko. Ale ja się cieszę, że tak pan Piotr ze Szczecina czuwa. Tylko ja się dziwię, czemu nie był taki aktywny wcześniej. Bo nie tak dawno pańscy koledzy z aktualności informowali o nieprawidłowościach na Pomorzu Zachodnim. Proszę posłuchać.
3: Były 3 interwencje, 2 się potwierdziły i dotyczyły właśnie one obecności insektów w pokojach, czy też brudnych materacy oraz właśnie podaniu dzieciom niedopieczonego jedzenia.
0: No ale panie Piotrze, gdzie pan...

0: Był wtedy. No, czekam. Czekam na pańską reakcję. Proszę walczyć o dobre imię swojego regionu. 7:31. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: Obserwuje to, ale się nie angażuje. Tak o reakcji prezydenta na rozłam w popierającym go PiS-ie mówił gość radiowej jedynki Błażej Poborzy z kancelarii prezydenta.
2: Nie angażuje się w żaden sposób w tę sytuację. Pan prezydent nie jest przecież, nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej.
1: Zdaniem Poborzego wpływ rozłamu w PiS-ie na przyszłoroczne wybory nie będzie taki, na jaki liczą rządzący czy Konfederacja.
2: Ten rozłam po pierwsze nie wpłynie istotnie na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości.
1: A po drugie, zdaniem gościa jedynki, nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego może odebrać głosy Koalicji Obywatelskiej. Szef Zonda Krypto Przemysław Kral spotkał się z prokuratorem. Według informacji Rzeczpospolitej do spotkania miał dojść w jednym z krajów Zatoki Perskiej. Szef Zonda Krypto w zamian za status świadka koronnego miałby ujawnić cenne informacje o powiązaniach swojej giełdy kryptowalut, a zdaniem gazety to wiedza niebezpieczna dla wielu osób. Co najmniej dwie osoby zgniły w strzelaninie na festiwalu kulinarnym w Seattle. 5 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. Policjanci zatrzymali 2 osoby. Korea Północna zapowiada dalszą rozbudowę arsenału nuklearnego. Władze w Pjongjangu oświadczyły, że będą konsekwentnie rozwijać swój potencjał. Odrzuciły przy tym apel ministrów spraw zagranicznych państw Azji Południowo-Wschodniej o całkowitą rezygnację z broni jądrowej. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym, co ma pływać, nie utonie, w Augustowie zakończone. Pierwsze miejsce dla ekipy z Raciborza z pływadłem Oskar.
3: Rzucaj cumy!
4: Pal tą maszynę!
3: Odpalamy!
1: Drudzy byli augustowianie z konstrukcją przedstawiającą żubra. Trzecia nagroda dla poduszkowca z psiego patrolu. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.

0: pogoda.
1: Ja już się na psi patrolnie załapałem. Moje dzieci są wyrosły już z bajek, a redaktor Prośniewski, zdaje się, jest na bieżąco.
2: Na bieżąco może nie, ale...
1: A jak się tam poszczególni bohaterowie?
2: Bo a to wiem.
1: Redaktor Balasz zna?
3: Nie znam.
1: To jest możesz na wszystko
2: Sky.
1: Teraz... Jak?
2: Sky. Everest.
1: Aha.
2: Więcej nie pamiętam.
1: A tam jest ich więcej przecież.
2: Tam jest cała gromada psów.
1: Aha.
3: I tam jest ten poduszkowiec.
1: A nie, to jest zupełnie inna kwestia. A kto wygrał?
2: Ale myślę, że i na poduszkowcu psy ze psiego patrolu się poruszali.
1: Dobrze, to wszystko wiemy w takim razie, panowie. Słyszeli panowie to, jak próbowałem swoich sił w tej piosence harcerskiej?
3: No, to słyszeliśmy.
1: Jest taka sugestia.
4: Dzień dobry, z tej strony Andrew Wrocław. Temperaturkę mamy 18 stopni, jest pochmurno, wieje wiatr. Ale mam taką malutką prośbę. Niech prezes nie śpiewa w radiu, bo strasznie fałszuje. A ja mam wyczulone ucho, także...
2: Oj tam. Śpiewać każdy może.
3: Prezes zwłaszcza.
1: Jeden lepiej lub trochę... Ale słychać rzeczywiście, że nasz słuchacz wyczulone ucho ma takie, widać, że doświadczenie...
3: Czujni ci nasi słuchacze.
1: Wyjątkowo.
2: A to może zapisz się na lekcję do naszego słuchacza.
1: Do tego?
2: Na przykład.
1: Andrew z Wrocławia. Jak będzie w takim razie. Chociaż tam we Wrocławiu swego czasu bili rekord Guinnessa w jednoczesnym graniu na gitarze Hey Joe, Jimiego Hendrixa. To
2: możemy pomyśleć o nowym rekordzie.
1: Dlaczego nie? W takim razie, panie Andrew, ile za godzinę? Poza tym, mam nadzieję, się dogadamy. Słyszeliśmy. Dzięki, Piotr.
3: Dzięki.
1: Błażej już za chwilę. O czym?
2: O wakacjach składkowych.
1: Wakacje, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Jak tylko krótko o tym, co nas czeka w ciągu dnia, szanowni państwo, bo to będzie dzień dość pochmurny. Od zachodu mają pojawiać się rozpogodzenia. Najwięcej opadów we wschodniej połowie Polski. Burze możliwe jeszcze na północy i na Warmii i Mazurach. Jeśli chodzi o termometry, pokażą 14, to w rejonach górskich, w Sudetach i na Podhalu, do 22 na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podkarpaciu.
5: Autopromocja. Czwarta przyroda, czyli przyroda wkraczająca samoczynnie na tereny wcześniej przekształcone przez człowieka, na przykład do miejsc opuszczonych, zniszczonych czy poprzemysłowych. W Lecie z Radiem wyjaśnimy, czym dokładnie jest to pojęcie i sprawdzimy, jak odkryć dzikość w miejskich chaszczach. Odwiedzimy także Kopiec Powstania Warszawskiego, najciekawszy przykład czwartej przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu. Lato z Radiem.

0: W jedynce. Dziś po dziewiątej. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: A my dziś w sygnałach proponujemy Państwu tak zwany letni łażing i czekamy na trasy, takie, które Państwo mogą z czystym sercem polecić. Pan Robert.
3: Ja na łażing polecam Sandomierz, a także Zabrze, a tam kopalnie Guido. Zabytkowa kopalnia Guido.
2: Ale w Sandomierzu rzeczywiście byłem i można...
4: Ładnie. Chociaż ja ostatnio czytałem na przykład a propos wędrówek pieszych, że Czesi reaktywują najdłuższy szlak górski w Europie. Wiadomo, polskie jest najlepsze, ale czasami warto też do naszych południowych sąsiadów wyskoczyć.
2: A co znaczy najdłuższy? To ile tam?
4: Nie pamiętam, ale najdłuższy.
2: Okej, tego się trzymajmy.
5: Po pierwsze, ekonomia.
2: No i szanowni państwo, teraz Błażej wyjaśni nam, o co chodzi z wakacjami składkowymi. Na przykład rozumiem, jeśli dojdzie kiedyś do skutku ten nasz wyjazd do Chorwacji, to wtedy po prostu składka, tak?
4: Pod warunkiem, że jest pan przedsiębiorcą, a nie pracownikiem zatrudnionym na etat, bo wakacje składkowe są tylko dla przedsiębiorców. Z tej ulgi można skorzystać raz w roku. Część osób planuje wykorzystać ją właśnie teraz w okresie wakacyjnym. Inni już to zrobili, a są i tacy, i to jest niemała grupa, którzy poczekają z tym do końca roku. A co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z wakacji składkowych i kto ma do nich prawo? Po pierwsze, dotyczy to osób, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników. Dany przedsiębiorca nie może także świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy. Ponadto roczny przychód z działalności nie może przekroczyć 2 milionów euro. Trzeba także zmieścić się w limicie pomocy de minimis. A więcej na ten temat mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS z województwa śląskiego.
6: W ramach wakacji składkowych płatnik nie opłaca składek na własne ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki te finansuje budżet państwa. Ulga nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne ani składek opłacanych za pracowników czy zleceniobiorców. Korzystanie z wakacji składkowych nie przerywa ciągłości ubezpieczenia społecznego i nie wpływa na prawo oraz wysokość do przyszłych świadczeń emerytalnych.
4: Wniosek o takie wakacje składkowe można złożyć wyłącznie elektronicznie na formularzu RWS poprzez swój profil płatnika na platformie ESUS. Co ważne, należy to zrobić w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. Oznacza to, że chcąc uzyskać zwolnienie za sierpień, należy wysłać taki wniosek najpóźniej do końca lipca. A do korzystania z wakacji składkowych zachęca Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact. Jak mówi, dzięki temu raz w roku można zaoszczędzić niemal 2000 zł.
7: Przedsiębiorca płacący pełen ZUS razem z dobrowolną składką chorobową w 2026 roku ociąży swój budżet nawet o 1926 zł. To realna kwota, którą można przeznaczyć na inwestycje albo bieżące wydatki. Warto pamiętać o jednej rzeczy, związanej z terminami. Wniosek złożony w lipcu daje zwolnienie za sierpień, ale realnie tę ulgę odczujemy dopiero we wrześniu, bo składkę za sierpień normalnie płacilibyśmy właśnie we wrześniu.
4: A w tym roku wniosek o wakacje składkowe złożyło już blisko 500 000 przedsiębiorców. Co ciekawe, jak wynika z doświadczeń poprzednich lat, najczęściej korzystają oni z tego zwolnienia bynajmniej nie w okresie letnim, a w listopadzie, grudniu i styczniu.
2: Myślę coś o jakiejś składce.
4: Jakiej składce?
2: Nie wiem, szukam. Adrian, Bertolt, Celiusz, Cezary,
4: składka
2: Jerzy,
4: imieninowa?
2: Julia, Magdalena. Mamy kogoś takiego w 105? Nie.
4: Nie mamy. Ale zawsze można poświętować.
2: A pan Paweł, co poleca?
8: Jeśli chodzi o trasy do spacerowania, Góry Grybowskie chlerą na pograniczu Beskidu Niskiego i Sądeckiego, najwyższym szczytem Jaworzem 880 metrów nad poziomem morza z wieżą widokową, z której roztacza się piękny widok na pół Polski. Drugie góry to Góry Izerskie na południowym zachodzie, sąsiadują z Karkonoszami, także też przepiękne widoki polecam. Szczególnie te Góry Grybowskie nie są tak bardzo oblegane, spokojnie, cisza. Można naprawdę wypocząć.
2: 22 139 22 02 to jest numer telefonu do nas, do studia. Za 19 minut godzina 8.

0: Miałem nie śpiewać. 7:43.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Też pana kocham, panie Andrew. Było ciepło w końcu, szanowni państwo, po kilku, jeśli nie kilkunastu dniach przerwy, więc Polacy tłumnie ruszyli nad wodę. W Augustowie, jak już mówiliśmy, nad rzeką Nettą odbyły się 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym. Natomiast na nadmorskich plażach też zrobiło się tłoczno, gęsto rozstawione parawany, tłumy turystów, gwar. No a w takich warunkach wraca stały problem niestety. Kilkuletnie dziecko gubi się niezwykle łatwo. Teraz zaglądamy właśnie do Łeby. Tam ratownicy morscy tylko jednego dnia szukali 11 zagubionych maluchów.
2: Największa odpowiedzialność, żeby właśnie zwracać uwagę nie tylko na siebie, a przede wszystkim na dzieci, bo one są mniej odpowiedzialne i beztroskie, wchodzą gdzie chcą i robią co chcą, a wtedy może dojść do wielkiej tragedii.
3: Czerwoną flagę wzięli, wszyscy wychodzili z wody i szukali po całym morzu, ale udało się.
4: Co zrobić, żeby bezpiecznie wypoczywać, czy też bawić się właśnie nad wodą?
3: Uważać i pilnować.
5: Najważniejszą kwestią jest to, aby zastanowić się nad swoim własnym bezpieczeństwem. Kacper Treder, koordynator ratowników wodnych w Łebie. Wybierając się nad morze na wypoczynek, na wczasy, pomyśleć o tym, czy to, gdzie jesteśmy i co robimy, jest dla nas samych bezpieczne i zastanowić się nad tym, co zrobić, aby ten wypoczynek faktycznie był bezpieczny. Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie, angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
4: Jesteśmy kilkanaście metrów od ratowników. Z premedytacją wybieracie takie miejsca?
6: Tak, jak najbardziej. Bo tutaj właśnie możliwość szybkiego dojścia do plaży, bo to jest dla nas ważne, jeśli mamy wózki. No i czujemy się bezpiecznie po prostu przy ratownikach, tak? Widzieliśmy już niejedną akcję w ich wykonaniu.
7: Raczej się staramy być tam, gdzie są ratownicy, żeby no, ktoś miał na nas oko dodatkowo.
8: Zachowanie wszystkich zasad, które powinny obowiązywać. Czyli na pewno z dzieckiem, cały czas przy dziecku, wchodząc do wody, zapewne przyzwyczajenie się do różnic temperatur. No i opieka nad dzieckiem cały czas, non-stop. Zdrowy rozsądek przede wszystkim. Państwo tłumaczą cały czas. No ale no, ludzie są jacy są, prawda?
4: Mnóstwo ludzi tutaj na łebskiej plaży, no ale w ślad za tym widzimy ponownie naszą narodową tradycję, czyli parawanik, mnóstwo parawanów. Wiemy, że one także w jakiś sposób dają wam się we znaki. Dlaczego?
5: W sytuacji, kiedy dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia w wodzie, kluczowy jest czas. Ratownicy wodni czy ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania Ratownictwa, tak samo inne służby, muszą działać szybko, bo tego czasu w procesie tonięcia mamy bardzo, bardzo mało. Kluczowy jest dojazd na miejsce zdarzenia, miejsce, gdzie coś złego się wydarzyło. Rozstawianie się z parawanami po całej plaży, niemalże do samej linii wody, utrudnia nam ten przejazd, także musimy czekać, prosić ludzi, aby się odsunęli i stworzyli nam drogę. Także zwracam się do wszystkich, absolutnie wszystkich wypoczywających tutaj, zwłaszcza nad Polskim Morzem, aby zachować ten pas przy wodzie, bez parawanów, bez kocyków, bez wykopywania wilczych dołów i głębokich dziur, aby te służby ratunkowe w razie potrzeby mogły szybko i sprawnie dojechać na miejsce zdarzenia i udzielić pomocy poszkodowanym.

0: zawsze pilnujemy dzieci, aby były przy nas.
1: Ponoć plagą w tym roku są właśnie zagubione dzieci, się okazuje. Jednego dnia nawet kilkanaście.
0: To prawda, słyszeliśmy o tym. Wracaliśmy właśnie do kwatery, to wszystkie służby jechały, także było tak konkretnie. Tyle służb było zaangażowanych, że mogliby w tym czasie pomóc zupełnie innym osobom, które naprawdę potrzebowały pomocy.
2: Maciej Kot, ratownik wodny. Przede wszystkim tutaj liczy się czas. Dodatkowo skutery nam służą w codziennym patrolowaniu, bo mamy możliwość obserwować akwen od strony wody właśnie na skuterze.
3: Pawlak Jan, ratownictwo wodne. Jest to bezpieczna, szybka forma reakcji, jeżeli chodzi o dalekie wypłynięcia. Nie jest ona jedyna, ale tak sprawdza się. Mamy dwóch ratowników, którzy wypływają w takie właśnie akcje. Jeden to sternik, drugi to ratownik na platformie. I tak, szybko reagujemy i się spisujemy.
4: No i taka sytuacja wymaga natychmiastowego działania. Jeśli pociecha znika nam z oczu niezwłocznie, bardzo szybko trzeba poinformować ratowników wodnych albo zadzwonić pod numer 112. W odnalezieniu malucha pomaga też jaskrawy strój, więc o tym pamiętajmy, kiedy idziemy na plażę. No i koniecznie dziecku trzeba założyć taką plażową opaskę z numerem telefonu do siebie, do mamy bądź taty. Na plaży w Łebie pytał o to właśnie, jak dbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Łukasz Kosik, nasz człowiek, sprawdzi jutro w takim razie w sygnałach, co robić nad morzem, kiedy ciągle pada. Rzeczywiście fałszuje.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia. Obserwuje, ale się nie angażuje. Tak mówił twój gość, Błażej Poborzycki.
1: Angażuje się emocjonalnie, dodał później.
0: Mówimy o prezydencie.
1: Tak jest.
0: Mówimy o prezydencie, ale to ciekawe, bo Błażej Poborzy też u nas powiedział, że to nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, jeszcze nie wiemy jak się, czy już wiemy, znamy?
1: Wiemy, jak się Rozwój mówi. Plus plus? Rozwój? Jeszcze nie wiemy.
0: Mhm. Że może odebrać głos Koalicji Obywatelskiej głosy.
1: Tak twierdzi Błażej Poborzy. Pewnie byłby to scenariusz marzeń i dla prezydenta, i dla Błażeja Poborzego, że na tym wszystkim straci Koalicja Obywatelska. Choć jednoznacznie...
0: Chociaż koalicja jest przekonana, że to ugrupowanie odbierze głosy PiS-owi i Konfederacji.
1: Dokładnie tak, a przede wszystkim Konfederacja, jak rozmawiałem poza anteną z politykami Konfederacji, oni odpowiadają mi, że siedzą i jedzą popcorn i obserwują to wszystko. Oni są zachwyceni, oni są przekonani, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy

0: są zmęczeni wewnętrznymi konfliktami, po prostu wybiorą opcję C, czyli będzie to albo Konfederacja Grzegorza Brauna.
1: I tak się składa, że polityk Koalicji Obywatelskiej będzie naszym gościem, więc o komentarz poprosimy.
0: Tak jest. Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, będzie naszym gościem i ten wątek ukraiński również wybrzmi.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za 8 minut, godzina 8.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Zaglądam do aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a tam m.in. pan Darek, który ostrzega, że na drodze 25 niełatwo się jedzie, pada deszcz, jak pisze nasz słuchacz, i dodaje apel do kierowców o używanie świateł mijania. Sprawdzam nawigację i według niej pan Darek jest na trasie między Burz Antonin. Rzeczywiście mamy dziś ostrzeżenia nawet przed burzami dla województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, ale też częściowo dla pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Pani Emilia tymczasem ostrzega, że jest problem z przejechaniem trasy Brzoza-Stryszek w stronę Bydgoszczy i pytanie od pani Emilii, czy może doszło do wypadku na obwodnicy Bydgoszczy. O tym na razie nie wiemy, ale rzeczywiście korek możemy napotkać przed Bydgoszczą na dojeździe przez miejscowość Brzoza od strony Inowrocławia, czyli znów droga krajowa 25. Proszę uważać na dwójce między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Zachód. 155 km to miejsce, gdzie osobówka uderzyła w bariery. Jeden z pasów mamy tam zablokowany. Na trasie między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na A4 pojazd osobowy uderzył w bariery i blokował jeden z pasów do Wrocławia. Tam już powinna być poprawa. Na A8 korek możemy napotkać w okolicach Wrocławia między węzłem Wrocław Zachód, a połączeniem z A4 i tam tłoczno w kierunku południowym. Na Krajowej Jedynce problemy między Tychami a Bielskiem Białą. 578 km to miejsce, gdzie osobówka wypadła z jezdni. No i mamy zajęty jeden pas w kierunku Bielska Białej. Trasa 74 Opatów Kraśnik. Tutaj jedziemy naprzemiennie po kolizji ciężarówki z mniejszym pojazdem, a chodzi o 171 km.
11: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
12: Zapraszamy na aktualności jedynki.
11: Izabela Kuczyńska
12: i Piotr Balasz. 8 zł za litr paliwa pęka, bolesna dla kierowców granica na stacjach benzynowych.
11: Czy szef Zonda Krypto pójdzie na współpracę z prokuraturą? Na Bliskim Wschodzie, gdzie przebywa Przemysław Kral, miał go odwiedzić jeden ze śledczych.
12: Ostrzeżenia przed burzami nawet drugiego stopnia. Alerty obejmują 10 województw od 10 do 19.
11: Granica 8 zł za litr najpopularniejszej benzyny. 95 coraz bliżej. Według ekspertów przed nami nowa fala podwyżek cen paliw.
12: Z zapowiedzi rządu wynika, że tym razem ulg już nie będzie. Program CPN wygasł z końcem czerwca, gdy uspokoiła się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
11: Ale nowe napięcia w tym rejonie świata ponownie doprowadziły do wzrostu cen surowców. Boleśnie odczuwają to kierowcy, którzy już wiedzą, że będzie jeszcze drożej.
13: Nie wiem, co będziemy robić. czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
12: Rządzący twierdzą, że ceny paliw byłyby niższe, gdyby prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych.
14: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to była decyzja stricte polityczna.

0: Zablokował pieniądze na obniżki cen paliw.
1: To głos Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej.
2: A to odpowiedź z Kancelarii Prezydenta.
3: Na kogo przerzuciłyby koszty te duże firmy czy duże koncerny wynikające z tej podwyżki? Oczywiście na zwykłych obywateli, ale rząd jest właśnie tym zainteresowany, bo rządowi zależy, żeby ta dziura w finansach, która istnieje, była zasypywana poprzez rosnące wpływy z podatków. Jeśli rząd chciałby ulżyć Polakom, to może obniżyć akcyzę, może obniżyć podatki. Ma wszystkie narzędzia pozwalające do tego, aby skutecznie obniżyć ceny paliw.
2: Tak mówił w jedynce współpracownik prezydenta Błażej Poborze.
1: Największe podwyżki czekają dziś kierowców aut z silnikami diesla. Cena oleju napędowego może wzrosnąć nawet o 50 groszy za litr.
2: Festiwal kulinarny w amerykańskim Seattle zamienił się w koszmar.
1: W trakcie wydarzenia, w którym brały udział tysiące gości, doszło do strzelaniny.
2: Dwie osoby zginęły, pięć jest rannych, w tym małe dziecko.
1: Na miejscu wybuchła panika, relacjonuje jedna z uczestniczek festiwalu.
2: To na początku brzmiało jak fajerwerki, jak mały trzask, a potem zabrzmiało jak mnóstwo strzałów, naprawdę szybkich. Wszyscy zaczęli biec, więc my też biegliśmy przez ogród, schyliliśmy się, aż w końcu wyszliśmy. To było naprawdę straszne.
1: Jak informowała burmistrz miasta Kate Wilson, policja zatrzymała w związku ze strzelaniną dwie osoby.
2: W aktualnościach teraz tajne spotkanie na Bliskim Wschodzie. W jednym z krajów Zatoki Perskiej miało dojść do negocjacji szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala z prokuratorem Markiem Wełną.
1: O rozmowach informuje Rzeczpospolita i sugeruje, że śledczy próbują namówić Krala na współpracę. W zamian za status świadka koronnego szef Zondy miałby ujawnić wszystkie informacje o powiązaniach swojej giełdy kryptowalut.
2: Prokuratura, która zajmuje się tą sprawą, nie potwierdza tych informacji, ale także im nie zaprzecza.
1: Przemysław Kral zniknął w kwietniu, gdy okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Straty klientów Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych.
2: Dodajmy, że sam Kral nie usłyszał dotąd żadnych zarzutów.
4: To są aktualności jedynki.
1: Konkurencja była duża, ale udało się. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
2: Decyzja zapadła w Korei Południowej, gdzie trwa sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa.
1: A dobre wieści nadeszły dziś nad ranem. Szczegóły zna Krzysztof Kuczyński.
5: O to wyróżnienie zabiegały władze miasta. Jak podkreślały, Centrum Gdyni jest unikatem w skali globu. Chodzi przede wszystkim o to, że na świecie jest zaledwie kilka miast, których śródmieście wybudowano w jednolitym stylu modernizmu, a w naszej części Europy jest nim tylko Gdynia. Jak podkreślały lokalne władze, miasto powstawało szybko i z rozmachem, ale w samych projektach ówczesnych architektów rządziła zasada mniej znaczy więcej. Modernistyczne budynki w Gdyni wyróżniają się więc przede wszystkim szlachetną prostotą, funkcjonalnością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ponadto architekci czerpali inspiracje z bliskości morza, dzięki czemu powstały liczne budynki przypominające okręty na lądzie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Uwaga na gwałtowne burze, ulewy, a lokalnie grad. Synoptycy wydali właśnie nowe alerty pogodowe.
1: Ostrzeżenie obejmuje 10 województw. Najgorzej ma być na Podkarpaciu, gdzie nawałnice mają być najintensywniejsze. Stąd tu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.
2: Poza tym burze pojawią się na terenie warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, a także lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i częściowo pomorskiego, śląskiego i łódzkiego.
1: Miejscami spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy i powieje nawet do 90 km na godzinę.
2: Alert zacznie obowiązywać od 10 i będzie ważny do 19.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Tomasz Kowalczyk, czas na informacje sportowe. Tadej Pogacar zwyciężył w kolarskim wyścigu Tour de France. Słoweniec wygrał po raz piąty i zrównał się z najlepszymi w historii. Tak jego formę ocenia Czesław Lang.
7: Na pewno Tadej jest wielkim fenomenem i tutaj wiemy wszyscy, że rządzi tym peletonem zawodowym. Jest to zawodnik, który robi też wielki show, bo to, co cenię w nim, że mógłby wygrać jeszcze co najmniej trzy etapy więcej, ale też nie jest jakiś taki bardzo kazerny na te zwycięstwa.
6: Główny organizator Tour de Pologne wręczał wczoraj nagrody podczas mety Narodowego Turu Kobiet w Lublinie. Wygrała Holenderka Lorena Wiebes, najlepsza z Polek Olga Wankiewicz, dziewiąta. Po czterech latach Wisła Kraków wróciła do ekstraklasy i na starcie Beniaminek w niezłym stylu pokonał GKS Katowice 2-1. W innych meczach Raków Częstochowa przegrał.

0: Z Wisłą Płock 1-2, a Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. Dziś na zakończenie mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. Start o 19:00. W pierwszej lidze też pierwsza kolejka. Brukbet Termalika Nieciecza wygrał z Ruchem Chorzów 2-0. Beniaminek Unia z Kierniewice przegrał ze Stalą Mielec 1-2, a Puszczanie Połomice z Polonią Warszawa 0-1. Na Mistrzostwach Świata Juniorek w żeglarskiej olimpijskiej klasie 49er mieliśmy wczoraj polski dublet. Biało-czerwone zdobyły dwa krążki. Na akwenie w holenderskim Medemblik złoto wywalczyły Ewa Lewandowska i Anna Zwara.
1: Jesteśmy bardzo zadowolone. Generalnie pływałyśmy bardzo równo. Dwa potknięcia i jeden uszczerbek w sprzęcie, a poza tym trzymałyśmy się w top 3, więc zdecydowanie z tego jesteśmy zadowolone. Dobre starty, raczej strategia też była u nas dobra i z prędkością. Teraz tak. Wracamy do Gdyni.
2: Tak, żeby trenować i przygotowywać się na Mistrzostwa Polski, które będą we wrześniu.
0: A srebrny krążek wywalczyły ich koleżanki Magdalena Skórnuk i Klara Sobczak. Żużlowa reprezentacja Australii pokonała Polskę 49-41 w rozegranym w Rybniku meczu towarzyskim. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych po 13 zdobyli Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Obie ekipy przygotowują się do drużynowego Pucharu Świata, który 29 sierpnia odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Klimat.
1: Jakość powietrza, jak się Państwo doskonale domyślacie, dobra i bardzo dobra. Między 10 a 17 dużo takiej ekoenergii, 42% pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru. W północnej Polsce możliwe gwałtowne wzrosty stanu wody, a w zlewni Pisy i Górnego Ełku wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Uwaga, proszę po prostu być czujnym. W większości polskich rzek jednak utrzymuje się susza hydrologiczna.
0: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
2: English language news can be found on polskieradio.pl/en.
1: Pani Zosia, a jak pan powiedział, chociaż za ile punktów, to pierwsze pytanie w drugim sezonie Wakacji Marzeń, to niech pan powie, czy łatwe, czy trudne. Pani Zosiu, jak za 3 punkty, to nie musi być takie trudne. Łatwe jest, łatwe. Nożyczki przygotowane, będziemy rozpakowywać, maskotki też czekają na państwa. Ruszamy z naszą audycją.

0: Pan Michał napisał: panie redaktorze, w sprawie tej czwartej przyrody to ja wiem, o co chodzi i ja mam nawet przykład. I to będzie w mojej okolicy. Panie Michale, spokojnie, zatrzymajmy to. Niech to będzie niespodzianka. Tak naprawdę tych niespodzianek będzie dzisiaj dużo więcej. Na przykład, proszę posłuchać coś takiego.
1: Dum, dum.
0: No i co?
2: Za krótko, nie? Ledwo zdążyliście złapać.
0: Spróbujmy raz jeszcze.
1: Dum, dum.
0: Czy ktoś się domyśla w ogóle, o co chodzi? I w czym rzecz? W środę wszystko się wyjaśni. Tak to będzie. To jest Lato z Radiem, więc tradycyjnie, jak to zawsze mówię, tu się wszystko może zdarzyć. Dzisiaj zajrzymy.

0: sobie w różne ciekawe miejsca. Będzie na przykład Kopiec Powstania Warszawskiego. No właśnie, 1 sierpnia w sobotę. Pamiętajmy o tym.
1: Ja najbardziej lubię stawać właśnie na placu przed wejściem, bo tutaj widać 40-metrową górę. Zwiedzający nie zdają sobie sprawy, że przed wojną było tu jezioro, a tak naprawdę cała ta góra jest usypana z gruzów Warszawy.
0: No to jak to było jezioro, a teraz jest kopiec? To nie jest taki zwykły kopiec i to jest wyjątkowe miejsce. Zajrzymy sobie tam. Dzisiaj będzie o tej czwartej przelodzie. Oczywiście, tak jak mówiłem, będą skojarzenia. Będą ścieżki z jedynką i będzie nowy sezon wakacji marzeń. Znaczy się kolejna wycieczka do wygrania. Zapraszam.

0: Pan Krzysztof napisał: panie redaktorze, jak to tam było, to dum-dum? Panie Krzysiu, wyłapał pan? Było tak?
1: Dum-dum.
0: No, 72-151 to nasz konkursowy numer, albo 71-151 nasz komunikator, albo facebookowy profil Radiowej Jedynki.

0: Państwo podpytujecie, co to jest ta czwarta przyroda. Pan Michał już wie i pan Michał napisał: moja propozycja, hałdy poprzemysłowe. To się nazywa hałda skalny, porośnięta zielenią i drzewami, z liczną zwierzyną, najwyżej położone przy okazji molo w Polsce, 389 metrów nad poziomem morza, bo na szczycie jest zbiornik wodny. No, panie Michale, tego nie wiedziałem. To jest fajne miejsce, to musimy tam do pana podjechać na to molo najwyżej położone. Czwarta przyroda. To jest takie pojęcie, bo się państwo pytacie, o co chodzi, które opisuje dziką przyrodę, która sama z siebie wlazła na tereny, które zostawił człowiek. Czyli człowiek narozrabiał, coś tam namieszał i przyroda zaczyna to wszystko porastać, na przykład, i wchodzi sobie w to miejsce, wreszcie odzyskując je. Po 9.30 porozmawiamy z doktorem Kasperem Jakubowskim, to jest taki ekolog i architekt krajobrazu, zakręcony dosłownie na punkcie czwartej przyrody. Zapytamy, gdzie są takie przykłady i jak to jest i czy możemy pomóc tej przyrodzie tak naprawdę. Uważam, że powinniśmy. Mamy też całkiem niezły przykład i on się jeszcze mocno kojarzy z naszą historią i z tym, co wszystko pod koniec tego tygodnia będzie się działo, czyli Kopiec Powstania Warszawskiego. To jest taka czwarta przyroda w Warszawie. I tam wybrała się nasza reporterka Agnieszka Ciecierska.
1: Jesteśmy w jednej ze starszych dzielnic Warszawy, tak trochę dziko.
2: Tak miało być, tak tu było i nasz projekt skupił się na tym, żeby zachować tę dzikość, ale jednocześnie troszkę jej pomóc. Magda Wnęk, jestem architektem krajobrazu z pracowni Toposcape.
3: Ja najbardziej lubię stawać właśnie na placu przed wejściem, bo tutaj widać 40-metrową górę. Marcin Maraszek, jestem architektem z pracowni Archigrest. Zwiedzający nie zdają sobie sprawy, że przed wojną było tu jezioro, a tak naprawdę cała ta góra jest usypana z gruzów Warszawy.
1: Na czym polega w takim razie ta idea czwartej przyrody?
2: No to jest takie wysypisko, tak można powiedzieć wprost, które w odróżnieniu od współczesnych wysypisk nigdy nie było rekultywowane. Czyli jak zaprzestano wywożenia tu gruzu, to po prostu to miejsce zostało opuszczone. I na normalnym śmietnisku robi się wtedy tak zwaną rekultywację, czyli te śmieci, nie wiem, komunalne przykrywa się jakimiś membranami, tak się to robi dziś. Tutaj tak nie zrobiono, tylko po prostu to miejsce zaczęło zarastać. Jeszcze na zdjęciach z lat 80. widzimy, że tutaj były łąki. Mamy znajomych, tą pana, który nam dostarczał część roślin do parku, który mówi, że w latach 80. pamięta, jak tutaj miał ćwiczenia w ramach służby wojskowej, gdzieś w tych łąkach na tej górce biegali. Natomiast no, to, co widzimy teraz tutaj za naszymi plecami, to jest las. I to jest 40 lat zupełnie spontanicznej sukcesji.
1: To zaskakuje, bo tak jak mówię, my jesteśmy jednak może nie w centrum miasta, no ale w dzielnicy, która jest miejską dzielnicą, gdzie dookoła nas pełno bloków, tutaj jakieś duże hale targowe, no a w środku tego las, bo jeziora już nie ma.
3: Jeziora już nie ma, ale są ślady. Przyroda pamięta. Na szczycie kopca można oglądać tataraki rosnące jeszcze.
1: Kwietna łąka u podstawy.
2: A to jest w ogóle ciekawe miejsce, bo my dotarliśmy

0: do takich badań prowadzonych przez profesora Kobędzę, polskiego botanika, który badał rośliny pojawiające się spontanicznie na gruzach Warszawy. I to były zupełnie ciekawe, nietypowe gatunki, tak zwane gatunki ruderalne. I tutaj właśnie wypracowaliśmy taką mieszankę, która część tych roślin zawiera. Specjalnie musieliśmy przygotować glebę, żeby ona nie była żyzna, bo gatunki ruderalne nie lubią żyzności, bo na żyznych glebach wygrałyby zupełnie inne rośliny. I akurat tu, gdzie stoimy, to ta łąka nawiązuje do tego, co się działo w miejscu zburzonej Warszawy po wojnie.
1: To jest takie miejsce, które z jednej strony łączy przyrodę, z drugiej strony historię miasta.
2: Dla nas oczywiście wątek Powstania Warszawskiego był bardzo ważny, dlatego że pomnik na szczycie został wybudowany przez samych kombatantów. To była oddolna inicjatywa, zanim jeszcze powstało Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym miejscu dla nas jeszcze też bardzo ważna historia odbudowy. Przystępując do tego projektu, zdaliśmy sobie sprawę, jak dużo wysiłku musimy zrobić, żeby zbudować park i przesunąć te masy gruzu, które tutaj się znajdują. A z drugiej strony zdaliśmy sobie sprawę, że one były wcześniej przeniesione przez ludzi, bez maszyn. I dlatego chcieliśmy uhonorować i przypomnieć ten taki ogromny wysiłek, jaki trzeba było włożyć w odgruzowywanie polskich miast po wojnie.
0: Ideą kombatantów nie było zrobienie tylko miejsca pamięci, tylko miejsca, które będzie służyło Warszawie. Oni mieli takie marzenia, żeby na przykład ze szczytu kopca można było startować na paralotniach, co wskazuje, że wtedy rzeczywiście tu jeszcze lasu nie było. W latach 90. jeszcze można było myśleć tutaj jako o otwartej przestrzeni. W tej chwili właśnie zmierzamy w stronę lasu.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: Wrócimy sobie do tej czwartej przyrody po godzinie 9.30 za parę minut. Teraz w ramach odgrzebywania zakurzonych starych nagrań człowiek, który zrobił wielką karierę jako Franek Kimono, miał też inne ksywki. Crazy Żdzik na przykład i Pan Kimono. A pamiętacie? Bo tam płyta potem wyszła taka długo grająca. Na przykład była Pola Monola Coca-Cola. Coś takiego. I Disco Story. A Franek Kimono zaczynał tak.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
6: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
7: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
6: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
7: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
6: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
7: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
6: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
7: Zapraszają Ula Kaczyńska
6: i Marcin Wojciechowski.
7: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
8: I jedynka to są także wycieczki zwiedzające nasze radiowe kulisy. Przed chwilą taka wycieczka bardzo młodych ludzi z okolic Piastowa wpadła tutaj do mojego studia, ale już sobie pobiegli dalej, bo mają specjalne warsztaty, więc wykorzystałem ich do tego, żeby zapytać, którą przesyłkę dziś rozpakować pierwszą. Powiedzieli kopertę, nie paczkę taką czarną, tylko taką żółtą kopertę. To tego zaraz zacznę i będziemy wiedzieli, co jest w środku. Ale teraz o pogodzie. Gdzie najcieplej? W Siedlcach 25 stopni prawie, że pokazują termometry, a to jest dopiero 9.30. Gdzie najchłodniej? Świnoujście. Tu się nic nie zmieniło. 15 stopni niecałe, ale będzie cieplej. Dzisiaj te temperatury jeszcze w miarę umiarkowane, bo tak od 21 do 25 stopni. Uwaga, południowy wschód Polski. Tutaj burze dość gwałtowne. To może być silny wiatr, mocne opady. Jutro cieplej, pojutrze jeszcze cieplej, po pojutrze jeszcze cieplej i tak do 37-38 stopni. W czwartek, piątek ta temperatura będzie wzrosła. W niedzielę minimalnie chłodniej, ale tylko minimalnie i znowu w górę to wszystko w następnym tygodniu do 40 stopni, równo za tydzień. Przynajmniej taka jest na dzisiaj prognoza. No a teraz przeniesiemy się do Wasilkowa, to jest województwo podlaskie. Kamil Borowski, Podlaski Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Sokolarnia. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, w Wasilkowie pogoda zmienna, ciepło, fajnie, ale może być różnie. Na co dzień wspólnie z Darkiem Poznańskim, Przemkiem Łapińskim pracuję w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Sokolarnia Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Nasz taki codzienny, główny nurt działalności to popularyzacja wiedzy o ptakach drapieżnych. W sezonie wiosenno-jesiennym organizujemy zajęcia z pokazem lotów swobodnych, no ale od 2 lat wspomagamy młode sokoły w ten sposób, żeby mogły zaistnieć w naturze. A jak to się w ogóle zaczęło? W roku 1990 zaczął funkcjonować program restytucji sokoła wędrownego. Restytucji, czyli przywracania ginącego gatunku do natury. 2 lata temu Nadleśnictwo do Ilidy przystąpiło do tego projektu, a my mamy zaszczyt opiekować się tymi młodymi ptakami przez parę tygodni. Czuwamy, żeby to wszystko fajnie przebiegało, żeby miały co jeść, żeby jedzonko było zawsze świeże. W zeszłym roku wyleciało na wolność 20 ptaków. W tym roku mieliśmy tych ptaków więcej, 28, już sobie fruwa, już funkcjonuje, uczy się samodzielnego życia.
8: Piękne miejsce. Muszę do was podjechać z jedynym takim miejscem, albo ja, albo ktoś inny z redakcji. Ale na razie jeszcze Warszawa. W Warszawie stacja pomiarowa IMGW to oficjalna, termometr 23 stopnie, barometr 990,5. Ciągle rośnie to ciśnienie.

0: To był Asanach, a teraz to będzie pan Kasper. Doktor Kasper Jakubowski, architekt krajobrazu, ekolog, prezes Fundacji Dzieci w Naturę, człowiek, który potrafi wyjaśnić termin czwarta przyroda. Dzień dobry, panie Kasprze.
1: Dzień dobry.
0: Co to jest ta czwarta przyroda? Niech pan objaśni naszych słuchaczy, bo są tacy, którzy wiedzą, ale to jest nieliczna grupa, powiem szczerze. I to głównie ci ze Śląska. O hałdach napisali na przykład śląskich. Natomiast reszta mówi, ale o co chodzi? O co chodzi?
1: To już krótko tłumaczę. Pierwsza przyroda to jest ta, której prawie nie ma. To są relikty krajobrazów pierwotnych, serce Puszczy Białowieskiej, rezerwaty. Druga to jest taka, którą przekształciliśmy, bo czerpiemy z jej zasobów, czyli pola uprawne, sady, także monokultury leśne. Trzecia to jest wreszcie ta zieleń miejska, urządzona, historyczna, ogrody, parki, ten Wersal przysłowiowy. No i wreszcie czwarta to jest ta przyroda, która sama się odnawia. Mamy w miastach całkiem dużo terenów, które podlegają sukcesji ekologicznej, takich zapomnianych. Nazywa się je niekiedy chaszczami, czyli użytkami. Okazuje się, że one mają ogromną wartość i są takimi potencjalnymi parkami i są chętnie eksploatowane przez coraz większą liczbę mieszkańców.
0: Czyli pierwsza to jest ta, która jest dziewicza, nieruszona i tak naprawdę no, bardzo trudno znaleźć takie miejsce jeszcze w Polsce, gdzie niegdzie, ale to już dosłownie ostatnie fragmenty.
1: Las Bielański, szkoda. W Warszawie, tak, niewiele ich.
0: O, druga to będzie taka, gdzie tam już żeśmy coś ładnego zrobili, tak? Dobrze myślę? Coś fajnego?
1: Druga to taka sady pola, czyli my
0: Użytkowa. Użytkowa. Trzecia to jest ta, co zrobiliśmy, czyli piękne ogrody, na przykład jakiś tam park, ale takie, że człowiek tam pokombinował, zmienił. I czwarta to jest ta, kiedy przyroda mówi koniec, zostawiliście takie chaszcze, czy takie nieużytki, czy takie gruzowisko, czy rumowisko po czymś, to my tu będziemy sobie żyli teraz. Ja się tu odradzam.
1: Wracamy na swoich zasadach tutaj.
0: Dobra. I pomagać, czy nie pomagać w takiej sytuacji? Bo pewnie są tacy, którzy powiedzą, moment, to my to wyrównajmy, poprawmy to, będzie ładnie, a nie dziko.

0: różne podejścia. Generalnie w Polsce mamy z tą czwartą przyrodą problem i najchętniej chcielibyśmy ją rewitalizować, zasypać, zabetonować i urządzić w tym nowy park. Tymczasem pokazuję w swojej książce, że w miastach europejskich bardzo duża liczba nowych parków powstaje jako adaptacja tej czwartej przyrody. Nie sadzi się żadnego drzewa, tylko twórczo adaptuje, udostępnia, wykorzystuje to, co rośnie już samo. To właśnie przysłowiowe samosiejki. COVID w ogóle też pokazał, że rośnie zainteresowanie właśnie tą przyrodą. Ta przyroda, która jest taka nieoficjalnie na mapach miasta, ale ona jest świetnym terenem spacerowym. Osobiście mam trójkę dzieci, z każdym wychowywaliśmy się właśnie w czwartej przyrodzie miasta. Już w latach 60. w Wielkiej Brytanii zauważono podobieństwo tych terenów do krajobrazów rolniczych podmiejskich. Tam są jakieś pozostałości sadów, drzewa owocowe, łąki takie sawannowe. Pełno jest też motyli. To są dzisiaj też banki bioróżnorodności. No i te leśne gąbki, czyli zatrzymuje to wodę. A dzisiaj każdy teren, który zatrzymuje wodę, chłodzi, po prostu jest dzisiaj na wagę złota. No i wniosek jest jeden. Nie wszędzie musimy wszystko wyrównywać, przywozić torf, sadzić drzewo.
1: Ale korci,
0: ale możemy po prostu zakładać parki, gdzie prawie nie posadzimy drzewa. One też mogą być piękne. Jest to inne piękne, ekologiczne. Jest to znak czasów, jest to tańsze. I te gminy, które się na to decydują, po prostu wygrywają. Przykładem jest nagrodzony wielokrotnie Kopiec Powstania Warszawskiego w Warszawie, ale też Kamieniołom Libana w Krakowie objęto ochroną. Miasta polskie zaczynają się chwalić tym potencjałem, tym zasobem też półdzikiej przyrody, odnawiającej się przyrody.
1: Aha, pomyślałem sobie, powiedział pan, że z dziećmi pan się wychował w takim miejscu, dzieciaki się wychowały, czyli dokładnie odwrotnie, jak rodzice mówią, nie właź w te chaszcze, to pan mówi, choćby w te chaszcze.
0: Nie, właśnie mówię, właź w te chaszcze. Sprawdźmy najpierw, co w tych chaszczach jest, ale tak, właśnie te chaszcze, wspinajmy się, to są takie małpie gaje, moje dzieciaki uczyły się tam wspinać na te drzewa, one są te drzewa powyginane, są wielopniowe, często takie drzewa są usuwane od razu, jako te samosieje, takie niesoliterowe, niepiękne w miastach, one są bardzo cenne. No i nie tylko dzieci, ale też i ptaki po prostu, i też i płazy. Okazuje się, że tereny...
1: Owady!
0: Bankiem bioróżnorodności.
1: Owady, no to wszystko tam, że... Ale moment, panie Kacprze, to ja mam teraz trudne pytanie, bo tak sobie pomyślałem, że jakby dajemy jej wolną rękę tej przyrodzie. I ona sobie tam włazi i to miejsce, ta czwarta przyroda, jak to ładny termin, sobie zaczyna zagospodarowywać. Ale podejrzewam, że to są same siedliska chwastów i tych takich najbardziej pospolitych rzeczy, bo te tam włażą pewnie, bo one sobie najlepiej radzą w takich trudnych warunkach. I pytanie teraz, czy my chcemy, żeby te chwasty nam to zarastały? Może tam powinny być jakieś super wartościowe rzeczy. No.
0: My jesteśmy za bardzo zafiksowani na ochronie szczególnej przyrody, gdzie są bardzo rzadkie gatunki pandy Europy, jakieś storczyki i tylko wtedy ona zasługuje na naszą uwagę. Ja ci uważam, że powinniśmy chronić każdą przyrodę, także z tymi pospolitymi gatunkami. Pospolity gatunek, pionierski gatunek nie brzmi jak wyrok. Potrzebujemy także tych gatunków. Te samosiejki, które bardzo szybko osiągają dużą wysokość, gdybyśmy chcieli zamówić analogiczne drzewo z holenderskiej szkółki, zapłacilibyśmy majątek, a tutaj to wyrosło w ciągu kilku lat samo. Jest zaadoptowane na tą miejską wyspę ciepła, na te warunki, więc to naprawdę ma wartość. A jeżeli chodzi o chaszcze, no to rzeczywiście jest grupa osób, która wszędzie chciałaby wersal. Jak coś jest nieskoszone
1: w maju,
0: no to budzi to w nich strach, panikę i pretensje do służb miejskich. Ale widzę coraz większą liczbę osób, które szukają tej natury w mieście. Spędzamy w niej ponad 99% czasu naszego życia, spędzamy w miastach. Nie musimy naprawdę jechać nad Biebrze czy to Puszczy Białowieskiej, żeby mieć kontakt z dziką przyrodą. Warto zachować tą dzikość w miastach. Dzikość nie znaczy dziadostwo i zaniedbanie. Tam trzeba te tereny sprzątnąć śmieci, usunąć gruzowiska, wprowadzić może jakieś ścieżki, może toalety, może jakiś parking, może jakieś tablice informacyjne. I naprawdę tymi działaniami można uzyskać nową jakość tych przestrzeni. To nie jest mój wymysł, czy jakaś moda na ekologię. Ja takie rzeczy widziałem w Berlinie, w Londynie, we Francji. Te parki cieszą się dużym zainteresowaniem. Powstają wokół nich apartamenty, właśnie wokół takich półdzikich parków czwartej natury. To jest kwestia zmiany naszego podejścia, pokazania, że można i dobrego projektu architektury krajobrazu, ale nie rewitalizacji, która niszczy wszystko dookoła, no i zakłada coś, co ma imitować wersal, bo ani to wersal, ani to park, a jeszcze kosztuje bardzo dużo potem w utrzymaniu.
1: Doktor Kacper Jakubowski, architekt krajobrazu, ekolog, prezes Fundacji Dzieci w Naturę. Myślę sobie nad hasłem reklamowym, jakie by tutaj można wymyślić. Właś w chaszcze? Albo chaszcze są piękne? Może coś takiego byłoby dobre. Pięknie, dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia gdzieś na trasie.
0: Miłego dnia. Pozdrawiam.

0: No i jak tu się teraz odezwać do dziecka? Właś te chaszcze, nie właś te chaszcze. No właś, zdecydowanie właś. 71-151 i facebookowy profil radiowej jedynki. No to teraz spróbujemy wręczyć naszą nagrodę za najlepsze filmy dotyczące tego, jak się potrafi jeździć w różne fajne miejsca. Pan Łukasz z Izbicy Kujawskiej. Dzień dobry, panie Łukaszu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie Łukaszu, niech pan opowie, co jest na pana filmie. Ja jestem zauroczony tym filmem. To jest przepiękny film, świetnie zrobiony, z pomysłem. Chyba dość pracowicie zmontowany, mam takie wrażenie. Pan to zrobił na komputerze, czy pan to na telefonie, na ekranie smartfona wszystko ogarnął? Jak to jest?
1: Aktualnie jestem u rodziców i tutaj nie mam dostępu do profesjonalnych programów na komputerze, więc wszystko było montowane na telefonie.
0: Wow.
1: Ale tak, no zgadzam się, że było to z pomysłem. Jakby przemyślałem to już przed w ogóle nagrywaniem, żeby poprawnie to wyglądało.
0: To niech pan teraz opowie wszystkim, co to za miejsce, bo jedzie pan z już takich dziwnych konstrukcji ziemnych. Ja wiem, co to jest, ale myślę, że wielu słuchaczy jakby na to spojrzało, powiedział, ale w ogóle o co chodzi? My ten film zresztą udostępnimy, będziecie państwo mogli zerkać. Co to jest?
1: Tak, są to grobowce megalityczne, które mają około 5,5 tysiąca lat. Na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak, powiedzmy, wydłużony kopiec ziemniaków, ale nie, to jest bardzo cenne kulturowo zabytek. No, tak jak mówię, na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak kopiec ziemniaków. Niedaleko Izbicy Kujawskiej w miejscowości Wietrzychowice dokładnie.
0: I to ma po 100 kilkadziesiąt metrów. To nie jest tak jak taki malutki kopczyk, tylko to się ciągnie i pan wokół tego i tak dalej. No i ten rowerek.
1: Tak.
0: Dobra, pan jakiś wysięgnik miał specjalny, czy jakiś program komputerowy do tego, żeby to tak ładnie zmontować, czy to tak sam rzeczywiście?
1: Na telefonie programik sam ręcznie montowałem, natomiast no, nazwy programu chyba nie będę podawał.
0: Tego nie trzeba. Panie Łukaszu, tak. Co pan zrobi z tym rowerem? Bo rower oczywiście powędruje do pana, bardzo fajny, taki na wypasie, na bogato. Kurier przywiezie, trzeba będzie go poskładać.
1: Rower chyba zostanie tutaj w domu rodzinnym. To albo ja będę jeździł, już nie będę musiał pożyczać od taty, albo on będzie jeździł na przejażdżki.
0: To jeszcze jedna prośba. Co by pan radził innym, bo my co tydzień taki rower rozdajemy? I podpowiedź. Jak wygrać w tym konkursie? Od czego zacząć? Co jest najważniejsze?
1: Na pewno się nie poddawać, bo to już było moje któreś zgłoszenie.
0: Wow.
1: I wybrać się w ciekawe miejsce.
0: I pokombinować z montażem. Zobaczcie państwo, co zrobił pan Łukasz, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Pan Łukasz, Izbica Kujawska, ścieżki z jedynką, rower wędruje do pana. Gratulacje, dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Krzysztof Krawczyk i Rod Stewart. Pamiętam, jak świętej pamięci Krzysztof Krawczyk opowiadał o kulisach powstania tego duetu. Kulisy były takie, że oni się nie widzieli, tylko wysyłali do siebie nagrania. Jeden wysyłał do drugiego i Andrzej Kosmala, menadżer Krzysztofa Krawczyka, świetny zresztą, pozdrawiam Andrzeju, pewnie słuchasz, wpadł na ten pomysł, no i tak powstał ten duet kolejny z Krzysztofa, z kolejną znaną osobą na świecie. Rod Stewart, Krzysztof Krawczyk. Piękne nagranie. Są emocje. Ale teraz nie o tym, bo teraz czas na kolejne nasze pytanie. Otwieramy drugi sezon Wakacji Marzeń, czyli szansa na wygranie wycieczki.
1: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
0: Pytanie będzie proste, bo to zaczynamy nowy sezon, więc nie będzie takie trudne. Będzie za 3 punkty. Za chwilę ja Państwu powiem, żeby jeszcze tylko załatwić obowiązki, po godzinie 10 skojarzenia lata z radiem. A skoro po godzinie 10 skojarzenia lata z radiem, to trzeba się zgłosić do eliminacji. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72-151. No i już wiecie, o co chodzi. To w sprawie skojarzeń. A w sprawie wakacji marzeń, proszę się teraz skupić, tak usiąść wygodnie, spokojnie i posłuchać.

Nowy sezon konkursu Wakacje Marzeń. Zaczynamy od tego, co najbardziej spodobało się Państwu w poprzednim sezonie, czyli od pytań dotyczących Europy, bo wszystkie są o Europie, ale tych związanych z wielkimi przebojami, także Lata z Radiem. A skoro to początek, niech to będzie na start łatwe pytanie. Uwaga, po pierwsze, kto to śpiewa? Proszę o imię i nazwisko. Po drugie, w jakim to się dzieje mieście? I po trzecie, w jakim to jest kraju? Trzy pytania, trzy punkty do zdobycia. Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź 72-151, najpóźniej do 11.30, wpisać magiczne słowo klucz. Wakacje. Powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Patryk Bedliński, zapraszam. Problemy na A1 między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Proszę uważać na 202 kilometrze, bo tam pojazd osobowy uderzył w bariery i zablokował jeden pas A1 w kierunku Łodzi. A2 tymczasem problemy jeszcze mogą utrzymywać się pod Poznaniem. Między węzłem Komorniki a węzłem Poznań Zachód na jezdni prowadzącej do Świecka samochód osobowy uderzył w bariery. To jest 155 kilometr i zablokowany mamy jeden pas. To za węzłem Poznań Komorniki na trasie do Świecka. Na A4 utrudnienia dosyć spore między węzłem Bielany Wrocławskie na węzłem Wrocław Południe. 150 km. To miejsce, gdzie doszło do kolizji 6 samochodów osobowych. Całe szczęście nikomu nic poważnego nie stało się w tym zdarzeniu, ale jest blokada w kierunku Legnicy i może się bardzo wyraźnie korkować pod Wrocławiem. Na Krajowej Jedynce problemy między Tychami a Bielskiem Białą. Na 578 km osobówka wypadła z jezdni i przez to kierowcy, którzy jadą w kierunku Bielska Białej, mają zablokowany jeden pas jezdni. Krajowa 11. Tutaj z kolei problemy występują między Obornikami a Poznaniem, niedaleko Ocieszyna. 255 km to jest miejsce wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd uderzył w bariery. Przejeżdżamy tylko jednym pasem na zmianę. A zupełnie przejechać nie da się między Miastkiem a Białymborem. Tutaj mowa o Krajowej 20 i o okolicach miejscowości Pasieka. 180 km dokładnie. Samochód ciężarowy zderzył się z busem, poszkodowana została jedna osoba, a objazd jest możliwy między innymi w okolicach Jeziora Kościelnego i Wołczy Wielkiej. Musimy zjechać na drogi lokalne. I jeszcze 74 Opatów Kraśnik. Tam problemy występują w okolicach miejscowości Dębno. Na 171

0: Przesyłka wytypowana przez wycieczkę spod Piastowa, rozpakowana. Taka żółta, duża koperta. Czy dostaliście kiedykolwiek państwo poziomicę, żarówkę i świecące jojo? Nie. To ja dostałem z Bełchatowa od pani Wałdy. No taki zestaw energetyka i pani Wanda napisała, potrzebuje pomocnika do ogródka, bo ja teraz na działce słucham Lata z Radiem. Wiadomo, o co chodzi o naszą maskotkę. Pani Wando, pies leci, będzie aportował grabki. Roman Czajerek, zapraszam do Radiowej Jedynki. Czas na wiadomości, Anna Kowalczyk.
1: Bliski Wschód winduje ceny paliw. Nasz reporter jest na jednej ze stacji w Poznaniu. Za chwilę się z nim połączymy. Pierwszy zagraniczny gość nowego premiera Wielkiej Brytanii, Andy Burnham, spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Nazwiska pięciorga Polaków zapisane w kosmosie to prestiżowe wyróżnienie dla naukowców. Pęka, bolesna dla kierowców granica na stacjach benzynowych. Są miejsca, w których za litr oleju napędowego trzeba zapłacić ponad 8 zł. Na stacji paliw w Poznaniu jest Maciej Szefer, z którym już teraz się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co usłyszałeś od tankujących?
2: Przede wszystkim kierowców najbardziej niepokoi tempo zmian cen paliw na stacjach. Faktycznie kilka stacji, które odwiedziłem dziś od samego rana, te w Poznaniu, to na nich ceny nie przekroczyły jeszcze 8 zł, ale od kierowców mam sygnały, że widywali już na swojej trasie stację, gdzie ta cena za litr oleju napędowego została przekroczona. Benzyna też nie należy do najtańszych, bo 7 zł i ponad 60 groszy to zdaniem kierowców dość wysokie koszty. A co... Jakie opinie mają kierowcy, jeśli chodzi o ceny paliw i czego się spodziewają? Tu zdania są podzielone.
3: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają.
4: W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
2: Jednym słowem, ceny paliw wciąż rosną i zdaniem kierowców, z którymi rozmawiałem, tak może jeszcze być. A analityk rynku paliw Jakub Bogucki przypomina, jaka jest ta pierwotna przyczyna wysokich cen na stacjach.
5: To czas takich bardzo szalonych zmian cen ropy i paliw gotowych, co za tym idzie. I to się szybko. Jeśli chodzi o przyczynę, to ona oczywiście jest cały czas ta sama, czyli niepokój na Bliskim Wschodzie.
2: Jednym słowem, kierowcy bardzo mocno czekają na powrót programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, który został wygaszony kilka tygodni temu, bo on pozwalał, zdaniem kierowców, normować ceny paliw na odpowiednim poziomie.
1: Maciej Szafar, dziękuję za te szczegóły. Zidentyfikowanych zostało już około 40 tysięcy ofiar zbrodni wołyńskiej. Taką liczbę podaje przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Paweł Kowal w Radiowej Jedynce podkreślał, że znamy imiona i nazwiska tych osób, ale ofiar jest znacznie więcej.
6: Oprócz tego potrafimy zidentyfikować w taki sposób z ostatniego roku, w taki sposób bardzo już dokładny, czyli to działa w taki sposób. Ekshumacja dotyczy na przykład szczątków 60 ciał, następnie one są porównywane do bazy genetycznej, która jest zbierana na podstawie danych z całego świata, danych obywateli Polski przedwojennej, Polaków, Ukraińców, Żydów i tak dalej. No i wtedy możemy zidentyfikować to z konkretnymi danymi genetycznymi i wtedy już wiemy, że to jest ta osoba z tej rodziny.
1: Gość Sygnałów Dnia dodawał, że ważne jest, aby Ukraina zrozumiała prawdę historyczną o rzezi wołyńskiej. Szef ukraińskiego IPN-u zapewnił wcześniej, że zgody na kolejne ekshumacje będą wydawane natychmiast. Prezydent Ukrainy spotka się dziś z premierem Wielkiej Brytanii. Wołodymyr Zełenski jest pierwszym zagranicznym gościem Andy'ego Burnhama. Jednym z najważniejszych punktów wizyty będzie przekazanie Ukrainie brytyjskiej technologii dronowej. Więcej na ten temat wie nasza londyńska korespondentka.
7: Rozmowy odbędą się w brytyjskiej bazie marynarki wojennej. Dokładna lokalizacja i godzina wizyty nie zostały ujawnione. Burnham i Zełenski spotkają się również z ponad 200 ukraińskimi żołnierzami i marynarzami. Przez ostatnie 3 tygodnie wojskowi uczestniczyli w ćwiczeniach w Seabreeze, w Portland, w hrabstwie Dorset, na południu Anglii.

0: Szkolenie obejmowało m.in. działania bojowe, bezpieczeństwo morskie i zwalczanie min. Miało przygotować ukraińskie siły do przyszłych operacji na Morzu Czarnym. Podczas wizyty Wielka Brytania ogłosi przekazanie Ukrainie praw do technologii Stormcloak. To system walki elektronicznej montowany na dronach, który utrudnia rosyjskiej obronie powietrznej wykrywanie, śledzenie i namierzanie ukraińskich bezzałogowców. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Polska reprezentacja w kosmosie się powiększa. 5 planetoid dostało nazwy na cześć 5 naukowców z Polski. Na mapie kosmosu pojawiły się nazwiska Anny Łosiak, Emila Villanfera, Karoliny Dziadury, Krzysztofa Lengera i Moniki Kamińskiej. Uhonorowała ich Międzynarodowa Unia Astronomiczna. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Pogoda. Najcieplej, najzimniej tu się nic nie zmieniło w ciągu ostatnich 30 minut. Najcieplej w Siedlcach, 25 stopni wskazują teraz termometry. Temperatura tam wyraźnie szybko rośnie. Najchłodniej w Świnoujściu 15. Ta temperatura dzisiaj w całej Polsce tak od 21, 22 do 25, 26 stopni. Południowy wschód tu może być niebezpiecznie, bo tutaj mogą być burze z gwałtownym wiatrem i opadami deszczu. Bieszczady. Bieszczady, te okolice, to tutaj będzie najgorzej. I każdego dnia ta temperatura będzie wyraźnie rosła. Jutro cieplej, pojutrze jeszcze cieplej, po pojutrze jeszcze cieplej. W czwartek zobaczymy już 37 stopni na zachodzie, 38. Potem w ciągu weekendu temperatura minimalnie spadnie, ale w sobotę w Poddębicach super pogoda, więc można planować oczywiście weekend z programem Pierwszym Polskiego Radia, z latem z Radiem i Telewizją Polską. I temperatura minimalnie spadnie i później znowu pójdzie w górę, 40 stopni, 41, może nawet za tydzień, w następną środę i w następny czwartek. Przynajmniej taka jest prognoza. Jeszcze barometr w Warszawie. Szybko w górę idzie to ciśnienie. 991,5 hektopaskala i cały czas zwyżkuje.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

lata z radiem. 40 lat próbowałem. 40 lat próbowałem. Pan rozumie, o co chodzi? I wreszcie wygrała. Po raz pierwszy. I od razu nadała pieskowi imię Tago. U nas się będzie nazywał Tago. Pan ma biszkopta, u nas jest Tago. Panie Romanie, mój imienniku, wszystkiego najlepszego, uściski dla córki. Brawo za zdjęcie wklejone na facebookowy profil radiowej jedynki. Każdy może sprawdzić. Uśmiechnięta Dagmara Kowalska w tle z tym psem i rozumiem, że córa, która za chwilę go przejmie we własne dłonie. Super, panie Romanie. I tak jest na koncertach Lata z Radiem. Proszę pamiętać, że koncert to jest ten finał od 20 do 22 transmitowany w telewizyjnej dwójce i retransmitowany w radiowej jedynce od 21, ale od 9 rano no, zawsze czekamy na Państwa. Można podglądać audycję na żywo, a potem o 12 można brać udział w naszej zabawie i dookoła jest całe miasteczko. Edukacyjne, z życia wzięte. Masa fajnych, mądrych rzeczy, gdzie dzieciaki mogą poeksperymentować, czegoś się nauczyć, a przy okazji wygrać fajne gadżety. I naszą maskotkę oczywiście też. A za parę minut skojarzenia. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? To jest nasze pytanie eliminacyjne.

Jak ja dawno nie słyszałem tego nagrania. Był taki czas, że Leonard Cohen przyjechał do Polski i występował na koncertach. To jeszcze był zmierzch PRL-u. Wow, ale to był bajer wtedy. Wiem, widziałem na własne oczy. A potem zaśpiewał między innymi ten swój wielki przebój. Tak rzadko przypominamy. Musimy częściej to grać.

0: To był rok 1984, kiedy Leonard Cohen nagrał tę piosenkę i to jest jedna z tych piosenek, jak Marcin Wojciechowski się pojawi i państwu opowiada o czasami tym drugim dnie związanym z tekstem piosenki. To jest jedna z tych piosenek, które jak się dokładnie posłucha tekstu i dowie się, o co chodzi, to ma drugie i nawet trzecie. Bardzo poważne i bardzo smutne dno, ale słucha się tego jak wielkiego przeboju. Tańcz ze mną tak długo, jak wystarczy naszej miłości. Do końca naszej miłości można sobie to na różne sposoby tłumaczyć. Teraz nie o tym. Teraz o skojarzeniach. Za miejsce trzecie super pomarańczowa walizka.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Taki pomarańcz jak kolor radiowej jedynki. Za miejsce drugie specjalny zegarek, który mierzy nie tylko czas.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków Smartwatch. www.watchmark.pl.
0: Bo to taki zegarko-komputer tak naprawdę, jak to teraz w XXI wieku. A za miejsce pierwsze specjalny czytnik do książek elektronicznych, który jest czymś więcej niż takim zwykłym, banalnym czytnikiem.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: I jedyny problem, w zasadzie problemy są dwa. Pierwszy problem to jest czas, 30 sekund to ograniczenie. Drugi problem to jest stres, bo jak człowiek musi odpowiadać nagle do słuchawki telefonicznej, to jest zupełnie inaczej niż jak siedzi sobie wygodnie w fotelu i ha, słucha jak się męczą inni. Ale warto powalczyć, bo fajne są nagrody. Pani Katarzyna z Kruszwicy będzie dzisiaj pierwsza. Dzień dobry pani Kasiu.
3: Dzień dobry.
0: Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
3: Dlatego, że zawsze potrafię wyciągnąć na spacer na deszczowy dzień jak dzisiaj.
0: A ma pani psiaka jakiegoś w domu, czy nie ma? Czy jest jakiś pies gdzieś tam?
3: Jest pies, ale na dworzu.
0: Okej. Okay. W deszczowy dzień on na dworzu, a pani w domu, suchutkim, cieplutkim? No ładnie. Nie, żartuję.
3: No, budę,
0: pani.
3: Nie.
0: Pani Katarzyna, żarty oczywiście. Moje koty na przykład, one jak pada deszcz, tylko tak nie tak. Jak leje, to nie wyjdą. Ale jak jest taki lekki, to mam wrażenie, że nawet kotka, to ona lubi. Ona lubi i potem wbiega, wybiega, wbiega, wybiega, wbiega, wybiega. Pani Kasiu, proszę powiedzieć start, to start uruchomi maszynę losującą. Będziemy wiedzieli, który zestaw jest dla pani, dobrze?
3: Dobrze. Start.
0: Ja bym się cieszył. Kraj, stolica. Ja mówię nazwę kraju, a pani musi dopasować stolicę do tego kraju. Czyli ja mówię na przykład Stany Zjednoczone, a pani mówi?
3: Kanada.
0: Stolica Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, czyli? Waszyngton.
3: Waszyngton.
0: Waszyngton. Kanada to jest oddzielny kraj. I nie powiem, co jest stolicą Kanady, bo bym może zdradził w ten sposób jakieś pytanie. A jakbym powiedział Egipt?
3: Kair.
0: Dobrze. O, bingo. Uf, już się uspokoiłem. Pani Katarzyno, jak pani czegoś nie wie, proszę mówić dalej, albo proszę mówić, że nie wiem. Uwaga. 3, 2, 1, start. Serbia.
3: Dalej.
0: Japonia.
3: Dalej.
0: Kenia.
3: Dalej.
0: Argentyna.
3: Dalej.
0: Irak.
3: Dalej.
0: Kolumbia.
3: Dalej.
0: Węgry.
3: Dalej.
0: Gruzja.
3: Dalej.
0: Nowa Zelandia.
3: Dalej.
0: Etiopia.
3: Dalej.
0: Norwegia.
3: Dalej.
0: Liczyłem na te Węgry, powiem szczerze. Ostatnio nie głośno jest w Polsce, że tam parę osób na tych Węgrzech, bo już są gdzie indziej teraz, ale byli na Węgrzech. Stolica Węgier nazywa się Budapeszt. Pani Kasiu, no nie muszę pytać nawet komisji za szybką, bo ani jednej dobrej odpowiedzi zero. To znaczy, że nie ma żadnej nagrody, bo takie są zasady naszej zabawy. Niestety. Może to był pechowy zestaw. Proszę próbować następnym razem. Pani Marta z Charlotte, dziękuję.

0: Pani Marto, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Szarlota. Która Szarlota? Bo jest kilka miejsc o takiej nazwie, ale to są zwykle wioski. Czy to jest ta Szarlota tam koło Słupska? To ta Szarlotka słynna?
1: Nie. To południe Wielkopolski, powiat kępiński.
0: A tu? Dobra. Pani Marto, pies jest najlepszym, bo?
1: Ponieważ wspiera zdrowie psychiczne oraz fizyczne, poprawia humor i zmniejsza poziom stresu każdego dnia.
0: Tak naukowo pani tak zbiera zdrowie. Dobra. Pani Marto, to teraz równie naukowo proszę wykombinować, jak tu powiedzieć start, żeby wylosowało dla pani dobry zestaw. Ja milknę. Pani mówi.
1: Start.
0: Wynalazcy, odkrywcy, podróżnicy, badacze, konstruktorzy, naukowcy, którzy zmieniali świat. Ja mówię nazwisko, pani imię. Ja mówię nazwisko, pani imię. Czyli ja mówię Kopernik, a pani mówi...
1: Mikołaj.
0: Dobra. Skłodowska-Curie?
1: Mario.
0: Dobra, okej. Okay. Uwaga. 3, 2, 1, start. Nobel.
1: Alfred.
0: Łukasiewicz.
1: Ignacy.
0: Faraday.
1: Dalej.
0: Amundsen.
1: Arman.
0: Da Vinci. Roa. Leonardo.
1: Leonardo, tak.
0: Leonardo. Pani Marto, a czy, nie wiem, czy pani tam wyszukiwa, czy jeżeli pani wyszukiwała albo czekała na czyjeś podpowiedzi, to te pierwsze na początku były dobre, czyli Nobel, Alfred, Łukasiewicz, Ignacy. Czas tam leciał w tle, ja się denerwowałem, pani pewnie też, ale trochę tu mamy uzbierane. Ile mamy uzbierane? Dwa możemy zaliczyć. Dalej już nie pasuje. No dobra, ale było zero, czyli dwa to jest zawsze coś. Pani Natalia z Warszawy. Dzień dobry, pani Natalio.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przełammy tę pasę, zróbmy coś, liczę na panią, powiem szczerze.
2: Postaram się, ale stres jest.
0: Niech pani powie start.
2: Start.
0: Okej, zobaczmy. Huchałem tak, jak się huchnie, to podobno jest więcej szczęścia, jest większa szansa. Dokończ nazwę zespołu polskiego. Polskie zespoły, ja mówię początek, pani mówi koniec, czyli ja mówię 2+, a pani mówi...
2: 1.
0: Dobra. Banda i?
2: Wanda.
0: Okej. Okay. No to o to chodzi. W Stanach się nie załapie, bo jednowyrazowe zespoły i wykonawcy się nie liczą tutaj. Czyli tylko tacy zespoły, które mają podwójną nazwę, że tam się da dokończyć. Jak pani czegoś nie wie, to mówimy dalej. Konkurencja jest taka, że pani Marta ma 2 punkty. I tak naprawdę jak będzie 3, to już w zasadzie pozamiatane, ale no, zobaczmy, co będzie. Uwaga. 3, 2, 1, start. Golden.
2: Life. Golden Light.
0: Róże.
2: Europy.
0: Brygada.
2: Kryzys?
0: Nie. Strachy na?
2: Lachy.
0: Chłopcy z placu?
2: Broni.
0: Formacja nieżywych?
2: Schabów.
0: Kapela ze wsi?
2: Warszawa.
0: Aja?
2: Dalej.
0: Kasa?
2: Dalej.
0: Just?
2: Five.
0: Papa?
2: Dance.
0: Sound and?
2: Grace.
0: Lao?
2: Tak.
0: Czech. Laocze.
2: Laocze, dobra.
0: Czyli to był głos obok. Słyszałem. Wszyscy słyszeliśmy. No. Kto to?
2: A, to mój małżonek.
0: Jak ma na imię?
2: Michał.
0: Panie Michale. Panie Michale.
2: A prosiłam, żeby był cicho.
0: Brawo,
2: prosiłam, ale strasznie chciał grać.
0: No i dobrze podpowiadał. Dobrze. Jak to live usłyszałem na początku, to nawet miałem wrażenie, myślę, Boże, skąd ja ten głos? Bo to było go lepiej niż panią słychać. Pani Natalio, pani Michale, to były... Można, to nie, wszystko jest zgodne z regulaminem. Nie ma żadnego problemu, można podpowiadać. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dobrych odpowiedzi, czyli główna nagroda wędruje do pani. Miejsce drugie zajmuje pani Marta. Zastanawiam się w takim razie, co będzie z tą nagrodą od Ochnika, ale sprawdzę dokładnie w regulaminie, co się dzieje w takiej sytuacji. Za zero nie przyznajemy, więc tak to sytuacja wygląda. Ale pierwsze i drugie miejsce mamy. No to są fanfary. Dla pani Natalii i dla pana Michała. I teraz uwaga, panowie, będzie puenta tej rozgrywki. Wężykiem sobie zapiszcie, nagrajcie. Jak żona wam mówi cicho, to wy mówicie nie. Właśnie będę głośno, bo dzięki temu wygrasz w konkursie, wygrasz w Lecie z Radiem. I to jest jasne.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.

0: plebiscyt@polskieradio.pl.
1: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
9: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
8: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
9: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
8: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
9: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
8: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
9: Zapraszają Ula Kaczyńska
8: i Marcin Wojciechowski.
9: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
10: Sport w radiowej jedynce, sport w lecie z radiem. Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Od czego dziś?
11: Dziś od lekkiej atletyki. Wczoraj w Białymstoku zakończyły się Mistrzostwa Polski. Rozdano multum medali, ale my nie o medalach, bo ostatniego dnia z publicznością pożegnała
10: się... Łezka wokół się kręciła.
11: Łezka nie jedna, a kilka. Może łez można było wypłakać. Pożegnała się srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. Sofia Enaoui pożegnała się z publicznością, bo niedawno zakończyła sportową karierę.
12: Dla mnie to była przepiękna przygoda życia. Lekkoatletyka jest po prostu czymś, co mnie ukształtowało, co było wielokrotnie na moim pierwszym miejscu. I czas właśnie się pożegnać, czas zmienić priorytety. Przez ostatnie miesiące zdecydowanie moje życie się zmieniło i poszło w zupełnie inną stronę. Także się cieszę, że mogłam się tutaj na stadionie, gdzie zdobywałam kilka lat temu medal na Mistrzostwach Polski, pożegnać. To jest jakby przepiękna klamra.
11: Urodziła się w Dżarir w Maroku, reprezentowała Polskę. Nasza Zosia Enaoui kończy karierę. Tak, a jeżeli chodzi o lekką atletykę, to będzie się działo od 10 sierpnia Mistrzostwa Europy w Birmingham na otwartym stadionie. No i tutaj liczymy, że troszkę poprawimy się w stosunku do ostatnich Mistrzostw Świata, gdzie najlepiej nie było, ale w Mistrzostwach Europy zawsze mamy troszkę łatwiej. O futbolu troszkę jeszcze porozmawiamy.
10: O Lewandowskim?
11: Nie.
10: Znowu tam nie pykło.
11: Lewandowski.
10: Bo Pogoń Szczecin z Legią to był wypadek przy pracy. To się zmieni.
11: Tak,
10: w sprawie ostatniego meczu.
11: To 0-1. Legia wygrała z Pogonią w piątek. Lewandowski grał z soboty na niedzielę. A wczoraj Wisła Kraków wróciła po 4 latach do Ekstraklasy. Na starcie Beniaminek wygrał z GKS-em Katowice. Mariusz Jop, trener Białej Gwiazdy, cieszył się z tego spotkania.
13: Myślę, że było to ciekawe spotkanie. Było sporo emocji. Były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Myślę, że początek meczu trochę dla rywala. Te pierwsze 10-15 minut, kilka razy ich napędziliśmy po stratach i rywal stwarzał sytuację właśnie po fazach przejściowych. I tam świetnie zachował się Marcel w jednej takiej sytuacji. Natomiast później trochę uporządkowaliśmy tą grę, szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Szkoda, że ta trzecia bramka nie została uznana, bo na pewno byłoby nam łatwiej kontrolować to spotkanie.
11: Rafał Górak, szkoleniowiec GKS-u, przyznał, że liczył wczoraj na więcej.
14: Uważam, że mogliśmy bezapelacyjnie więcej wyciągnąć z tego spotkania. Graliśmy w sposób, w który żeśmy założyli pierwszą połowę, w taki, jakbym chciał i po prostu szukałem gdzieś tylko tej możliwości zdobywania bramki. Te sytuacje były, one wydawały mi się, że będą coraz bliższe, ale w drugiej połowie niestety po raz drugi nam się to przydarza, bo po przerwie szybko tracimy bramkę. Nie możemy w taki sposób dzisiaj działać, że ten karny, który jest podyktowany, nie mamy nic na obronę w stosunku do niego, nie powinniśmy się po prostu tak w polu karnym zachować.
11: W innych wczorajszych meczach Raków Częstochowa przegrał z Wisłą.

0: Płock 1-2, Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. No i tak tylko sobie myślę, jak to Jean-Pierre Ensamé drogą z Warszawy do Szczecina podążył i niewiele zabrakło, żeby tam strzelił gola w piątek, ale ostatecznie nie strzelił i to Legia wygrała.
1: Ja chciałem powiedzieć, że zupełnie inne wspomnienia przyszły mi do głowy, bo Wisła rzeczywiście dobrze się zaprezentowała po powrocie, a ja mam od strony mamy, rodzina jest spod Krakowa, z Wieliczki i tam było dwóch wujków, jak jeździłem na wakacje. Państwo wszyscy wspominacie, że słuchaliście Lata z Radiem na wakacjach, a ja nie dość, że słuchałem Lata z Radiem, to jeszcze miałem dwóch wujków. Jeden był za Wisłą, drugi był za Krakowią. I każdy przyciągał mi na swoją stronę.
0: To rzadkość.
1: No? Ale mieliśmy generalnie przewagę, bo większość sąsiadów była za Wisłą, więc Krakowia tam nie była mniej licznie reprezentowana.
0: To tak prezes...
1: Ale wujek był aktywny w przekonywaniu.
0: Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski powiedział, że policzy, ilu tam kibiców na Krakowie chodzi, bo mają problemy z liczeniem, to on im to wszystko policzy, zapowiedział.
1: Tomasz Kowalczyk, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj to tak do 25 stopni, jutro do 28, potem do 30, potem do 35, a potem do 38, a w przyszłym tygodniu te 40-41, ale to dopiero za tydzień. Dziś, uwaga, południowy wschód Polski, tutaj mogą być burze, tu może być gwałtowny opad wody po prostu z tego nieba, jak lunie, no i może wiać silny wiatr. Najcieplej w tej chwili w Kozienicach, 24 stopnie, najchłodniej w Szczecinie stopni 15. Ciśnienie w centralnej Polsce, barometr wskazuje w tej chwili, zaraz Państwu powiem, tylko mi się komputer włączy, 991,5 hektopaskala włączył się.

0: Kto słuchał w pierwszej godzinie, ten już doskonale wie, o co chodzi z tą czwartą przyrodą. Kto nie słuchał, to szybko wyjaśniam. To są takie miejsca, gdzie przyroda wchodzi na swoje. Człowiek namieszał, a przyroda odzyskuje te miejsca. W Warszawie jest takie specyficzne miejsce, które no, też łapie za serce, bo to jest Kopiec Powstania Warszawskiego, który jest jednym z najciekawszych przykładów właśnie tej czwartej przyrody, bo jest to kopiec usypany z gruzów zniszczonej stolicy. Wywożono te gruzy przez dziesięciolecia i on tak spontanicznie zarastał roślinnością, tworząc taki las. Na modernizacji parku akcji Burza nie usunięto tej dzikiej natury, lecz włączono w taki specjalny projekt, pokazując, że przyroda potrafi odzyskiwać tereny zniszczone i przekształcone przez człowieka. Nasza reporterka tam powędrowała z mikrofonem.
1: Minęliśmy taki murowany płot.
2: To jest ściana oporowa zbudowana z gruzobetonu. Te ściany oporowe, które pojawiają się w różnych miejscach, można traktować jak takie lapidarium. Tak sobie można chodzić i oglądać różne rzeczy, fragmenty posadzek, tralki, ale też również mniej znaczące elementy, jakieś fragmenty tranzystorów, wszystko co znaleźliśmy, umieściliśmy również w tych ścianach.
1: Chodzimy do wąwozu. Ściany tego wąwozu to jest właśnie ten gruzobeton.
2: My zbudowaliśmy te ściany w taki sposób, aby przypominały przekrój geologiczny przez kopiec. To zależało nam, żeby on był bioreceptywny. Zresztą to teraz to widać, jesteśmy po deszczu, więc cały jest porośnięty mchem. Zebraliśmy mech, włożyliśmy do blendera razem z maślanką, zmieszaliśmy i rozsprejowaliśmy na tym. Ta metoda bardzo dobrze zadziałała, bo tu jest wilgotno. Mury są zaprojektowane tak, żeby trzymać wilgoć i ten mech bardzo dobrze się przyjął.
1: Bardzo tu przyjemnie, bo chłodno i właśnie tak wilgotno, mimo tego, że jest już coraz bardziej gorąco.
3: Tak, jesteśmy po północnej stronie wzgórza i w dodatku w wąwozie, więc tutaj jest zawsze taki inny mikroklimat. Pójdziemy też na stronę południową, w najcieplejsze miejsce, bo jak chodziliśmy po kopcu przed projektowaniem, to właśnie szukaliśmy tych wszystkich fenomenów miejsca, czyli szukaliśmy takich okazji, które daje teren, bo to pozwala jakby później zminimalizować swoją ingerencję, podkreślić wartość ekologiczną takiego miejsca. Bo obszary czwartej przyrody, nawet jeśli wyglądają dziwnie, czasem strasznie, wydaje nam się, że to jest jakieś miejsce nam zagrażające, tak naprawdę są dużo cenniejsze dla miasta pod względem mikroklimatu i tego, jak wpływają na nasze środowisko życia, niż taki typowy urządzony park z wystrzyżonym trawnikiem i kilkoma drzewami.
1: Tu pokrzywy duże. To rozpoznaję, bo ja niedużo roślin jestem w stanie rozpoznać. No tutaj teraz doszliśmy do takiego miejsca, że naprawdę jest dziko. No tak się trochę czuję, jakbym była daleko, daleko poza Warszawą.
3: Jesteśmy teraz na takiej ścieżce na jednej z półek, która była tutaj już wcześniej. My tylko troszeczkę odsunęliśmy gruz i roślin na boki, zrobiliśmy ścieżkę, a potem z powrotem przygarnęliśmy gruz na krawędzie.
1: Dojdźmy może tam.
3: Tak, wcześniej minęliśmy pole poziomek. To jest ciekawe, bo wszystkie poziomki zostały posadzone przez nas. Wcześniej rosła tu tylko obca roślina, poziomkówka indyjska, która uciekła z ogródków tutaj od sąsiadów. I to też jest ciekawe, bo to pokazuje, jak bardzo dziwna była ta przyroda tutaj. Ona też była bardzo mało bioróżnorodna. I my się skupiliśmy w działaniach w parku, żeby tą bioróżnorodność tutaj wzmocnić. Trochę nam teraz przeszkadzają dziki, które tutaj już nawet widzę, ślady znowu wyjadły nam część roślin, szukając jedzonka. Jesteśmy przy bardzo stromym stoku. Tak jak wspominaliśmy, jeszcze w latach 80. była tu łąka, a potem wyrosły nam drzewa. Tylko, że wyrosły nam drzewa tak zwanych gatunków inwazyjnych, czyli to są rośliny obce, zawleczone przez nas na ogół w XIX wieku, kiedy było takie wielkie, pospolite ruszenie botaników, szukanie fantastycznych roślin we wszystkich częściach świata, sprowadzanie ich głównie do Europy. A potem część tych roślin się okazało, że czuje się w naszym klimacie znacznie lepiej niż nasze rośliny rodzime. I zaczęły nam uciekać z ogrodów, z plantacji i przejmować siedliska. Niestety one są mniej smaczne dla naszych owadów. No i tutaj wyrósł nam głównie inwazyjny klon jesionolistny, ale on zrobił bardzo ważną robotę, bo on jak wyrósł, to zacienił stoki i wycofała się trawa. I stworzył warunki dla gatunków leśnych. I one się tu rzeczywiście zaczęły pojawiać. To są te młode pnie. To już jest nasz rodzimy klon. Natomiast ten klon jesionolistny, i on zaczyna się pokładać, on się przewraca, to martwe drewno.

0: okno, które widzimy, to jest właśnie on. I my zrozumieliśmy, że tutaj dzieje się coś takiego, że ten ruderalny las sam zaczyna się zamieniać w taką naszą rodzimą, leśną enklawę, tylko że ma jeden problem. On jest bardzo daleko od innych lasów, bo tutaj nie jesteśmy w żadnym korytarzu ekologicznym, tu wokół nie ma lasów naturalnych, a gatunki leśne mają krótkie nóżki i nie przyjdą tu same. I więc wymyśliliśmy taki sposób, żeby wprowadzić tu dużo gatunków właśnie runa leśnego, młodych sadzonek drzew, tych, które tutaj same przyjść nie mogą. Naszym celem było, żeby Państwo, jak tu przyjdziecie, nie wiedzieli, co my posadziliśmy, bo staraliśmy się to wszystko wymieszać. Sadziliśmy między tym, co już jest, żeby nie zmieniać tych warunków. Więc idąc tu i widząc, że tu są pokrzywy, tutaj są jakieś drzewa, które się łamią, tutaj są jakieś młode drzewa, to wszystko trzeba zrozumieć i wyobrazić sobie, jak było, jak jest i jak będzie, ale tak naprawdę jak będzie, to się okaże.
1: Nagle okazuje się, że fragment lasu może być historią gatunków, przemieszczania się, wędrówek. Jestem przyzwyczajona do takich opowieści związanych ze zwierzętami, ale z roślinami niekoniecznie.
2: Tak, to jest ciekawe jeszcze z tego aspektu, że to jest jednak górka śmieciowa, górka gruzu, więc nie ma takich miejsc nigdzie na świecie. Jest to stworzone całkowicie sztucznie przez człowieka i dzięki temu to jest bardzo dużo różnych właśnie siedlisk. Ja jestem architektem, więc przed przystąpieniem do projektu przyszliśmy tutaj z koleżankami z architektury krajobrazu i mówimy, wow, tu jest jak w dżungli, to jest zupełnie inaczej, nie ma takich lasów nigdzie. A one mówią, że ojej, to jest wszystko inwazyjne, chyba trzeba będzie to wyciąć. Ale dzięki pracy i właśnie czytaniu tego lasu, czy szukaniu tej opowieści, stwierdziliśmy, że postawimy na proces, naturalne zmienianie się i że nasza przyroda jednak, jak jej trochę pomożemy, to jednak bardziej zwycięży i będzie to bogaty i różnorodny las.
3: Jak to było? Zapisałem sobie, bo to piękne zdanie było. Gatunki leśne mają krótkie nóżki. Wężykiem. Prawda, że śliczne? Park Akcji Burza, w którym znajduje się Kopiec Powstania Warszawskiego, Agnieszka Ciecierska i jej goście, architekt krajobrazu Magda Wnęk i Marcin Maraszek. Wrócimy jeszcze do tego pięknego miejsca. Jeszcze sobie o tej czwartej przyrodzie porozmawiamy. pocztówka.polskieradiopisaneraz.pl. Proszę zapamiętać ten adres. Proszę wysyłać te elektroniczne, super nowoczesne pocztówki na miarę XXI wieku. Proszę korzystać z obrazków. Andrzej rysuje. Tak, są super. I tam są takie dymki do uzupełnienia. Proszę te dymki uzupełniać i proszę to wszystko wrzucać i można też zdobyć nagrody. Jest też wersja dźwiękowa. Tak po cichu podpowiadam. Można się nagrać. A w sprawie konkursu Wakacje Marzeń, co ja mogę Państwu powiedzieć? Wykonawca, miasto, o którym śpiewał i kraj, w którym to miasto jest takie proste i takie trudne. Trzeba było słuchać. 72, 151. Tak samo jak pan Teodor pyta. Panie redaktorze, a te dziwne dźwięki, to w końcu pan wyjaśni, co chodziło? O to chodzi, panie Teodorze?
4: Dum, dum.
3: No co? Nie wie pan, o co chodzi? Raz jeszcze.
4: Dum, dum.
3: Wyjaśni się wszystko w środę. W środę. Lecie z radiem, to już niedługo. To już pojutrze. To jest jedynka, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka.

0: Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama. Radio Kierowców.
17: Patryk Betliński, zapraszam. Na A1 problemy występują między węzłami Rybnik i Żory. Na 21 kilometrze mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Gorzyczek, a to efekt zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Proszę też uważać wyjątkowo między węzłami Włocławek, Zachód i Kowal na trasie do Łodzi. Na 202 kilometrze osobówka wjechała w bariery, blokując jeden z pasów. Na A4 problemy niedaleko Wrocławia, między węzłem Wrocław Wschód, a węzłem Bielany Wrocławskie na trasie w kierunku Legnicy. Na stopie 54 kilometrze doszło do zderzenia motocykla i busa. No i mamy zwężenie niestety, a także możliwy jest korek. Między Bielanami Wrocławskimi a węzłem Wrocław Południe, czyli bliżej połączenia z A8, też problemy, bo tam doszło do kolizji 6 samochodów osobowych i na kilometrze 150 mamy również zwężenie. Ostrzeżenia od Państwa także się pojawiają.
18: Dzień dobry wszystkim. Droga pasem Olsztyn, 75 kilometr, droga numer 53. Ciemnogranatowy Golf wypadł z drogi i mogą tworzyć się tam korki. Pozdrawiam, Marcin.
17: Dziękujemy panie Marcinie i życzymy szerokiej drogi, a na wiadomości od państwa czekamy zarówno w aplikacji Polskie Radio Kierowców, jak i pod numerem telefonu 22 513 11 11. Jednym pasem na zmianę kierowcy muszą jechać między Obornikami a Poznaniem. Częściowo zablokowana jest Krajowa 11 niedaleko Ocieszyna. To 255 kilometr. Tam ciężarówka uderzyła w bariery. Naprzemiennie jedziemy już także między Miastkiem a Białym Borem, choć wcześniej była blokada 20 niedaleko miejscowości Pasieka, a to efekt zderzenia ciężarówki z busem. Poszkodowana jest jedna osoba. Naprzemiennie jedziemy też drogą 43 Wieluń-Rudniki.
19: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Minęła 11:00.

0: Rozpakowałem ten duży karton. Jest przepiękny pies wydziergany, zrobiony na szydełku przez panią Renatę z miejscowości Kęty. Jeszcze masa innych rzeczy. A ten pies to taka kopia. Jeden do jednego naszego psiaka. Nawet bandamkę z napisem Lato za nim ma zawieszoną. No i mam problem, bo kolejne koperty z Pakości, z Krosna, z Puław, z Warszawy, z Gdyni, z Białobrzegów i z Grudziądza leżą przede mną. Którą rozpakować następną? Roman Czajarek, zapraszam do Lata z Radiem, ale czas na nasze wiadomości. Anna Kowalczyk.
1: Policja podsumowuje weekend. Na drogach było wyjątkowo niebezpiecznie. Mało elegancki polityczny rozwód. Co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości? O tym za chwilę nasza reporterka. Akwapark w Redzie wznawia pracę po ewakuacji. Dyrekcja zapewnia, że jest już bezpiecznie. Tragiczny weekend na drogach. Od piątku w prawie 200 wypadkach zginęło 20 osób, a ponad 200 zostało rannych. Jedna z tragedii wydarzyła się w Gorzyczkach w województwie śląskim, mówi Barbara Pluta z policji w Katowicach.
2: Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście, doprowadzając do zderzenia. W wyniku odniesionych obrażeń kierujący motocyklem poniósł śmierć na miejscu.
1: Na policyjnej mapie ze śmiertelnymi wypadkami przybywa czarnych punktów. Od początku wakacji pojawiło się ponad 100 nowych. Jest areszt dla podejrzanego o podrzucenie niewybuchów przy galerii handlowej w centrum Jeleniej Góry. Po sygnale o niebezpiecznych znaleziskach konieczna była ewakuacja, mówi rzeczniczka jeleniogórskiej policji Edyta Bargowska.
3: Podczas sprawdzenia miejsca policyjni saperzy z Wrocławia znaleźli dwie miny przeciwpiechotne. Jedną w koszu na śmieci, drugą w pobliskich zaroślach. Praca operacyjna i procesowa jeleniogórskich kryminalnych pozwoliła jeszcze tego samego dnia wytypować osobę podejrzewaną o pozostawienie materiałów wybuchowych w rejonie galerii handlowej.
1: 39-latka udało się namierzyć dzięki nagraniom monitoringu. Grozi mu nawet 8 lat więzienia. Ostatnie godziny Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro oficjalne wykluczenie polityków potwierdzi Komitet Polityczny Partii. Współpracownicy byłego premiera zostaną ukarani za to, że nie podpisali deklaracji członkowskiej. Mimo że o decyzji partii Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński poinformował 3 dni temu, emocje nie opadły. Obie strony prześcigają się we wzajemnej krytyce. Sprawą zajmuje się nasza reporterka Sylwia Białek, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Czy na pokojowy rozwód można jeszcze liczyć?
4: Prezes partii Jarosław Kaczyński, informując w piątek o wykluczeniu posłów, mówił co prawda o pokojowym rozstaniu, ale słowa, które padają w ostatnich dniach z ust rozstających się polityków, na to nie wskazują. Poseł Robert Gontarz z frakcji Morawieckiego uważa, że stoi za tym grupa intrygantów.
5: Była grupa intrygantów, do której zaliczał się Jacek Kurski, który już wcześniej mówił, żeby wyrzucić pana premiera Mateusza Morawieckiego.
4: O refleksję ze strony polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego zaapelował Andrzej Śliwka, ale przy okazji nie szczędził jednak uszczypliwości.
6: Wybrali swoją drogę, chcą iść do centrum, chcą łowić w progresywnym elektoracie, ich decyzja, ale niech nie atakują, niech nie mówią, że będzie jakaś wojna.
4: Europoseł Michał Dworczyk z jednej strony liczy na to, że do jutra pojednanie jest jeszcze możliwe, ale z drugiej snuje już plany stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego pod nową banderą.
7: Wydaje mi się, że byłoby dziwne, gdyby w polskim Sejmie funkcjonowało 40 niezrzeszonych posłów, więc zapewne powstanie klub.
4: Na pokojowy rozwód nie ma zatem co liczyć, a całej sytuacji prezydent Karol Nawrocki przygląda się z boku.
1: Sylwia Białek, dziękuję za te informacje.
8: To są aktualności jedynki.
1: Akwapark w Redzie znów jest czynny. Dyrekcja zapewnia, że obiekt jest bezpieczny. Wieczorem w części technicznej basenu z powodu błędu obsługi doszło do wycieku chloru. Technik, który obsługiwał instalację z objawami zatrucia, trafił do szpitala. Poza nim nikomu nic się nie stało, mówi młodszy aspirant Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
9: Pomieszczenie, w które to się stało, to jest pomieszczenie magazynowe, całkowicie oddzielone wentylacyjnie również od strefy, gdzie przebywali turyści.
1: Ewakuowano prawie 500 osób na czas akcji służb z akwaparku. Ewakuowano blisko 500 osób. Prestiżowe wyróżnienie dla Gdyni. Modernistyczne centrum miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła w Korei Południowej, gdzie trwa sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa. Z dobrymi wiadomościami dla Gdyni w setną rocznicę jej powstania Tomasz Sajewicz.
10: Kandydaturę Gdyni poparło 18 z 21 członków Komitetu Światowego Dziedzictwa. Starania o wpisanie na prestiżową listę trwały od dekady. Lista

0: Światowego Dziedzictwa UNESCO to spis najważniejszych ze względów przyrodniczych, architektonicznych i kulturowych miejsc na Ziemi. Modernistyczne Śródmieście Gdyni obejmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500 budynków. Objęcie ich prestiżowym statusem dla mieszkańców to tylko powód do dumy. Gdyńskie Śródmieście już teraz objęte jest ochroną konserwatorską. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce. Są to m.in. Krakowska Starówka, Kopalnia Soli w Wieliczce czy Puszcza Białowieska. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Pogoda. Najcieplej w tej chwili w Kozienicach, 24,5 stopnia wskazują termometry, najchłodniej w moim Szczecinie, 15 stopni, w Warszawie 22 stopnie. Temperatura będzie rosła, ale już mocno nie podskoczy, tak od 21 do 25, 26 dzisiaj temperatura maksymalna. Jutro cieplej, w środę do 30, w czwartek do 34, w piątek do 37-38, a za tydzień równo ma być to 40-41, jeżeli prognozy się spełnią. Barometr 992 hektopaskale ciśnienie cały czas szybko rośnie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Ale się rozbrykałem, słuchając tej piosenki. To jest to nagranie z cyklu Nóżka sama chodzi. Chciałem dodać, że oprócz tego psa wydzierganego przez panią Renatę z miejscowości Kęty jest też przepiękne serduszko. Jest taka też akcja. Znalazłeś wydzierganego robaczka, to wpłać złotówkę i to jest akcja DKMS-u związana z pomocą choremu dzieciakowi. Wrzucę to wszystko na naszą stronę, żeby państwo mogli zerknąć. Jak ktoś będzie mógł złotóweczkę dołożyć, bardzo super. Będę bardzo zadowolony. Rozpakowuję kolejne przesyłki. W tej godzinie także ta czwarta przyroda. W tej godzinie nasza opowieść o kulisach prawdziwych pewnego słynnego przeboju, czyli Marcin Wojciechowski się poradzi i jeszcze kilka innych rzeczy. Zapraszam.

Pani Aneta. Panie redaktorze, ja wiem, to coś, co pan puszcza od godziny 9, to takie tam blablablam, to jest pewnie jakiś nowy dżingielek lata z radiem. Pan Mariusz, to nie jest nowy dżingielek, to jest z pewnością jakaś znana osoba, która coś tam robi. Pani Aneto i panie Mariuszu, w pewnym sensie oboje macie rację. To blablablam jest takie. No i co? Ktoś ma jakieś koncepcje? 71, 151, jak trzeba, to powtórzę. W środę się wszystko wyjaśni, w lecie z radiem. Tak będzie.

0: pytacie państwo, kto tak ładnie śpiewał. Bryska, krótki kawałeczek, ale też Nóżka sama chodzi. Można po polsku, można, tylko trzeba się postarać. Wrócimy sobie do tej czwartej przyrody, a może potem Bryska jeszcze coś zagra na naszej antenie. Jak nie dziś, to jutro. Dałoby się to zorganizować. A może na jakimś koncercie? Najbliższa sobota w Poddębicach. Gdyby państwo wpadli, bardzo gorąco zapraszam. Będzie oczywiście audycja od 9 do 12. I potem będzie nasze piknikowe spotkanie z nagrodami, z tym słynnym kołem fortuny, gdzie każdy wygrywa. I potem będzie koncert od 20 do 22 transmitowany przez program Drugi Telewizji Polskiej i retransmitowany od 21 w Radiowej Jedynce. My sobie wracamy teraz na Kopiec Powstania Warszawskiego. Czwarta przyroda. Miejsce, w którym pamięć miasta i naszej historii łączy się z opowieścią o odradzaniu się tej przyrody. Jakie to jest ładne.
1: A tutaj jakieś kładki. To jest taka, można powiedzieć, kładka w koronach drzew. No może tak troszkę niżej niż korona.
2: Tak, tak to mieszkańcy Warszawy nazywają darmową kładką w koronach drzew. My mówimy, to jest raczej perspektywa wiewiórki. Park został zbudowany w miejscu śmietniska i nie mogliśmy zrobić wejścia. Z tej strony jest największa skarpa i musieliśmy zbudować nie tym razem wąwóz, tylko właśnie taką kładkę. Postawiliśmy technologię stalową, która ma największe rozpiętości. Można było dowolnie dostosować słupy, tak aby odsunąć je od korzeni drzew. I zresztą to teraz widać, że bardzo dużo drzew zostało. Nawet tak jak tu mamy, mijamy drzewo, które jest w odległości 10 cm. Udało nam się je przesunąć i zostawić kładkę i możemy korzystać właśnie z tej niezwykłej perspektywy, a jednocześnie mieć wejście do parku.
1: Jesteśmy w ogóle po właśnie tej południowej stronie, bo my przyszliśmy z takiego osiedliska lasu grondowego do tak zwanych łęgów zboczowych. Tutaj mamy nietypowy krajobraz, ponieważ drzewa zakrywa nam welon powojennika. To jest właśnie to wrażenie chyba

0: dżungli, najbardziej w tym miejscu je odczuwamy. I mieliśmy taką dyskusję z dendrologami z Zarządu Zieleni, czy ściągać ten powojnik, bo on jest taki inwazyjny. Ale tak w sumie doszliśmy do wniosku, że ten inwazyjny powojnik zarasta inwazyjne drzewa, a jest to znowu jakieś takie charakterystyczne miejsce, bardzo fotogeniczne i zupełnie niespotykane. Więc też zostawiamy takie rzeczy i obserwujemy, bo my bardzo dużo chcielibyśmy się nauczyć na tym miejscu. Wyznaczyliśmy sobie takie miejsca, gdzie właśnie celowo nic nie zrobimy, bo chcemy porównać te miejsca, w których dosadziliśmy rośliny, zabezpieczyliśmy trochę skarpę, gdzieś wzmocniliśmy jakiś proces do tych miejsc, w których naprawdę nawet nasza noga tam nie postała, bo po prostu tam się nie da wejść. To też daje możliwość stworzenia miejsc dla zwierząt.
1: Wiemy, że dziki są, bo już ślady widzieliśmy, ale oprócz dzików?
0: Na pewno są wiewiórki, bo zjadają poziomki, które posadziliśmy. Jest sporo ptaków. Jest taki problem, że tu jeszcze nie ma wody, bo tutaj woda się pojawia tylko okresowo po deszczu w ogrodach deszczowych, ale nie ma takiego stałego dostępu, mimo że jesteśmy na terenie, który dawniej był bagnem.
1: W prawo, w lewo?
2: Tam.
1: W tamtą stronę?
2: W tamtą stronę. Zbliżamy się do punktu widokowego. Obecnie punkt widokowy jest na bardzo bujny las, który też powstał samoistnie, ale już w przyszłości będzie to punkt widokowy na jezioro. Tak jak Magda powiedziała, brakuje tutaj wody i pomysł jest taki, że jesteśmy w dawnej Dolinie Wisły, miejscu zalewanym. Takie nagłe powodzie są typowe dla tego miejsca i mamy pomysł, aby zebrać wodę z kanalizacji deszczowej, czyli zabrać z ulic, oczyścić i zrobić jezioro.
1: Znowu takim elementem wąwozu idziemy, patrzę na te cegły, to też jest, to robi wrażenie, naprawdę. To było częścią czyjegoś domu kiedyś.
2: Tak, bardzo ciekawie jest oglądać właśnie gmerki, które się pojawiają, tam są nazwy cegielni, których nie ma, już zniknęły, też fragmenty posadzek, elementy budynków, tak.
1: Przepraszam, musimy się na tej ścieżce minąć, bez awantur. O, i dotarliśmy do miejsca pięknego, widokowego, z leżakami, ciepło tu.
0: Tak, to jest to miejsce najbardziej chyba słoneczne, takie przyjemne miejsce do posiedzenia, stąd tu się znajdują leżaki, bo nie chodzi o to, żeby zrobić dużo, tylko żeby zrobić odpowiednio i wtedy ta czwarta przyroda może sobie zostać. W ogóle jak zarządzamy takim obszarem czwartej przyrody, on jest albo niedostępny, albo taki sprawia wrażenie, że jest zagrażający. Jest bardzo dużo badań z zakresu psychologii środowiskowej, jak my odbieramy taką przestrzeń. Przede wszystkim to, co należy zapewnić w takim miejscu, żebyśmy czuli się dobrze, to jest pewien rodzaj widoczności. Czyli my niechętnie wejdziemy w tę największą gęstwinę, natomiast przez to, że my mamy takie strefy buforowe między gęstwiną a tym, gdzie my jesteśmy, to my się tu czujemy dobrze i bezpiecznie, że widzimy tą rękę człowieka, czyli zawsze jak idziemy, widzimy jakąś ławkę. To powoduje, że możemy zaakceptować ten dziki gąszcz, bo my jesteśmy stworzeniem z sawanny i wzrokowcami. My się posługujemy wzrokiem, my naszego wroga wypatrujemy głównie. Oczywiście inne zmysły też są ważne, ale jeżeli nie zapewnimy sobie tej widoczności i tego poczucia, że mamy jakąś kontrolę nad przestrzenią, to możemy takich miejsc nie akceptować.
1: A propos zmysłów, radio to dźwięki, to miejsce o różnych porach roku różnie brzmi.
2: Tak, ja zapraszam szczególnie wiosną, kiedy jest bardzo dużo ptaków. Też jest tutaj bardzo dużo budek dla ptaków i nietoperzy. Zapewniliśmy je. Każdy pora roku jest naprawdę bardzo interesujący, bo to się miejsce bardzo zmienia. Teraz jak chodzimy i ta czwarta przyroda jest bardzo bujna, to nie widać, że te stoki tak naprawdę są całkowicie zbudowane z gruzu. To też jest zupełnie inny spacer.
1: No i trochę już jestem zmęczona. Dotarliśmy na szczyt. Bardzo duży pomnik. Już w sobotę pojawi się tutaj ogień.
0: Tak, to jest plac, który jest dosyć duży i betonowy. Trochę w kontrze może do tego, co widzieliśmy do tej pory. Ale on taki musi być. Dlatego, że to jest miejsce obchodów. Tu się odbywają obchody co roku w rocznicę wybuchu powstania, a także kapitulacji Mokotowa, a potem kapitulacji Warszawy. No i na największej imprezie tutaj musi się zmieścić 5000 ludzi. To jest taki rodzaj miski zbudowanej z jednego kawałka betonu, bez żadnych dylatacji. Jest tam też palenisko na ogień. W zwyczaju jest, żeby w momencie obchodów rozpalać tam ogień i to jest taki żywy ogień, gdzie pali się naturalne drewno.
1: Ogień przeniesiony z grobu nieznanego żołnierza.
2: Tak, to jest tradycja Warszawy. Harcerze przynoszą tutaj ogień z grobu nieznanego żołnierza.
1: Ale ogień płonie gdzie? Tutaj na górze?
2: Nie. Ogień nie płynie na górze. To jest prawdziwe duże ognisko i mamy okrągłą płytę całego placu i jest z kortenu, czyli takiej zardzewiałej blachy, taka okrągła misa. Ją się przewraca do góry nogami, robi się dziura, którą można po prostu ustawić ognisko.
1: Z jednej strony pomnik to miejsce na ogień, a z drugiej strony panorama współczesnej Warszawy. I to jest znowu łączenie przeszłości.

0: z teraźniejszością patrzymy, jak Warszawa rośnie.
1: Bardzo lubię to miejsce, bo stoimy na gruzach Warszawy, takim ostatnim miejscu spoczynku materiałów budowlanych, a patrzymy na ulicę Bartycką. Cała Warszawa wie, że tu można kupić nowe materiały wykończeniowe i budowlane. I to jest początek życia materiałów budowlanych. Patrzą na siebie dwa końce.
2: Czwarta przyroda. I to odradzanie się miasta w tak symbolicznym miejscu. Park Akcji Burza. Tam znajduje się w Warszawie kopiec Powstania Warszawskiego. Agnieszka Ciecierska rozmawia z architektą krajobrazu Magdą Wnęgi i architektem Marcinem Maraszkiem. A w sobotę, 1 sierpnia, proszę o tym pamiętać, ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy o tym wszyscy. To teraz schodzimy na ziemię. Wracamy do naszego pytania. Państwo prosicie, żeby powtórzyć, bo to nowy sezon wakacji marzeń, więc nowa szansa gry o wycieczkę zagraniczną. Dzisiaj jest tak.

Kto to śpiewa? Poproszę o imię i nazwisko. W jakim mieście dzieje się akcja tej piosenki i w jakim to jest kraju? Proste pytanie na początek drugiego sezonu. Pytanie za 3 punkty. 72 151 pod ten numer wysyłam odpowiedź. Najpóźniej do 11.30 macie Państwo ostatnie 7,5 minuty. I proszę pamiętać, by wpisać w tle magiczne słowo klucz wakacje. A ja trzymam kciuki i życzę Państwu powodzenia.

0: Reklama.
1: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost.

0: Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz? Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Habemus Papam.
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
13: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
14: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
13: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
14: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
13: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
14: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
13: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
14: Zapraszają Ula Kaczyńska
13: i Marcin Wojciechowski.
14: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
15: Na liście ciepło, zimno. Jest zmiana. Najcieplej Terespol 26 stopni, najchłodniej Jelenia Góra 15. To wskazanie teraz z godziny 11.30. Oficjalne stacje pomiarowe IMGW. Będzie cieplej w środę plus 30, w czwartek plus 34, w piątek plus 37. Sobota w Poddębicach, bardzo fajna pogoda, tak będzie około 35, czyli troszkę zrobi się chłodniej, tak samo na niedzielę i potem znowu w górę i przyszła środa plus 40, plus 41. Taka jest prognoza na dziś. Dzisiaj od zachodu wchodzące do Polski rozpogodzenia, ale jeszcze w tej chwili w wielu miejscach może padać deszcz, a na południowym wschodzie Bieszczady burze, gwałtowne opady, silny wiatr, proszę się tego spodziewać, to się może wydarzyć. Teraz wędrujemy do miejscowości, która nazywa się Wronie, to jest województwo kujawsko-pomorskie. Paweł Becker, historyk, regionalista. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. We Wroniu jest obecnie 19 stopni i lekkie zachmurzenie. Nie pada, nie wieje, zatem to doskonała pogoda, by odwiedzić miejsce z niezwykłą historią i z duszą. W średniowieczu Krzyżacy zbudowali tu gotycki kościółek, który po potopie szwedzkim został zamieniony na spichlerz. Później zmieniał swoją funkcję, aż wreszcie kilka miesięcy temu staraniem stowarzyszenia Logendorf urządzono tu Izbę Pamięci. Zobaczymy repliki broni, numizmaty, pocztówki z XIX wieku oraz znaleziska archeologiczne. Warto poznać historię Wronia, bo jego właścicielami byli m.in. marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski i Maria z Radziwiłłów, matka poety Zygmunta Krasińskiego. Można też wyruszyć do okolicznych lasów i szukać zaginionych dzwonów, bowiem według legendy kościół we Wroniu miał dwa dzwony, które zaginęły, choć przyszły

0: przeszukiwano lasy i bagna, nie natrafiono na ich ślad. Jednak niektórzy do dziś słyszą ich dźwięk w wielkanocny poranek i noc wigilijną. A kto nie wierzy w legendy, niech w lesie podziwia naturę, bo Wronie to też leśny rezerwat przyrody. Zatem zapraszamy do Wronia.
1: Dziękujemy za zaproszenie. Jeszcze Warszawa. Termometr. Spadła temperatura w Warszawie. 19 stopni. To jest ciekawe. Barometr 992,5 hektopaskala. Ciągle ciśnienie szybko idzie do góry.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dziękuję bardzo za to, co zagrało przed chwilą, czyli za
2: Nocne Sowy.
1: Tak, Marcin Wojciechowski, ale za Koena też.
2: No proszę państwa.
1: Moja młodość.
2: Czasami chcę zaskoczyć słuchaczy naszych. Oczywiście można ciągle grać letnie przeboje i to jest fajne, bo są wakacje i to tak

0: powinno być, ale to jest jak taki inny kolor kamyczka, wiesz, taki wyjątkowy. Wrzucasz i zwracasz na niego uwagę, potem go odkładasz.
1: Odwracasz na drugą stronę i nagle jesteś zdziwiony, że z drugiej strony jest fajniejszy niż ten z przodu.
0: Tak, no tak. No mogłem wybrać wiele innych piosenek, ale postawiłem na te i przy okazji Roman zainspirował mnie, żeby też wprowadzić ją do naszego cyklu i wytłumaczyć albo opowiedzieć państwu, o czym naprawdę opowiada Dance Me to the End of
1: Love. Oj, to jest trudna piosenka.
0: Bardzo
1: piękna
0: trudna
1: i trudna.
0: To zostawmy ją dzisiaj. Dzisiaj mam lżejszą piosenkę, o wiele lżejszą.
1: Uwielbiam.
0: Naprawdę?
1: Dziękuję, tak. Jedna z moich ulubionych.
0: Jesteśmy w latach 90. Dla mnie ta piosenka pachnie salą gimnastyczną, pierwszymi zakochaniami, jakąś szkolną dyskoteką, bo to te czasy, kiedy akurat chodziłem do podstawówki. Wielu z państwa również. Lata 90. Trudno było w ogóle znaleźć imprezę, na której nie brzmiało to słynne and no hej, nie będę śpiewał, może lepiej. Już z Ulą się tam wyśpiewuje w letnisku, ale czasami mam ochotę tak pośpiewać, że państwo nawet nie wiedzą, ale lepiej, żeby nie było tego
1: 93
0: słuchania.
1: Rok.
0: Tak,
1: to
0: dokładnie.
1: Już wiadomo, które ty jesteś roczniki, skoro wtedy szkoła.
0: 81 jestem, skończyłem 45 lat w tym roku, ale w ogóle tego nie czuję. Czuję, jakbym miał 18, niestety.
1: No to tak jest, ja ci powiem, co będzie dalej. To tak będzie działać
0: będzie
1: cały
0: szybciej
1: czas.
0: Szybciej jeszcze leciało, tak. Ponoć, najgorzej. No dobrze, pamiętamy tę piosenkę. For Non Blondes, WhatsApp. Trudno było znaleźć imprezę, na której ta piosenka nie wchodziła między szybkie. Dwa szybkie i WhatsApp. Myśleliśmy, że to piosenka rockowa, ballada, może o miłości, a tu znowu nie bardzo pasuje do tego, o czym myśleliśmy. Może sama grupa najpierw. Four Non Blondes, czyli cztery nieblondynki, San Francisco, końcówka lat 80. Nazwa wzięła się z żartu. Panie zobaczyły reklamę produktów do włosów z hasłem cztery blondynki, a ponieważ wszystkie cztery były czarne, ciemne, czarne włosy mają, stąd przewrotne Four Non Blondes. Nagrały tylko jedną płytę, wyobraź sobie, Romanie, drodzy państwo. Jedną, jedyną, ale taką, która zapisała się w historii głównie dzięki tej piosence właśnie. WhatsApp.
1: Która wzbudziła kontrowersję.
0: A tak? A czym?
1: No, wieloma rzeczami. Tam część ludzi mówiła, że to jest w ogóle plagiat. Paru artystów się obraziło. No, to tam...
0: Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to jest plagiat.
1: Mi się
0: zresztą
1: tak nie zdaje.
0: Linda Perry, która jest liderką tego zespołu, niezwykle utalentowaną też pisarką, autorką piosenek. Ona przecież pisała dla Christina Aguilery, dla Gwen Stefani, Alicia Keys. Nawet dla Celine Dion pisała. Nawet z Dolly Parton tworzyła utwory, bo ona po tym sukcesie, o których zaraz państwo usłyszą, wycofała się. Nie chciała brać w tym udziału. Nie chciała być na pierwszych stronach gazet, a piosenka nie jest o miłości, nie jest utworem o miłości, o Balmy Meet.
1: O hipisach jest.
0: Tam nie też, tam nie pada, tak, trochę
1: to
0: tak.
1: Taki hymn.
0: Tam nie pada ani razu słowo zwrot WhatsApp tytułowy w tym utworze, to też jest ciekawostka. Ani razu, za to wielokrotnie słyszymy what's going on, czyli dlaczego, co się dzieje, dokąd to zmierza. Tytuł powinien nosić what's going on, ten utwór, ale Marvin Gaye kiedyś nagrał piosenkę pod tym samym tytułem, więc zmieniono. Więc wiele osób słysząc ten refren myśli, że to piosenka o rozstaniu, a to jest piosenka o tym, dokąd zmierza świat, moi państwo drodzy. Co tu się właściwie dzieje? Dlaczego jest tak dużo bez sensu na świecie? Dlaczego człowiek wychodzi rano z domu i jest mu czasami niedobrze, bierze głęboki oddech, zdaje sobie najprostsze pytanie. Co tu się właściwie dzieje? No, to jest taki krzyk bezradności, trochę może deklaracja polityczna, właśnie hipisowskie motywy, elementy. Nie ma tam żadnych konkretnych wydarzeń, ani tekstów, ani nazwisk w tym tekście. Nie pada nic. I na tym polega jego tajemniczość, że można go dopasować do wielu. Ale to jest piosenka o pewnej rezygnacji, takiej antysystemowej trochę, refleksji nad tym, że chyba jednak czasami nie mamy wpływu na to,
1: czy
0: co się dzieje.
1: Pamiętam, że teledysk się na Placu Zabaw, coś tam się działo takie?
0: Może. Tak, były cztery tam gitary.
1: Coś tak, no.
0: Tak, no teledysk to przede wszystkim
1: to jest prosta piosenka, ale trudna do zaśpiewania swoją drogą.
0: Bardzo trudna
1: się
0: do zaśpiewania.
1: Naprawdę trzeba umieć.
0: Tak, i co ciekawe, ona wróciła jako viral po raz kolejny niedawno, więc ona łączy pokolenia. I dzieciaki ją znają, i rodzice, i wszyscy. Więc odrobinę teraz, proszę państwa, takiego ogniskowego klimatu, nastroju będzie. Niech będzie, że nawet hipisowskiego. Proszę bardzo.
1: Hipisie twierdzi, że to jest ich hymn. Choć nie wiem, czemu tak mówili, ale tak.
0: Bo lubią sobie przypisywać bardzo dobre piosenki. Tej wersji się trzymajmy.
1: Marcin Wojciech.
0: Dziękuję, słyszymy się o 14:00.

0: No jaki to jest hymn hipisów? Ja bym się tu hipisów żadnych nie dopatrywał. A ten teledysk z placem zabaw? Fajne nagranie. I głos trzeba naprawdę do tego mieć. Tak samo jak do tego?
1: Dum, dum.
0: No właśnie. Kto mówi, kto śpiewa, kto nuci to dum, dum? To się wyjaśni w środę. Zapraszam Państwa na jutro. Jutro Agnieszka Kulikowska poprowadzi program. Będzie o wakacyjnych podróżach, które nie wymagają ani plecaka, ani biletu. I to się wszystko jutro wyjaśni. Pan Bartłomiej z Warszawy może się cieszyć. Pan Bartłomiej otwiera w drugim sezonie Wakacji Marzeń naszą listę. 3 punkty zdobyte, tak samo jak wszyscy inni, którzy odpowiedzieli w ten sposób. Je t'aime, to jest oczywiście Paryż, to jest Francja. Pan Bartłomiej napisał: swoją drogą pamiętam, że od tego utworu zaczęła się moja wielka pasja do języka francuskiego. Najlepsza reklama Paryża, nagrać coś takiego. Może Dasem w ogóle był świetną reklamą Francji. W Polsce bywał parę razy. Chciałem Państwa zapytać, z kim się spotkał. Z Rodowicz, ale to by było za trudne. Za każdym razem ona tu na niego czeka. Proszę zostać z jedynką cały czas, 24 godziny na dobę. I jutro od 9:00 Lato z Radiem. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej.

0: Calibre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
12: Ogłoszenie społeczne.
11: Radio Kierowców.
14: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na A4 na trasie Targowisko Kraków w pobliżu Brzezia doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem i zamknięty jest jeden pas w kierunku Krakowa. Na 441 kilometrze w tej kolizji na szczęście nie ma poszkodowanych. Na ekspresowej 19 na Podkarpaciu na odcinku między węzłami Jasionka i Sokołów Małopolski w pobliżu Nienadówki zepsuł się autokar i tu ruch jest spowolniony na 453 kilometrze. Na ekspresowej 5 między węzłami Poznań Wschód i Kleszczewo w pobliżu Kleszczewa zapalił się samochód ciężarowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Bydgoszczy i na 133 kilometrze taka sytuacja może utrzymać się według służb nawet do godziny 15. Dobra informacja z tej trasy jest taka, że nikomu nic się nie stało. W tym miejscu jest spory korek i on jest aż do dojazdu na A2, więc tutaj należy omijać trasami lokalnymi, jechać chociażby przez Poznań początkowo. A1 między węzłami Rybnik i Żory w pobliżu miejscowości Czerwionka Leszczyny zderzyły się dwa samochody osobowe. Zamknięty jest jeden pas w kierunku Gorzyczek na 21 kilometrze. W Wielkopolsce na krajowej 11 na trasie Oborniki-Poznań w pobliżu Ocieszyna. Po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, nadal kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem na 255 kilometrze. Taka sama organizacja utrzymuje się na Pomorzu na 20 na trasie Miastko-Biały Bór w pobliżu Pasieki po zderzeniu samochodu ciężarowego z busem. Tutaj jedna osoba została ranna.
15: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce. Hejnał z Wieży Mariackiej. Posłuchajmy.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 5 minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk, zapraszam na aktualności jedynki. Połowa Polski w żółtych pogodowych alertach. Przez wschodnią część kraju przechodzą burze. Najgorzej będzie na Podkarpaciu. Tu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
1: Tam dziś spodziewamy się największych sum opadów, nawet do 40 mm. Tam, gdzie mamy wystawione ostrzeżenia, mogą wystąpić miejscami porywy wiatru do około 85 km na godzinę. Nad morzem też będzie generalnie dość wietrznie, ale tam szansa na burzę jest ograniczona. No, takie porywy do około 60-65 km na godzinę mogą wystąpić.
0: Jutro poprawa pogody, a od środy zrobi się cieplej. W kolejnych dniach powrót upałów. Brutalne pobicie we Wrocławiu. Ofiarą grupy napastników padło dwoje młodych Ukraińców. Oboje z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu trafili do szpitala. Podkomisarz Aleksandra Freuse z wrocławskiej policji mówi, że para sama zgłosiła sprawę funkcjonariuszom.
2: Przyjęliśmy od nich zawiadomienia i

0: pojechaliśmy na tę okoliczność, także potwierdzamy to zdarzenie i policjanci tutaj prowadzą intensywne czynności w celu ustalenia tych sprawców i ich zatrzymania.
1: O tym, co się wydarzyło, napisała w mediach społecznościowych matka pobitej dziewczyny. Z jej relacji wynika, że napastnicy zaatakowali, gdy w sklepie usłyszeli ukraiński akcent.
2: To są aktualności jedynki.
1: Kolejne miejsca do ładowania elektrycznych ciężarówek i autobusów powstaną w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 6 ważnych umów. Jego dyrektor Dorota Zawadzka-Stępniak tłumaczy, że to kolejny krok do transformacji energetycznej transportu.
3: Dziś, i bardzo się z tego powodu cieszę, podpisujemy kolejne umowy i dokładamy cegiełkę do tej niezwykle ważnej transformacji, jaką jest transformacja w sektorze transportu. Tworzymy warunki, dzięki którym czysty transport staje się realną alternatywą i wzmacnia również konkurencyjność polskiej gospodarki.
1: Dzięki podpisanym umowom w całym kraju powstanie prawie 150 miejsc do ładowania elektrycznych ciężarówek i autobusów. Ważny termin dla użytkowników M-Obywatela. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o koniecznym zalogowaniu do aplikacji przed 5 sierpnia. Chodzi o to, żeby przedłużyć certyfikaty dokumentów, w tym M-dowodu. To rutynowa i cyklicznie powtarzana procedura, dzięki której dokumenty pozostają ważne i bezpieczne. Jeśli użytkownicy nie zalogują się do M-Obywatela do 5 sierpnia, dotychczasowe certyfikaty wygasną, a odzyskanie pełnego dostępu będzie wymagało podjęcia dodatkowych środków. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Deszczowo i pochmurno w większości regionów, w pasie od Mazur przez Mazowsze po Małopolskę i Podkarpacie zagrzmi. Na termometrach od 16 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, 24-25 na wschodzie. Ciśnienie w Warszawie 992 hektopaskale.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest przeważnie dobra albo bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W północnej Polsce i na Podkarpaciu możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody w rzekach, a w zlewni Pisy i Górnego Ełku wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W większości regionów utrzymuje się jednak susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio.
4: Na zegarach 12:08.
2: W samo południe.
4: Tysiące mieszkańców ewakuowanych z domów, turyści muszą opuszczać hotele. Gigantyczne pożary we Francji i Hiszpanii.
5: To już nie pierwszy duży pożar w tej okolicy, ale nigdy nie było to tak niebezpieczne jak teraz.
4: Od pożarów przejdziemy do politycznego trzęsienia ziemi w Polsce. PiS się rozpadł. Kto skorzysta?
6: Punktem krytycznym było wyznaczenie Przemysława Czarnka jako tego przyszłego premiera inspe, pominięcie Morawieckiego.
4: Kiedyś granicą bólu była czwórka, teraz na niektórych stacjach widać już 8. Ceny paliw szybują w górę.
7: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
4: Miał mikrokawalerki i pracował nad regulacją mikrokawalerek. Poseł KO Ireneusz Raś musi się tłumaczyć. Karol Surówka, to jest W samo południe. W programie zaczynamy od rozwodu, który komentuje cała Polska. Prawo i Sprawiedliwość, jakie dotąd znaliśmy, przeszło do historii. Mateusz Morawiecki i grupa 40 lojalnych mu posłów opuściła klub PiS. Jutro najpewniej zatwierdzony zostanie ich rozwód z partią. Pozostałe partie takim obrotem spraw rzecz jasna są zachwycone. Ale kto najbardziej skorzysta, a kto najmocniej straci? Krajobraz po politycznym trzęsieniu ziemi obserwuje Sylwia Białek. Halo, słyszymy się?
8: Dobry, dzień dobry.
4: W ostatnich dniach dawni bliscy sojusznicy wypowiadali słowa, które kiedyś wydawały się niewyobrażalne.
8: To prawda, jeszcze w piątek Jarosław Kaczyński mówił o pokojowym rozstaniu, ale wiadomo już, że na to nie ma co liczyć. Ci, którzy deklarację członkowską, czyli tak zwaną lojalkę podpisali, mówią, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie od dawna już planowali utworzenie własnej partii.

0: i pójście własną drogą. Hacerze, czyli zwolennicy byłego premiera, mówią, podkreślają, że całą sytuacją są zaskoczeni, że chcieliby zostać w partii, ale są z niej teraz wypychani. Poseł Robert Gontarz z frakcji Mateusza Morawieckiego mówił rano w Polskim Radiu, że za wszystkim stoją intryganci.
1: Była grupa intrygantów, do której zaliczał się

0: Polski XXI wieku, była taka przecież formacja, wrócą do Prawa i Sprawiedliwości.
1: Bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, europoseł Michał Dworczyk, z jednej strony mówi, że ma nadzieję, że do jutra uda się jeszcze z frakcją Jarosława Kaczyńskiego porozumieć, ale z drugiej też zdradza już najbliższe plany ludzi skupionych wokół byłego premiera.
2: Każdy z nas ma swój jakiś tam obszar, w którym chce być aktywny, a w związku z tym, żeby być aktywnym, no to na pewno będziemy musieli szukać do tego form. Wydaje mi się, że byłoby dziwne, gdyby w polskim Sejmie funkcjonowało 40 niezrzeszonych posłów, więc zapewne powstanie klub.
1: Czyli z jednej strony klub, ale z drugiej strony też nieoficjalnie mowa jest o własnej nowej partii, ponoć nawet nazwa dla tej nowej partii jest wiadomo, że nie będzie się ona nazywała Rozwój Plus. No i wiadomo, że i widzimy też, że emocji w tym rozwodowym procesie nie brakuje.
3: Sylwio, wszystkie te wypowiedzi, które cytowałaś, są muzyką dla uszu polityków pozostałych partii. Te oczywiście się cieszą. Niektórzy dosłownie nawet kupowali popcorn.
1: To prawda. Politycy koalicji rządzącej nie ukrywają, że to, co dzieje się na prawicy, to tak naprawdę powód do świętowania. A propos tego popcornu, to czekają na dalszy rozwój sytuacji, jak w dobrym filmie akcji. Tak mówił eurodeputowany Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
4: Straszny ten rozwód, jakieś trzaskanie drzwiami, krzyki, oczernianie się, a ty robiłaś coś 20 lat temu, a ty 30 lat temu. Mam wrażenie, że no tak nie miało to wyglądać, no ale mam wrażenie, że za chwilę będą po prostu wyskakiwać jakieś trupy z szafy, kolejne pranie brudów. Morawiecki jest dla PiSu zagrożeniem, jakimś zagrożeniem. No a ludzie PiSu mają teczki pełne afer, no, w których ta ekipa rarsowska uczestniczyła.
1: Rozstanie Mateusza Morawieckiego z Prawem i Sprawiedliwością odbywa się bez klasy. Tak mówiła wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Karolina Zioło-Pużuk w Polskim Radiu. Skrytykowała m.in. właśnie słowa wypowiadane przez Jacka Kurskiego.
5: Dzisiaj jest po prostu gościem, który lata po telewizji i opowiada źle o swoim koledze. To źle o nim świadczy tak naprawdę, szczerze mówiąc. Znaczy w ogóle bezwzględnie wszystko to źle świadczy o Morawieckim, ale to źle świadczy także o Kurskim i o tych kolegach. No bo trzeba mieć jednak troszkę chociaż klasę, nawet w polityce.
1: Czyli tak naprawdę to ostatnie godziny Mateusza Morawieckiego i jego ludzi w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro paradoksalnie nie tyle rozłamowcy będą wyrzucani, co potwierdzone będzie dalsze członkostwo tych, którzy w partii zostają, którzy lojalkę podpisali. No a później myślę, że sprawy nabiorą przyspieszenia. W najbliższy piątek planowany jest bowiem polityczny grill u Mateusza Morawieckiego.
3: Sylwia Białek, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Do tego tematu będziemy jeszcze wracali w radiowej jedynce, ale na razie przenosimy się za granicę. Dlatego, że Francja i Hiszpania już kolejne godziny walczą z gigantycznym pożarem. Około 300 tysięcy osób musiało zostać ewakuowanych. W ogniu stanęło 120 tysięcy hektarów lasów. W wyniku pożarów zginęło 16 osób. Michał Strzałkowski zbiera informacje na ten temat. Dzień dobry, Michale.
6: Dzień dobry.
3: To gdzie teraz sytuacja jest najpoważniejsza?
6: Jeśli chodzi o Francję, to są to okolice Bordeaux, dokładnie na zachód od Bordeaux, w kierunku morza, przy zatoce Arcachon przede wszystkim. To jest bardzo poważna sytuacja, dlatego że tam, w samej tylko Francji, w tamtym regionie 220 tysięcy osób trzeba było ewakuować. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to są okolice Walencji, na północ od tego miasta, a także okolice Madrytu. Tam ta liczba ewakuowanych jest mniejsza, około 80 tysięcy, co razem daje, tak jak mówiłeś, 300 tysięcy ewakuowanych osób we Francji i w Hiszpanii. Tam te pożary obejmują nie tylko lasy, ale także zbliżają się już, zwłaszcza we Francji, do miejscowości, do po prostu miejsc, gdzie mieszkają ludzie. Płoną także łąki, różnego rodzaju nieużytki. Mieszkańcy zachodnich przedmieść Bordeaux, ewakuowani już przez służby, tak mówią o swojej sytuacji.
7: Zostałem ewakuowany. Wczoraj wieczorem otrzymałem przez telefon ostrzeżenie. Spałem tylko 2 albo 3 godziny. Czekaliśmy na autobus ewakuacyjny, ale nie przyjechał. Nie rozumiem, dlaczego nie reagujemy, zwłaszcza wobec tego, co dzieje się teraz, tych fal upałów, jakich Europa jeszcze nie doświadczała. Do tego ta susza. Ludzie wciąż wyrzucają niedopałki papierosów. No, wystarczy trochę pomyśleć. Nie wiem, mój mąż chciałby już wracać do domu, ale powiedziano nam, że to niemożliwe. Musimy czekać, aż dostaniemy zgodę.
6: Te płomienie są bardzo duże, dlatego że przez ostatnie tygodnie we Francji, w Hiszpanii panowały bardzo wysokie temperatury. Teraz weekend był troszkę chłodniejszy, ale upały wracają. Takie właśnie 40, nawet czasem powyżej 40

0: stopni. Do tego jest bardzo, bardzo sucho. No i wieje silny wiatr, który roznieca te płomienie, więc występuje też zjawisko tak zwanych burz ogniowych, kiedy te płomienie rzeczywiście przenoszą się na ogromne odległości z dużą prędkością, więc sytuacja jest bardzo, ale to bardzo poważna. W Hiszpanii jest nieco lepiej, ale tylko nieco lepiej, o czym mówi mieszkaniec okolic Walencji. To już nie pierwszy duży pożar w tej okolicy. Tuż za moim domem są tereny po zlikwidowanej rzeźni. Wszystko to zarosło chaszczami, które potem w kolejnych latach kompletnie wyschły. Jeśli tam pojawia się ogień, to rozprzestrzenia się bardzo szybko. Ale nigdy nawet nie było to tak niebezpieczne jak teraz. Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał specjalne spotkanie sztabu kryzysowego, któremu przewodniczy. Z kolei premier Hiszpanii Pedro Sanchez wczoraj odwiedził okolice Madrytu, gdzie strażacy walczą z ogniem. Dziś ma pojawić się w okolicach Walencji i osobiście zobaczyć na miejscu sytuację.
1: A swoją pomoc zaoferowała też Polska.
0: Tak, to prawda. Będą jechali z Polski strażacy, konkretnie z Wielkopolski. Jak mówił oficer prasowy Wielkopolskich Strażaków, aspirant Martin Halasz, już jutro pojedzie do Hiszpanii pierwszy samochód operacyjny.
2: Będzie zmierzał do Hiszpanii, w mniej więcej rejon Toledo. To będzie samochód wykorzystywany na miejscu przez kadrę dowódczą, natomiast zasadnicza część modułu GFFF Poland wyruszy do Królestwa Hiszpanii drogą lotniczą, samolotem i będzie się to działo na przełomie lipca i sierpnia. Docelowo od 1 sierpnia do 31 sierpnia 105 strażaków będzie przebywało na terenie Hiszpanii.
0: Bo ten sezon pożarowy dopiero się zaczyna, stąd taka długa obecność polskich i nie tylko polskich strażaków, bo z różnych krajów strażacy się pojawią w Hiszpanii i we Francji. Trzeba będzie walczyć z kolejnymi pożarami, które się na pewno pojawią, żeby się nie roznieciły, no i monitorować te miejsca, gdzie już się paliło, czy ogień tam po prostu nie wraca.
3: Na niektórych obszarach ewakuowani zostali też turyści. Rozumiem, że jeżeli ktoś planuje wyjazd do Hiszpanii i Francji, to powinien sprawdzić, czy rejon, w który się wybiera, jest bezpieczny.
0: To prawda. W Hiszpanii to okolice Madrytu, okolice Walencji, więc Katalonia, czy to południowe hiszpańskie, czy południowo-wschodnie wybrzeże, tam takich problemów z pożarami nie ma. Tak samo na lazurowym wybrzeżu we Francji. Ale jest, tak jak mówiłem, sucho, gorąco i wieją suche i gorące wiatry, więc to są bardzo sprzyjające warunki do powstawania pożarów, więc trzeba na bieżąco sytuację monitorować. No oby to było najgorsze, co się w to lato w tym rejonie Europy wydarzyło, ale strażacy obawiają się, że będą mieli pełne ręce roboty w tym roku.
3: Upałów do Polski jeszcze nie dotarła, ale dotrze za dwa dni. Tak. To znaczy, że polskie służby też się przygotowują już?
0: Bez wątpienia. Ostatnio w Polsce padało i to jest dobrze, bo nie ma aż takiej suszy w lasach. To oczywiście jest luksusowa wręcz sytuacja. Myślę, że wiele osób z południa Europy, patrząc na naszą część kontynentu, po prostu tego nam zazdrości. Jakkolwiek być może nie każdy miał przyjemny urlop z powodu deszczu i niższych temperatur, to nie tworzy aż tak niebezpiecznej sytuacji. Ale przyjdą upały, przyjdą gorące dni, będzie sucho, więc trzeba być bardzo ostrożnym, uważać, dlatego że większość tych pożarów, które szaleją teraz we Francji i w Hiszpanii, zostało wywołanych przez ludzi, przez ich nieuwagę, przez palenie ognisk, przez palenie śmieci, przez wypalanie jakichś terenów, przez rzucanie niedopałków papierosów. Więc popatrzmy, co się dzieje tam i bądźmy bardzo, ale to bardzo w najbliższych tygodniach ostrożni.
3: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję za informację.
0: Dziękuję.
4: Rozmowa dnia.
3: Nie będę płakał po Prawie i Sprawiedliwości. To powiedział dosłownie dwie minuty temu premier Donald Tusk. No, nie ukrywa tego koalicja, że nie jest załamana tym, że Prawo i Sprawiedliwość się rozpada. A z nami połączony jest doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Czy to rzeczywiście koalicja najmocniej skorzysta na tym? Czy te strzelające korki od szampana i ten odgrzewany popcorn jest uzasadniony?
5: Na pewno koalicja musi wykonać ogromną pracę, żeby skorzystać i żeby na tym wygrać, ale z pierwszych symulacji wynika, że rzeczywiście przesunięcie, jeżeli chodzi o podział mandatów, takiego przesunięcia związanego z podziałem w ramach PiS, byłoby najbardziej korzystne dla Koalicji Obywatelskiej. Ja sobie wykonałem takich kilka bardzo prostych symulacji, więc jeżeli przyjęlibyśmy, że średnie sondażowe obowiązywałyby te, które widzimy teraz w kilku ostatnich dosłownie badaniach, nie wiem jak to się rozwinie, to Koalicja Obywatelska zyskałaby prawdopodobnie 8 mandatów, a PiS łącznie straciłby, sam PiS, ta część Jarosława Kaczyńskiego, 29, 15 zyskałby Mateusz Morawiecki. Więc suma, saldo to byłoby około 14 mandatów straty w porównaniu z tym, co Zjednoczony PiS mógłby uzyskać teraz. I one po części, czy w dużej części przeszłyby do największego ugrupowania, to znaczy do Koalicji Obywatelskiej. Tak funkcjonuje polski system wyborczy.

0: Znaczy, więc w pewnym sensie tak, ale to nie znaczy, że Koalicja Obywatelska nawet w koalicji z Lewicą uzyskałaby większość, bo wciąż jednak wszystko wskazuje na to, że to byłoby mimo wszystko za mało. Więc jest to bardzo ciekawa sytuacja, bardzo ciekawa rozgrywka.
1: Ale czy to oznacza, że właśnie wybory przyszłego roku stały się otwartą grą, że właśnie oto rozpoczął się scenariusz, w którym trudno jest przewidzieć, co wydarzy się w przyszłym roku?
0: Myślę, że tak. Stały się bardziej otwarte niż jeszcze 2-3 tygodnie temu. Widzieliśmy, że osłabiona w związku ze skandalem w Szpitalu Południowym Koalicja Obywatelska traciła trochę w sondażach i to przez to zyskiwały partie prawicowe. Teraz ta sytuacja staje się coraz bardziej otwarta. Trudno będzie przewidzieć, co się stanie. Bardzo dużo zależy od tego, jak medialnie poradzi sobie drużyna Mateusza Morawieckiego, o ile oczywiście jutro ten rozłam zostanie oficjalnie przypieczętowany. To jest bardzo ciekawa.
1: A myśli pan, profesor, że jest jeszcze taki scenariusz możliwy, w którym to wszystko to była gra, to wszystko to był pokaz, jutro będzie zjednoczenie, wzmocnienie? Niektórzy komentatorzy do końca w taki scenariusz wierzą albo wierzyli.
0: Nie sądzę, żeby to było możliwe. Jest to w pewnym sensie nieracjonalny ten podział, bo rzeczywiście wszystkie obliczenia, biorąc pod uwagę nasz system wyborczy, wskazują na to, że Prawo i Sprawiedliwość po takim podziale nie zyska, na takim podziale nie zyska. Ale myślę, że tutaj są też pewne elementy emocjonalne. Polityka to nie jest tylko matematyka, to są także emocje, to jest walka o władzę, walka o dominację po stronie prawicowej, więc uważam taki scenariusz, że jednak pan Morawiecki z panem Kaczyńskim się godzą. Za mało prawdopodobne, za dużo już zostało powiedziane gorzkich słów z obu stron, żeby to po prostu zapomnieć. Chociaż byłoby to pewnie bardzo racjonalne dla obydwu kontrahentów, ale myślę, że raczej do tego nie dojdzie.
1: Choć są też tacy optymiści, do nich należy doradca prezydenta Błażej Poboży, który był rano naszym gościem, którzy uważają, że na tym prawica może zyskać, dlatego że Mateusz Morawiecki odbierze część centrowych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Więc to będzie takie pomnożenie przez podzielenie. Tak jak to trochę było z konfederacjami. Tak to widzi Błażej Poboży.
0: To jest bardzo ryzykowna strategia. Można do trzech bytów. Jeżeli mamy trzy byty po jednej stronie, widzieliśmy to w wyborach 2023, rzeczywiście można zyskać na tym, że się dzielimy do któregoś stopnia, ale tutaj pojawiają się cztery partie po stronie prawicy, bo będziemy mieli PiS Jarosława Kaczyńskiego, będziemy mieli Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i będziemy mieli trzecią partię, znaczy Konfederację i Koronę z drugiej strony również. Więc to są, sytuacja staje się taka bardziej nieprzewidywalna, bardziej skomplikowana. I te partie, które są gdzieś w pobliżu progu wyborczego, po pierwsze istnieje ryzyko, że tego progu nie przekroczą, a jeżeli przekroczą go minimalnie, to one w polskim systemie, gdzie mamy bardzo dużo takich małych okręgów rozdrobnionych, no uzyskują proporcjonalnie mniej głosów niż to, co zyskałyby startując razem. Więc myślę, że prawdą jest, że Mateusz Morawiecki może aktywizować część zdemobilizowanych wyborców prawicy. Nie sądzę, żeby odebrał głosy Koalicji Obywatelskiej. Nawet w przypadku PSL-u nie sądzę, żeby tutaj była jakaś szansa. Więc to jest raczej podział tego samego tortu, ale być może ktoś, kto był zniesmaczony, kto był rzeczywiście zdemobilizowany, przestał się interesować, teraz pomyśli, a jest ktoś, kto będzie mnie reprezentował. I samo w sobie być może procentowy udział, jeżeli chodzi o poparcie, być może wzrośnie, ale to nie musi się przełożyć na większą liczbę mandatów, bo mamy taki paradoks w tym polskim systemie wyborczym,
1: tak, no system
0: że to nie zawsze przekłada się
1: Donta
0: jeden do jednego.
1: Jest kapryśny, natomiast zapytam jeszcze o te symulacje, które pan profesor wykonał, no bo wiele osób teraz spodziewa się, że największą partią opozycyjną, czyli główną prawicową partią w Polsce nie będzie już Prawo i Sprawiedliwość, tylko Konfederacja, która jeszcze może się wzmocnić po tym rozłamie. Czy pana symulacje rzeczywiście też taki scenariusz pokazują?
0: Trudno mi powiedzieć, trudno mi spekulować, bo tutaj już wychodzimy poza to, co widzimy w sondażach. Musielibyśmy się zastanowić nad tym, co nastąpi w przyszłości. Jeżeli chodzi o dzisiejsze badania, na dzień dzisiejszy PiS cały czas byłby największą partią opozycyjną, jeżeli wybory odbyłyby się teraz w najbliższą niedzielę. Więc to jeszcze nic na to nie wskazuje. Nie wiemy, jak zareagują wyborcy. To jest niewykluczone. Ten dystans się zmniejsza. Mieliśmy dwa sondaże, gdzie PiS już spadł poniżej 20% w przypadku takiego scenariusza podziału. Ale to niekoniecznie oznacza, że ci wyborcy muszą gdzieś przepłynąć na stronę Konfederacji. Na pewno zrobi się ciekawie. Ja myślę, że jeżeli chodzi o potencjał partii Mateusza Morawieckiego, ona jest troszeczkę niedoszacowana. Mieliśmy kilka sondaży, było 3%, 2%.

0: 5,5. Mieliśmy później sondaże 6,2 i 6,9. Ta średnia wyszła gdzieś około 5,4. Ale jeżeli zobaczymy na skład osobowy, to tam mamy szereg takich osób bardzo doświadczonych medialnie, bardzo sprawnych kampanijnie. Mamy Michała Dworczyka, mamy osoby silne w regionach, jak Grzegorz Lorek na przykład. Więc mamy nawet kilka okręgów, gdzie PiS straciłby swoją reprezentację. Więc być może to będzie jakiś taki mechanizm, który będzie generował dodatkowe zyski. Ale to jest w tym momencie czysta spekulacja. Widzimy, że Konfederacja gdzieś od roku ustabilizowała się na poziomie 12-13% i trudno im zyskać nowych wyborców. Wyborcy, którzy głosowali na PiS, to nie są też do końca w 100%. Wyborcy, którzy byliby przyciągnięci przez taki bardzo wolnorynkowy program Konfederacji. Więc moim zdaniem to jest kwestia otwarta. Ciekawe jest, który z tych PiS-ów dwóch, które nam się rysują na horyzoncie, będzie w którymś momencie dominował, bo mamy z jednej strony naprawdę wielu bardzo dynamicznych polityków po stronie Mateusza Morawieckiego, a z drugiej strony takie jednak w pewnym sensie schyłkowe przywództwo Jarosława Kaczyńskiego z drugiej strony, który też, no
1: choć
0: waha
1: też
0: się,
1: w swojej frakcji wyznaczył pójść. Pewnych następców, wyznaczył Przemysława Czarnka, choć on raczej swojej misji nie wypełnił, ale jest też Patryk Jaki, jest Tobiasz Boheński, to ich będzie teraz Prawo i Sprawiedliwość, to oni będą nową twarzą PiSu?
0: Myślę, że Tobiasz Boheński ma tutaj spory potencjał. Patryk Jaki, nie wiem do końca, ale na pewno misja Przemysława Czarnka się nie powiodła. Ten pomysł, żeby kopiować, żeby ścigać się z Grzegorzem Braunem na radykalizm,
1: dał wyborców Grzegorzowi Braunowi. Uwiarygodnił.
0: Dał wyborców oczywiście, bo jeżeli Grzegorza mamy Brauna. Oryginał i mamy, tak, mamy kopię, no to jednak okazuje się, to wtedy wyborcy się zastanawiają, po co mam głosować na kogoś, kto naśladuje oryginał, który zaczął o tym mówić wcześniej, jak ktoś, kto koniunkturalnie zaczyna mówić w taki sam sposób, no nie, jest mniej wiarygodny.
1: A Zbigniew Ziobro, czy ktoś problem. Jeszcze będzie go bronił? Mamy informację, że za pół godziny dowiemy się o tym, że będzie wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. W jego obronie stawał stary PiS, ten nowy PiS Mateusza Morawieckiego raczej się odcinał od byłego ministra sprawiedliwości.
0: Myślę, że nowy PiS Mateusza Morawieckiego zdecydowanie odetnie się od Zbigniewa Ziobry, bo Zbigniew Ziobro rzeczywiście torpedował szereg pomysłów Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy nawet KPO, co między nimi było jedną z takich cegiełek, które kosztowały zwycięstwo w wyborach, czy spowodowały niemożliwość zbudowania koalicji po wyborach 2023. Więc myślę, że to jest w pewnym sensie cała sprawa Zbigniewa Ziobry jest szansą również dla Mateusza Morawieckiego, który będzie mógł się odciąć i pokazać, że on ma jakiś taki dyskurs pozytywny, ma jakąś właśnie taką rozwojową retorykę, a z drugiej strony mamy taką retorykę bardzo defensywną, retorykę opartą na jakichś lękach, która rzeczywiście nie będzie przemawiała do tego nowego elektoratu, młodszego elektoratu, który dawał PiS zwycięstwo w 2015-2019. W przypadku starej części PiS-u, tak to nazwijmy umownie, która pozostanie przy Jarosławie Kaczyńskim, ona jest coraz mocniej zdominowana przez byłych członków suwerennej Polski. To rzeczywiście zgadzam się jak najbardziej z tymi słowami czy Pawła Jabłońskiego, czy Krzysztofa Szczuckiego, że tutaj jest taki proces suwpolizacji, więc prawdopodobnie ta część PiS-u, która zostanie przy Jarosławie Kaczyńskim, będzie się mocniej stawiała za Zbigniewem Ziobrą.
1: Zrobiło się naprawdę ciekawie w tym rozbiegu przed wyborami przyszłego roku. Trzeba będzie chyba tablicy korkowej, żeby rozrysować wszystkie układy i frakcje.
0: Dokładnie.
1: Ale pomógł nam
0: Konfederacja i dwa PiS-y.
1: Tak jest. Pomógł nam w tym dzisiaj doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: 8 czasem bolą, ale ta 8 boli szczególnie. Granica bólu została przekroczona. Na niektórych stacjach benzynowych olej napędowy już kosztuje ponad 8 zł. Winny jest powrót konfliktu w Iranie i ponowna blokada cieśniny Ormus. Użytkownicy aut w Polsce są zaniepokojeni tempem podwyżek i niecierpliwie oczekują unormowania się cen. Z kierowcami w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Ja w niedzielę tankowałem za, uwaga, 7,99, więc byłem bardzo bliski tej granicy bólu. A czy ty już widziałeś dzisiaj 8 na stacjach w Poznaniu?
2: Nie, ponieważ na stacjach paliw, które odwiedziłem, też była kwota 7,99, a przejechałem... Można powiedzieć nawet wokół i byłem na kilku stacjach paliw w stolicy Wielkopolski, ale kierowcy, z którymi rozmawiałem,

0: Mówili mi, że ta ósemka już się gdzieniegdzie pojawia, a oni, jak to oszczędni poznaniacy, oczywiście szukali tych tańszych stacji. Zresztą posłuchajmy opinii jednego z kierowców o tym, co nas czeka.
1: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, co będzie, nie?
0: Nie wiem, czy to dobre pocieszenie, ale to opinia kierowcy, który jechał dość paliwożernym, benzynowym samochodem. W każdym razie poznaniacy czy kierowcy też śledzą to, co dzieje się w polityce tej polskiej na linii prezydent-premier oraz tej międzynarodowej. No bo zwracają uwagę, że ten pomysł rządzących, aby obniżyć ceny paliw, skomplikowała nieco decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału ustawy, która zakładała w okresie od marca do grudnia wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków. Prezydent tłumaczył, że ustawa była zła, bo zakładała działanie przepisów wstecz, a Donald Tusk, czyli premier, zwrócił uwagę, że te środki pozwoliłyby sfinansować program CPN. No to co o politykach, jak komentują to pod kątem politycznym kierowcy martwiący się o ceny, którzy obserwują polityczną scenę w Polsce i na świecie?
2: Trochę mnie boli, jak premier mówi, że to wina prezydenta. No sądzę, że to jego wina, bo to on obiecał po 5-19.
3: Musielibyśmy w Ameryce zmienić prezydenta.
4: No niestety to trzeba raczej już przetrwać. Ale można też podziękować Nawrockiemu, który zrobił podgórkę Polakom.
5: To znaczy, że znów wrócą prawdopodobnie trzy litery, o których słyszeliśmy przy poprzednim kryzysie, czyli CPN. Czy twoi rozmówcy domagają się powrotu regulacji cen, ograniczenia wzrostu?
0: Moi rozmówcy, a właściwie jeden z nich zażartował nawet, ale nie pozwolił tego nagrać, że powinien dla kierowców zostać uruchomiony program CPK, czyli można powiedzieć, czego pragną kierowcy. Ale niestety ten program CPN to faktycznie długo wyczekiwana sprawa. Szczególnie taksówkarze mówią o tym, że ten program po prostu jest potrzebny.
6: Dla mnie to było fajnym plusem.
0: Ważne tutaj, aby powiedzieć jasno, że z jednej strony polityka, z drugiej strony działania międzynarodowe, konflikt na Bliskim Wschodzie, ale problemem jest sytuacja nie tylko w cieśninie Ormus, o czym mówi się dość powszechnie i głośno. O tym mówił mi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
4: To jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł, mimo że nie są w Unii Europejskiej.
0: Przywrócone powinno być to ręczne sterowanie cenami paliwa, czy raczej zostawić to i przetrwać, przytrzymać?
4: No niestety to trzeba raczej już przetrwać.
0: Skoro już wywołałem eksperta analityka rynku paliw Jakuba Boguckiego, to oddajmy mu głos a propos cieśniny Ormus i tego, co jeszcze dzieje się na świecie.
7: Już nie tylko cieśnina Ormus jest obszarem objętym problemami, ale także za sprawą działań Houthi sprzymierzonych z Iranem, także i żegluga w regionie cieśniny Bab el-Mandab i na Morzu Czerwonym jest obarczona taką dodatkową premią ryzyka. To jest poważny problem chociażby dla Arabii Saudyjskiej, która też przez Morze Czerwone część swojego surowca mogłaby eksportować.
0: Sytuacja jest więc bardzo skomplikowana. Kierowcy mają nadzieję, że uda się powstrzymać te podwyżki cen, a dopiero potem być może zacznie się dyskusja o tym, jak je obniżać.
5: Maciej Szefer z Poznania. Bardzo dziękuję.
8: Polskie Radio. Jedynka.
5: My tymczasem łączymy się z naszym niemieckim korespondentem Adamem Górczewskim. Dzień dobry, Adamie.
9: Dzień dobry.
5: Mamy coraz więcej informacji o sprawcy sobotniego zamachu w Berlinie. Zamachu skierowanego, przypomnijmy, na uczestników Parady Równości. Jedna osoba zginęła, 29 jest rannych. Ten sprawca został już pojmany przez służbę, to znaczy w akcji zginął. Natomiast coraz więcej wiemy o tym, kim był.
9: Tak, dlatego, że służby coraz więcej informacji przekazują, ale także wiemy o nim coraz więcej za sprawą wywiadu, którego ojciec zamachowca udzielił magazynowi Der Spiegel. I właśnie łącząc te dwa obrazy, oczywiście z większym naciskiem na to, co ustalają służby, które są bardziej obiektywne, przynajmniej ufajmy, że tak jest, można powiedzieć, że 21-letni Abdul B., 21-letni w momencie śmierci, to urodzony z obywatelstwem niemieckim w Niemczech, tutaj wychowany w rodzinie, która pochodziła z Libanu, ale jego matka 3 lata przed jego narodzinami już miała niemieckie obywatelstwo, więc on był wychowany w rodzinie islamskiej, muzułmańskiej, natomiast jego rodzina podkreśla, że to są łagodne poglądy. Znaczy, nie są mocno zaangażowani, na pewno nie są radykałami, tak twierdzi jego rodzina. Natomiast on w ostatnich latach zaczął się radykalizować i to, co służby do tej pory przekazały, dwa najmocniejsze momenty, które o tym świadczą, jest to, że on dwukrotnie próbował dostać się do grup państwa islamskiego, czyli do najgroźniejszej obecnie

0: islamistycznej organizacji terrorystycznej. Najpierw chciał dostać się do Mauretanii, a równo rok temu, w lipcu ubiegłego roku, do Libanu, skąd pochodzi jego rodzina, dojechał, doleciał, a stamtąd chciał właśnie przemieścić się do Syrii, gdzie miał dołączyć do Państwa Islamskiego. W Libanie został zatrzymany, aresztowany, spędził tam kilka miesięcy, jesienią trafił do Niemiec i tutaj w Niemczech w maju został skazany za szykowanie groźnych akcji wymierzonych w bezpieczeństwo państwa i został skazany na rok i 8 miesięcy, ale w zawieszeniu. I dlatego właśnie, ponieważ nie trafił do więzienia, mógł przeprowadzić to, co w weekend się stało.
1: Wszystkie te informacje są dosyć intensywnie komentowane w Niemczech, no bo jeżeli służby wiedziały o tym, że próbował dołączać do Państwa Islamskiego, jeżeli był zatrzymany, już był skazany nawet, no to oczywiście pojawia się pytanie, czy tej tragedii sobotniej udało się, można było zapobiec.
0: I takie pytanie otwarcie stawia m.in. minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt, który razem z kanclerzem kilkukrotnie już się wypowiadał na temat tego, co się stało. I oczywiście przede wszystkim oni wyrażają wsparcie dla rodzin tych, które zostały poszkodowane, dla rodzin tej kobiety, która zginęła, ale także dla tych, którzy są ranni. To tylko krótka informacja. Nikt już nie jest w tej chwili w stanie zagrożenia życia. Z tych 29 poszkodowanych osób kilka nadal jest w szpitalach, ale nie ma zagrożenia życia dla nich. Natomiast szef MSW mówi wprost, że on będzie wyjaśniał, że on nie chce dyskutować z wyrokami sądowymi, bo oczywiście nie powinna tego robić jedna władza, co robi inna władza. Natomiast jest to właśnie zaskakujące, że mimo twardych dowodów, mimo tego, że został skazany za przygotowywanie aktów terrorystycznych, dostał wyrok w zawieszeniu. On miał jedną rzecz zrobić, miał dołączyć do zajęć z deradykalizacji, ale dwa razy był na spotkaniach takich przygotowujących do tego kursu, do takiego seminarium deradykalizującego i przedstawiciele tej organizacji, którzy prowadzą te zajęcia, którzy pracują z ekstremistami z prawej i z lewej strony, mówią, że zabrakło jednego elementu, żeby on zaczął te zadania, żeby zaczął uczestnictwo, po prostu nie wyrażał takiej woli. Więc tutaj jakby błędy systemu wydają się bardzo oczywiste i ich wyjaśnianie zapowiadają i kanclerz, i minister spraw wewnętrznych po to, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Czasami nie da się przewidzieć, nie da się zapobiec wydarzeniom, ale tu wydaje się, że to był człowiek, który jasno i otwarcie mówił o tym, że coś złego zrobi.
1: Adam Górczewski, nasz niemiecki korespondent, bardzo dziękuję. W studiu Błażej Prośniewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Błażej, który wie więcej o tym, jak Polacy chcieliby pracować.
2: Tak.
1: Bo Polacy też coraz częściej wiedzą to, jakby pracować chcieli.
2: Tak, jeszcze kilka lat temu takim marzeniem Polaków był home office. Teraz okazuje się, że te priorytety się zmieniają i dziś...
1: Nie chcemy już pracować z domu tylko?
2: Nie tyle nie chcemy pracować z domu, ale chcemy czegoś więcej. Chcemy większej elastyczności, możliwości takiego samodzielnego organizowania sobie dnia pracy, niezależnie od miejsca wykonywania obowiązków. Z najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że takim najbardziej pożądanym modelem pracy jest obecnie, tam gdzie to oczywiście możliwe, dowolność w ustalaniu godzin, na co wskazuje 39% Polaków. No i posłuchajmy, co na ten temat mówi Monika Banyś-Bator z Biura Prasowego Personal Service.
3: I to jest taki benefit, z którym najbardziej są kojarzeni młodzi ludzie, generacja Z, że to oni chcą mieć możliwość w trakcie dnia wyjścia na tenisa, czy łatwiejszego godzenia swojego życia prywatnego z zawodowym, a nie sztywnych godzin pracy od 9 do 17. I rzeczywiście wydaje się, że taki model będzie coraz częściej występował na rynku pracy, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z pracą zadaniową.
2: No jak można się domyślać, mniej entuzjastycznie, czy też bardziej konserwatywnie do tego zagadnienia podchodzą sami pracodawcy, co też pokazują wyniki barometru polskiego rynku pracy, bowiem zgodnie z nimi ponad 1/3 pracodawców uważa, że dominującym modelem pracy pozostanie tradycyjna, stacjonarna praca.
1: Masz też informacje na temat tego, takie otrzeźwiające informacje o tym, ile tracimy na hazardzie, bo to, że tracimy, no to już jest jasne.
2: My tracimy i traci państwo. Tak, pojawił się raport Szara Strefa w Polsce, kasyna internetowe. Według niego takie nielegalne kasyna stanowią aż 40% rynku. Często są one zarejestrowane w Rosji czy Białorusi. Według autorów tego opracowania to jest przede wszystkim efekt restrykcyjnych przepisów, które sprawiają, że właściwie jedynym legalnym przebytkiem tego typu w Polsce jest należące do totalizatora sportowego Total Casino. No, a że rynek nie lubi próżni, to pojawiają się takie nielegalne kasyna internetowe, które oferują po prostu korzystniejsze warunki.

0: rynki. Według szacunków obrót w szarej strefie wszystkich gier online sięga dziesiątków miliardów złotych rocznie, a tylko w tym roku z samego niezapłaconego przez to podatku od gier budżet państwa straci ponad 1 600 000 000 złotych. Tu też warto dodać, że z takich nielegalnych kasyn online korzysta ponad 3 miliony Polaków. Co ciekawe, a jednocześnie straszne, ponad połowa z nich nie wie, że robi to poza prawem. Tu też warto dodać, że taki przeciętny gracz zostawia średnio blisko 3400 zł rocznie w takich kasynach online.
1: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. Burza wokół najmu krótkoterminowego. Organizacje samorządowe apelują o wprowadzenie poważnych zmian w rządowym projekcie. Jak na przykład Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, które uważa, że samorządy i wspólnoty mieszkaniowe powinny mieć możliwość wprowadzenia całych stref wolnych od najmu krótkoterminowego, czyli od pokoi wynajmowanych na aplikacje. A temat ten stał się jeszcze gorętszy dziś przed południem, kiedy portale opisały, że jedna z osób, która pracowała nad tym projektem, polityk KO Ireneusz Raś, sama wynajmowała właśnie w ten sposób lokale w Krakowie. A tym tematem zajęła się Dagmara Kędzior.
2: Pierwotna wersja tego projektu zakładała utworzenie stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Jednak jak okazało się po posiedzeniu rządu parę tygodni temu, ta zmiana została wycofana. To krytykuje strona społeczna. Zdaniem Mikołaja Olejnika z Miasto Jest Nasze, brak tego zapisu szkodzi mieszkańcom popularnych turystycznie miast, między innymi warszawiakom.
3: Śródmieście jest najszybciej wyludniającą się dzielnicą w Warszawie. I jednym z tego, z powodów tego jest właśnie najem krótkoterminowy. Niekontrolowany rynek Airbnb powoduje wzrost cen mieszkań zarówno na sprzedaż, jak i na wynajem oraz dramatycznie zaniża liczbę dostępnych mieszkań w mieście dla mieszkańców na najem długoterminowy.
2: Społecznicy dodają, że też brak takich regulacji sprawia, że deweloperzy coraz częściej decydują się na budowę mieszkań z myślą o najmie krótkoterminowym, co ich zdaniem ogranicza pozostałym mieszkańcom możliwość zakupu. Mikołaj Paja ze stowarzyszenia z kolei podkreślał, że przepisy pozwalające na utworzenie stref wolnych od najmu krótkoterminowego istnieją już w innych europejskich miastach, m.in. w Barcelonie, Paryżu i Amsterdamie.
4: Wszędzie, gdzie mamy nasilony ruch turystyczny, przyjmuje się rozwiązania mające na celu bardzo mocne ograniczenia najmu krótkoterminowego. I tam, gdzie już od lat tego typu biznes się rozwija, włodarze miast, ale również rządzący doszli do wniosku, że trzeba przeciwdziałać temu procederowi.
2: Projektu bronił jego twórca, wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Jego zdaniem ten dokument ucywilizuje rynek najmu krótkoterminowego, a dopytywany o to, czy przepis wprowadzający możliwość utworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego zostanie dodany do projektu, stwierdził, że może do tego dojść w kolejnym pakiecie regulacji.
5: Gdybyśmy też podeszli pod to w ten sposób, tak jak niektórzy podpowiadają, to byśmy zlikwidowali najprawdopodobniej w bardzo popularnych destynacjach możliwość przebywania wielodzietnych rodzin na kilka dni, żeby mogli pozwiedzać, czerpać z tej turystyki krajowej. Tego byśmy też nie chcieli.
2: Ale też dzisiaj Wirtualna Polska opublikowała artykuł na temat Ireneusza Rasia, z którego wynika, że podczas tworzenia projektu ustawy mogło dojść do konfliktu interesów. Jak ustalili dziennikarze, wiceminister sam w przeszłości kupował mikrokawalerki i zarabiał na ich wynajmie. Obecnie ich nie posiada, bo dwie z trzech zakupionych mikrokawalerek miał sprzedać swojemu bratu. Trzecia pozostała własnością jego byłej żony. Aleksandra Lelito, przewodnicząca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, uważa, że jeśli te doniesienia medialne się potwierdzą, to wiceminister sportu powinien zostać zdymisjonowany.
6: Daje się nam to oczywiste w takiej sytuacji. Najpierw jest wielki kryzys, wielkie oburzenie społeczne. Nikt nie rozumie, skąd taka nagła wolta w tym, jak ta ustawa ma wyglądać, czemu w ostatniej chwili zrobiono z niej tak groteskową wydmuszkę. Parę dni później dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Stworzył ustawę, która mu służy. No jest to skandaliczne.
2: Ireneusz Raś przekazał redakcji WP, że nie informował premiera ani ministra sportu o tym, że do niedawna zarabiał na mikrokawalerkach. Z relacji dziennikarzy wynika też, że w jego ocenie nie doszło w tej sprawie do konfliktu interesów.
1: Sprawą zajęła się Dagmara Kędziora. Do tematu na pewno w aktualnościach jedynki będziemy wracali. Algorytmy śledzą każdy nasz krok w sieci. Teraz same mają znaleźć się pod kontrolą państwa. Prezydent podpisał ustawę o systemach sztucznej inteligencji, dzięki czemu w ciągu kilku miesięcy zostanie powołana specjalna Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. W skrócie komisja ma nadzorować i karać przedsiębiorców za wykorzystanie

0: używanie systemów AI niezgodnie z prawem i unijnymi regulacjami. Sprawie przygląda się reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Jak to będzie wyglądać w praktyce?
1: Dzień dobry. Zacznijmy od tego, że do komisji będzie można składać indywidualne skargi na działanie poszczególnych systemów AI, czyli jeśli uznamy, że popularne Grok, Claude, ChatGPT czy Gemini podsuwają nam treści nielegalne, obrazoburcze albo na przykład naruszające czyjeś wrażliwe dane, no to będziemy wiedzieć, do kogo kierować swoje kroki. A w myśl unijnych przepisów w tym roku wszystkie treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję mają być oznaczane na stronach internetowych, tak aby użytkownicy mogli łatwiej odróżnić prawdziwe zdjęcie od zlepka fałszywych pikseli.
2: A to jest pierwszy krok do przeciwdziałania dezinformacji wspieranej przez sztuczną inteligencję, kiedy użytkownik zobaczy jasny komunikat. Drogi użytkowniku, to co widzisz zostało wygenerowane przez AI.
1: Powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Ponadto systemów AI nie można wykorzystywać do przestępstw, czynów zabronionych albo wywierania wpływu na tak zwane grupy wrażliwe, na przykład na najmłodszych.
2: Do czynów w zakresie między innymi manipulacji podprogowych technik, czy też wykorzystywania grup wykluczonych, czy grup bardziej narażonych na manipulacje. To także zakaz używania systemów, które mają za zadanie rozbierać osoby na zdjęciach, które krążą w internecie.
1: Unijne przepisy, nad których egzekwowaniem będzie czuwać polska komisja, uniemożliwiają również wykorzystywanie tak zwanego scoringu społecznego, dodaje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Gdyby to przełożyć na taki prosty język każdego obywatela, nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy albo w jakikolwiek sposób targetować twoje życie, albo w przypadku na przykład wykorzystywania tego do nielegalnych działań czy zbierania danych, a później ich sprzedawania. To jest bardzo ważna zmiana, bo w państwach azjatyckich staje się standardem.
1: Polska komisja, gdy już zostanie powołana, będzie mogła nakładać kary finansowe na przedsiębiorców oraz wycofywać z rynku systemy AI niezgodne z unijnymi przepisami. Z drugiej strony, aby nie wylewać wszystkich dzieci z kąpielą, komisja stworzy tak zwane piaskownice regulacyjne, czyli mechanizmy pozwalające firmom sprawdzać innowacyjne rozwiązania AI, ale w kontrolowanych warunkach.
0: Jedynka, program W samo południe i teraz czas na kulturę. Anna Stępniak, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Relacjonował to w programie pierwszym Polskiego Radia Tomasz Sajewicz, nasz korespondent na Dalekim Wschodzie, bowiem obrady odbywały się w Busanie w Korei Południowej.
5: Kandydaturę Gdyni poparło 18 z 21 członków Komitetu Światowego Dziedzictwa. Starania o wpisanie na prestiżową listę trwały od dekady. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to spis najważniejszych ze względów przyrodniczych, architektonicznych i kulturowych miejsc na ziemi. Modernistyczne Śródmieście Gdyni obejmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500 budynków.
4: No właśnie, 500 budynków i to jest doskonały prezent na stulecie miasta. No właśnie, ale czy takie młode miasto, bo tylko 100 lata przedtem było i stare założenie urbanistyczne Starego Miasta w Warszawie i Kraków, między innymi Zamoście. Posłuchajmy, co na ten temat mówi pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Michał Krasucki.
6: Rzeczywiście zespół gdyński w kontekście zarówno urbanistyki, jak i architektury jest najmłodszy. Mówimy tutaj o zespole modernistycznym, który jest pewnego rodzaju idealną realizacją założeń architektów XX międzywojennego i cały czas miastem funkcjonującym, miastem żywym. To także zostało docenione.
4: To zostało docenione, a na temat Gdyni i na temat innych obiektów dziedzictwa porozmawiamy jutro w Eurece.
0: Anna Stępniak, bardzo dziękuję. Z kultury przechodzimy gładko do sportu. Dzień dobry,
7: dzień
0: Tomasz
7: dobry.
0: Kowalczyk jest w studiu. Już przeszliśmy gładko z mundialu do ekstraklasy, jeżeli chodzi o kibiców.
7: Piątek, sobota, niedziela, mecze za nami. Dziś ostatnie spotkanie pierwszej kolejki. Zagłębia Lubin zagra z Piastem Gliwice. O tym, czy drużyna jest Zagłębia gotowa do nowego sezonu, trener Leszek Ojrzyński.
8: Wszystko się okaże. Mecze ligowe wszystko weryfikują i długie przygotowania są może bardziej komfortowe, bo można jeszcze parę detali dopiąć, poprawić grę, ale to nie ma co czekać. Też ciekaw jestem, jak się zaprezentujemy. Oczywiście wierzę, że bardzo dobrze to będzie wyglądało, ale to są już inne emocje, prawda? I początek poprzednio.

0: Poprzedniego sezonu nie mieliśmy za bardzo udany, bo w 4 meczach tylko 2 punkty mieliśmy. Teraz będziemy chcieli zdecydowanie lepiej punktować i mamy rywalizację w zespole. Zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
1: Z kolei trener gliwiczan Daniel Myśliwiec podkreśla, że to wyłącznie boiskowe wydarzenia pokażą, w jakiej dyspozycji jest jego drużyna.
2: Bo weryfikacja w pierwszym meczu zawsze jest jakaś i w zależności od tego, jaki będzie wynik, będziemy oceniać, czy było dobrze, czy nie było dobrze. Mówię trochę z przekąsem, a tak naprawdę ja jestem bardzo zadowolony z pracy, z tego, jaką robotę wykonaliśmy, a przy w sumie zniwelowaniu urazów albo liczby urazów, bo jakieś tam drobne się pojawiły, one w większości nie wynikały z procesu treningowego, tylko z tak wyjątkowych, powiedziałbym, sytuacji, jak jeden piłkarz wpadający w drugiego, który łamie sobie kości palca i to są takie kontuzje, które ciężko przewidzieć. Można powiedzieć, że jesteśmy prawie w pełnym składzie przygotowania, mówiąc bardzo krótko, w mojej ocenie bardzo dobrze.
1: Początek meczu o 19:00. Przypomnę, wczoraj Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice 2-1. Był remis między Widzewem Łucia Motorem Lublin 2-2, a Raków przegrał z Wisłą Płock 1-2.
3: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję. Jeszcze przykra informacja z ostatniej chwili. Berlińskie media podają, że kobieta, która zginęła w zamachu w Berlinie, jest obywatelką Polski. Wrócimy do tego tematu w aktualnościach. To było w samo południe w Jedynce.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
13: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
14: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
15: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg.

0: gramów etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na autostradowej jedynce między węzłami Kamieński i Piotrków Trybunalski Południe w pobliżu Wygody zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowane są w tej chwili aż dwa pasy ruchu w kierunku Gdańska na 359 km. Tutaj ruch zdecydowanie zwalnia. Można pojechać drogą krajową numer 91. Ten objazd zalecamy też na A1, zwłaszcza na kujawsko-pomorskim odcinku tej trasy między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Tam jest zwężenie z powodu robót drogowych i niestety tutaj korkuje się także i taka sama sytuacja przy węźle Pelplin i też na jezdni w kierunku Trójmiasta. Na S5 na Dolnym Śląsku na trasie między węzłami Trzebnica i Kryniczno w pobliżu Trzebnicy zderzyły się 3 samochody osobowe i zamknięty mamy jeden pas w kierunku Wrocławia na 142 kilometrze. To nie jedyne problemy na S5, są także w Wielkopolsce, o czym informują nasi słuchacze.
6: Chcieliśmy zgłosić zdarzenie drogowe na zjeździe Kleszczewo. To jest trasa S5 kierunek Poznań-Gniezno. Spalona ciężarówka, na chwilę obecną wszystkie służby na miejscu. Z tego, co zdążyliśmy zauważyć, również holownik, który zabiera uszkodzone auto. Życzymy wszystkim przyczepności i szerokości. Na chwilę obecną korek około 2-3 km. Pozdrawiamy.
5: To jest 133 km ekspresowej piątki. Rzeczywiście zapalił się tam samochód ciężarowy. Jest zwężenie w kierunku Bydgoszczy i służby informują, że dopiero około 15 trasa będzie odblokowana. Trasa z S3 na S6, na A6 przy węźle Klucz jest 10-kilometrowy korek, trwają tam roboty drogowe i rzeczywiście ten odcinek między S3 a A6 między Szczecinem, zwłaszcza węzłem Podjuchy, a Goleniowem korkuje się w ostatnich dniach dość mocno. Teraz jeszcze S19, odcinek między węzłami Jasionka i Sokołów Małopolski, wciąż jest zwężenie po awarii autobusu na 453 kilometrze.
7: Jest 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Anna Kowalczyk. Ruch prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry złożyła do USA wniosek o ekstradycję. Głos w tej sprawie zabrał premier Tusk. Polacy zdradzili, czym jest dla nich luksus na wakacjach. Zaskakujące wyniki badania. Bilet za wejście do historycznego centrum Wenecji. Miasto podsumowuje eksperyment. Zaczynamy jednak od Berlina. Burmistrz niemieckiej stolicy informuje, że kobieta, która zginęła w ataku podczas Parady Równości, to Polka. Sprawca ataku nie żyje, został zastrzelony niecałą dobę po zamachu po policyjnej obławie, gdy podczas próby zatrzymania ruszył uzbrojony w kierunku funkcjonariuszy. Mężczyzna w sobotni wieczór wjechał furgonetką w bawiący się tłum, a następnie zaatakował ludzi maczetą. Zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Informuje o tym Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa. Były minister sprawiedliwości od maja tego roku jest w USA. Uciekł tam z Węgier po zmianie władzy w Budapeszcie. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do tej informacji odniósł się na konferencji prasowej w Głuchołazach premier Donald Tusk. Łączymy się z Sylwią Białek, która słuchała szefa rządu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Powiedz, jak ocenia szansę na ściągnięcie byłego ministra sprawiedliwości do Polski.
8: Premier powiedział, że z uwagi na fakt, że Zbigniew Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, to można powiedzieć, iż jest to pytanie do innego Donalda. Donald Tusk zaznaczył, że strona polska czeka na pozytywne sygnały z Waszyngtonu, ale czy one nadejdą, nie wiem, dodał premier.
9: Będziemy zgodnie z prawem szukali wszystkich dostępnych sposobów, aby ci politycy, na których ciążą tak poważne oskarżenia, stanęli prędzej czy później przed polskim sądem. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z uciekinierami, wymaga to dobrej współpracy z rządami danych krajów.
8: Premier powiedział, że po zmianie władzy w Budapeszcie świetnie współpraca pod tym względem układa się z Węgrami. Na początku lipca Węgry cofnęły status uchodźcy.

0: Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie oraz Marcinowi Romanowskiemu unieważnione zostały także ich dokumenty podróży, a wniosek o ekstradycję zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem resortu spraw zagranicznych.
1: O czym informowała Sylwia Białek. Dziękuję bardzo. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto przedłużone do stycznia przyszłego roku. Prokuratura Regionalna w Katowicach podała nowe szczegóły tej sprawy. Śledczy m.in. zablokowali 4 miliony euro na francuskim koncie bankowym. Zabezpieczyli też i analizują korespondencję pracowników platformy. Wcześniej pojawiły się informacje, że prokuratura miała rozpocząć rozmowę z prezesem Zonda Krypto w sprawie jego współpracy ze śledczymi. Jak podaje Rzeczpospolita, do spotkania Przemysława Krala z prokuratorem Markiem Wełną miało dojść w jednym z państw Zatoki Perskiej. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto ruszyło w kwietniu. Jest prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do tej pory wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
2: To są aktualności jedynki.
1: Cisza i święty spokój są dla Polaków największym luksusem podczas wakacji. Taką odpowiedź wskazało prawie 33% osób badanych przez barometr Providenta. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury oraz prywatność i brak tłumów. Hotel o wysokim standardzie to za symbol luksusu uznało tylko niecałe 17% badanych. Koniec opłat za wstęp do historycznego centrum Wenecji. Miasto zakończyło eksperyment z biletami. Z opłat pobieranych od jednodniowych turystów do miejskiej kasy wpłynęło ponad 5 milionów euro. Jakie jeszcze są efekty eksperymentu? O tym Aleksandra Nietopiel.
3: Program rozpoczął się 3 kwietnia i obowiązywał przez 60 dni. Obejmował wszystkie weekendy oraz wybrane okresy zwiększonego ruchu turystycznego. Bilet musiały wykupić osoby odwiedzające Wenecję bez noclegu. Z opłat zwolnieni byli m.in. mieszkańcy, turyści nocujący w mieście oraz dzieci do 14 roku życia. Wejściówki kosztowały 5 lub 10 euro, a za ich brak groziła kara od 50 do 300 euro. Jak poinformowały władze miasta, wydano ponad 650 tysięcy płatnych voucherów. Wstępne analizy wskazują także na zmniejszenie liczby turystów w najbardziej oblegane dni. Szczegółowe wyniki i pełne podsumowanie eksperymentu mają zostać przedstawione w najbliższych dniach. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda.
1: Deszczowo i pochmurno w większości regionów. We wschodniej połowie kraju mogą pojawić się burze. Na termometrach teraz od 14 stopni w Kołobrzegu przez 20 w Lublinie, Wrocławiu i Katowicach do 25 w Terespolu i Tarnowie. Wiatr umiarkowany i silny na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 85 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 7, w Szczucinie 86, ubyło 6, w Zawichoście 189, przybyło 3, w Puławach 84, bez zmian. W Warszawie 117, ubyło 3. W Kępie Polskiej 172, ubyło 1. W Toruniu 104, przybyło 11. W Tczewie 235, ubyło 5. Na Sanie w Przemyślu 81, przybyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 59, przybyło 1. Na Bugu we Włodawie 60, bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 119 cm w ciągu ostatniej doby, ubyło 6. U Ujściany Sykłockiej 273, bez zmian. W Malczycach 138, przybyło 14. W Połęcku 33, ubyło 5. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 123 cm w ciągu ostatniej doby, przybyło 2. W Gorzowie Wielkopolskim 160, przybyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
10: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
11: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
10: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
11: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
10: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
11: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
10: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
11: Zapraszają Ula Kaczyńska
10: i Marcin Wojciechowski.
11: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
12: Jedynka. To jest radio.
3: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: tylko szczerze.
1: Czternaście minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645, 22 66. Dziś w pogodzie dzieją się rzeczy różne i podobno dziać się będą. Nie wiem, czy to wpłynie pozytywnie, czy negatywnie na nasze odbieranie wakacji i lata, ale dziś temat będzie chyba bardzo wakacyjny i chyba bardzo pozytywny. Tak się zawahałem, ale wydaje mi się, że chyba większość z nas raczej powinna mieć, raczej powinna mieć pozytywne skojarzenia. A o czym będziemy rozmawiać? O naszych dziadkach. Ja wiem, że święto babci i dziadków to jest styczeń, przynajmniej to u nas obchodzone, ale zupełnie nieoczekiwanie. Niedawno znalazłem w kalendarzu takie wskazanie, że wczoraj, czyli w niedzielę, obchodziliśmy dzień nie babci czy też dziadka, tylko dzień dziadków. No i czy może być lepszy pretekst do tego, aby zapytać państwa, w środku wakacji praktycznie, aby zapytać państwa, czy jest coś lepszego niż wakacje u dziadków? 22 645 22 66 to na początek na zachętę te głosy, które zebraliśmy podczas sondy.
2: Ja spędzałam u dziadków z racji tego, że pochodzę ze Śląska, to w Bytomiu moi dziadkowie ze strony ojca mieszkali. No i tam chętnie jeździłam z ojcem.
3: No jak pani ten czas wspomina?
2: Bardzo dobrze, no wie pan. Kiedyś czasy były troszkę inne i całkiem było przyjemnie, przyzwoicie.
3: Jak ci się podoba z babcią razem w kinie? To fajnie, tak?
4: Tak, fajnie.
3: A babcię jeszcze dopytam w takim razie, czy to ważne jest, żeby właśnie z wnuczką spędzać czas?
5: Bardzo ważne, bo to dla babci to jest sama przyjemność.
3: Jak wspomnienia zostają, prawda?
5: Na pewno.
6: Nie, no oczywiście był to super czas. Bardzo jest mi przykro, bo ja już niestety większości dziadków już swoich nie mam ze sobą. I bardzo bym chciała, żeby byli dłużej, żebyśmy mogli mieć więcej wspomnień, ale zawsze bardzo ciepło to wspominam.
3: Główne wspomnienie, pierwsze, które przychodzi do głowy.
6: Z tym, że dziadek, jak szliśmy kupować słodycze, to nie był jak inni, że kupuje na przykład jednego batona, tylko kupował kilogram.
3: Jeśli mogę panią dopytać, takie pierwsze wspomnienie z dziadkami.
2: To myślę, akurat ja na przykład z moim dziadkiem mam bardzo silne wspomnienia chodzenia na ryby i do tej pory dziadek podtrzymuje tradycję, ja już niestety trochę rzadziej się z nim wybieram, ale myślę, że tutaj pod względem babci to też na pewno jakieś ciasto i rozpieszczanie słodyczami.
1: No i te wszystkie pozytywne rzeczy, czyli te batony kupowane na kilogramy, to ja myślę sobie, że z punktu widzenia, czy też z perspektywy wnuczka, czy też wnuczki, super, ale rodzice to chyba taką dietą zachwyceni nie byli. 22 645 22 66, w naszym studiu jest już gość, ale najpierw pani Agata. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. No ja myślę, że jak większość wakacje u dziadku wspominam bardzo, bardzo miło. To były lata 70., 80., jechało się z jednej miejscowości do drugiej. No, tam się spędzało, tak powiem, brzydko na ulicy często z koleżankami, z kolegami, ale też na działkę trzeba było jechać, takie tak zwane RODOS.

0: prawda? Trzeba było pomagać dziadkom. Pamiętam, do dzisiaj pamiętam wątróbkę u babci i dziadka i uwaga, pamiętam zapach pomidorów, które dziadek hodował.
1: A co było najfajniejsze w tych wakacjach?
0: Najfajniejsze było to, że dziadkowie nam ufali i mogliśmy właśnie sobie gdzieś tam pobiegać. To było akurat nad Prosną, Grabów nad Prosną, więc mogliśmy sobie pobiegać gdzieś tam nad rzekę. Nikt nas, to nie, że nie, że byliśmy puszczeni samopas, ale chyba były inne czasy. Ufano nam i my dzieciakami gdzieś tam mogliśmy sobie spędzać czas, mogliśmy sobie gdzieś wybiegać. Także to było chyba fajne, że ufano wtedy chyba dzieciom bardziej niż dzisiaj. A jeszcze dodam, bo pan redaktor wspomniał, że wczoraj był Dzień Dziadków, a to dlatego, że wczoraj było świętej Anny i świętego Joachima, rodziców Matki Bożej. Stąd właśnie święto dziadków.
1: Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie, choć fakt faktem, że jednak chyba bardziej obchodzimy te styczniowe wydania oddzielnych świąt babci i dziadka. 22 645 22 66. Czy jest coś lepszego niż wakacje u dziadków? To jest pytanie do państwa, choć myślę sobie, że ta audycja może być taka trochę monotematyczna, ale czasami to dobrze, tym bardziej, że to będą raczej pozytywne głosy. A w naszym studiu pani Marta Bąkowska, psycholog kliniczna dzieci i młodzieży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: I zupełnie przypadkowo także autorka książki, która jeszcze powstaje, a jest zupełnie przypadkowo poświęcona właśnie wakacjom u dziadków,
2: tak,
1: na wsi.
2: To prawda. I tak jak słuchałam tu pani, która wspominała o zapachach i smakach, to ja myślę, że właśnie to, co dzieciom z perspektywy dzieci pozostaje, to właśnie takie bardzo zmysłowe wspomnienia jakiegoś naleśnika, który babcia smażyła, a potem się w nim dziury robiło. Nie wiem, czy pamiętacie państwo takie zabawy, prawda? Albo na przykład właśnie zapach domu babci. Także tak, ja jako dziecko przechowuję bardzo dużo w pamięci tych dobrych momentów w moim życiu i myślę, że ci dziadkowie, wydaje mi się, tak słyszę, że są potrzebni, że oni są po prostu potrzebni.
1: Oczywiście moglibyśmy też spytać, na ile to się jednak trochę dziś zmieniło, no bo dziadkami stało się zupełnie inne pokolenie ludzi, z innymi doświadczeniami, chyba też bardziej uważnie patrzące na swoje potrzeby i być może dzisiejsi dziadkowie to już nie są ci sami dziadkowie co 20, 30, 40 lat temu, przynajmniej nie wszyscy. Ja pamiętam, że u dziadków można było wszystko. Znaczy nie było żadnych granic, jeżeli chodzi o pozwalanie na najdziwniejsze rzeczy, najdziwniejsze zabawy. To była pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. A druga to jedzenie. To znaczy, no dziś moglibyśmy użyć słowa dieta, czyli absolutny brak jakichkolwiek ograniczeń, jakiegokolwiek mówienia nie, za dużo, nie teraz, to może jutro, to może już trzecie lody jednego dnia, to niezdrowo. Nie, skąd? Ile się chciało, co się chciało, kiedy się chciało, bez oporu.
2: Tak. No a ja myślę, że takie wakacje ogólnie wszystkim są potrzebne, żeby troszkę odpuścić, bo to, co przynajmniej w dzisiejszych czasach, to z czym się borykają młodzi rodzice, to z presją czasu. I te wakacje to jest takie rzeczywiście takie trochę rozluźnienie, ale ja myślę też a propos tego, że ci dziadkowie dzisiaj są inni. Obserwuję i tak myślę, że trochę jest, że przecież kiedyś dziadkowie byli młodsi, więc oni też byli troszeczkę bardziej może w wieku wielu osób, które są dzisiaj rodzicami.
1: Trochę inaczej się pracowało jednak.
2: Tak, nie pracowała, znaczy no właśnie, ta praca była bardziej przewidywalna, ale jakby to, że byli młodsi, to też mieli może więcej energii. No dzisiaj to pokolenie dziadków, tak jak słucham w gabinecie bardzo często, to nie zawsze jest tak cudownie i cukierkowo, bo czasami dziadkowie nie chcą się aż tak mocno angażować. Oni jakby zaczynają drugie życie. Oni na emeryturze chcą odpocząć, mają poczucie, że też chcieliby coś dla siebie, no bo też dzisiejszy świat daje bardzo dużo możliwości, których ci dziadkowie kiedyś, będąc młodszymi, nie mieli, więc już na tej emeryturze chcą nadrobić taki. I nie zawsze jest tak, że oni rzeczywiście chcą tymi wnukami zajmować, a też są tacy dziadkowie, którzy nie tylko mają wnuki od święta czy wakacji, tylko bardzo są na co dzień zaangażowani, tak, w opiekę nad
1: wnukiem. Pomoc. Tak. No i dodajmy jeszcze jeden wątek. Myślę, że też wart wspomnienia, że bardzo często ci dziadkowie to są wciąż osoby aktywne zawodowo. Czyli to nie jest tak, że cały dzień mają dla swoich wnuczków i tylko czekają, aż wnuki ich odwiedzą. Nie, mają całkiem sporo jeszcze swoich obowiązków, z których muszą się wywiązać.
2: Tak, to prawda. No więc tak jak tutaj wspomniałam, że wiele...

0: dziadków jeszcze pracuje, ma własne plany, własne marzenia i w to rzeczywiście wpisują się też wnuki. Ale myślę, że też dzisiaj to tak jak słucham sobie rodziców, którzy przychodzą i opowiadają o tym, ile mają wsparcia ze strony dziadków, to też bardzo ważne jest, żeby jakoś każdy był w swojej roli, tak? Żeby ci dziadkowie, jeżeli czują, że oni są faktycznie dziadkami i mogą rzeczywiście się spełniać jako dziadkowie, nie muszą brać na siebie tej odpowiedzialności, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, wtrącania się we wszystko, prawda, w jakby cały proces wychowawczy i pozwolą właśnie swoim dzieciom być rodzicami, to ja myślę, że mamy większą szansę na to, że ten kontakt z dziadkami, te wakacje z dziadkami będą przyjemne, a nie obarczone jakimś takim potwornym napięciem, wyrzutami sumienia i pretensjami, że nasze dziecko nie jadło na przykład prawda, tego, czego oczekują rodzice w domu.
1: Z czym kojarzą nam się wakacje u dziadków? Co zapamiętaliśmy z tych najciekawszych, najfajniejszych, naj chwil, które spędzaliśmy podczas wakacji u naszych dziadków? 22 645 22 66. Mówiłem o tym, że nie było absolutnie żadnych granic, jeżeli chodzi przynajmniej o mnie. Jak było u Państwa? To czekamy na takie głosy. 22 645 22 66. Przypomnę również, że nasza dyskusja trwa, toczy się również na naszym profilu facebookowym. Tam już też całkiem sporo komentarzy, w razie czego można zamieszczać kolejne.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 26-27 minut po godzinie 13, tylko szczerze. 22 645 22 66. Czy jest coś lepszego niż wakacje u dziadków? I co zapamiętaliśmy z tych wyjazdów? No, nie każdy jeździł na wieś do dziadków.

0: Niektórzy spędzali te wakacje u dziadków również w mniejszych miastach, dużych miastach, ale mam wrażenie, że w większości przypadków jednak były daleko idące podobieństwa, to znaczy wnuki naprawdę mogły sobie pozwolić na o wiele więcej niż przy rodzicach. Jak to wyglądało u Państwa? No to na początek Pani Hanna. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry. Moje wakacje u dziadków to były wakacje pracowite. No z racji tego, że to były lata 60., 70., więc co pamiętam? Pamiętam stawianie snopków, pamiętam ciepłe flanelowe koszule, żeby snopki nie drapały rąk. Pamiętam jeżdżenie konno, prowadzenie kosiarki przez kierowaniem koniem. To były pracowite, fajne, ale do dzisiaj mi tych wakacji po prostu brakuje.
0: No i Pani Hanno, to jest ciekawe, prawda? To jest ciekawe, bo tak jak Pani mówi, to wcale nie były lekkie i przyjemne dni, bo trzeba było trochę popracować.
1: Nie, to nie było lekkie.
0: A i tak było fajnie.
1: Ale to było tak fajne. Znaczy dziś z perspektywy tego, no mam swoje lata, mam 71 lat, ale naprawdę, a co najbardziej pamiętam? Pamiętam, że kiedykolwiek przyjechałam do babci, babcia miała taką ogromną piwnicę, ona wiedziała, że ja lubię takie zimne mleko, babcia nie mówiła mleko, tylko mliczko. Czekaj, Hanusia, ja pójdę do piwnicy, przyniosę ci mliczka i to mleko zimne i ten swojski chleb, pamiętam do dzisiaj, on mi tak smakuje, takiego chleba już się dzisiaj nie piecę. A co jeszcze pamiętam, jak babcia piekła chleb, to było wielkie święto. I jak się ten chleb upiekł, bo nas tam było dużo dzieci, nie, nie tak jak teraz. I jedno co to, żeśmy patrzyli, kiedy babcia pójdzie i te skórki z boku chleba.
0: Oj, to ja się nie dziwię, Pani Hanno. Pani Hanno, wybił gong, musimy pędzić dalej.
1: Ten chleb i to mleko pamiętam.
0: Dobrze, to te wspomnienia zapisujemy. Tak. No myślę, że takich smaków dzisiaj już nie doświadczamy po prostu. Bardzo dziękuję, to była Pani Hanna i czeka Pani Maria. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałam opowiedzieć o wakacjach u moich dziadków w Górach Świętokrzyskich. Dziadek był leśniczym, zresztą w ogóle pochodzę z rodziny leśników, bo drugi dziadek też był leśnikiem, tylko gajowym. Jeździliśmy z moimi kuzynami całą piątką co roku przez 6 lat do dziadków Góry Świętokrzyskie. To była taka miejscowość Klonów, taka no, niewielka, ale to było bardzo ważne w tych wakacjach. Oczywiście bawiliśmy się, oczywiście babcia piekła wspaniałe jagodzianki i tak dalej, ale oprócz tego nauczyliśmy się patriotyzmu. Wiadomo, że to był region, gdzie była partyzantka. Działy się tam rzeczy, no, dla nas wówczas straszne. Babcia prowadziła nas do miejsc, gdzie ginęli ludzie. To znaczy, no, oczywiście chodziło o niemieckie akcje. Niedaleko wieś Michniów, inne takie miejsca. I naszym zadaniem było zbierać kwiatki, pleść wianki tam, gdzie właśnie była krew Polaków. Babcia nam o tym mówiła, dziadek o tym opowiadał. Dziadek był na robotach w Niemczech, wujek był w Auschwitz, mój ojciec był partyzantem, więc no, cała historia została mu przekazana. I ja tę historię, to jest bardzo istotne, przekazałam mojemu wnukowi, który ma teraz 18 lat, przez 12 lat do mnie przyjeżdżał z kolei na wakacje, bo ja byłam nauczycielką, więc miałam wakacje, no, prawie wolne. I on tę historię zna. Mam nadzieję, że ją przekażę dalej. To było bardzo cenne. Oczywiście ja też piekę naleśniki, piekę szarlotki i to moje wnuki bardzo lubią. Ale zawsze najcenniejsze jest to, że siadają, szczególnie wieczorem właściwie siadają, już leżą w łóżkach i proszą, babciu, opowiedz o dziadku, opowiedz jak to było dawniej, opowiedz jak
0: Pani Mario, Pani Mario, wybił gąk, ale tak jak słucham tego, o czym Pani teraz opowiada, to przypominają mi się z kolei moje spacery po Warszawie z dziadkiem. No i też właśnie wskazywanie takich różnych miejsc dotyczących historii Warszawy i tutaj niestety tragicznej z roku 44 chociażby. Pani Mario, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Wakacje u dziadków. Co wspominamy, co pamiętamy, do czego chętnie byśmy dziś wrócili, z jakimi smakami, z jakimi zapachami na przykład najbardziej tęsknimy. No to Pani Jolanta, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No właśnie muszę też do tego tematu...

0: się odnieść, ponieważ wspominam super wakacje u, w zasadzie to tylko prawie u babci, bo dziadek był zawsze zajęty od rana do wieczora. I co, pchałam się do kuchni strasznie, bo babcia dobrze gotowała, to zawsze chciałam widzieć, co tam, ale co wspominam najbardziej, jak tam biegałam po podwórku i krzyczałam przez okno, babciu, babciu, zrób mi kromkę chleba z cukrem. No i ta kromka chleba właśnie z masłem i z cukrem, to tego nie zapomnę nigdy, no bo to wszystkie dzieciaki tak robiły. No i po prostu było wspaniale, no moi dziadkowie byli wspaniale, a już w ogóle Wigilia u babci, no to już było apogeum, to było naprawdę coś wspaniałego. No babcia, jeszcze to były takie czasy, gdzieś tam stała w delikatesach, po te pomarańcze tam rzucili i tego, żeby tym dzieciom
1: bo statek
0: tam
1: z Kuby przypłynął na święta, tak?
0: No i ona tam, bidulka, stała w długiej kolejce, żeby no kurde dostać te pomarańcze dla tych dzieci. Nie, no to no po prostu, no babcia i dziadek, no to byli wspaniali ludzie, no to nie ma w ogóle o czym mówić. No.
1: Pani Jolanta, ale to jest rzecz, tak, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, bo jest pani kolejną słuchaczką, która tak naprawdę głównie odnosi się do smaków i do zapachów. I nie ukrywam, że jeżeli chodzi akurat o takie skojarzenia, to tego się nie spodziewałem. Myślałem jednak, że to będą trochę inne doświadczenia i trochę inne wspomnienia. Bardzo pani dziękuję. To była pani Jolanta. 22 645 22 66. Pani Marto, pani jest zaskoczona, bo zastanawiam się, czy na przykład te wątki pojawiają się w pani książce.
2: O tak.
1: Smaki, tak. Zapachy?
2: Smaki, zapachy. I to są takie zapachy i smaki bardzo głębokie. One są takie, przypomina mi sobie ten chleb z cukrem, prawda? No to my je tak naprawdę czujemy i bardzo często opowiadamy o tym, że to jest takie niepowtarzalne, że teraz to wszystko inaczej smakuje.
1: Ale takich rzeczy się dziś chyba w ogóle nie jada, mam wrażenie. Znaczy, gdyby spytać dzisiejszego 15-latka, czy jadł chleb z cukrem, to zapewne zrobiłby wielkie oczy. Tak no, myślę.
2: Pewnie współczesne dzieci będą troszeczkę inaczej wspominać, prawda, ten czas z dziadkami. Natomiast ja tylko chciałam to jakoś tak tutaj odnieść się też do tego, że jednak ci dziadkowie no to pełnią taką funkcję transgeneracyjnych przekazów. Różnych, prawda, no bo tu państwo opowiadacie też o wojnie, to są też oczywiście przekazy różnych traum, ale zobaczmy.
1: To też kwestia różnych pokoleń, tak, bo dziadkowie
2: tak,
1: też
2: różnych trudnych rzeczy, ale to tylko pokazuje, że pomimo, że ci dziadkowie może nie zawsze mieli tyle czasu, może nawet mieli mniej tego czasu niż współcześni dziadkowie, no bo musieli ciężko pracować. Często te dzieci były jednak tak obok tych dziadków niż z nimi, prawda? Towarzyszyli im często, a to gdzieś w polu,
1: przepraszam, no, ale no właśnie towarzyszyli, ale bardzo często też byli częścią tej pracy.
2: Dokładnie, więc to nie było tak, że dziadkowie mieli taką wyłączny czas dla, nie robiąc nic. Właściwie dziadkowie, ja na przykład swoją babcię wspominam, że ona się zawsze krzątała i ja tak za nią podążałam. A mimo tego dzieci jednak potrafią przywoływać, znaczy zapamiętywać to, co chcą zapamiętać, tak? Czyli my, pewnie tam się działo bardzo dużo różnych rzeczy, ale jednak to pokazuje, że nasza pamięć po pierwsze ma potrzebę ciągłości, czyli takiego poczucia, że my jesteśmy częścią mamy jakieś korzenie, tak? Jesteśmy jakimś pokoleniem naszych rodziców. Oni też mieli swoich rodziców, a ci opowiadali nam o swoich rodzicach. Więc jakby widać, że dzieci, w nas taka część dziecięca, która się budzi, to są zazwyczaj jednak jakieś takie pozytywne wspomnienia.
1: Ale jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Na ile dziś z tego typu relacjami jest coraz trudniej? Nie tylko dlatego, że my się zmieniamy jako społeczeństwo, mamy inne wartości i tak dalej, ale również dlatego, że zmienił się sposób naszego życia. I mam nadzieję, że czas nam pozwoli, żeby do tego wątku jeszcze powrócić. Czeka pani Dorota. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Moje wspomnienia wakacyjne są związane ze zwierzętami, tak bym powiedziała. Babcia i dziadek mieszkali niedaleko nas, ale mieli własny domek, własne podwórko, hodowali kury, kaczki i właśnie z tym związane są moje wspomnienia. Mianowicie, jak przychodziliśmy do babci z rana, to babcia mówiła, chodźcie, pomacamy kury, zobaczymy, czy mają jajka. No i wtajemniczała nas w to, jak to się te kury maca, jak się spod kury jajko wyjmuje, żeby się kura nie zezłościła. To było pierwsze. Drugie to były tajemnice dziadka i mojego brata, starszego brata. Mianowicie panowie chodzili na ryby. Mój brat miał może około 10 lat, dziadek no już swoje 60 kilka, chodzili na te ryby. I ja kiedyś pomyślałam sobie, skoro oni tak na te ryby chodzą, to ja też chcę pójść, zobaczyć, co to za przyjemność jest. Chociaż tego kija pomoczyć. No i poszliśmy na te ryby. tylko dziadek powiedział, pamiętaj, że masz być cicho.

0: No to pamiętam, że usiedliśmy na wale, zapuściliśmy wędki i siedzimy cicho. Minęła minuta w tej ciszy, druga minuta w ciszy, może piąta i w pewnym momencie ja mówię, no długo mamy tak siedzieć cicho. A ponieważ powiedziałam to bardzo głośno, to dziadek stwierdził, że już dzisiaj żadnej ryby nie złowimy i wracamy do domu. Skończyło się moje chodzenie na ryby.
1: Jak długo to trwało? Jak długo pani wytrzymała?
0: No mówię, 5 minut.
1: Naprawdę? Ale dosłownie 5 minut? Aha, no to rzeczywiście szybko poszło.
0: Tak, no bo ile mała dziewczynka, nie wiem, 7, może 6-letnia może wytrzymać w ciszy? No niedługo,
1: no tak,
0: prawda? Szczególnie,
1: tak,
0: że obok siedzą inni ludzie. Więc to mówię, naprawdę trwało bardzo krótko. Więcej mnie już na ryby nie zabrali, a ja wiem.
1: Ja się trochę nie dziwię.
0: Przyjemnie, tak.
1: Pani Doroto, bardzo, bardzo dziękuję. No to proszę bardzo, mamy teraz trochę inne skojarzenie i trochę inne wspomnienie. 22 645 22 66. Pani Małgorzata, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Małgorzata. A ja pamiętam mojego dziadka Tadeusza, to był tata mojego taty. Bywałam u tego dziadka prawie codziennie, jeździłam rowerkę, miałam pozdzierane kolana, ale jeździłam. I pamiętam dziadka, taką kawę w wielkiej kanie. Piliśmy czasami, jak dziadek miał dużo pracy i nam to robił. Pamiętam konie, błankę i kasztankę. Takie ziemniaki, które dziadek gotował dla prosiąc. Pamiętam wielki sad z owocami. Ciągle siedziałam na tych drzewach z owocami. Także bardzo dużo z tego okresu pamiętam. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. No to czas na panią Elżbietę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja pamiętam wakacje, jak jechało się do babci, urabiała chleb takiej dzieży. Potem ten pachnący chleb ja wyjmowała, smarowała masłem. Świeże mleko prosto od udoju. Tego już dzisiaj nie ma, te smaki gdzieś uciekły, ale w głowie jednak zostają. To wszystko jest tak wspaniałe było, że po prostu porównania nie ma z dzisiejszym życiem. Mm-hmm. I wiem, czy to już wróci. Drzemy, które robiła babcia ze śliwek, konfitury. No dzisiaj im po prostu nie ma takich rzeczy, nie no już. Te, które są w sklepach, są zupełnie inne. A tamte smaki to aż ślina cieknie, jak człowiek otwierał słoiczek, czy chlebia taki świeży, pachnący, to aż skórka była taka chrupiącza. Pychota.
1: No, panie Elżbieto, bardzo, bardzo dziękuję, ale nam się zrobiło bardzo smakowicie w tej audycji, naprawdę, bo to kolejne... Dziękujemy. To była pani Elżbieta, no tak, chrupiąca skórka z chleba, który został wypieczony w domu.
4: No to... Idę ci przez żołądek do serca.
1: O, to jest metoda. To myślę, że to też chyba każdy z nas, pamiętając o swoich dziadkach, mógłby przyznać, że u dziadków się jadło co się chciało, jak się chciało, kiedy się chciało, ile się chciało. No i czasami potem były trudne rozmowy z rodzicami. To pani Barbara. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie redaktorze, cudownie wspominam swoje wakacje u mojej babci, ponieważ dziadka już nie było, babcia mieszkała z wujkiem. Ale oprócz tego jedzonka, czyli tego świeżego, wydalanego mleka, miodu, chleba, to myśmy jeszcze pomagali przy żniwach, bo nie było kombajnów, było koszenie zboża, ale to była cała frajda i cała przyjemność. A w sobotę była zabawa na wsi, tak zwana muzyka. I myśmy bardzo chętnie później po tej pracy biegali na tą muzykę. A były jeszcze odpusty, bo to było przecież lato. I to była też kolejna frajda. Także moje dzieci i moje wnuki takich wakacji już nie miały.
1: Pani Barbaro, bardzo dziękuję za ten głos. 22 645 22 66. Pani Marta, zauważyła pani, że jak do tej pory same panie?
4: No rzeczywiście.
1: Prawda?
4: Tak.
1: Ale
4: tak.
1: To się zmieni.
4: Może zmobilizujemy, żeby
1: tak, to się
4: iść,
1: nie,
4: tak.
1: To się już teraz zmieni. Pan Zenon, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Słucham tak z ciekawością tej audycji. Teraz bo jechałem samochodem i wspomniałem sobie z dzieciństwa okres, kiedy często żeśmy jeździli na żniwa. Pamiętam zapach żniw, zapach świeżo skoszonej trawy, świeży chleb, który babka zawsze piekła na nasz przyjazd. Mieliśmy na wsi dużą swobodę, wbrew pozorom, nie było jakiejś takiej wielkiej dyscypliny. Całe dnie były związane z pracą na wsi, tam przy zwierzętach, przy zbożu, ale też nie zapomnę, ile razy wchodziłem na drzewo i zrywałem czereśnie, które od razu zjadałem. I babcia zawsze mnie

0: ostrzegała, nie jedz tyle czereśni, bo napijesz teraz kwaśne mleko, możecie brzuch boleć.
1: A my i tak wiedzieliśmy lepiej.
0: Pamiętam, jak w sumie już u ciotki wtedy mieszkałem w takim starym drewnianym domu, gdzie nie było pomieszczeń, o których dzisiaj chyba sobie nikt nie wyobraża. Mianowicie nie było ubikacji, bo była zwykła latryna, a wodę nosiło się w dybach, w wiadrach, żeby mieć wodę do picia, do jedzenia. Cały czas wspominam, jeżdżę w te miejsca. No, takich wakacji, jakie myśmy mieli...
1: Inny świat, panie Zenonie.
0: Inny świat,
1: kompletnie inny świat. Naprawdę. Panie Zenonie, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. No i proszę bardzo, pierwszy odważny pan. Ale to jest samo w sobie ciekawe, że z tymi wspomnieniami jakoś tak chętnie dzielą się panie.
2: No tak. Trudno mi powiedzieć, z czego to wynika, dlaczego akurat panie, ale ja, jak w ogóle słuchacze tutaj dzielili się takimi sentymentalnymi wspomnieniami, to pomyślałam sobie, że tak niewiele trzeba taką czułą obecność dziadkowie dawali. Dzisiaj taką mam myśl, że mamy takie czasy, że rodzice bardzo dużo wymagają od siebie, szukają, no oczywiście cudownie, że się edukują, ale też mniej jest chyba trochę takiego zaufania do tego pokolenia rodziców, że oni mniej wiedzą i zdarza się sporo też napięcia takiego, tak, w tych relacjach, że, no, że rodzice dużo też oczekują od tych dziadków, prawda, że już przyjeżdżają, zostawiają dziecko z gotową instrukcją
1: obsługi, tak.
2: Czyli to ma jeść, tego ma nie jeść, tyle ma czasu spędzać, prawda, to jest jedna rzecz, a druga to, co obserwuję...
1: Przepraszam, a potem dziadkowie różnie to realizują.
2: To prawda. Natomiast też obserwuję teraz, tak jak sobie spaceruję po mieście, no widzę tych dziadków, prawda, z dziećmi na placach zabaw. Tak sobie myślę, jak te dzieciaki kiedyś będą wspominać tych dziadków na placach zabaw, ale widzę, że no... Są ci dziadkowie bardzo aktywni, bawią się z tymi dziećmi, ale też są dziadkowie i na to też czasem narzekają sobie rodzice. No muszę to powiedzieć, także współcześni dziadkowie też bardzo są pochłonięci dzisiaj telefonami, mediami i gdzieś tam dzieci, które przychodzą do mojego gabinetu, potrafią sobie narzekać, że babcia i dziadek
1: siedzą w telefonie,
2: tak? Najważniejsza jest telewizja i telefon, prawda? Także no nie wiem, jak będą współczesnych dziadków wspominać się dzieci, ale faktycznie nie tylko młode pokolenie jest jakby tutaj wciągnięte w świat elektroniki, tylko jak widać, dziadkowie również najpierw muszą obejrzeć, dokończyć serial, prawda, muszą gdzieś tam sobie przejrzeć swoje
1: rzeczy. I lepiej, żeby wnuki w tym nie przeszkadzały.
2: Tak, to prawda. No więc to jest jakby, też trzeba jakoś na to zwrócić uwagę, bo to już same dzieci gdzieś tam dostrzegają, tak? No.
1: Ja już wspomniałem wcześniej o jeszcze jednej rzeczy, która się bardzo mocno zmienia. Oczywiście to nie jest tak, że kilkadziesiąt lat temu to wyglądało zupełnie inaczej. Chociażby te historie o dzieciach, które jeździły na przykład latem do dziadków na wieś, no wskazują, że w różnych miejscach Polski żyliśmy, ale mam wrażenie, że dziś jest tego dużo, dużo więcej. To znaczy, jeżeli chodzi na przykład o rodziny w dużych miastach, no to ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, wszyscy byli na miejscu. Mogli mieszkać w różnych dzielnicach, mogli mieszkać czasami blisko siebie, czasami dalej, ale to było jedno miasto. W tej chwili, gdyby spojrzeć na kolejne pokolenia, to wygląda już zupełnie inaczej. Te relacje wyglądają zupełnie inaczej. Jesteśmy porozrzucani, tak, już nie po całej Polsce, po całym świecie.
2: To prawda, ale też myślę sobie, że dziecko, jak już jesteśmy przy tym słowie porozrzucanie, to dzieci też są porozrzucane troszkę w okresie wakacyjnym, bo dlatego też te wspomnienia, myślę, były takie czułe, bo te wakacje bardzo się dłużyły dzieciom, tak? No te 2 miesiące to wydawało się, że to jest bardzo długo. Dzisiaj dzieci te wakacje mają bardzo pokawałkowane.
1: No
2: też.
1: Bo mają zupełnie, mamy zupełnie inne możliwości, inne atrakcje.
2: To prawda, ale też rodzice dużo jakby próbują zagospodarować tym dzieciom czas. To jest zrozumiałe, no bo muszą pracować, ale te dzieci no, jeżdżą bardzo dużo na różne obozy, kolonie. No i ten czas z dziadkami to już nie są takie wakacje, że 2 miesiące u dziadków, tylko, nie wiem, kilka dni, tydzień, góra 2 tygodnie, tak? Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, żeby i przyjąć wnuki na pełne 2 miesiące i też niektórzy rodzice wolą, żeby dziecko jakoś tam spędziło ten czas w sposób taki właśnie jakoś zorganizowany, edukacyjny, stymulujący.
1: Wszystko się zmienia, po prostu. Są nowe słuchaczki. 22 645 22 66 czeka pani Karolina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Karolino, to jak te wakacje wyglądały?
3: Tak, ja jestem z młodszego pokolenia, bo mam 35 lat i moja babcia niestety nie mieszkała na wsi, mieszkała w bloku, ale wakacje wspominam wspaniale i najcieplej w serduszku.

0: je noszę, bo babcia zawsze miała czas, grałyśmy w gry, w remika, miała taką starą, zgraną talię kart, która tam miała tych kart po prostu z różnych 5 kart talii pozbierane i różne gry. I babcia mi organizowała jakąś nocowankę na balkonie i wymyślała różne kreatywne rzeczy, mimo że nie mieszkała na wsi, to zawsze wymyśliła coś świetnego i no, dla mnie, aż mi się głos już połamie na samo wspomnienie, przepraszam.
1: Ale to dziś tak trochę miało być w naszej audycji, przyznaję. Z premedytacją wrzuciliśmy taki temat.
0: Także już nie dam rady mówić, ale...
1: Dobrze, pani Karolino, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, bo rzeczywiście, moi dziadkowie też mieszkali w bloku, ja nigdy nie narzekałem. To niczym nie przeszkadzało, żeby się fajnie bawić. 22 645 22 66, pani Krystyna, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem warszawianką z krwi i kości. Jak przychodziło lato, zazdrościłam wszystkim z podwórka, rozjeżdżali się na wsie, na wieś do dziadków babci. A moja babcia mieszkała 2 ulice dalej. Ja na Dolnej, ona na Puławskiej, ale moja babcia z dziadkiem potrafili tak nam zorganizować wakacje. Park Dreszera, Morskie Oko, później Forty Mokotowskie. To było coś niesamowitego. Kocyk, jakieś tam smakołyki do koszyka i wędrowaliśmy po tych różnych... A, jeszcze dziadek, jako stary warszawiak, bardzo dbał o to, żebyśmy znali dokładnie historię Warszawy, a szczególnie okres wojenny, więc był też jeden dzień w tygodniu, w którym chodziliśmy na Stare Miasto, czy tymi szlakami tutaj...
1: Pani Krystyno, miałem dokładnie to samo. Spacer w każdą niedzielę, obowiązkowo.
2: A jeszcze, panie redaktorze, co najbardziej wspominam, bo płaszczyk taki zostawiłam, to była wycieczka statkiem do Młocin i z tej wycieczki właśnie wróciłam bez tego, bo było tak cudownie, że zapomnieliśmy. No, babcia się bardzo złościła, ale jakoś tam... To... Także, kochani, nie wszyscy mieli babcie, dziadków na wsi, ale...
1: Ale i tak było fajnie, pani Krystyno, prawda?
2: Cudownie.
1: No i dokładnie, i o to chodzi.
2: Najwspanialsze na świecie racuchy babci, które pachniały na cały budynek, jak babcia nam smażyła racuchy. Sąsiedzi nawet przychodzili.
1: Dobrze, czyli wątek kulinarny na koniec też musiał się pojawić. Pani Krystyno, wybił gong. Niestety musimy kończyć. Bardzo, bardzo dziękuję i dosłownie kilka zdań podsumowania dla pani Marty Bąkowskiej.
3: Ja chciałam podsumować właśnie to w ten sposób, że ja myślę, że to pokolenie dziadków i pokolenie dzieci spotykają się w jednym punkcie, bo dzieci są tu i teraz i one właśnie tak skupiają się tylko na takich zmysłowych, wielozmysłowych doznaniach i starość też ma to do siebie, no nie chcę tu obrazić niektórych dziadków, niektórzy są jeszcze młodzi, ale
1: wiek
3: tak. Ma to do siebie, że w polu uwagi takich dziadków rzeczywiście jest ten wnuk i zazwyczaj oni są tu i teraz.
1: I to wystarcza.
3: Tak.
1: Bardzo dziękuję. Tym samym temat dziadków kończymy,
4: a ja mam pytanie.
1: Chcesz dorzucić coś? Tak, proszę bardzo. Lotnisko się pojawiło.
4: Tak, bo zastanawiam się, jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy to my, rocznik 75-80...
1: Czy my się sprawdzimy jako dziadkowie?
4: Tak, bo wydaje mi się, że no, moje wnuki nie mają co czekać na ciasto drożdżowe. Nie potrafię.
5: Ale wujek z radia upiecze.
1: A zgłaszasz się?
5: Nie ma problemu, przecież piekę.
1: Nie, no ale myślę, że jeżeli nie będzie ciasta, to będzie coś innego.
4: No jestem bardzo ciekawa, bo przyglądając się, patrząc na moje pokolenie.
1: Tak, jest wyzwanie, rzeczywiście.
4: Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało.
1: Może trzeba taki temat zrobić. Zamówią. Czy będziemy dobrymi dziadkami?
4: Świetny temat.
3: Dokładnie.
1: Tylko szczerze oczywiście.
3: Tylko szczerze.
1: A co w lotnisku w takim razie?
4: Zadzwonimy do Korei Południowej, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w Gdyni, bo tak się teraz załatwi sprawa.
5: Tak dokładnie będzie, ale bardzo wszystko aktualne i na bieżąco, więc proszę z nami koniecznie
1: zostać. Trochę naokoło, przyznaję.
4: Z Belą Komorzyńską natomiast wybierzemy się na egzotyczne wyspy i jeszcze sprawdzimy, gdzie na wakacje jeżdżą mieszkańcy Chorwacji.
1: A nie do Chorwacji?
4: A, no
1: może. Zostają u siebie?
5: Może. Zobaczymy.
1: No dobrze, to...
5: Zapraszamy od godziny 14.
1: Czyli wakacyjnych wątków oczywiście też nie zabraknie.
5: Nigdy.
1: Bardzo, bardzo państwa gorąco zapraszamy i oczywiście zachęcamy do tego, żeby jutro też słuchać nas po godzinie 13 w Tylko Szczerze. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.

0: Tak.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Reklama. Radio Kierowców.
6: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A1 jest 4,5-kilometrowy korek między węzłami Nowe Marzy i Warlubie w pobliżu grupy. Tu zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 87 kilometrze. Ruch odbywa się tutaj co prawda pasem prawym, ale to jest remontowany odcinek A1, więc zalecam Państwu objazd węzłem Nowe Marzy i następnie drogą krajową numer 91, zwłaszcza, że tutaj problemy mogą z przejazdem potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Na ekspresowej piątce w Dolnośląskiem między węzłami Trzebnica i Kryniczno w pobliżu Trzebnice po zderzeniu 3 samochodów osobowych jest zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia na 142 kilometrze. Na ekspresowej piątce w Wielkopolsce między węzłami Poznań Wschód i Kleszczewo przejazd w kierunku Bydgoszczy utrudnia jeszcze wciąż spalona ciężarówka na 133 kilometrze. Zablokowany jest jeden pas. Tutaj służby szacują, że mniej więcej za godzinę trasa powinna być odblokowana, ale na razie to zwężenie i to spowolnienie tutaj także jest. Natomiast w Wielkopolsce zakończyły się problemy w ruchu na Krajowej 11 na trasie Obornik i Poznań w pobliżu Ocieszyna. Tu od rana obowiązywał ruch na przemian jednym pasem, potem jak samochód ciężarowy wjechał w barierę na 255 kilometrze. I także informacja z A2, że między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Zachód w pobliżu węzła Poznań-Zachód właśnie odblokowano przejazd w kierunku Wrocławia na 155 kilometrze. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery. Jest jeszcze niewielkie spowolnienie na Podkarpaciu na 19, na ekspresowej 19 między węzłami Jasionka i Sokołów Małopolski w Nienadówce po awarii autobusu na 453 kilometrze.
7: Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Ofiara ataku na Paradę Równości w Berlinie to Polka, jest potwierdzenie naszego MSZ-u. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry. Prokuratura informuje, że wysłała wniosek do USA. Prezydent Czech w nietypowej roli na Węgrzech wcielił się w fotoreportera sportowego. Kobieta, która zginęła w ataku na Paradę Równości w Berlinie, to obywatelka Polski. Potwierdza to nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Informacje o tym, że jedyna ofiara śmiertelna ataku w Berlinie to Polka, podał najpierw burmistrz niemieckiej stolicy.
8: Burmistrz Kai Wegner przekazał wiadomość o śmierci Polki szefowi polskiej ambasady w Berlinie, Janowi Tombińskiemu, jednocześnie składając na jego ręce wyrazy współczucia. Informację potwierdził też rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej, dodał rzecznik MSZ. W sobotę wieczorem furgonetka prowadzona przez Niemca libańskiego pochodzenia wjechała w tłum ludzi w Tiergarten. Wśród 29 rannych 3 osoby są w ciężkim stanie, ale ich życiu już nic nie grozi. Abdul B. w maju został skazany za planowanie czynów zagrażających bezpieczeństwu państwa. Wyrok roku i 8 miesięcy więzienia został jednak wydany w zawieszeniu, mimo że już dwukrotnie 21-latek planował dołączyć do terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Minister Spraw Wewnętrznych zapowiedział wyjaśnienie okoliczności postępowania służb wobec ekstremisty. Prawie dobę po zamachu sprawca został namierzony i zastrzelony, gdy nożem zaatakował policjantów. Adam Górczewski, Polskie Radio.
7: Jest wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak potwierdza, że został przekazany do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości w maju uciekł do USA, wcześniej mieszkał na Węgrzech, gdzie miał azyl polityczny, ale stracił go po zmianie władzy w Budapeszcie. Sprawą zajmuje się nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Ile czasu może zająć

0: rozpatrzenie wniosku o ekstradycję?
1: Wiele wskazuje na to, że śledczy będą musieli poczekać dość długo na rozpatrzenie tego wniosku, bo prokurator Anna Adamiak przekazała, że Stanom Zjednoczonym może to zająć nawet kilka lat.
2: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Takie są nasze dotychczasowe doświadczenia.
1: Śledczy nie mają wątpliwości, że Zbigniew Ziobro jeszcze w maju dotarł na teren Stanów Zjednoczonych. Jednak wniosek o ekstradycję przekazano dopiero dzisiaj, co jak podkreśliła Anna Adamiak, było uzasadnione działaniami prokuratury i sądu.
2: Musieliśmy sprawdzić, że tam faktycznie przebywa w sposób oficjalny, a następnie, jak Państwo też wiecie, musieliśmy poczekać na prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. I to postanowienie zapadło 3 lipca.
1: Przypomnę, że śledczy zarzucają byłemu ministrowi popełnienie 26 przestępstw w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Najpoważniejszy dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
0: Dagmara Kędzior, dziękuję za te informacje.
3: To są aktualności jedynki.
0: Unia Europejska na pomoc Hiszpanii i Francji do walki z pożarami wysyła 13 samolotów gaśniczych, 4 helikoptery i ponad 100 strażaków. W drodze są też strażacy z Polski. Już jutro ruszą do akcji w Hiszpanii. Na miejsce wysyłamy również samochód operacyjny, zapowiedział w TVP Info rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
4: Będzie zmierzał do Hiszpanii, w mniej więcej rejon Toledo. Natomiast zasadnicza część modułu GFFF Poland wyruszy do Królestwa Hiszpanii drogą lotniczą. Na przełomie lipca i sierpnia. Docelowo od 1 sierpnia do 31 sierpnia 105 strażaków będzie przebywało na terenie Hiszpanii.
0: W Hiszpanii najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Madrytu. Walka z ogniem trwa też w okolicach Walencji. Sąsiednia Francja już 5 dobę stara się opanować sytuację pożarową na zachodzie kraju. Ogień zmusił setki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów. Prezydent Czech w zaskakującej roli Petr Pavel pojawił się jako fotograf na torze Hungaroring podczas weekendowego Grand Prix Węgier Formuły 1 o niezapowiedzianej prywatnej wizycie czeskiej głowy państwa. Wojciech Stopba.
5: Obok jazdy na motocyklu fotografowanie wyścigów jest jedną z pasji czeskiego prezydenta. Tym razem zwrócił na to uwagę również premier Węgier. Wiecie, kim jest ten fotograf, którego spotkałem na Hungaroringu? Napisał w mediach społecznościowych Peter Madziar, zamieszczając zdjęcie z Petrem Pawlem. To nie pierwszy raz, gdy czeski prezydent zamienił garnitur na kamizelkę fotografa. W tym roku w podobnej roli pojawił się podczas 24-godzinnego wyścigu w Le Mans oraz motocyklowego Grand Prix w Brnie. Wcześniej fotografował również zawody NASCAR i Ride Dakar. Zdjęcia wykonane przez Petra Pawla nie trafiają wyłącznie do jego prywatnego archiwum. W zeszłym roku część z nich znalazła się na wystawie w Narodowym Muzeum Techniki. Niektóre trafiły na aukcję, a dochód z ich sprzedaży wsparł Fundację Pierwszej Damy Ewy Pawlowej, pomagającą dzieciom, samotnym rodzicom i seniorom. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Pogoda.
0: W większości regionów sporo chmur i opady deszczu z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. We wschodniej części Polski może zagrzmieć. Na termometrach teraz od 14 stopni na ziemi lubuskiej, około 20 w centrum. Najcieplej do 25 na Lubelszczyźnie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Przecież nie ma upałów.
11: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu

0: prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
13: Rozmowy, analizy i opinie.
12: I dużo muzyki.
13: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
12: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
13: Od godziny 16.
12: Zapraszamy Karolina Rożej
13: i Michał Strzałkowski.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Ja gdybym wiedziała, co się wydarzy, pojechałabym do Korei Południowej, żeby świętować na bieżąco.
1: Żeby nagrać panią tam.
0: Tak, ale wielką przyjemność mamy gościć panią tu, choć tak naprawdę no to jest dość zabawna sytuacja, bo dzwonimy teraz do Korei Południowej, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w Gdyni. Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent miasta Gdyni, jest razem z nami. Pani Oktawio, co to się u was wydarzyło?
2: Dzień dobry, choć chciałabym powiedzieć dobry wieczór, bo tutaj już wieczór w Korei, w Busan. 48 sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa powoli przechodzi do historii, a dla Gdyni jest to wyjątkowy moment, bo po wielu latach starań dzisiaj właśnie, można powiedzieć, świętujemy wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nasze modernistyczne centrum Gdyni doczekało się takiego wpisu. Dziękuję w imieniu wszystkich, całego zespołu i grona, naprawdę szerokiego grona osób, które były w ten proces zaangażowane, za te brawa.
1: Długo się państwo starali?
2: Cała historia to sięga, bo trzeba ją podzielić na etapy.
1: Nie, tylko chciałem wiedzieć, czy długo to trwało, ten cały proces. Może,
2: znaczy tak, w ogóle proces ochrony. Proces ochrony w ogóle naszego Śródmieścia modernistycznego to jest prawie 30 lat, a wpis to jest ostatnich kilka lat, z tym, że dwa ostatnie były takimi latami, kiedy wniosek już do ICOMOS-u został złożony. W 2025 roku dostaliśmy rekomendacje po raz pierwszy i wpis, znaczy brak wpisu, czyli informacje, taka ocena referral. To oznacza, że trzeba jeszcze uzupełnić wniosek. W tym roku znowu dostaliśmy kolejny raz referral, czyli trzeba było znowu uzupełnić, ale wtedy szczęśliwie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało,
1: że się udało,
2: że idziemy na panel
0: pani,
2: w Korei.
0: Pani wiceprezydent, my byliśmy w Gdyni, trzymaliśmy mocno kciuki, pojechaliśmy śpiewać wam 100 lat, no bo to też stulecie Gdyni w tym roku.
2: Tak.
0: Trzymaliśmy mocno kciuki, żeby ten akt się dokonał. Co pani poczuła, kiedy usłyszała pani, tak, wchodzimy w to, Gdynia, właściwie Gdynia wchodzi na listę?
2: Poczułam dzisiaj całe, po prostu tak niesamowite emocje. Z jednej strony dumę, z drugiej satysfakcję, z trzeciej niesamowite poruszenie i wzruszenie. Aż drżały mi dłonie, kiedy miałam kilka słów właśnie powiedzieć. Naprawdę było to poruszające dla mnie osobiście wydarzenie i myślę, że tak jak rozmawiamy z zespołem, z którym tutaj jestem, z osobami, które przez lata pracowały właśnie nad tym tematem, to każdy poczuł to takie poruszenie i tę dumę.
0: Wspaniale.
2: I radość właśnie szczególną, bo stulecie mamy.
1: Gratulujemy, ale proszę powiedzieć jeszcze, co to znaczy dla Gdyni tak naprawdę?
2: To oznacza przede wszystkim docenienie w świecie po prostu naszego gdyńskiego dobra. To oznacza, że to dobro jest wyjątkowe, uznane za dziedzictwo na skalę świata. Po drugie, można powiedzieć, że będziemy mogli jeszcze lepiej chronić, rozwijać. Ochrona się nie zmienia jako taka dla mieszkanek, mieszkańców, ale możemy szereg działań upowszechniających podejmować, rozwijać turystykę kulturową, bo też to jest jeden z naszych celów i po prostu edukować o modernizmie, który jest na pewno wyjątkowy.
1: No i oczywiście promocja. Dużo ludzi o tym usłyszy w świecie pewnie.
2: Tak.
1: No i będą
2: mamy nadzieję,
1: goście,
2: że będą...
1: A jak będą goście, to wiadomo, co będzie. Kaczing, kaczing, kaczing. Tak.
2: Ja myślę, że będzie dużo dobrego, będzie rozwój i mam nadzieję, że będziemy właśnie w taki zrównoważony sposób te nasze działania rozwijać na korzyść naszego miasta.
0: Pani wiceprezydent, to my się wpraszamy jak najbardziej na salony.
2: Zapraszamy.
0: Przy najbliższej okazji, jak będziemy w Gdyni, uściśniemy
1: zawsze
0: dłoń,
1: chętnie.
0: Pogratulujemy, ale przede wszystkim zachęcamy już dziś wszystkich, żeby wybrać się do Gdyni, żeby zobaczyć modernistyczne centrum Gdyni, żeby zobaczyć, jak docenia się i za co docenia nas świat, a to jest miejsce wyjątkowe, więc jeśli jeszcze nie mają państwo pomysłu ani na weekend, ani na wakacje, Gdynia, tam dziś jedziemy, a z nami była Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent miasta Gdyni. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: A za moment prosto z Gdyni wybierzemy się na egzotyczne wyspy.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Ja to jestem jak ten taki zblazowany wujek na imprezie, który mówi, co mi te zdjęcia ciągle robicie? Czego szukasz?
1: Coś mi zginęło, ale jeszcze nie wiem co. Długopis? Na szczęście gość się znalazł i to też jest najważniejsze. Właściwie myśleliśmy, że to się nie uda, bo artystka, która dziś zajrzała na letniska, do letniska, jest naprawdę bardzo zajęta. Dopiero co zeszła ze sceny, już teraz jest razem z nami i opowie o piosence, którą wydała po... Właśnie nie lubię mówić po dłuższej przerwie, bo mam wrażenie, że dla nas słuchaczy może są to przerwy, ale dla artystów, artystek, kiedy ich nie ma na scenie, to wcale nie znaczy, że próżnują. Bela Komorzyńska, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Co się działo w ostatnich miesiącach, tygodniach, latach u ciebie, Belu? Po wydaniu ostatniej płyty Sorry Boys.
2: Po wydaniu ostatniej płyty ja postanowiłam sobie zrobić też przerwę. Taką wcale nie długą, bo bardzo szybko pojawiło się Babie Lato i w zasadzie od grudnia już pracowałyśmy nad tym projektem z dziewczynami, z Natalią Grosiak i z Katią i wspaniała to jest współpraca. Napisałyśmy razem 10 piosenek, więc w zasadzie ta przerwa moja nie była taka długa, była trochę dłuższa od koncertowania. To odczułam, bo to jest rzecz, którą kocham i oczywiście kocham komponowanie i pracę studyjną. Ale koncerty to jest mój żywioł. Ale właśnie, tak jak powiedziałaś, no niemalże zeszłam ze sceny, bo w sobotę w Krakowie miałyśmy swój pierwszy koncert z dziewczynami, z Babim Latem. I to
1: jak
2: było?
1: Jak bardzo było? Wydarzenie.
0: Udało się połączyć tę energię w jedno?
2: Były kosmiczne energie, dosłownie i w przenośni.
0: Pozdrawiamy Ralfa.
2: Pozdrawiamy Ralfa. Postanowiłyśmy, że bardzo chcemy dużo grać swoich autorskich piosenek, ale Babie Lato też ma swoje ramy, więc kilka coverów też się tam pojawiło, właśnie wspomniany utwór. No bardzo duże emocje, bo to wiele miesięcy pracy nie tylko nas trzech, ale też bardzo wiele osób pracowało przy tym projekcie, więc to było naprawdę święto, że w końcu mogłyśmy wyjść z tymi naszymi autorskimi utworami, z całym specjalnie zaaranżowanym koncertem, więc duże przeżycie, ale dobry bardzo odbiór.
1: Powiedziałaś 10 piosenek autorskich, które prezentowałaś.

0: prezentujecie na koncercie w ramach cyklu Babie Lato. Powiedziałaś też, że prace rozpoczęłyście pod koniec ubiegłego roku. Jak to jest pisać wakacyjne piosenki zimą?
1: Trzeba mieć bardzo dobrą wyobraźnię. I my akurat pracowałyśmy w bardzo pięknym miejscu, bo w folwarku Ruchenka w Stodole, takiej pięknej. I tam wiedziałyśmy, że te piosenki, które teraz powstają, które teraz razem piszemy, będziemy wykonywać w środku lata. No i pojawiło się to słońce tam nawet dosłownie, bo nasz pierwszy singiel nosił tytuł Dwa Słońca. Więc my tak mentalnie po prostu musiałyśmy się przenieść do tego momentu, kiedy będziemy na żywo te piosenki wykonywać. To się udało.
2: Egzotyczne wyspy też powstawały zimą?
1: Egzotyczne wyspy powstały 2 lata temu, w lipcu. I 2 lata temu, w przeciwieństwie do tego roku, były prawdziwie szalone upały wtedy. Więc ten utwór długo czekał na swoją premierę. Rok temu, i to jest bardzo ważne dla tej piosenki, i w zasadzie to było też takim ognikiem i iskrą, że w końcu ten utwór się musi ukazać, bo rok temu powstał teledysk bardzo niezwykły do egzotycznych wysp, przy którym pracowały niesamowite artystki, 5 kobiet. Olga Czyżyk, pod przewodnictwem Olgi Czyżykiewicz, która wiele cudownych polskich teledysków zrobiła, i w ramach masterklasy, którą Olga rokrocznie organizuje, 5 kobiet współtworzyło z nią ten teledysk, no i efekt jest dla mnie bardzo, bardzo poruszający, i w zasadzie po roku od tego, jak zrobiłyśmy ten teledysk, ten utwór się ukazuje razem z obrazem.
0: Dla ciebie warstwa wizualna, mam wrażenie, zawsze była bardzo ważna. Nie tylko to, jak muzyka brzmi, nie tylko to, o czym piosenki są, ale też ważne to, co tę muzykę obrazuje i w jaki sposób ty prezentujesz się na scenie. Koncerty Sorry Boys to zawsze było święto i wy do tego święta fantastycznie potrafiliście się przygotować. Jak wizualnie, o jakich historiach opowiadają egzotyczne wyspy?
1: W tym teledysku tak naprawdę jest zawarte tyle, że też gorąco naprawdę zachęcam.
2: Dużo symboli bardzo.
1: Dużo symboli. I każda z dziewczyn, która w tej masterklasie uczestniczyła, opowiada swoją taką mikroetiudę, reżyserowała. No te kostiumy też są tam dla mnie ważne i symboliczne, bo w zasadzie większość z nich to są moje stroje z archiwum, moje stroje koncertowe z archiwum Sorry Boys. Jest czerwona sukienka z okładki płyty Miłość, więc tam się pojawiają różne historie, też takie moje. I muszę powiedzieć, że jak ja dostałam scenariusz przygotowany przez dziewczyny, byłam oszołomiona, jak one głęboko też weszły, nie znając mnie osobiście, ale jakoś tak mnie poczuły i weszły w ten tekst zupełnie od takiej archetypowej wręcz kobiecej strony, więc to było bardzo poruszające i wydaje mi się, że te historie, które się tam pojawiają i przeplatają, trzeba sobie też samemu ułożyć, i interpretacja oczywiście, jak w przypadku takich bardzo malarskich teledysków, może być bardzo szeroka, a dla mnie ten teledysk jest właśnie taki bardzo malarski, Olga bardzo epicko myśli, no i dużo kobiecości jest tam, i same kobiety pracowały przy tym, poza operatorem, którego bardzo pozdrawiam, Adama Romanowskiego, to jest praca samych dziewczyn.
2: Nie, no jest na planie jeszcze przecież mężczyzna, prawda?
1: Jest. Jest tancerz też, tak przepraszam, jest tancerz.
2: Chciałbym, no dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby zagrać tę piosenkę teraz. Mieliśmy z Ulą dzisiaj mini dyskusję na temat tekstu, bo zupełnie inaczej odebraliśmy tekst tej piosenki, inaczej Ula, inaczej ja, ale to chyba o to chodzi, nie? Więc posłuchajmy egzotycznych wysp, Bela Komoszyńska z nami w studiu, a do rozmowy wrócimy za chwilę.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jezu, co to się wydarzyło w ogóle? Naprawdę zaskoczenie muzyczne trochę. Trochę nawet Lombardo i Manamu momentami słyszałem gdzieś w moich uszach wyobraźni.
1: A to bardzo miłe skojarzenia są.
0: To nowa piosenka. A mogę na moment wrócić do takiej niezbyt odległej przeszłości, bo chciałbym zapytać, co czułaś, kiedy twoja piosenka absolutnie, wasza piosenka absolutnie wróciła jako viral po czasie i nagle ty robisz coś zupełnie innego, a statystyki krzyczą do ciebie, wow, piosenka sprzed miesięcy czy lat wypłynęła ponownie. To chyba miłe.
1: Bardzo miłe, ale takie właśnie dwubiegunowe uczucie bym powiedziała, bo to jest piosenka, która ma 6 lat ponad, więc taki spóźniony viral jest takim dziwnym uczuciem, że, jedno, że dla mnie ta piosenka już jest taką odległą historią. Oczywiście zawsze ją graliśmy na koncertach, ona była przez ludzi bardzo, bardzo lubiana, ale to było po prostu zaskakujące, oczywiście bardzo miło zaskakujące, bo viral też ma to do siebie, że tego się nie da przewidzieć, nie da
0: się
1: tego wygenerować.
0: Znaczy,
1: może się da wygenerować. No, moja menadżerka Klaudia, zresztą obecna tutaj z nami, wysłała mi pewnego dnia SMS-a ze screenem chyba z TikToka i mówi, zobacz, co tutaj się dzieje, coś tutaj się wydarza. Ja się uśmiechnęłam do tego, że miło, ale później rzeczywiście to lawinowo jakoś zaczęło spływać i ilości tych filmików i tych nagrań, rozmaitych ludzi, coverów, to pierwszy raz w życiu czegoś takiego doświadczyłam, więc jest to wspaniałe uczucie, bo to nie zdarza się aż tak bardzo, bardzo często. No ale rzeczywiście takie podwójnie dziwne, bo to nie jest nowy utwór, tylko utwór stary, ale bardzo, bardzo miłe.
2: To przejdźmy do tego nowego utworu, Egzotyczne Wyspy. To jest takie miejsce, które mnie się kojarzy, no automatycznie, samoistnie, z poczuciem potrzeby ucieczki. Gdzieś, gdzie nikogo nie będzie, a może wręcz odwrotnie, będą zupełnie nowi ludzie, których do tej pory nie znałam, będą nowe przeżycia. Będzie coś, co absolutnie nie mieści się w moim wyobrażeniu, no bo egzotyka to jest najczęściej to, czego dopiero doznajemy, kiedy jedziemy do danego miejsca. Czym dla ciebie są te egzotyczne wyspy? To była kwestia potrzeby, nie wiem, przeniesienia się z teraźniejszości w jakiś niebyt? Czy to jest taki symbol na przykład zmęczenia?
1: Zmęczenia też, ale to jest taka dla mnie egzotyka wewnętrzna. Mhm. Bo czasami sami dla siebie potrafimy być egzotyczni. W takim sensie, że nie znamy wszystkich części siebie. Jakby mamy ten obraz świata swojego jako siebie samych, ale nie znamy tych wszystkich szczegółów w nas. I tych nieodkrytych wysp właśnie.
2: Co jest najbardziej egzotycznego w Beli? Specjalnie mówię w Beli, nie pytam w Beli Komoszyńskiej, no bo też egzotyczne wyspy zapowiadają solową część twojej działalności.
1: Tak, ja myślę, że to, co jest pokazane w tym utworze, to już jest ta część mojej egzotyki, ale też to są takie podróże wewnętrzne tak dalekie, że nie do opowiedzenia jest ta egzotyka. No ale wróciłam już z tej podróży, jestem z tym utworem i no to jest zawsze jakaś podróż w nieznane, kiedy się decydujemy. Jest to podróż zawsze ryzykowna, bo nie wiadomo, czy się wróci z tych egzotycznych wysp, jakim się wróci. Więc ja się tak udałam w tę podróż, nawet nie wiedząc, że się w nią udaję, bo czasami te piosenki jednak są jakimś takim strumieniem, wyrzutem spod świadomości i taką przepowiednią tego, co się dopiero

0: co się dopiero zdarzy. Więc czasami w tę podróż się udajemy świadomie, głęboką, wewnątrz siebie. Czasami mniej świadomie, czasami po prostu jakieś czynniki zewnętrzne też w życiu, które się wydarzają, powodują, że w tę podróż wyruszamy. Ale zazwyczaj nasz szczęśliwie się wraca z niej.
1: Jak z tak wysoką wrażliwością funkcjonujesz w showbiznesie?
0: Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to... No, wiesz co, ja tak w tym showbiznesie nie funkcjonuję chyba aż tak bardzo szeroko i z takim rozpędem.
1: Ale zasady są takie same, czy wiesz, czy na małej, czy na większej scenie.
0: Może dlatego mi się udaje jakoś być tak trochę na swoich zasadach, że nie wchodzę w rzeczy, które mi po prostu się nie podobają, czy nie odpowiadają, które wiem, już znam siebie na tyle, że wiem, to nie jest na moją wrażliwość i wtedy tam nie idę. A funkcjonuję w takim obszarze, w którym jest mi w miarę komfortowo. Czasami tylko mam jakieś wycieczki poza strefę komfortu, ale to się jakoś udaje.
1: A czy odrzuciłaś kiedyś jakąś propozycję i żałowałaś tego?
0: Chyba nie. Nie przypominam sobie takiej, żebym żałowała odrzucenia jakiejś decyzji takiej. Widocznie jeśli odrzuciłam, to była tak dalece poza moim komfortem, że nie było co w to wchodzić.
2: A po egzotycznych wyspach, jakie plany na podróże muzyczne ma Bela? Jaka będzie ta nowa solowa Bela?
0: No te egzotyczne wyspy to jest naprawdę egzotyka, więc później będą inne przyrody, inne czasoprzestrzenie. Ja bardzo potrzebuję akustycznych instrumentów i kiedy kilka lat temu, bo od kilku lat już planowałam swoją solową karierę, wyobrażałam sobie swoją płytę i myślałam o tym, jak bardzo to powinno być różne od Sorry Boys, że może pójdę w elektronikę, którą osobiście kocham słuchać, ale okazało się, że nie do końca lubię ją robić, że to się wcale nie musi pokrywać, prawda? Kocham Fred Again na przykład i wyobrażałam sobie, że zrobię taką płytę w stylu Fred Again, a okazało się, że ja potrzebuję smyczków, harfy, trąb, takich bardzo, bardzo akustycznych i klasycznych wręcz instrumentów, więc będzie i taka odsłona, ale w tym wszystkim też okazało się, że nie jestem w stanie żyć bez gitar i gitary też będą w kolejnych moich singlach, więc no, będzie podróż dookoła świata.
2: To ja się zapisuję. Siadamy z Marcinem w samolocie, zapinamy pasy i ruszamy. Bela Komoszyńska była dzisiaj razem z nami. Czekamy na więcej. Jeszcze ten rok, czy już przyszły?
0: Jeszcze jesienią.
2: Super, no to jesteśmy umówieni. Pięknie, dziękujemy.
0: Będę. Dziękuję wam bardzo.
2: A teraz Babie Lato i przejdzie. Nam nie przejdzie.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: bardzo. Dorota Kuźnik, Wdesa Unikum.
1: Są to obrazy, które mówią, nawet krzyczą do nas kolorem, nasyconym różem, magentą, ale i mocną czerwienią. No to jest taki odcień pomiędzy różowym a fioletowym.
0: Facet powiedziałby, że fioletowy, niech będzie, okej, magentą.
1: No dobra. Mniejsza o większość. Chodzi o to, że to są rzeczywiście bardzo nasycone barwy, ale też mocno nasycona tematyka. Kobieta w kuchni z nieodłącznym atrybutem. Co jest, Marcin, nieodłącznym atrybutem kobiety w kuchni?
0: Robot kuchenny.
1: Nie, mój drogi, ścierka. Dobrze by było, żebyś wiedział takie rzeczy. Duże postaci niemal wychodzą z ram. Na wernisażu była i z autorką rozmawiała Anna Stępniak.
2: Kobieta jest w ogóle w centrum pani zainteresowania. Mówimy o tych pasjach kuchennych. To jest taki tytuł przewrotny oczywiście tego cyklu.
3: Pierwsze prace z tego cyklu, bo w zasadzie nad cyklem pracuję od roku 2020, były pracami utrzymanymi w takiej kolorystyce bardzo stonowanej, można powiedzieć nawet monochromatycznej, w jakichś jasnych błękitach, granatach, bielach i niebieskościach. Później zarzuciłam ten cykl, wróciłam do tych pasji, wiedząc, że w zasadzie już nie będę w tym samym miejscu, kiedy zaczynałam malować te pierwsze prace z cyklu. Postanowiłam w sposób celowy, zamierzony wprowadzić kolor poprzez jego symbolikę. Wiemy, że kolor fioletowy wiąże się z cierpieniem, z męką, może być kojarzony ze scenami pasyjnymi męki pańskiej, z obrazami znanymi nam ze sztuki sakralnej, z tych przedstawień pasyjnych. Ale też w wielu obrazach pojawia się kolor czerwony, który ma też bardzo dużą siłę i moc i symbolizuje kobiecą niezależność.
2: Kobieta to nie tylko pasje kuchenne.
3: Tak, oczywiście kobieta stale pojawia się w moich obrazach, czy to w cyklu Nie mamy, czy w cyklu Comme des Garçons, gdzie pojawia się figura kobiety androgenicznej. Jest to taki archetypiczny typ wizerunku kobiety, gdzie istotna jest ta tęsknota za tą dwójjednią, jednością tego, co męskie i co kobiece, że wszyscy w zasadzie, niezależnie od tej dychotomii płci, od tego rozpisywania nas na role męskie i kobiece, na te wszystkie binarności, opozycje i dualności, że jednak pozostajemy przede wszystkim człowiekiem, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną.
2: Te obrazy są niezwykle precyzyjne. Dialogują też z takim rzemieślniczym, bardzo wielkim malarstwem.
3: Będzie mi trudno chyba kiedykolwiek zarzucić tą stylistykę. Odwołuje się bardzo często właśnie do schematów ikonograficznych malarstwa i do wszelkich konwencji, tradycji obrazowania sztuki dawnej, sztuki sakralnej, religijnej również. Inspiracją i źródłem do tych obrazów przede wszystkim jest sztuka wczesnorenesansowa, sztuka gotycka, gdzie właśnie to przywiązanie do detalu, ta precyzja, ta suchość rysunku, ten linearyzm, kontur i ta precyzja rysunkowego odwzorowania była tak bardzo istotna. To nie jest tak, że ja sobie narzucam pewną stylistykę. Myślę, że ona po prostu wynika z mojego temperamentu twórczego przede wszystkim. I niejednokrotnie boksowałam się, próbowałam przewalczyć sobie tą skłonność, próbować tworzyć bardziej ekspresyjne prace i niestety cały czas gdzieś wracam do początku. Tak po prostu, zwyczajnie.
0: Dodajmy, że prace pani Doroty Kuźnik osiągają niebagatelne ceny, przekraczające nawet 100 tysięcy złotych.
1: Nie próbuję tego przeliczyć. O, na roboty kuchenne byłoby
0: to
1: łatwiej.
0: Te nowoczesne, to tak wcale by ich dużo nie było, być może nawet.
1: Ale zawsze by się przydały.
0: A my zaglądamy, może zajrzę tu u naszych słuchaczy, którzy piszą do nas. Słuchaj, pani Magdalena napisała, nie wiem, czy wielbiciele coverów, na przykład pani Ula, znają, ale PJ Morton ma przewspaniały cover How Deep Is Your Love.
1: Ma też Ultranate cover tego utworu, więc możemy się wymienić. I oczywiście zapraszam w każdą niedzielę po godzinie 17:00 Szczęśliwe Powroty, czyli audycja z coverami.
0: A my jesteśmy na letnisku.
1: Na letnisku też i będziemy lecieć do Chorwacji.
0: Do Chorwacji polecimy w następnej godzinie. Proszę być z nami koniecznie. Ale będzie także o różowych koszach dla singli zamiast aplikacji randkowych.
1: Tak, przygotowałyśmy z Martą dla siebie taki temat.
0: Marzę o tym. W takim razie wrócimy do państwa niedługo. Proszę zostać z jedynką. Zalia teraz, Tylko kochaj mnie, to jest jej najnowsza piosenka. A my wrócimy po aktualnościach.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
11: No i z darmową dostawą do sklepu.
12: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej 7C na Mazowszu między Mławą a Nowym Dworem Mazowieckim w pobliżu Wiśniewa zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy po kolizji dwóch samochodów osobowych na 66 kilometrze. To dość świeże utrudnienie. Tutaj służby mówią, że będą skutki tego zdarzenia mogły trwać do godziny 16:30. A propos S7, to między Dziekanowem a Łomną w obie strony z powodu robót drogowych są spowolnienia. Podobna sytuacja między Łomiankami i Warszawą. Tutaj w dwie strony, chociaż na jezdni w kierunku stolicy nieco większe. S8 na wysokości Radzymina zakorkowała się na jezdni w kierunku Białegostoku. Tutaj trwają roboty drogowe i ten korek niestety ciągnie się na odcinku prawie 8 km. Na S8 mamy też korek w samej Warszawie na jezdni w kierunku Białegostoku od Marymąckiej do węzła Prymasa, w przeciwną stronę od Marymąckiej do Łabiszyńskiej. Na S3 na odcinku przy węźle Klinicka Wielkie zderzyły się dwa busy i zablokowane jest jeden pas w kierunku Świnoujścia na 82 kilometrze. Na autostradzie

autostradzie A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie w pobliżu miejscowości Grupa. Wciąż zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 87 km. Tu zderzyły się trzy samochody osobowe. Dodatkowo ten fragment autostrady jest remontowany i jest tutaj spory, prawie 5-kilometrowy korek, dlatego lepiej jechać drogą krajową numer 91, na którą zjeżdżamy na węźle Nowe Marzy. Dobre informacje z dwóch miejsc S5. Po pierwsze między węzłami Poznań Wschód i Kleszczewo. W pobliżu Kleszczewa można przejechać już bez utrudnień. Na jezdni w kierunku Bydgoszczy, tam wcześniej zapalił się samochód ciężarowy. Odblokowano też S5 między węzłami Trzebnica i Kryniczno w pobliżu Trzebnic.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. Czy Stany Zjednoczone przestaną być azylem dla Zbigniewa Ziobry? Jest wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości rządu PiS. Kanclerz Niemiec zapowiada zdecydowaną reakcję na zamach w Berlinie. Ofiarą śmiertelną islamisty jest obywatelka Polski. Miasto z morza docenione przez UNESCO. Na liście światowego dziedzictwa znalazło się modernistyczne centrum Gdyni. Teraz piłka jest po stronie Amerykanów. Prokuratura wysłała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości rządu PiS przebywa za oceanem co najmniej od 2 miesięcy. Poleciał tam z Budapesztu, gdzie były już gabinet Viktora Orbana zapewniał mu schronienie na mocy azylu politycznego. Polityk jest podejrzany m.in. o wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Jak teraz będzie wyglądała procedura wobec podejrzewanego? To wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
1: Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek ten zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Tam zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych. A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do Sądu Federalnego.
0: Cała procedura może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. MSZ składa kondolencje bliskim zmarłej. Podkreśla też, że polski konsul w Berlinie zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. To po tragedii, do której doszło przedwczoraj w niemieckiej stolicy. Islamistyczny zamachowiec wjechał autem w tłum zgromadzony nieopodal bramy brandenburskiej. Zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Ofiarą śmiertelną jest 65-letnia obywatelka Polski, która z córką przyjechała na paradę równości.
2: Ze smutkiem muszę potwierdzić informację, że ofiarą śmiertelną ataku, który miał miejsce w sobotę w Berlinie, jest obywatelka Polski. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
0: Przekazał nam rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiada rozważną, ale zdecydowaną reakcję. Sprawca zamachu, 21-letni Abdul B., był znany policji jako członek środowiska islamistycznego, był wcześniej karany. Został zastrzelony podczas próby zatrzymania. To może być ruch wyprzedzający Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego po ponad 2 latach wraca do tematu wicemarszałka Sejmu. Wcześniej upierała się przy kandydaturze Elżbiety Witek, na co nie było zgody sejmowej większości. Teraz proponuje na to stanowisko Marcina Ociepę, a wszystko dzieje się po zapowiedziach wykluczanych z ugrupowania stronników Mateusza Morawieckiego, którzy zamierzają utworzyć własny klub. Po więcej informacji sięgamy teraz do Sejmu. Tam jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, czy Ociepa ma większe szanse na to stanowisko niż Witek?
3: Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście nieobsadzonym stanowisku przypomniało sobie po ponad 2 latach. Wcześniej zgłaszało Elżbietę Witek i podkreślało, że rządzący nie będą im dyktować, kto będzie wicemarszałkiem z ramienia PiSu. Teraz, gdy Mateusz Morawiecki zamierza utworzyć klub i partię, temat wraca, a że Elżbieta Witek, z tego co mówi Mariusz Błaszczak, ze względów osobistych nie może objąć tego stanowiska, wybór padł na Marcina Ociepę.
4: Wszystko w ręku marszałka. Nam zależy na tym, żeby jak najszybciej ten wniosek został poddany pod głosowanie w Sejmie.
3: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówi krótko. To ruch wyprzedzający ze strony frakcji Jarosława Kaczyńskiego. Czy rządzący poprą kandydaturę Marcina Ociepy? Decyzja jeszcze nie zapadła, tak powiedziała pani poseł, ale jak dodała, stanowisko na PiS czeka.
5: Dopiero się o tym dowiedzieliśmy. Nie ma decyzji Koalicji Obywatelskiej, ale my też cały czas mówiliśmy o tym, że to stanowisko czeka na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas jest pusty gabinet.
3: Ale jeśli frakcja Mateusza Morawieckiego utworzy własny klub, też będzie mogła domagać

0: się fotela wicemarszałka.
1: No, czym prosto z Sejmu mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za relację.
2: To są aktualności jedynki.
1: Napastnicy, którzy pobili parę Ukraińców we Wrocławiu, poszukiwani. Policjanci mają doprowadzić trzech mężczyzn, a śledczy sprawdzają, czy motywem ataku nie były kwestie narodowościowe. Wszystko wydarzyło się wczoraj wieczorem. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji mówi, że pomiędzy stronami doszło do sprzeczki w sklepie, która później przerodziła się w konfrontację na ulicy.
3: Na ten moment jeszcze trwają czynności z parą pokrzywdzonych. Jest to mężczyzna i kobieta w wieku 20 i 21 lat.
1: Pobici zostali przewiezieni do szpitala, obrażenia nie wymagały jednak dalszej hospitalizacji. Modernistyczne Centrum Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. O wpisie zdecydowano w południowo-koreańskim Pusan, gdzie odbywały się obrady instytucji. Eksperci uznali, że gdyńska starówka i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali świata. A to, jak przekonuje prezydent miasta Aleksandra Kosiorek, przyciągnie do Gdyni turystów.
4: Ja myślę, że część odczujemy już w tym roku. Proszę pamiętać, że turysta tak szczególny jak ten turysta poszukujący stylów architektonicznych nie musi być związany z sezonem wysokim, więc to jest dla nas również szansa na rozciągnięcie tej turystyki.
1: Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
6: Pogoda.
1: W większości regionów pochmurno i deszczowo, przejaśnienia i rozpogodzenie stopniowo zmierzają z zachodu w stronę centrum, na termometrach od 14 stopni na Pomorzu, przez 20 w centrum, po 22 w Małopolsce. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat.
1: Na południu kraju jakość powietrza przeważnie jest dobra, na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 83% energii elektrycznej. Jeszcze do 18 ten wskaźnik będzie na wysokim poziomie, a to oznacza zielone godziny. Prąd jest najczystszy, a dla odbiorców w taryfie dynamicznej także najtańszy.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Przecież nie ma upałów.
10: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Reklama. Autopromocja.
16: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
17: Rozmowy, analizy i opinie.
16: I dużo muzyki.
17: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
16: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
17: Od godziny 16.
16: Zapraszamy Karolina Rożej
17: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Stevie Wonder na początek drugiej godziny letniska. W Warszawie wychodzi słońce, choć przez połowę dzisiejszego dnia no, padał deszcz, były burze i chłodny wiatr. Teraz idzie ku lepszemu.

0: być w Chorwacji, ale to było lata temu.
1: A w Polsce?
0: Włochów?
1: Mhm.
0: Nie widziałam Włochów w Polsce.
1: Tam, gdzie chłodniej może, ale to już też nie to samo.
0: Ale oni też mają góry, wiesz, to chyba...
1: No właśnie, Włosi w Polsce? Nie, nie bardzo chyba. No dobrze, zobaczymy. To też temat na dyskusję kiedyś. Natomiast dzisiaj zapraszamy na drugą godzinę letniska. Będziemy z państwem, a ta z nami teraz Jagoda Kret i Dry School.
0: No i prawda, czyli prognoza pogody na najbliższe dni. Mam czyste niebo nad głową. Yeah.

0: Come on over baby, Christina Aguilera, 21 minut po godzinie 15, to oczywiście letnisko, a my na letnisku jak zwykle podróżujemy, byliśmy w Korei Południowej, byliśmy w Gdyni, to teraz
1: to
0: lecimy.
1: To są za kierownicę.
0: W ten sposób sobie to wyobrażasz.
1: To jest takie miejsce, w które wielu z naszych rodaków może dojechać samochodem.
0: Co więcej, w latach 90. to właśnie samochodem podróżowało
1: tak,
0: się tam.
1: Tam właśnie. Żeby
0: spędzić swoje pierwsze egzotyczne wakacje.
1: Sprawdźmy zatem, jak jest. Aleksandra Wojtaszek, autorka książki Fiaka, sezon na Chorwację. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Gdzie pani jest teraz, pani Aleksandro?
2: Jestem dokładnie na bośniacko-chorwackiej granicy. To w tym takim miłym miejscu między... Z autostrady zjechałam w Makarsk i nie dojechałam do Dubrownika, więc jestem gdzieś na wybrzeżu, ale się od niego oddalam.
1: Zastanawiamy się, gdzie wypoczywają mieszkańcy Chorwacji, mając takie atrakcje u siebie.
2: No Chorwaci przede wszystkim nie mają dylematu, czy wypoczywać nad morzem, czy w górach, ponieważ mogą robić to naraz. I tak zwykle jest, to znaczy wszyscy jadą nad morze, a jeśli mają ochotę wyjść w góry, to oczywiście to raz na jakiś czas robią. Ale raczej te chorwackie wakacje są w rytmie powolnym. To jest ładne słowo Polako, które nam się może kojarzyć błędnie z naszymi rodakami, ale powoli się tu wypoczywa, kosztuje się przysmaków, je się chłodnego arbuza prosto z lodówki.
0: Wakacje w Chorwacji przypadają mniej więcej tak jak w Polsce. Dzieci kończą szkołę, o ile dobrze pamiętam, w połowie czerwca i potem w lipcu i sierpniu mają wakacje. Wtedy też Chorwaci ze swoimi dziećmi, ale nie tylko, wyjeżdżają na wakacje. Czy jest też tak, że ten sezon w Chorwacji wakacyjny, który jest przecież bardzo turystyczny, nie dla wszystkich jest dobrym momentem do wyjazdu na wakacje? Czy jest też tak, że Chorwaci podróżują przed albo po sezonie?
2: Tak, ale jest też taka tradycja już dawna właściwie czegoś takiego, co nazywa się zbiorowym urlopem. Mhm. I w sierpniu w Zagrzebiu nic się nie da załatwić, ponieważ wszyscy wyjeżdżają na zbiorowe urlopy, wyjeżdżają kartkę, że zamknięte. No tak, no co tu robić w stolicy, która jest daleko od morza.

0: Tajwan, tak.
1: A proszę, więc tak.
2: A proszę mi powiedzieć, czy jeżeli Chorwaci wyjeżdżają na wakacje, to wybierają te same miejscowości, które wybieramy my, Polacy, czyli czy wyjeżdżają, nie wiem, do Splitu, do Dubrownika, do Zadaru, czy na Istrię, Wyspę Krk, czy mają jednak swoje tajne miejscówki, gdzie im turyści nie przeszkadzają?
0: W przewodnikach o tym
1: jest
0: nie przeczytamy.
1: Jest kilka tajnych miejscówek, których nie wolno mi zdradzać, ponieważ musiałam przysiąc, że ich nigdy nie zdradzę, ale
2: tak.
1: Chorwaci chętnie wyjeżdżają na wyspy, powiem tak oględnie. I ostatnio, będąc na wyspie Bracz, byłam na dwóch imprezach w ciągu dwóch dni, które pokazywały, jak bardzo ta turystyka chorwacka jest rozbieżna. Jedna to była typowo impreza dla turystów z anglojęzyczną muzyką z lat 80., gdzie nie było Chorwatów. Natomiast drugie to było dosłownie 20 kilometrów dalej odbywał się festyn, gdzie było darmowe wino, darmowe rybki i tylko chorwackie hity. Albo jugosłowiańskie.
2: W tytule pani książki jest słowo fiaka. Czy można je przetłumaczyć na język polski? A jeśli nie, to jak można to słowo opisać słowami i co to ma wspólnego z wakacjami?
1: No niestety nie da się go przetłumaczyć na polski. To jest trochę smutne, ponieważ to nie tylko jest brak pewien językowy, ale obawiam się kulturowy. Fiaka oznacza stan błogości, lenistwa, ale też jakiejś takiej przyjemności, rozpłynięcie się w krajobrazie. To jest takie metafizyczne uczucie, ale też bardzo fizyczne.
0: Ja myślę, że to można osiągnąć w wielu różnych miejscach świata, ale tam jakoś szczególnie. I to jedzenie jeszcze, to wszystko takie wydaje się bliskie, blisko, a jednocześnie tak inne. I są to miejsca, do których później można tęsknić. Dobrze, wrócimy za chwilę do naszej rozmowy i po książce już porozmawiamy.
2: Oczywiście i sprawdzimy, co na chorwackim talerzu jest. Jakich chorwackich słów należy się nauczyć, żeby być miłej
0: Polako.
2: Traktowanym? No i o co chodzi z chorwacką gościnnością? O tym już za moment. Aleksandra Wojtaszek, autorka książki Fiaka, sezon na Chorwację, jest razem z nami.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: schematów i szkód. Myślę, że te słowa mogłoby zaśpiewać niejedno polskie małżeństwo z dzieckiem, które marzyło w latach 90., żeby wyruszyć tam, gdzie piękne plaże, gdzie ciepło i gdzie egzotyka, bo myślę sobie, że kraje byłej Jugosławii, wtedy jeszcze będące Jugosławią, były dla nas no, niemalże egzotycznymi wakacjami w tamtym czasie. Aleksandra Wojtaszek, autorka książki Fijaka, sezon na Chorwację, jest razem z nami. Czy to z tego sentymentu za Jugosławią bierze się to, że Chorwacja jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez nas krajów dziś?
1: Myślę, że nie. Myślę, że właśnie o Jugosławii to dzisiaj coraz jakby mniej się mówi, a jak się ją wspomina, to raczej w takim wymiarze bardziej sentymentalnym. Mhm. Jak być może ktoś pamięta jeszcze czas Jugosławii, ale dzisiaj nie. Dzisiaj to raczej kwestia krajobrazu.
0: A jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną, wiadomo, że Chorwacja jest dość młodym krajem, krajem, który przeżył wojnę ojczyźnianą.
2: To niedawno tak naprawdę.
0: Jak to, czy to w ogóle w jakikolwiek sposób jest jeszcze widoczne w Chorwacji?
1: Przede wszystkim to nie jest widoczne dla przeciętnego turysty, ponieważ oczywiście Chorwacja ma właśnie świetną infrastrukturę, jest przygotowana, jest państwem, które w dużej mierze żyje z tej turystyki ekonomicznie. Natomiast jest to widoczne, jeśli się wejdzie w rozmowy. W wyobraźni politycznej chorwackiej jest to bardzo oczywiście widoczne.
0: A Chorwaci są chętni do nawiązywania kontaktów z przyjezdnymi?
1: To zależy. Ogólnie tak, ponieważ to są ludzie bardzo otwarci. To jest taki jednak południowy bardziej tryb, ale w sezonie bywają zmęczeni, bo ten natłok ludzi, to tempo, w którym trzeba zapracować na całą resztę roku, powoduje, że czasem nie mają już siły.
2: A co w Chorwacji jest najbardziej, powiedzmy, niedopowiedziane w przewodnikach?
1: Że to jest kraj przede wszystkim nie śródziemnomorski, ale kraj złożony z bardzo różnych regionów, które się bardzo od siebie różnią i że mamy też część taką bardzo środkowoeuropejską, mamy część taką bałkańską, powiedziałabym, że Imperium Osmańskie sięgało również do Chorwacji, co wpłynęło oczywiście na, choćby na kuchnię, o której przedtem wspominaliśmy.
0: A co proponowałaby Pani wszystkim tym, którzy są przed swoimi wakacjami w Chorwacji i zastanawiają się, czego spróbować, żeby rzeczywiście poczuć smak Chorwacji? Wiadomo, że to zależy od regionu, ale może ma Pani jakiś zestaw swoich ulubionych smaków i potraw?
1: No ja tutaj akurat jestem śródziemnomorska, to znaczy bardzo lubię ryby i owoce morza, więc nigdy sobie nie odmawiam kalmarów.
2: A czy ludzie są tam gościnni?
1: Tak, Chorwaci są gościnni, chociaż oczywiście wydarzyło się to, co się dzieje zawsze w miejscach, które są bardzo wyeksploatowane turystycznie, czyli no jest pewne niebezpieczeństwo trafienia na jakieś turystyczne pułapki, ale myślę, że tak, że to są bardzo otwarci ludzie.
0: Żeby wejść w interakcję z ludźmi, żeby poczuć prawdziwą Chorwację, to pisze Pani w książce Fijaka, sezon na Chorwację, że najlepiej jest to robić poza sezonem turystycznym. Kiedy najlepiej jest pojechać w takim razie do Chorwacji?
1: Ja w ogóle polecam wycieczki do Chorwacji poza sezonem turystycznym, bo i dla miły tych, którzy chcą się jednak mimo wszystko wykąpać w morzu, a wiadomo, że jest to duża przyjemność, polecam czerwiec albo wrzesień, bo pogoda jest jeszcze wciąż wyśmienita, a już nie ma takiego natężenia właśnie turystycznego.
2: A gdzie pani w Chorwacji czuje się najbardziej u siebie?
1: No tu niestety ja akurat zupełnie poza morzem, ponieważ moim miastem jest jednak Zagrzeb, czyli stolica Chorwacji, bo tam spędziłam lata studiów. To jest takie miasto, które klimatycznie bardziej jest w klimacie Krakowa niż południa.
0: Czyli na południe jednak Split-Dubrownik, czy omijać i szukać własnych dróg, a najlepiej pytać lokalnych mieszkańców, którą plażę polecają?
1: Niekoniecznie omijać, szukać właśnie może jakichś takich małych ścieżek swoich. Split to oczywiście bardzo ciekawe miasto, zwłaszcza kiedy trwa mecz Hajduka, więc wtedy się staje znowu lokalny. Także
0: to myślę, najsłynniejsza drużyna chorwacka?
1: A no tu jest oczywiście wielki konflikt między Dinamem Zagrzeb i Hajdukiem Split, tak. No, ale najbliższa sercu. Mhm.
0: Czyli na mecz taki warto się wybrać, żeby zobaczyć, co się dzieje. Dla mnie niezwykłym przeżyciem było to, kiedy mogłam oglądać, będąc na Chorwacji, Mistrzostwa chyba Europy, w których Chorwacja brała udział i mecz, który oglądali razem ze mną mieszkańcy miasteczka, w którym byłam. Wspaniałe wspomnienie, totalne zaangażowanie w kibicowanie, jedzenie pyszne. To co, po prostu zapraszamy na wakacje do Chorwacji. Pięknie dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję
0: Aleksandra
1: bardzo.
0: Wojtaszek, autorka książki Fijaka, sezon na Chorwację. Proszę jechać na Chorwację, proszę się nauczyć, na czym polega fijaka i proszę potem to stosować w Polsce.
2: Przynajmniej proszę stosować fijakę w Polsce, jak się już Państwo nauczą. Przenieść tak. Później. Jakoś bardzo mi się to podoba.
0: I można też dać znać nam, na czym to wszystko polega. A my co teraz robimy? Poczekaj.
2: A my teraz gramy Marwina, mistrza. Tak?
0: Tak jest, a potem jeszcze będzie grupa Pars

0: You Got Me Feeling. To wszystko na Letnisku w programie Pierwszym Polskiego Radia. Za 27 minut będzie godzina 16. A wiesz, że za chwilę będziemy mieć urodziny?
1: Kto?
0: A, za chwilę ci powiem.
2: Program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Daruję sobie śpiewanie tutaj może.
1: Nie namawiam cię teraz do śpiewania. Może za chwilę pośpiewamy razem. W naszym studiu jest już Marta Zienkiewicz.
0: A, tak mi mówisz.
1: Nie tylko ja.
0: 100 lat, 100 lat. Niech żyje nam 100 lat, 100 lat.
2: Dziękuję bardzo za takie piękne przywitanie.
1: Dobra, jeszcze czekamy tego słowa.
0: To ma rozbiegówki 50 sekund. Coś ty włączyła? Od refrenu
1: Stevie Wonder, Happy Birthday. No to właśnie on miał ci zaśpiewać.
2: A zaśpiewał Marcin, to jeszcze lepiej chyba wyszło.
0: Martusia.
1: Wszystkiego dobrego. Bardzo ci dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Bardzo ci dziękujemy, że jesteś razem z nami, jesteś naszym słoneczkiem, w związku z czym dla ciebie Stevie Wonder, Happy Birthday.
2: Dziękuję bardzo, przemiłe to jest, dziękuję wam bardzo.
0: Marta ma, proszę państwa, taki zaraźliwy bardzo uśmiech i mam, zresztą państwo to chyba czują przez radio, opowiada nam o ciekawych rzeczach, a dzisiaj Marta opowie nam o Sinkukikurogori.
2: Prawie się udało. Sinkukori. Nie jest to proste słowo. I faktycznie nie jest to proste słowo, ale inicjatywa już bardzo ciekawa. Trochę o miłości dzisiaj będzie, mimo że już walentynki, to kiedy to było?
1: Słuchaj, wakacje to jest najlepszy czas na miłość.
0: Ula dzisiaj już drugi raz mówi o wakacyjnym romansie.
2: Tak. Właśnie, te wakacyjne romanse. Jak się w ogóle do tego tematu zabrać? Dziś coraz częściej mówi się, że chociażby aplikacje randkowe, które swego czasu stały się bardzo popularne, szczególnie wśród młodszych użytkowników, nie sprawdzają się najlepiej, bo tam trzeba wybierać, pisać, trochę nie wiadomo jak zagadać, no i wracać.

0: się do takiego poznawania nowych osób w rzeczywistości.
1: No dobra, ale gdzie dziś to robić?
0: W sklepie spożywczym. No bo jest to takie miejsce, w którym, nie oszukujmy się, bywa każdy.
1: Nie, no to jest bardzo logiczne wytłumaczenie, ale jak trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, że wiesz, wchodzimy do spożywczaka, tu lista zakupów, ziemniaki, ogórek. O, jaki przyjemny młody człowiek, albo jaki sympatyczny pan albo pani. I co? I podbijamy, ej, co masz w swojej liście zakupów?
2: Co masz w swoim koszyczku?
1: Albo co masz w swoim koszyczku?
0: I od razu testujemy potencjalnego partnera czy partnerkę, czy tam zdrowe jedzenie, czy niezdrowe. Otóż okazuje się, że w jednej z fińskich sieci supermarketów powstał bardzo ciekawy pomysł i w tym, proszę państwa, tym żyje w ostatnich dniach cały internet. Tam na wejściu czeka na nas stos różnych koszyków. Między innymi jeden stosik to są te koszyki w kolorze jasno-różowym z tym tajemniczym napisem, czyli Sinku Kori. Cóż to oznacza? Sinku oznacza singla, a Kori koszyk. Czyli jest to po prostu...
1: Koszyk singla.
0: Koszyk singla.
2: Czyli jak zawsze za drogi, za duży. Single płacą najwięcej.
0: To prawda, ale tym razem bierzemy. Może posyłamy jakieś nieśmiałe uśmiechy innym, ale to jest ten komunikat, że do mnie można zagadać. Ja się pośmieję, ja odpowiem na jakiś komentarz. Mogę tutaj nawiązać jakąś rozmowę.
2: No i ma to sens.
1: Czy wiesz, to jest wspaniała inicjatywa na przykład dla osób nieśmiałych.
2: Tak.
1: I myślę, że to się sprawdza. Po drugie, to też pokazuje chyba to, że rzeczywiście zmęczeni cyfrowymi sposobami nawiązywania znajomości, próbujemy wrócić do tych znajomości, tych relacji ze świata realnego, bo takie wydają się najbardziej zasadne i najbardziej z największą szansą na powodzenie?
2: Nie ma to jak spojrzenie w oczy, porozmawianie, ani jakiś pusty algorytm, zdjęcia
0: no
2: wybrane
0: właśnie,
2: starannie, przerobione często.
1: A jak to się sprawdza w Finlandii w ogóle?
0: No ogólnie o takich inicjatywach to chciałam dodać, że o tym jest głośno, bo to zawsze wzbudza jakieś takie ciekawość w nas, że coś takiego się wydarzyło, może i u nas by ktoś na podobny pomysł wpadł. Ale na przykład w Hiszpanii kilka lat temu bardzo podobna inicjatywa. Tam z kolei wszystko zaczęło się od TikTokowego trendu. Do koszyków młodzi ludzie zaczęli sobie wkładać ananasa, ale tak specjalnie ułożonego, do góry nogami. I to był taki komunikat dla innych, znów ten sam. Jestem singlem, do mnie można zagadać. I oficjalnych statystyk, czy z tego powstały związki, może jakieś małżeństwa, jeszcze nie widziałam. Ale ja coś czuję, że właśnie to, o czym mówiłeś, Marcin, czyli takie spojrzenie w oczy, czy na listę zakupów w tym przypadku, to jest dużo większa wartość niż właśnie algorytm i taka próba wyczucia, czy ktoś wysłał nam ten uśmieszek, bo naprawdę się uśmiecha, czy to jest może jednak ironiczne.
2: Czyli idziesz do sklepu i mówisz, no widzi pani, no ja mam masełko, pani ma śmietanę, może byśmy zrobili...
1: Naleśniki?
2: Naleśniki. Zderzmy się koszyczkami.
1: Ewentualnie ja tutaj
0: tekst
1: mam,
0: już jest gotowy.
1: Ja tutaj mam sos pomidorowy, pani no widzę makaron.
2: Makaron,
1: może
2: bolognese?
1: Jakieś spaghetti, romantyczna kolacja.
2: Razem.
1: W sumie podoba mi się ta inicjatywa.
2: Mi też.
1: Myślę sobie, że jeżeli w Polsce któryś ze sklepów wpadł na taki pomysł, chętnie bym poszła poobserwować, co się dzieje między ludźmi, a sklep całkiem niezłe miejsce do zawiązywania znajomości.
0: No to rzucamy taki pomysł, inspiracja.
2: Jak ktoś nie chce, to koszyczek zajęta i idziesz, robisz swoje.
0: No
2: nie?
0: I tyle.
2: Właśnie.
1: Albo zostawiasz koszyczek, jak już bardzo nie chcesz i uciekasz.
2: Ewentualnie kogoś fajnego spotykasz, to podmieniasz koszyczek na inny i już masz imprezę.
1: No. O Jezu, Marcin, widzę, że my byśmy mogli rozpracować w filmiku takie poznawanie ludzi w sklepach. Pięknie.
2: Dzięki,
1: dziękujemy. Marta Zienkiewicz była razem z nami, a teraz już Parcels i You Got Me Feeling.

0: Krzysztof Krawczyk i Katarzyna Nosowska, Bezsenni na letnisku, za 11 minut godzina 16. Proszę Państwa, co u nas się dzieje w studiu? Okazuje się, że mamy fantastycznego gościa. Dimitr do nas przyszedł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ty jesteś uczestnikiem warsztatów dziennikarskich, tak? W Polskim Radiu. Jakie jest Twoje największe marzenie?
1: Zostać dziennikarzem albo tworzyć filmy.
0: A jakim dziennikarzem chciałbyś być? Dziennikarzem sportowym, dziennikarzem muzycznym?
1: Muzycznym.
0: Wspaniale. A jakiej muzyki słuchasz?
1: Rocka albo taki...
0: O, to wujek Marcin mógłby coś powiedzieć.
2: Wujek Marcin nagrywa to na wideo.
0: A dlaczego nagrywamy? Bo po prostu Dimitr wpadł do nas, żeby nas poznać, bo jest słuchaczem jedynki. I to jest tak niesamowita sytuacja, że nam trochę drży głos w gardle, no bo cudownie jest spotkać tak młodych słuchaczy.
2: No już tak nie czaruj, Dimitr jest wielkim fanem Uli Kaczyńskiej, proszę Państwa. Chciałem to powiedzieć. Specjalnie dla Uli tu przyszedł. Oczy mu błyszczą, jak siedzi koło Uli i to jest piękna chwila. Ja to wszystko teraz rejestruję, pewnie to się pojawi w internecie.
0: Bardzo trzymam kciuki za wszystkie twoje wybory życiowe i za dziennikarskie też i za to, żebyś został dziennikarzem muzycznym i żebyś zasiadł przy nas, przy naszym stole, tak jak zasiadł Michał Strzałkowski, który
3: Dzień
0: też
3: dobry.
0: Jest razem z nami.
3: Ja miałem mniej więcej tyle lat, kiedy zacząłem słuchać jedynki. Z dziadkiem słuchałem i uwielbiałem Lato z radiem, jako radio. Andrzej Zalewski niezapomniany prowadził Z kraju i ze świata, a dzisiaj prowadzę na przykład magazyn W samo południe, między innymi, który jest taką unowocześnioną wersją Z kraju i ze świata. Więc Dimitr, uprzedzam, to się tak zaczyna. Najpierw jesteś słuchaczem, potem wpadasz do radia, ja do radio lokalnego w Kielcach kiedyś wpadłem w twoim wieku i nagle błysk i zostajesz dziennikarzem jedynki.
1: No tak, ja też może tak będę miał.
0: A słuchasz z rodzicami, z dziadkami?
1: Sam najczęściej.
0: Proszę bardzo, i to są świadome, dorosłe wybory życiowe.
1: Tak. Bo mam w pokoju radio, więc włączam sobie właśnie od 13, kiedy przychodzę do domu ze szkoły, do gdzieś 18 słucha.
0: Wspaniale.
3: O,
0: zawsze
3: ekspres jedynki się łapie, to się cieszę bardzo.
0: To teraz możesz zapytać Michała Strzałkowskiego, co dziś po godzinie 16 w jego programie.
1: A co dzisiaj po godzinie 16?
3: W ekspresie jedynki będziemy mówić między innymi o tym, że pogoda nam się zmienia. Teraz się zrobiło słońce, a godzinę temu lało w Warszawie. Czy to wpływa na nasze zdrowie i na nasze samopoczucie? Czy to jest mit, czy to jest prawda? A jeśli to prawda, to jak sobie z tym wszystkim poradzić? O to będziemy między innymi w Ekspresie Jedynki dziś pytać, ale sprawdzimy też, co z cenami benzyny, bo już w okolice 8 zł szybują te ceny, a gdzie niegdzie nawet niektóre rodzaje paliw są powyżej 8 zł wyceniane. No i czy to oznacza, że taki program rządowy osłonowy wróci, nie wróci? Też będziemy się nad tym zastanawiać.
0: I to wszystko dziś po godzinie 16. No to teraz wszyscy się przedstawiamy. Dziś audycję Letnisko prowadził
1: Dimitr.
3: Michał Strzałkowski.
0: Będzie po 16.
2: Marcin Wojciechowski.
0: Ula Kaczyńska, Monika Górali jest wydawczynią i jest jeszcze nasz realizator.
2: Paweł Chodyna.
0: Pięknie dziękujemy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
0: Reklama. Radio Kierowców.
10: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Cały czas bardzo długi korek utrzymuje się na A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Zazwyczaj chodzi tylko o prace drogowe prowadzone na jezdnię w kierunku Gdańska. Tu z tego powodu jest zwężenie, ale dodatkowo na tym remontowanym odcinku doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych i zablokowany jest jeden pas na 87 kilometrze. Tutaj korki i spowolnienia ciągną się na odcinku 12 kilometrów, dlatego zdecydowanie lepiej jest zjechać węzłem Nowe Marzy i pojechać drogą krajową numer 91. A1 korkuje się też na wysokości Rybnika, na jezdnie w kierunku Gorzyczek. Doszło tutaj do kolizji, jest zwężenie, korek ma 2,5 km. Teraz informacja od naszego słuchacza z drogi krajowej numer 63.

0: Dzwonię z informacją z drogi numer 63, zaraz przed węzłem z autostradą A2. W rowie leży ciężarówka, jest już pomoc drogowa. Aktualnie ją rozładowują, póki co wszystko idzie wahadłowo, ale możliwe, że będą większe utrudnienia.
1: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie i przypominamy, nasz numer telefonu otwarty dla Państwa w każdej drogowej sprawie to 22 513 11 i 11. Teraz województwo dolnośląskie i krajowa 8, trasa Kudowa-Kłodzko w pobliżu Lewina Kłodzkiego. Zderzyły się dwa samochody osobowe, droga jest całkowicie zablokowana na 7 kilometrze. W tym miejscu policja kieruje ruchem na objazdy, ale te objazdy są tylko dla samochodów osobowych. Droga krajowa numer 62 w Kujawsko-Pomorskim, tutaj problemy z przejazdem na trasie Radziejów-Włocławek w pobliżu Jędrowic. Zapalił się samochód ciężarowy. Obowiązuje ruch naprzemienny na 53 kilometrze. Bez zmian na S7 między Mławą a Nowym Dworem Mazowieckim. To oznacza, że po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Warszawy.
2: Minęła 16. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Ramowicz-Zieliński zapraszam. Prokuratura na tropie pieniędzy z zonda krypto. Śledztwo w sprawie upadłej giełdy kryptowalut przedłużono o pół roku. Rząd nie mówi nie rozwiązaniom podobnym do programu CPN. Krytykuje jednak prezydenta, który zawetował ważną dla sprawy ustawę. Polscy strażacy na pomoc płonącej Hiszpanii. W sierpniu na Półwysep Iberyjski wyruszy ponad 100 ratowników. Śledztwo w sprawie zonda krypto przedłużone o 6 miesięcy. Katowicka prokuratura, która bada sprawę pod kątem oszustwa o dużej wartości i prania brudnych pieniędzy, zabezpieczyła cyfrowe dowody. Śledczy zamrozili też znaczne środki na zagranicznym koncie. Szczegóły tej sprawy przekazał prokurator Michał Binkiewicz.
3: Przeprowadzono oględziny komunikatorów internetowych, w tym zapisów korespondencji prowadzonej z użyciem Telegram i Slack pomiędzy pracownikami zonda krypto. Wydano także postanowienie o dokonaniu blokady rachunku bankowego prowadzonego we francuskim oddziale banku, na który dokonano przelewu kwoty 4 milionów euro.
2: Prokuratura nie potwierdziła natomiast informacji dotyczących domniemanego spotkania śledczych z szefem zonda krypto Przemysławem Kralem w jednym z krajów Zatoki Perskiej. Według doniesień Rzeczpospolitej, dyrektor jednej z delegatur CBA oraz prokurator Marek Wełna mieli namawiać szefa upadłej giełdy kryptowalut do współpracy ze służbami. Dodajmy, że w tej sprawie pokrzywdzonych jest ponad 4300 osób. W aktualnościach teraz kolejne podwyżki na stacjach paliw i kolejne pytania o potencjalną interwencję rządu. Na części stacji kierowcy płacą już 8 zł za litr diesla. Premier Donald Tusk zapewnia, że rząd śledzi sytuację i w razie konieczności podejmie odpowiednie kroki przeszkodą. Jest tutaj kwestia finansowa. Byłoby łatwiej, gdyby prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, mówią rządzący. Skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego to koszt dla budżetu do nawet 4,5 miliarda złotych. W ocenie Karola Nawrockiego podatek nie może działać wstecz. Inaczej patrzy na to wiceminister energii Wojciech Wrochna.
4: Nadzwyczajne zyski, które wystąpiły w sytuacjach wyjątkowych, ich opodatkowywanie wstecz jest naturalnym, działającym wszędzie w Unii Europejskiej mechanizmem. Takie działania były wprowadzane w kryzysie w roku 2022 przez Unię Europejską.
2: Na podstawie obowiązujących przepisów resort energii zastanawia się nad obniżeniem stawki VAT na paliwo dla odbiorców detalicznych w ostatnich 2 tygodniach wakacji. Mają doświadczenie w trudnych akcjach i właśnie w takiej wezmą udział na Półwyspie Iberyjskim. Ponad 100 polskich strażaków będzie wspierać hiszpańskich kolegów zmagających się z gigantycznymi pożarami. Misja rozpocznie się w sierpniu.
5: Będą to 3 zmiany po około 35 strażaków każda. Te zmiany będą trwały po 10 dni. Ta nasza grupa 105 strażaków będzie druga co do wielkości takim kontyngentem ratowniczym na terenie Unii Europejskiej w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
2: Przekazał nam rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, i dodał, że do Hiszpanii zostaną skierowane tzw. moduły GFFF, czyli strażacy wyposażeni w lekki sprzęt bez wozów gaśniczych.
6: To są aktualności jedynki.
2: W nich Niemcy i echa sobotniej tragedii, kiedy to islamista wjechał w tłum ludzi, zabijając jedną osobę i raniąc kilkadziesiąt. Ofiarą śmiertelną jest 65-letnia Polka. MSZ zapewnia, że jej rodzina została otoczona opieką konsularną, a władze Niemiec zapowiadają zdecydowaną reakcję. Kanclerz Friedrich Merz podkreśla, że trzeba wyjaśnić, dlaczego znany służbom i zradykalizowany mężczyzna mógł bez przeszkód dotrzeć w

0: bliżej zgromadzenia. Jedno jest jednak jasne, nie możemy poprzestać na samych deklaracjach. Będziemy musieli zareagować rozważnie, ale także zdecydowanie. A przede wszystkim odpowiedzieć jasno na pytanie, jak to możliwe, że człowiek zaklasyfikowany w ten sposób mógł bez przeszkód dotrzeć w okolice Parady Równości w Berlinie i dokonać tego zamachu. Podejrzany o przeprowadzenie zamachu to 21-letni obywatel Niemiec o libańskich korzeniach. Był wcześniej karany. Miał kilkakrotnie próbować przedostać się za granicę, by dołączyć do tak zwanego państwa islamskiego. Podczas próby zatrzymania w niedzielę został zastrzelony przez policjantów. W aktualnościach jeszcze rekordowe zainteresowanie programem Efekt Chopina – wydarzenia edukacyjne. Celem tego przedsięwzięcia, podobnie jak w zeszłym roku, jest udostępnienie muzyki Chopina najmłodszym odbiorcom – młodzieży, dorosłym, seniorom i osobom ze szczególnymi potrzebami w całej Polsce. W ciągu niecałego miesiąca wpłynęło ponad 420 wniosków, a wsparcie dostanie 146 instytucji.
1: To dla nas oczywiście wielkie szczęście i wielka radość, że z każdym rokiem Polska ma coraz większe pragnienie Chopina. Widać to doskonale po liczbie wniosków złożonych do programu.
0: Mówił rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski i dodał, że wydarzenia edukacyjne będą miały miejsce jeszcze w tym roku, od września do grudnia w całej Polsce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe. Sylwia Urban, florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk, zajmując 30. miejsce, spisała się najlepiej z polskich szermierzy w kolejnym dniu Mistrzostw Świata. Od jutra w Hongkongu rozpoczną się zmagania drużynowe. A dzisiaj odbędzie się ostatnie spotkanie pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin zagra z Piastem Gliwice. Trener Zagłębia Leszek Ojrzyński liczy na dobry start w nowym sezonie.
3: Mecze ligowe wszystko weryfikują i też ciekaw jestem, jak się zaprezentuje. Oczywiście wierzę, że bardzo dobrze. Początek poprzedniego sezonu nie mieliśmy za bardzo udany, bo w czterech meczach tylko dwa punkty mieliśmy. Teraz będziemy chcieli zdecydowanie lepiej punktować i mamy rywalizację w zespole. Zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
2: Początek meczu o 19. Tymczasem słoweński sędzia piłkarski Slavko Vincic w wieku 46 lat podjął decyzję o zakończeniu kariery, o czym poinformowała Słoweńska Federacja Piłkarska. Był arbitrem międzynarodowym FIFA od 2010 roku. W tym sezonie prowadził m.in. finał Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią i Argentyną oraz finał baraży o awans do mundialu, w którym Szwecja wygrała z Polską 3-2. W bogatym dorobku sędziego z Mariboru znajdują się także finał Ligi Mistrzów w 2024 roku, finał Ligi Europy 2 lata wcześniej oraz mecze półfinałowe Mistrzostw Europy w 2024 i Ligi Narodów w 2023 roku. W najnowszym rankingu tenisistek Iga Świątek zajmuje 8. pozycję. Na czele stawki niezmiennie znajduje się Białorusinka Iryna Sabalenka, za którą plasują się Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Jessica Pegula. Maja Chwalińska awansowała z 22. na 21. miejsce, natomiast Magdalena Fręch spadła na 48. pozycję, a Magdalinet na 65. W rankingu tenisistów Hubert Hurkacz zajmuje 71. miejsce. Kamil Majchrzak jest 72. Na czele wciąż jest Włoch Jannik Sinner przed Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Pogoda.
0: Na zdecydowanym obszarze kraju jest pochmurno i deszczowo, ale przejaśnienia i rozpogodzenia stopniowo będą zmierzały z zachodu w stronę centrum. Pochmurno pozostanie już tylko na wschodzie. Na termometrach od 14 stopni na Pomorzu, przez 20 w centrum, po 22 w Małopolsce. Odczuwalna trochę niższa, a to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 993 hektopaskale.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito to firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Najsłynniejszy na zachodzie przebój bollywoodzkiego indyjskiego kina nosił tytuł Czasem słońce, czasem deszcz. I tak jest w ostatnich dniach w Polsce, jeśli chodzi o pogodę. W Warszawie już świeci piękne słońce po ulewie, która jeszcze nie tak dawno temu była. Przed chwilą informacje z Lubelszczyzny do mnie dotarły, że tam akurat teraz leje. No właśnie, jak ta zmienna pogoda na nas wpływa? Między innymi o tym będziemy mówić dziś w popołudniówce jedynki, a na zegarze 12 minut po 16.
1: Ekspres jedynki.
0: Ale najpierw już za chwilę będzie o zmiennych cenach paliw, tylko że niestety te ceny to ostatnio zmieniają się głównie w górę.
2: Diesel teraz? No, zobaczyłem cenę, to troszkę mnie przeraziło. Jeszcze pamiętam, jak tankowałem, po 6 zł podchodziło.
3: Prawie 2 zł już do góry.
0: A może być jeszcze drożej, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż niepewna. Teraz pojawiły się szanse na pewne negocjacje, ale czy znowu nie będzie tam słychać wybuchów? Trudno to w tym momencie powiedzieć. A co z kolei z cenami paliw i czy możliwe są

0: Odcinek Rzut.
1: Beyoncé w Ekspresie Jedynki, a my teraz zaglądamy na stacje benzynowe. A tam ceny paliw w górę, najbardziej ceny oleju napędowego. Już wiele osób obawia się, że cena tego podstawowego oleju przebije 8 zł za litr. Premier Donald Tusk zapowiadał działania rządu, jeśli ceny będą wciąż rosły. No i rosną. A temat od rana śledzi nasz reporter Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Witaj, Maćku.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Na kilku stacjach, które odwiedziłeś, ceny za litr oleju napędowego już, jak słyszę, przekroczyły te magiczne, no, psychologicznie ważne 8 zł.
2: Byłem na stacjach paliw, na których faktycznie przynajmniej rano na pylonach było jeszcze 7 zł i 99 groszy, to była dokładna wartość, ale kierowcy, z którymi rozmawiałem, którzy tankowali na tych właśnie stacjach, wskazywali mi, że faktycznie spotykali już na swojej drodze stacje, gdzie to 8 zł zostało przekroczone. Ja przyznaję, że właśnie byłem na tych stacjach, a dokładnie na 5 różnych, no i na 4 była kwota za olej napędowy 7,99, ale obsługa tych stacji w takich nieoficjalnych rozmowach dawała mi do zrozumienia, że no w zasadzie przygotowują się na podniesienie tych cen. Także myślę, że jest wszystko przed nami. A analitycy

0: rynku paliw nieco różnią się w opiniach, co nas może czekać na rynku w następnych dniach. Są jednak w miarę przekonani o możliwych wzrostach cen oleju napędowego, właśnie być może powyżej 8 zł. Z kolei kierowców, bo to jakby o nich najbardziej chodzi, najbardziej niepokoi tempo, w jakim zmieniają się koszty tankowania oleju napędowego. To opinia jednego z nich.
1: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, co będzie, nie?
0: Premier Donald Tusk zapowiedział dziś podczas wizyty w Głuchołazach, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, ale pod warunkiem, że ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Kierowcy, mówiąc wprost, czekają na jakiś ruch rządu i martwią się, także obserwując obecną sytuację polityczną w kraju i na świecie.
2: Trochę mnie boli, jak premier mówi, że to wina prezydenta. No sądzę, że to jego wina, bo to on obiecał po 5-19.
3: Musielibyśmy w Ameryce zmienić prezydenta.
4: No niestety to trzeba raczej już przetrwać. Ale można też podziękować Nawrockiemu, który zrobił podgórkę Polakom.
5: No rzeczywiście było weto do pewnej ustawy dotyczącej tego, na co można przeznaczyć takie nadmiarowe zyski koncernów paliwowych i jak to opodatkować. No, na razie tej ustawy nie ma, skierowano do Trybunału Konstytucyjnego. Maćku, no ale kierowcy słychać. No liczą na to, że jednak jakieś takie ulgowe programy się znów pojawią, takie jak były, przynajmniej choć trochę.
0: Zdecydowanie czekają, mówiąc wprost, na program CPN albo jakąś wersję powrotu tegoż programu. Mówił mi o tym dość zwięźle i konkretnie jeden z taksówkarzy.
6: Dla mnie to było fajnym plusem.
0: I ten plus na razie jeszcze nie może zaistnieć. Kierowcy i eksperci wskazują, że podobna sytuacja jest po prostu za granicą, że wyjazd z Polski nie oznacza, że gdzieś te ceny paliw są wyraźnie niższe. Jednym słowem, drogo jest wszędzie.
4: To jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. Całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł, mimo że nie są w Unii Europejskiej.
7: Przywrócone powinno być to ręczne sterowanie cenami paliwa, czy raczej zostawić to i przetrwać, przytrzymać?
4: No niestety to trzeba raczej już przetrwać.
0: Problemem jest nie tylko sytuacja w cieśninie Ormus, bo oczywiście skonsultowałem też ten temat z ekspertami. Analityk rynku paliw Jakub Bogucki powiedział mi, że nie tylko jeśli chodzi o cieśninę Ormus jest problem i tych kłopotów związanych z dostarczaniem ropy z Bliskiego Wschodu jest więcej.
8: Tylko cieśnina Ormus jest obszarem objętym problemami, ale także za sprawą działań Houthi sprzymierzonych z Iranem, także i żegluga w regionie cieśniny Bab el-Mandab i na Morzu Czerwonym.
0: Zdaniem eksperta sytuacja na rynku paliw w najbliższych dniach pozostanie niestabilna.
5: No i to nie są dobre wiadomości, a dopiero półmetek wakacji. Latem zdecydowanie jeździ się najwięcej. Maciej Szefer z Poznania. Maćku, bardzo ci dziękujemy. A państwo dzwonią i niestety nie mają dobrych wiadomości, jeśli chodzi o pogodę, na przykład na północ od Warszawy.
9: No, w Płocku pogoda jest tragiczna. Od samego rana leje, potem wychodzi słońce. Za chwilę nie wiadomo skąd biorą się chmury, znowu leje. Za chwilę znowu słońce i tak w kółko, co chwila. Tragedia.
5: O tym, jak ta pogoda na nas wpływa i czy rzeczywiście wpływa, czy to tylko mit. Będziemy jeszcze w Ekspresie Jedynki mówić po godzinie 17, ale może państwo mają na takie pogodowe zawirowania jakieś swoje sprawdzone sposoby. 22 645 2202 to jest numer telefonu do nas, a facebook.com/jedynka to miejsce, gdzie można do nas napisać, a to jest Ekspres Jedynki.

0: W Ekspresie Jedynki teraz do Berlina zajrzemy, gdzie wciąż wiele osób jest w szoku po tym, co stało się w sobotę. Po ataku na uczestników Parady Równości w Tiergarten, w tym najsłynniejszym chyba berlińskim parku, sprawca wjechał w uczestników Parady Równości samochodem, a potem atakował ich nożem. Rannych 29 osób zostało i jedna nie żyje. Polscy dyplomaci złożyli kwiaty pod bramą Brandenburgu ku pamięci właśnie tych ofiar. No i tutaj istotna informacja dla nas, ta jedyna ofiara śmiertelna to Polka właśnie. Adam Górczewski śledzi tę sytuację od samego początku. Witaj, Adamie.
1: Dzień dobry.
0: Co więcej wiemy o tym tragicznym sobotnim wydarzeniu, bo wiemy coraz więcej.
1: Wiemy coraz więcej o zamachowcu, niestety wiemy więcej o ofierze, która okazała się Polką, tak jak powiedziałeś przed chwilą. Ta informacja o tym, że to jest Polka, została przekazana przez burmistrza Berlina, Kaja Wegnera, który w czasie, no właśnie, polsko-niemieckiego wydarzenia, dlatego że dzisiaj w Berlinie otwierana była wystawa związana z powstaniem warszawskim. W tym tygodniu mija kolejna rocznica wybuchu tego powstania i właśnie w niemieckim ratuszu, dokładnie w siedzibie burmistrza Niemiec, odbywa się, będzie teraz wystawa do obejrzenia i w czasie tej uroczystości burmistrz Berlina przekazał polskiemu Charles d'Affe Janowi Tombińskiemu informację o tym, że ta śmiertelna ofiara to jest Polka, i przekazał też wyrazy współczucia na ręce jego dla wszystkich Polaków, przede wszystkim dla rodziny, dla córki, dlatego że ta kobieta to jest 65-latka, która była tutaj z córką. W czasie składania kwiatów, o którym mówiłeś, tutaj był właśnie między innymi nasz ambasador Jan Tombiński. Byli też przedstawiciele dyplomacji z innych krajów, dlatego że to wydarzenie, ta Parada Równości ma międzynarodowy bardzo charakter. Natomiast nie było żadnego komentarza, nie było żadnej wypowiedzi. O to prosiła rodzina, żeby nie komentować, nie wypowiadać się, więc tym bardziej nasz pierwszy dyplomata tutaj w Niemczech uszanował tę prośbę. Ale to oznacza, że też nie możemy potwierdzić tej informacji, bo niemieckie media mówiły, że to były uczestniczki, ta matka z córką Parady Równości, ale teraz mam takie informacje, że niekoniecznie, że one mogły zupełnie przypadkiem znaleźć się w tym miejscu.
0: Tiergarten to jest takie miejsce, gdzie wiele osób spaceruje. Tam jest zawsze pełno ludzi w Berlinie.
1: Jedno z tych najsłynniejszych.

0: Do Bundestagu, miejsc, do Reichstagu, dokładnie tak. To jest miejsce, gdzie nie tylko Berlińczycy. Tak. I brama brandenburska, właśnie dlatego te kwiaty pod bramą brandenburską właśnie zostały złożone. Niedaleko jest siedziba kanclerza, siedziba Bundestagu, najważniejszych instytucji niemieckich, ale też i turystycznych, które oglądamy, więc tak, rzeczywiście, to może nie jest w tej chwili najistotniejsze, w jakiego powodu tam się znalazła, natomiast niestety najważniejsze jest to, że to właśnie Polka okazała się tą jedyną śmiertelną ofiarą. A sprawca to jest Niemiec, urodzony w Niemczech, miał 21 lat, tu się wychował, tu spędził całe swoje życie prawie, oprócz tego, że dwa razy wyjechał po to, żeby dołączyć do państwa islamskiego, czyli do grupy terrorystycznej. Raz mu się to nie udało, kiedy jechał do Mauretanii, drugi raz pojechał do Libanu, skąd pochodzi jego rodzina, tam chciał przejechać do Syrii i właśnie w zeszłym roku, w lipcu, równo rok temu, został zatrzymany w Libanie, kiedy chciał do tej Syrii, do państwa islamskiego dołączyć. Wrócił, tam spędził kilka miesięcy w areszcie, wrócił do Niemiec i został w maju skazany właśnie za te poglądy terrorystyczne, ale wyrok był w zawieszeniu na niespełna dwa lata. W zawieszeniu i to oznaczało, że on mógł po prostu z wolnej stopy odpowiadać przed ewentualnymi kolejnymi konsekwencjami, ale przede wszystkim mógł się cieszyć wolnością na tyle, że mógł przygotować ten zamach. I teraz kanclerz Niemiec, szef MSW, wszyscy zadają sobie pytanie, jak mogło do tego dojść i co trzeba zrobić, żeby podobne święta, radosne świętowanie na ulicach Berlina mogło odbywać się w spokojnych warunkach, kiedy kolejny raz będą organizowane.
1: Ten sprawca po obławie został przez policję zastrzelony, ukrywał się na terenie ogródków działkowych w jednej z nieco dalej położonych dzielnic Berlina. No zaatakował, czy próbował zaatakować policjantów. Ruszył na nich z ostrym narzędziem, dlatego do niego strzelali, no bo próbowali go, jak rozumiem, wziąć żywcem, zapewne przesłuchać. To tak. Było ważne dla śledczych, no ale on po prostu próbował policjantów atakować w niebezpieczny sposób.
0: Dokładnie, bo wtedy, kiedy najpierw zaatakował samochodem, furgonetką, wjechał w tłum ludzi, kiedy samochód już unieruchomiony został, to on wyszedł i właśnie albo długim nożem, albo maczetą, bo tego policja nie podała jeszcze w komunikacie, zaatakował i ranił kolejnych ludzi i kiedy ponad dobę się ukrywał i kiedy został po tej ponad dobie, prawie dobie znaleziony, to wtedy właśnie zaatakował także policjantów, dlatego padły strzały, które okazały się być śmiertelne.
1: Ale śledztwo na tym się nie kończy oczywiście. Będziemy o wszystkim i o postępach w tym śledztwie także w naszych aktualnościach informować. Adam Gruczewski, prosto z Berlina. Bardzo ci, Adamie, dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: No i państwo potwierdzają, z tymi cenami diesla to nie jest najlepiej.
1: Płock, rano, olej napędowy 7,99, później już nie patrzyłem.
0: No i może dobrze pan zrobił, bo można by się było zdenerwować.
2: Otóż proszę państwa, no na razie u nas już Szczecin jest powyżej 8, a jutro chyba będzie już 9.
0: No mam nadzieję, że aż tak źle to jednak nie będzie, ale Maciej Szefer, który przed chwilą z Poznania opowiadał o cenach paliw, to przyznał mi się, że po poznańsku on się między stacjami benzynowymi po prostu przeszedł, a nie przejechał. No Karol Surówka w studiu, ty z kolei często do Radia Rowerem przyjeżdżasz.
3: Tak, i chyba będę to robił częściej, dlatego że wczoraj zatankowałem swoje auto za, no nie 8, bo 7,99, więc... No granica bólu nie została przekroczona, ale naprawdę bardzo mało brakło.
0: Ale i tak przyjemnie na pewno nie było.
3: To nie było przyjemne uczucie i chyba nasi słuchacze będą niedługo robili takie raporty, jak robiliśmy za czasów pandemii. Czyli mamy 12 nowych potwierdzonych przypadków benzyny po 8 zł.
0: Czyli mamy tyle i tyle stacji.
3: 12 z województwa mazowieckiego, dokładnie.
0: No brzmi to trochę przerażająco. Pewnie takie tematy się też być może pojawią w twojej rozmowie za chwilę. Kto będzie twoim gościem?
3: No właśnie, moglibyśmy przecież rozmawiać o paliwach, o drożyźnie, o wszystkim, ale Prawo i Sprawiedliwość dokonało ruchu, które zdominowało wszystkie tematy i ten temat naszą rozmowę zdominuje również. Naszym gościem będzie Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość, nie Rozwój Plus. No i zapytamy o to, czy będzie płakał po Mateuszu Morawieckim.
0: O, to ciekawe pytanie. To za chwilę o tym w Ekspresie Jedynki w popołudniowej rozmowie dnia.

0: To jest Ekspres Jedynki. Ja przypomnę, w studio Karol Surówka, a na łączach pojawił się jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A naszym gościem jest Dariusz Stefaniuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Tutaj muszę doprecyzować tego Prawa i Sprawiedliwości, przy którym pozostaje Jarosław Kaczyński, ale w którym już nie ma Mateusza Morawieckiego. Czy będzie pan tęsknił za byłym premierem?
3: Czy wie pan, w polityce to chyba nie jest jakieś takie uczucie powszechne, że się za kimś tęskni. Tęsknić można za dziećmi, tęsknić można za rodziną.
2: Polityka jest brutalna?
3: Tak, polityka jest brutalna. To jest, myślę, że jeden z trudniejszych zawodów, wbrew pozorom, które są. Nieprzewidywalna, brutalna, trudna, pasjonująca, pociągająca. Różne można.
2: Ale słyszę od niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, tego klasycznego, tak go nazwijmy na ten moment, Prawa i Sprawiedliwości, że jest też ulga. Że po tych miesiącach, latach w zasadzie napięć między frakcjami, teraz, no właśnie, nie wiem, będzie spokojniej w partii?
3: Wie pan co, nie wiem, kto mówi o uldze, natomiast nie sądzę, żeby były to lata, żeby to taka była mowa. Może chodzi o to, moim koleżankom i kolegom, że skądś jest takie przecięcie, to może dlatego. Ja powiem szczerze, że nie widzę tutaj jakiejś ulgi.
2: To jaka emocja panu towarzyszy? To jest gniew na byłego premiera? To jest rozczarowanie?
3: Absolutnie żaden gniew. Ja uważam, wie pan, ja z zawodu jestem politologiem. Od dłuższego czasu, obserwując tą wewnętrzną sytuację, która jest i była w Prawie i Sprawiedliwości, rozmawiając bardzo często i z jedną, i z drugą grupą moich koleżanek i kolegów, a po kilku rozmowach również takich towarzyskich, absolutnie bez żadnego doszukiwania się tutaj drugiego dna, z Mateuszem Morawieckim, ja byłem przekonany, że on ten ruch zrobi.
2: Czyli to było już wyczekiwanie na to, żeby nieuchronne się wydarzyło?
3: Chyba teraz, wie pan co, oceniłbym to na przeciąganie liny, kto jest winny, to znaczy...
2: A w pana ocenie winny jest kto? Bo były premier Mateusz Morawiecki wskazuje winnych. Uważa, że są to pewni awanturnicy, małe grono w Prawie i Sprawiedliwości, którzy namówili Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby wypchnąć Rozwój Plus. Były premier do końca przekonywał, że nie chciał opuścić PiSu, ale, i tutaj cytuję, zostaliśmy brutalnie wypchnięci. Jedno zdrowe płuco zostało amputowane.
3: Wie pan co, nie zgadzam się z tą oceną sytuacji. Uważam, że Mateusz był zdeterminowany do tego, żeby już pójść na swoje. Tak bym to kolokwialnie nazwał. To znaczy, wydaje mi się, że czuł się tak jak te dziecko, które już jest dorosłe i wychodzi z tego swojego domu i chciałoby już być takie pełnoletnie i chciało już być mieć coś swojego, a w związku z tym, że nie jest w stanie zająć roli ojca tej rodziny, zakłada swoją, odchodzi i zakłada coś nowego. Nie mam tutaj uczuć negatywnych. Ambicja w polityce jest potrzebna. Dobrze, żeby ona nie była szkodliwa dla środowiska. Natomiast na pewno tutaj bym polemizował z tym, że został wypchnięty.
2: A jaka teraz będzie relacja Prawa i Sprawiedliwości z tą nową partią? Bo słyszymy dwa możliwe tony wypowiedzi. Słyszymy na przykład Przemysława Czarnka, który wypowiada się spokojnie. Wypowiada się w takim tonie, że no, będzie jakaś współpraca, różne drogi, ale jakaś relacja będzie. Natomiast wysłyszymy też Jacka Kurskiego, który w bardzo mocny sposób atakuje Mateusza Morawieckiego. W słynnym już wywiadzie mówi o obrzydliwej akcji rozłamowej oraz o niemieckim planie podboju Europy, w którym Mateusz Morawiecki jest żałosnym trybikiem. Koniec cytatu. To która z tych narracji weźmie górę w Prawie i Sprawiedliwości?
3: Panie redaktorze, szanowni państwo, dla mnie najbliższą jest ta, którą proponuje pan profesor Przemysław Czarnek, nasz kandydat na premiera i wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość. I to jest narracja, która odzwierciedla Prawo i Sprawiedliwość i to, jak kierownik

0: Rolnictwo Prawa i Sprawiedliwości chce współpracować z panem premierem Mateuszem Morawieckim i jego otoczeniem. To jest oficjalna i prawdziwa wersja wydarzeń. To, że niektórzy koledzy mają jakieś osobiste urazy i animozje, rozumiem, mogą to mieć. Natomiast to w żadnym wypadku nie wpływa na...
1: A Jacek Kurski swoje osobiste emocje, no bo to nie jest tajemnicą, że z byłym premierem nie kochali się Jacek Kurski.
0: Czy to powinien...
1: Czy powinni schować te emocje? Czy Jacek Kurski powinien powstrzymać się przed tego typu komentarzami? No atakuje premiera, który stał na czele rządu Prawa i Sprawiedliwości, który był twarzą wprowadzanych przez was zmian.
0: Ja uważam, tak szczerze, bo znam też Jacka Kurskiego, po prostu to nie przystoi. Nie przystoją takie wypowiedzi, nie przystoi to dla człowieka, który był prezesem Telewizji Polskiej, który był europosłem, posłem. Takie wypowiedzi w taki sposób, podważanie wszystkiego i tak dalej, to są... To komentariat już to skomentował od lewa do prawa, myślę, i 90% tych wypowiedzi jest negatywna, moich koleżanek i kolegów również.
1: A jak pan ocenia rządy Mateusza Morawieckiego? Czy Mateusz Morawiecki był w pana ocenie dobrym premierem? Bo przecież część polityków Prawa i Sprawiedliwości odcinała się od pewnych decyzji, które on podejmował. W sprawie KPO, w sprawie Zielonego Ładu, w sprawie pandemii na przykład. Nawet prezydent Karol Nawrocki w swojej kampanii, pytany w wywiadzie o właśnie te tematy, mówił, to nie jest moja polityka. Ale całościowo, w pana ocenie, Mateusz Morawiecki był dobrym premierem, czy ktoś inny powinien wtedy stanąć na czele rządu?
0: Jeżeli pan mnie pyta całościowo, bo ja tutaj się zgodzę w tych elementach, które pan wymienił, oczywiście to mówimy po fakcie, bo fajnie oceniać COVID, ale po fakcie. To jest łatwo powiedzieć, bo też pamiętam wypowiedzi opozycji wtedy, która mówiła, że jeszcze więcej powinniśmy szczepionek mieć, jeszcze większe obostrzenia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pamiętamy. Natomiast całościowo, tak, uważam, że był dobrym premierem. Uważam, że był dobrym premierem. Ja mogę panu powiedzieć, jako były samorządowiec, prezydent Białej Podlaskiej, gdzie ta kadencja Mateusza Morawieckiego, ten program samorządowy już no niestety nie przypadł na moją kadencję, ale mojego następcy, mogę powiedzieć, że to były złote czasy dla samorządu.
1: Mimo wszystko polityka, z tego co pan powiedział na początku, to nie jest miejsce, w którym się tęskni i tej emocji odczuwać pan nie będzie.
0: Nie będę, dlatego że, wie pan, ja współpracuję z kolegami, którzy odeszli. Zobaczymy, na jakiej zasadzie teraz ta współpraca będzie wyglądała. Ale jeżeli założą klub, jeżeli założą swoją partię politycznej, to oczywiście będziemy konkurować, bo to jest naturalne. Natomiast myślę, że summa summarum, i tak jest, mówię tutaj za siebie, dla mnie bliżej do tych ludzi, którzy odeszli i są w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, niż na przykład do koleżanek i kolegów Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Zobaczymy w takim razie, jak ta współpraca będzie się układała, ale tu musimy postawić kropkę. Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Rozmawiał Karol Surówka w Ekspresie Jedynki po godzinie 17. Będziemy mówić o wielkim problemie dzisiejszych czasów, czyli dezinformacji.
3: Fake newsy, dezinformacja rozpowszechnia się bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż prawdziwe informacje.
2: I my dziennikarze wiemy, trzeba z nią walczyć, ale czy wiedzą o tym influencerzy podróżniczy? Mogą być wykorzystywani do dezinformacji. Jak? O tym po 17.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Maciej Sampolski, zapraszam. Na autostradzie A1 pojawiły się nowe, bardzo poważne utrudnienia. Między Rybnikiem a Żorami na 16 kilometrze trasy dochował pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana, a w kierunku Gorzyczek mogą się Państwo przemieszczać pasami lewym oraz środkowym. Pas prawy pozostaje zablokowany i tutaj też tworzą się korki. A szóstka

Trasa Dąbie-Rzęśnica, kilometr 26, kierunek Świnoujście. Po zderzeniu trzech pojazdów osobowych zablokowany pozostaje jeden pas w stronę Świnoujścia właśnie i tak ma pozostać przynajmniej do godziny 18. Tymczasem na obwodnicy Nowej Soli, na S-Trójce, wciąż można odczuwać skutki zderzenia pojazdu osobowego z ciężarówką. To 220 km trasy, gdzie pozostaje zablokowany jeden z pasów ruchu w stronę Zielonej Góry. Można przejechać tylko jednym pasem w tych okolicach i to niestety również skutkuje spowolnieniami. Ponad 10 km nadal ma korek na A1 między Nowymi Marzami a Warlubiem. 87 km. Tutaj zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Jeden pas w stronę Gdańska wciąż jest nieprzejezdny i można się tu poruszać prawą stroną jezdni. Utrudnienia zakończą się mniej więcej w ciągu godziny. Krajowa 8, trasa Kudowa-Kłodzko. Trasa była zablokowana na 7 km po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Teraz można się tam poruszać, ale tylko jednym pasem na zmianę. 22 513 i 4 jedynki. To jest numer do radia.

0: Minęła 17. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. Strażacy walczą z ich skutkami, synoptycy ostrzegają, że to nie koniec. Przez Podkarpacie przychodzą gwałtowne burze. Teraz piłka jest po stronie Amerykanów. Prokuratura przesłała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Kolorowa rewolucja na śląskich torach. Tramwaje w regionie nie będą już czerwone, zostaną przemalowane na żółto. Powalone drzewa, połamane konary, zalane piwnice i posesje. Tak wygląda krajobraz po przejściu burzy na Podkarpaciu. Ze skutkami tego żywiołu walczą strażacy. Jak dotąd interweniowali już kilkadziesiąt razy, mówi ich rzecznik, starszy brygadier Marcin Betleja.
1: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach niżańskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny. Apelujemy o ostrożność. Jeżeli są zapowiadane burze, zostańmy w domach. Tam jesteśmy najbezpieczniejsi. Pousuwajmy z balkonów, tarasów przedmioty, które zdmuchnięte silnym podmuchem wiatru mogłyby zrobić komuś krzywdę.
0: W regionie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Synoptycy prognozują nawet 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie grad i porywy wiatru do 100 km na godzinę. Alert pierwszego stopnia wydano dla całego pasa wschodniego kraju. W aktualnościach teraz kolejny ruch prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą, by Amerykanie wydali byłego ministra sprawiedliwości rządu PiS. Polityk jest podejrzewany w sprawie wyprowadzania milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Od maja przebywa za oceanem. Wcześniej mieszkał na Węgrzech, gdzie po zmianie rządu w Budapeszcie utracił azyl polityczny. Prokuratura chce jego ekstradycji.
2: Wiele wskazuje na to, że śledczy będą musieli poczekać dość długo na rozpatrzenie tego wniosku, bo prokurator Anna Adamiak przekazała, że Stanom Zjednoczonym może to zająć nawet kilka lat.
3: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
2: Śledczy nie mają wątpliwości, że Zbigniew Ziobro od co najmniej 3 miesięcy przebywa w USA. Wniosek o ekstradycję złożono jednak dopiero dzisiaj, co jak podkreśliła Adamiak, było uzasadnione działaniami prokuratury i sądu.
3: Musieliśmy sprawdzić, że tam faktycznie przebywa.
2: Śledczy zarzucają byłemu ministrowi popełnienie 26 przestępstw w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Najpoważniejszy dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: A sam Zbigniew Ziobro powtarza swoje stanowisko, że zarzuty są polityczne, a wniosek o ekstradycję jego zdaniem ma osłabić PiS. Jak nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego mogły dostać się w ręce mediów, to sprawdza teraz prokuratura. Chodzi o śledztwo dotyczące tzw. dwóch wież. Prezes PiS-u został przesłuchany w charakterze świadka, a sprawę umorzono.
4: Nagranie to stanowi również załącznik do protokołu przesłuchania świadka. Jedyną osobą, która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy, a zatem również protokołu przesłuchania świadka wraz z załącznikami, był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba i dodał, że osobie odpowiedzialnej za opublikowanie nagrania grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do 2 lat jej pozbawienia.
5: To są aktualności jedynki.
0: W nich sukcesy rodzimej zbrojeniówki.

0: Linie produkcyjne polskich materiałów pirotechnicznych mają powstać w Wielkiej Brytanii. W Kraśniku podpisano list intencyjny w tej sprawie. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi, że to strategiczna inwestycja.
1: My uruchamiamy dodatkowe zdolności. I tak jak w Polsce nitrochem co roku wytwarza około 10 tysięcy ton trotylu, to w Wielkiej Brytanii, kiedy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja około dodatkowych 2 tysięcy ton rocznie. To ulokowanie produkcji poza granicami Polski i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo.
0: Dodajmy, że to pierwszy tego typu projekt w historii polskiej grupy zbrojeniowej. A w aktualnościach jeszcze rewolucja na śląskich torach. Tramwaje w regionie nie będą już czerwone, ale żółte. To kolejny etap ujednolicania wizualnej identyfikacji transportu GZM, który spaja transport publiczny w regionie. Rzecznik spółki Tramwaje Śląskie, Paweł Cys, zdaje sobie sprawę z tego, że zmiana kolorystyki może budzić emocje.
2: Z powodu historycznego przywiązania do czerwieni. Natomiast my rozumiemy, że jesteśmy w procesie zmiany. Staramy się coraz częściej myśleć o naszej metropolii jako o jednym organizmie funkcjonalno przestrzennym. No i taki wspólny kolor floty jest jednym z widocznych znaków tej integracji.
0: A pierwszy żółty tramwaj powinien wyjechać na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii już w listopadzie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogoda. Chmury, deszcz i burze utrzymują się we wschodniej połowie kraju i na krańcach tak może zostać aż do końca dnia. W pozostałych regionach coraz więcej słońca. Temperatura od 14 stopni na Pomorzu, w centrum i na przeważającym obszarze 18-20, najcieplej w Małopolsce do 22, ale temperatura odczuwalna może być niższa. To przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie waha się na barometrach. W Warszawie 993 hektopaskale.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawisto. Aflofarm.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
8: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
0: Reklama. Autopromocja.
10: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: No i znowu w Warszawie wyszło słoneczko. Ta pogoda dziś zmienna. Jak sobie z tym dajemy radę? To jeden z tematów dzisiejszej popołudniówki radiowej jedynki.
1: Ekspres jedynki.
0: Na zegarze 8 minut po godzinie 17. No właśnie, jak taka zmienna pogoda na nas wpływa?
2: Raczej negatywnie, ponieważ samopoczucie jest średnie, gdy nie wiesz tak naprawdę, czego się spodziewać.

0: jak się ubrać.
1: Ja nie odczuwam żadnych zmian. Uwielbiam, jak jest ciepło, słońce kocham, ale deszcz ma też swoje plusy.
2: Czyli jak to się czasem mówi, zdania w tej sprawie są podzielone. To interesują nas przede wszystkim Państwa opinie. 22 645 22 02 albo facebook.com/1. Czy właśnie pogoda wpływa na nasz stan psychiczny, fizyczny, na nasze samopoczucie, czy to jednak jest pewien mit? O tym będziemy jeszcze przed 18 w Ekspresie Jedynki mówić, ale zastanowimy się też nad tym, czy coraz modniejsi influencerzy podróżniczy, czyli ludzie, którzy jeżdżą po świecie, a potem w internecie pokazują nam te swoje podróże, mogą się stać świadomie lub najczęściej pewnie nieświadomie narzędziem dezinformacji w rękach obcych państw. To ważna rzecz w wakacje. No i będziemy też Państwa zachęcać do wysyłania nietypowych pocztówek. Pocztówek od Jedynki. Jakich? O, też to powiemy już za chwilę. Michał Strzałkowski, to jest Ekspres Jedynki do godziny 18:00.

T-Love i Kasia Sienkiewicz, czyli damska połowa duetu Kwiat Jabłoni teraz w Ekspresie Jedynki. A my zmienimy temat i powiemy o podróżowaniu. Ten świat nam się mocno skurczył. Samolotem można się dostać już w coraz więcej miejsc bez przesiadek. Ceny tych biletów, mimo nawet ostatnich podwyżek związanych z rosnącymi cenami paliwa, to jednak są tańsze niż kilkadziesiąt lat temu, czy może inaczej, bardziej dostępne dla nas wszystkich, więc na podróżowanie po świecie jest coraz więcej mody. I niektórzy podróżują z kamerą czy jakimś innym urządzeniem nagrywającym po to, żeby na przykład przygotowywać do internetu takie filmiki ze swoich podróży, ale nie takie, żeby tylko pokazać tam rodzinie, znajomym, przyjaciołom czy sąsiadom, ale takie, które miałyby oglądać w zamierzeniu tysiące czy setki tysięcy, albo nawet miliony osób. No i takie przypadki są. Influencerzy podróżniczy na świecie są coraz bardziej popularni. Często starają się pokazać te turystyczne miejsca trochę w inny sposób. Zajrzeć tam, gdzie normalnie turyści nie zaglądają. Porozmawiać z miejscowymi. To jest fajne.

inny sposób opowiadania o świecie. Tylko co jeśli tacy podróżnicy biorą udział świadomie, albo może czasem i nieświadomie, w dezinformowaniu, bo jeśli ktoś podróżuje po takich częściach

0: te ośrodki propagandowe to wykorzystują, właśnie nagłaśniając takie wyjazdy, mówiąc tutaj, ukazując kontrast, na przykład, że tutaj na przykład Polak pojechał do Rosji i mówi, że sankcje nie działają, więc w rzeczywistości potem to jest podchwytywane, że na przykład media zachodnie nie mówią prawdy i zakumują tą rzeczywistość, więc bardzo łatwo podchwytywać tego rodzaju materiały, nawet jeśli osoba, która tam jedzie, nie robi tego świadomie, tylko po prostu robi to z własnych jakichś przyczyn i motywacji.
1: No, byli tacy polscy na przykład influencerzy podróżniczy, którzy, tak jak pani mówi, jeździli do Rosji albo na Białoruś, no i pokazywali tam te kraje w zupełnie inny sposób niż, czy może pomijając pewne rzeczy, milcząc o pewnych rzeczach, niż to wygląda w rzeczywistości. Kraje, w których mamy często poważne represje wobec opozycji, niezależnych organizacji, niezależnych mediów, osób, które chcą w jakiś niezależny sposób od władz działać, a tymczasem podsuwa im się takie cukierkowe obrazki i oni to po prostu często pokazują. No też nie wszyscy oczywiście, po prostu są i tacy.
0: Tak, jest wiele różnic tak naprawdę influencerzy, jednak to jest główny taki element, to po prostu pokazywanie normalności i nie mówienie o wielu rzeczach. Wiadomo też, że trzeba wziąć specyfikę takich krajów, że wiadomo, że byłoby to na pewno ryzykowne, gdyby otwarcie również ci influencerzy, będąc na terytorium tego państwa, krytykowali dane elementy na przykład rządu, jednak przemilczenie wielu rzeczy również jakoś wpływa na kształtowanie percepcji i to, w jaki sposób potem kształtuje się obraz danego państwa w oczach odbiorców i przede wszystkim też Polaków.
1: Jak to się w ogóle dzieje? No, znamy takie powiedzenie o wioskach potiomkinowskich, o tym, że można komuś właśnie pokazać sztuczne, spreparowane wioski, jeśli ktoś jechał pociągiem. Ta historia oczywiście sprzed bardzo, bardzo wielu lat, żeby pokazać Rosję jako kraj bogaty, gdzie jest pełno bogatych ludzi we wspaniałych domach. I dzisiaj też się tak to robi, że się tym influencerom po prostu podsuwa jakiś taki zafałszowany obraz świata i oni to po prostu biorą za prawdę. Czy jednak są osoby, które świadomie czasem nawet dezinformują z takich czy innych powodów? Bo ktoś je zaprosił, zapłacił za pobyt.
0: Wszystko tak naprawdę zależy od specyfiki danego państwa. Często na przykład dzieje się tak, że na przykład influencerzy dostają zaproszenia, żeby pojechać i określonymi tak naprawdę drogami podróżują i jest im pokazywane to, co państwu chce, żeby było pokazane. Jednak w wielu sytuacjach po prostu trudno jest też tak naprawdę pokazać jedno dogłębny tak naprawdę obraz danego państwa, jeśli ma się na przykład ograniczony czas, więc to wszystko tak naprawdę sprzyja selekcji i uproszczeniom, więc wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj bywa naprawdę bardzo różnie, że z jednej strony są też takie, że influencerzy dostają zaproszenia, jednak częściowo też po prostu nie mają możliwości, żeby pokazać coś więcej, bo pokazują tylko na przykład Rosję z perspektywy Moskwy albo Sankt Petersburga, co też nie jest dokładnym ukazaniem tego państwa.
1: A to prawda, bo w bardzo wielu miejscach na świecie duże miasto nie oznacza całego państwa, rzecz jasna. To jak się nie dać, powiem szczerze, nabrać w pewnym sensie takim treścią w internecie?
0: Przede wszystkim mieć świadomość tego, że tak jak Zawsze się mówi, że nie należy wierzyć wszystkiemu, co gdzieś jest w internecie napisane i biorąc pod uwagę to, jak wygląda obecna sytuacja, również polityczna na świecie, patrzeć, że w szczególności jeśli mówimy o takich państwach jak Rosja, Białoruś czy Chiny, to że często nie jest po prostu możliwe, żeby ukazanie tego, jak naprawdę te państwa wyglądają i przede wszystkim mieć po prostu taką świadomość i weryfikować informacje.
1: To prawda, lepiej, my to wiemy jako dziennikarze, mamy to właściwie wdrukowane w głowie od samego początku. Dwa przynajmniej źródła każdej informacji, a najlepiej w dzisiejszych czasach mieć ich więcej.
0: Dokładnie, tak, tak.
1: Bardzo pani dziękuję. Paulina Wielogórska, analityczka Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, o tym, że zdarzają się niestety i tacy influencerzy podróżniczy, którzy albo się dają sami nabierać, albo już bardziej świadomie pozwalają się niektórym państwom na świecie wybierać. Bardzo dziękuję pani za tę rozmowę.
0: Dziękuję również. Dziękuję.
1: To jest Ekspres Jedynki.

0: To jest Ekspres Jedynki i teraz będzie o staraniach o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wniosek o to i o jego tymczasowe aresztowanie został już przekazany do Stanów Zjednoczonych. O tym poinformowała dziś rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Ja przypomnę, były minister sprawiedliwości od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej mieszkał na Węgrzech, no ale po zmianie władzy w tym kraju utracił azyl polityczny, a jest poszukiwany w Polsce w związku z nieprawidłowościami przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Z nami jest obserwująca tę całą sprawę Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, ile czasu może zająć sprowadzenie polityka Prawa i Sprawiedliwości z powrotem do Polski?
1: Wiele wskazuje na to, że będzie to dość dużo czasu. Pamiętam, że też na to wskazywali eksperci, że można mówić nawet o latach. I to potwierdziła dzisiaj prokurator Anna Adamiak, która zasugerowała, że to rozpatrzenie wniosku Stanom Zjednoczonym może zająć nawet kilka lat.
2: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Takie są nasze dotychczasowe doświadczenia.
1: Za to teraz śledczy nie mają już faktycznie wątpliwości, że Zbigniew Ziobro od co najmniej 3 miesięcy przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych, choć co do tego to nie wiedzą, gdzie on konkretnie przebywa. To od kiedy on jest w tych Stanach Zjednoczonych zbiegło się oczywiście ze zmianą władzy w Budapeszcie. Pojawiały się doniesienia medialne, że on prawdopodobnie jest w Stanach Zjednoczonych, no jednak prokuratorzy takiej pewności nie mieli. No i minęły te 3 miesiące, dopiero dzisiaj widzimy ten wniosek o ekstradycję, ale tutaj podkreślała Anna Adamiak,

0: Jakże ten czas był uzasadniony działaniami zarówno prokuratury, jak i sądu.
1: Prokuratura nie działa w oparciu o informacje medialne, to znaczy nagranie pana Ziobry na tle napisu w języku angielskim. Musieliśmy sprawdzić, że tam faktycznie przebywa w sposób oficjalny, a następnie, jak państwo też wiecie, musieliśmy poczekać na prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. I to postanowienie zapadło 3 lipca.
0: To ogólnie powiedziałabym, że poszukiwanie Zbigniewa Ziobry i jego próba sprowadzenia do naszego kraju już trwa tak naprawdę któryś miesiąc. A tu wygląda na to, że to się może nawet przedłużyć na lata. Ale tutaj też oczekiwania rządu nasze są dość jasne, bo dzisiaj premier Tusk podkreślał, że liczy na dobrą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie.
2: Dagmara, a powiedz, czy jest jakaś szansa albo jakiś sposób, by Zbigniew Ziobro jednak szybciej trafił z powrotem do naszego kraju?
0: Okazuje się, że faktycznie jest, bo Zbigniew Ziobro może zostać deportowany, jeśli się okaże, że dokumenty, na podstawie których przebywa w Stanach Zjednoczonych, są nieważne. A przecież unieważniony ma on m.in. polski paszport dyplomatyczny i prywatny. To się stało jeszcze pod koniec ubiegłego roku. To jednak, czy rząd Stanów Zjednoczonych, czy sądy Stanów Zjednoczonych zdecydują się na deportację, czy też na ekstradycję, to już będzie decyzja samego USA, mówiła Anna Adamiak.
1: Procedura deportacyjna jest procedurą wewnętrzną danego państwa, na którą nie ma wpływu żadne inne państwo, ale to już, tak jak powiedziałam, od zgody państwa, znaczy od podejścia do sytuacji państwa zależy, czy będzie to ekstradycja, czy też deportacja. Nie chcę tutaj prorokować, że w tym przypadku tak się stanie, natomiast dzieliłam się z państwem naszymi doświadczeniami.
0: Śledczy zarzucają byłemu ministrowi popełnienie ponad 20 przestępstw w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Najpoważniejszy to zarzut dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. A sam Zbigniew Ziobro od początku tej afery twierdzi, że działał zgodnie z prawem, a zarzuty pod jego adresem są formą politycznego prześladowania przez obecne władze.
2: Co relacjonowała dla nas Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo ci dziękujemy. Ja przypomnę, to jest Ekspres Jedynki.

0: Kiedy ostatni raz dostali Państwo pocztówkę z wakacji? Albo kiedy ostatni raz Państwo sami taką pocztówkę wysłali? Przyznam szczerze, że ja trochę tęsknię za tym bardzo miłym zwyczajem. Tych pocztówek jest coraz mniej. Postanowiliśmy więc w Jedynce zachęcić Państwa do tego, żeby do pocztówek wrócić. Ale przygotowaliśmy nie byle jakie pocztówki, tylko specjalne pocztówki radiowe, które będzie można do swoich bliskich wysłać. Ta nasza akcja Pocztówka z radiem pozwala się pobawić rysunkami Andrzeja Milewskiego, czyli autora rysunków z cyklu Andrzej Rysuje, który przygotował dla nas takie specjalne ilustracje. Można na stronie pocztówka.polskieradio.pl, tylko oczywiście bez polskich znaków, jak to w internecie, wypełnić dymki na tych rysunkach swoim własnym tekstem, a do tego nawet dograć dodatkowo jakieś życzenia, pozdrowienia, jakieś wrażenia z wakacji, no i podzielić się nimi z bliskimi, czy z innymi osobami, które są dla nas ważne, choćby w mediach społecznościowych albo w jakiś inny sposób. I bardzo miłe jest dla nas to, że Państwo się tymi wrażeniami, życzeniami dzielicie także z nami, z Jedynką.
1: Andrzej Rysuje, a ja komentuję. Bardzo się cieszę, że mogłem nagrać pocztówkę z radiem.
2: Pozdrawiam jedynkowych wariatów z Facebooka.
3: Obojętnie, czy nad morzem, czy w górach, czy jeszcze gdzieś indziej. Ważne, że z programem pierwszym Polskiego Radia. Wtedy masz szansę na naprawdę udane wakacje.
4: Ciepłe wakacyjne pozdrowienia. Niech lato płynie spokojnie, pachnie kwiatami, szumi lasem i morzem i zachwyca zachodami słońca. Pięknego wypoczynku. Niech wam się darzy wakacyjnie.
0: No jakie piękne życzenia. Każdy może taką swoją specjalną radiowo-rysunkową pocztówkę przygotować. Przypomnę adres pocztówka, ale piszemy pocztowka.polskieradio.pl. No i tam właśnie ta nasza pocztówka z radiem. To jest Ekspres Jedynki.

0: Jakoś miło jest dla mnie ta myśl, że do tego późnego sierpnia to jeszcze trochę czasu mamy. Jeszcze będzie późny lipiec, wczesny sierpień, środkowy sierpień i dopiero ten późny sierpień. To jest naprawdę kilka ładnych tygodni.
1: Ekspres gospodarczy.
0: No i o gospodarce teraz i o powracającej dyskusji na temat podniesienia kwoty wolnej od podatku, którą ostatnio wywołali politycy koalicji rządzącej. I choć Ministerstwo Finansów przyznaje, że prowadzi analizy, to jak dodaje, na razie żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Pytań w tej sprawie jest wiele, jednak jak się zdaje, najważniejszym jest to, czy państwo na to stać. No to specjalnie dla nas odpowiedzi na to pytanie szukał Błażej Prośniewski.
2: Przypomnijmy, podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych obiecała w poprzedniej kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska. Brak realizacji tej obietnicy co jakiś czas wypominała rządowi opozycja. Powrót dyskusji w tej sprawie wywołały niedawne wypowiedzi czy to Grzegorza Schetyny, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jaką ostatecznie formę przybierze realizacja tej obietnicy, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że jest to twardy orzech do zgryzienia, bo budżet państwa jest napięty do granic, a koszt podniesienia kwoty wolnej do 60 tysięcy szacowany jest na około 54 miliardy złotych rocznie. Jednocześnie, jak zwraca uwagę profesor Michał Myk z Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CNEA oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, rząd nie bardzo ma dziś możliwość skompensowania takiego ubytku w budżecie.
3: Po pierwsze, funkcjonujemy w takiej sytuacji dosyć dużej niepewności geopolitycznej i tym samym gospodarczej, a jednocześnie na Polskę nałożona jest procedura nadmiernego deficytu, tak? W związku z tym no, mamy poważne ograniczenia, jeżeli chodzi o zwiększanie wydatków. I myślę, że na taki ruch obecnie budżetu nie stać, w szczególności w sytuacji, gdy inne ruchy podatkowe, zmiany podatkowe, które ewentualnie mogłyby taką podwyżkę sfinansować, najprawdopodobniej byłyby blokowane przez prezydenta.
2: Bo przypomnijmy, Karol Nawrocki wielokrotnie deklarował, że nigdy nie zaakceptuje żadnego podnoszenia podatków czy wprowadzania nowych danin, czego wyrazem jest chociażby jego ostatnia decyzja w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A wracając do samej kwoty wolnej, to choć teoretycznie obecnie na to naszego państwa nie stać, to z drugiej strony, jak dodaje ekonomista Marek Zuber, takie działanie byłoby potrzebne z punktu widzenia tzw. sprawiedliwości społecznej.
4: Jeżeli nie podnosimy, nie waloryzujemy progów, to tak naprawdę oznacza podniesienie podatków dla sporej części Polaków, no bo jednak mamy inflację, mamy wzrosty wynagrodzeń, ale niekoniecznie oczywiście dla wszystkich oznacza to większe możliwości zakupowe. No więc jeżeli nie waloryzujemy progu podatkowego, to tak naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, spora część społeczeństwa płaci więcej fizycznie, nie procentowo, ale fizycznie więcej, co oznacza, że jak weźmiemy całe nasze wynagrodzenie z kolejnych lat, no to coraz więcej temu państwu oddajemy, czyli tak naprawdę podatki rosną. No więc jeżeli państwo chciałoby być fair w stosunku do swoich obywateli i utrzymać wartość tego progu, realną wartość, taką jak w momencie, kiedy on był wprowadzany, no to powinno się oczywiście ten próg podatkowy podnieść.
2: A tu warto przypomnieć, że gdy wprowadzano obecną wysokość kwoty wolnej na poziomie 30 tysięcy złotych, minimalna pensja wynosiła nieco ponad 3 tysiące złotych brutto, no a w przyszłym roku to już będzie niemal 5 tysięcy złotych. Jednocześnie eksperci, z którymi rozmawiałem, nie chcą wskazywać konkretnych wartości, do jakich kwota wolna powinna zostać podniesiona. Jak mówi Marek Zuber, tu nie ma jednej optymalnej recepty czy jednego uniwersalnego wzoru.
4: Tu bardziej chodzi o to, że po pierwsze, patrząc na wiele innych krajów Unii Europejskiej, kwota wolna w Polsce jednak jest wyraźnie niższa. Oczywiście to nie musi być argument. Pamiętajmy o tym, że jednak nie jesteśmy wciąż jeszcze tak bogaci jak Niemcy czy Francuzi, więc nie musimy mieć takich poziomów kwoty wolnej, bo po prostu może nas jeszcze na to nie stać. Ale myślę, że ten drugi element, czyli właśnie to, że ona powinna się zmieniać w ramach wzrostu płacy minimalnej, w ramach wzrostu realnych możliwości zakupowych, które oczywiście związane są także z inflacją, no to jest ten element, który powinien jednak zachęcić rząd, pomimo tych wszystkich trudności, do tego, żeby tą kwotę podnieść.
2: O takiej pewnej automatycznej waloryzacji kwoty wolnej mówi także profesor Michał Myk. Jednocześnie, jak dodaje, dobrze byłoby, aby ewentualne zmiany w tym zakresie powiązać z bardziej kompleksową reformą podatkową.
3: O optymalności podatkowej trudno rozmawiać w odniesieniu tylko i wyłącznie do jednego elementu systemu podatkowego. Na pewno w obszarze podatków dochodowych w polskim systemie należałoby zrobić poważne reformy i być

0: być może kwota wolna powinna być elementem tych reform, żeby pójść w kierunku bardziej, powiedzmy, optymalnego, efektywnego systemu opodatkowania, ale to wiązałoby się nie tylko z obniżeniem podatków, czyli no, między innymi na przykład podniesieniem kwoty wolnej, ale wiązałoby to się również z likwidacją różnych przywilejów i ulg, które w dość oczywisty sposób psują efektywność i tym samym no, jakąś taką optymalność całego systemu.
1: A czy rząd zdecyduje się na taką bardziej gruntowną reformę systemu podatkowego? To jak zwykle czas pokaże. Niemniej wydaje się, że temat ten szybko nie umrze i będzie to jeden z istotniejszych wątków najbliższej kampanii wyborczej.
2: O czym zapewniał Błażej Prośniewski. Dziękuję.
3: Jedynka. Polskie Radio.
2: A za chwilę w Ekspresie Jedynki o tym, czy to jest prawda, że pogoda rzeczywiście wpływa na nasze organizmy. Jeśli tak, to jak wpływa?

No i pani Anna już skorzystała z naszej rady i przygotowała dla nas taką pocztówkę na stronie pocztówki.polskieradio.pl, taką szczególnie miłą dla ekipy Ekspresu Jedynki. Jaką? Proszę zajrzeć na naszego Facebooka, facebook.com/jedynka. Tam można sobie taką pocztówkę obejrzeć.

0: Ale przede wszystkim trwa dyskusja o pogodzie i o tym, jak na nas ta pogoda wpływa. Pani Danuta pisze, że ją ta zwariowana pogoda denerwuje, ale z uśmieszkiem, więc chyba nie aż tak bardzo denerwuje. Z kolei pani Kasia przekonuje, że pogody złej nie ma, jest tylko po prostu złe ubranie. No właśnie, jak ta zmienna pogoda na nas wpływa, kiedy tak jednego dnia pełne słońce i letnie temperatury, a następnego to zimno, leje i wieje. To chyba możemy spokojnie powiedzieć, nie jest obojętne dla naszych organizmów, tylko co się dzieje z naszym ciałem, gdy taka jest chwila, gdzie no ciągle ta zmiana i tego wytchnienia od tego nie ma. No to, żeby to sprawdzić, Ania Zakrzewska w naszym studiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, jak to z tym jest?
1: Z pewnością jest to trudny czas dla meteopatów i podziwiam naszą słuchaczkę, że tak z optymizmem jednak podchodzi, bo...
0: Jest dużo w ogóle optymizmu, zaskakująco dla mnie dużo.
1: Patrząc za okno, choć teraz już słońce wyszło, ale dzisiaj rano nie było tu w Warszawie zbyt pięknie, była ulewa. Tak jak powiedziałam, jest to trudny czas dla meteopatów i naukowcy nie mają wątpliwości, że te warunki atmosferyczne oddziałują zarówno na nasze samopoczucie, jak i na funkcjonowanie całego organizmu. Przed wejściem na antenę śmialiśmy się z Michałem, że ja dzisiaj doskonale mogłam się o tym przekonać, bo kiedy próbowałam zrobić sondę i zapytać ludzi, jak oni reagują... Raz, że lunęło, a dwa, że zajęło mi zrobienie tej sondy o wiele więcej czasu niż zazwyczaj, bo miałam wrażenie, że dużo osób jest poddenerwowanych, poirytowanych, chociaż to może jest tylko moja obserwacja, ale już robię te sondy i wykonuję ten zawód od wielu lat i szczerze mówiąc, dawno nie miałam takich trudności, więc chyba coś jednak z tą pogodą jest na rzeczy. No więc jak na nas wpływa ta pogoda? Posłuchajmy.
2: Raczej negatywnie, ponieważ samopoczucie jest średnie, gdy nie wiesz tak naprawdę, czego się spodziewać, jak się ubrać. Wychodzisz i patrzysz sobie na temperaturę, jest 20, założysz mniej ubrań, zaraz zacznie padać deszcz. Spadek koncentracji, często zmęczenie.
3: Ja nie odczuwam żadnych zmian. Uwielbiam, jak jest ciepło, słońce kocham, ale deszcz ma też swoje plusy, także ja jestem zadowolona z takiej pogody. Po upale można chwilę odpocząć.
4: Człowiek chodzi taki rozstrojony, organizm jest nie przyzwyczajony, no tak jak pani powiedziała, raz 15, raz 37, no ja się zdecydowanie lepiej odnajduję w takiej pogodzie jak dzisiaj, czyli bardziej te 15-20, no, zwłaszcza ta koncentracja jest zaburzona, że ciężej się skupić, jakoś tak, no mówię, no człowiek jest jakiś taki rozstrojony.
1: Najbardziej odczuwalne są nagłe zmiany ciśnienia atmosferycznego, temperatury oraz wilgotność powietrza, bo to właśnie one mogą powodować bóle głowy, senność, uczucie zmęczenia, spadek koncentracji czy właśnie rozdrażnienie. Jednak jak mówi specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog dr Klaudiusz Komor, nie każdy na taką zmienność aury jest wrażliwy.
5: Ogólnie wrażliwość na zmiany pogody, na zmiany ciśnienia, temperatury, wilgotności jest bardzo zależna osobniczo. Są osoby, które bardzo źle reagują na takie zmiany, a są osoby, które praktycznie nie odczuwają różnicy. Oczywiście na pewno osoby w starszym wieku, osoby schorowane będą bardziej wrażliwe na te zmiany temperatur, natomiast młode, wysportowane, które na dodatek prowadzą tak zwany zdrowy styl życia z odpowiednią ilością snu, będą w tym względzie dużo mniej wrażliwe.
1: Co ciekawe, częściej ten problem dotyka kobiet ze względu na częstsze wahania gospodarki hormonalnej. I ważna informacja jest też taka, że Polska leży w miejscu, gdzie często przemieszczają się fronty atmosferyczne i w zależności od tego, jaki front właśnie przechodzi, to te objawy mogą być inne, o czym mówi klimatolog Rafał Maszewski.
6: Czy to ciepły, czy to chłodny i one bardzo mocno wpływają na nasze samopoczucie. Na przykład front ciepły może powodować senność, znużenie, problemy z koncentracją, bóle, zawroty głowy, a także jakieś dolegliwości z układu naszego trawiennego. Front chłodny natomiast bardziej taki dosyć gwałtowny i tutaj powoduje u nas często pobudzenie, rozdrażnienie, wzrost ciśnienia krwi, ryzyko zawałów i udarów nieco nam wzrasta, mogą się pojawiać bóle reumatyczne, silniejsze niż gdy nie przechodzi nad nami front chłodny.
0: No to można jakoś, Aniu, złagodzić skutki takiej sytuacji, o której tu mówił przed chwilą klimatolog Rafał Maszewski?
1: Oczywiście. Lekarze podkreślają, że to kwestia regularnej aktywności fizycznej, odpowiedniego nawodnienia, odpowiedniej ilości snu, bo o tym często zapominamy, ale także zdrowej diety, no i przede wszystkim przebywanie na świeżym powietrzu, nawet jeśli wypada nam akurat ten gorszy dzień, czyli deszczowy i chłodniejszy.
0: Tak, nie ma się co bać aury i z niej też oczywiście korzystać. Odpowiednio się ubierają.

Oczywiście spędzając odpowiednią ilość tego czasu na dworze, no ale tak, na pewno taka zmienna pogoda potrafi dać nam w kość. Ania Zakrzewska, bardzo ci serdecznie, Aniu, dziękuję. No my już kończymy Ekspres Jedynki. Po 18:00 muzyczna jedynka. Ula Kaczyńska z państwem spędzi kolejną godzinę. Ja mówię państwu, ja, czyli Michał Strzałkowski, do usłyszenia, ale jeszcze na koniec taka piosenka, która moim zdaniem to najlepiej opisuje zjawisko wahania pogody.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia

0: Robisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie Centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Reklama. Radio Kierowców.
13: Maciej Sampolski, zapraszam. Ekspresowa siódemka. Na tej trasie pojawiły się nowe utrudnienia w ruchu. Na węźle Skarżysko-Kamienna. Na 49. kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy i tutaj można poruszać się tylko pasem prawym. Utrudnienia mają potrwać jeszcze przynajmniej przez 2 godziny. Ekspresowa 61. Przypominamy, że ta trasa w stronę Łomży była zablokowana. Chodzi o 88 km między węzłami Grabowo a Szczuczyn. Tutaj samochód osobowy wjechał w urządzenie drogowe. Problemy były znaczne, ale drogowcom udało się odblokować jeden z pasów w stronę Łomży właśnie. I sytuacja delikatnie się poprawiła. Na A1 z kolei nie ma już większych drogowych problemów, jeśli chodzi o trasę Rybnik-Żory. Na 16 km dochował pojazd osobowy. Jedna osoba została poszkodowana, a w stronę Gorzyczek trasa była zwężona, zablokowany był prawy pas jezdni. Teraz można tamtędy przejechać bez większych problemów. Kłopoty, i to coraz większe, na autostradowej szóstce. Na początek trasa Dąbie-Rzęśnica. 26 km, w tym punkcie zderzyły się 3 auta osobowe i jest zwężenie w stronę Świnoujścia. Z kolei na węźle Kijewo zderzyły się 3 auta osobowe również i na kilometrze 21 z kolei zablokowany jest pas w stronę Stargardu. 22 513 11 11 to nasz drogowy numer.

Minęła 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. Chwila ciszy na miejscu sobotniej tragedii. Dyplomaci z kilkudziesięciu krajów oddali hołd ofierze zamachu islamistycznego. Ireneusz Raś odpiera zarzuty wirtualnej Polski. Wiceminister sportu opowiedział Polskiemu Radiu o swoich kawalerkach. Optymizm na rynku ropy naftowej. Cena baryłki spada po tym, jak uspokoiła się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Berlinie i dyplomaci z innych państw oddali hołd 65-letniej Polce.

0: ofierze sobotniego zamachu. W tłumnie opodal bramy brandenburskiej wjechał wtedy rozpędzony samochód jego kierowca. Był znany służbom. To islamski radykał o libańskich korzeniach.
1: W reprezentacyjnym miejscu Berlina, niedaleko od miejsca tragedii, kwiaty złożyli polski Charles d'Affaires, Jan Tombiński i 20 przedstawicieli innych krajów. Sobotnia parada miała międzynarodowy charakter, stąd liczna obecność dyplomatów. Była chwila ciszy dla pamięci 65-letniej Polki, ale uroczystość była też wyrazem wsparcia dla 29 rannych i ich rodzin. Dyplomaci nie wypowiadali się, bo poprosiła o to rodzina zmarłej. Zastrzelony po dobie poszukiwań zamachowiec był 21-letnim Niemcem o libańskich korzeniach. W maju został skazany za próbę współpracy z terrorystami z Państwa Islamskiego, ale wyrok był w zawieszeniu. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, jak ten mężczyzna, który był obserwowany przez służby, mógł przedwczoraj zbliżyć się w okolice parady Christopher Street Day. Moje pytanie brzmi, czy można było tego uniknąć? I to nie jest pytanie retoryczne, ale stawiane poważnie, powiedział kanclerz Niemiec. Friedrich Merz zapowiedział wyjaśnienie okoliczności poprzedzających zamach. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Tymczasem w Paryżu zatrzymano mężczyznę, który zaatakował trzy kobiety. Sprawca ranił nożem 19-latkę, 24-latkę i 36-latkę. Lokalne władze przekazały, że jedna z ofiar ataku była w ciąży. Obrażenia dwóch kobiet są poważne. Sprawca został zatrzymany przez policjanta po służbie przy pomocy kelnera restauracji, do której wtargnął uzbrojony w dwa noże kuchenne mężczyzna. Francuskie władze informują, że złożył niejasne wyjaśnienia i przestrzegły również przed wyciąganiem pochopnych wniosków dotyczących motywów. Zamachowca sprawca przebywa w areszcie. Ireneusz Raś odpiera zarzuty w sprawie swoich kawalerek i najmu krótkoterminowego. Z publikacji portalu Wirtualna Polska wynika, że wiceminister sportu i turystyki, który odpowiada za tworzenie przepisów regulujących najem krótkoterminowy, sam uzyskiwał przychody z takiego procederu. Posiadał trzy kawalerki w Łodzi. Polityk tę publikację nazywa pomówieniem. W rozmowie z Polskim Radiem zaznaczał, że prace nad ustawą o najmie krótkoterminowym prowadzone były transparentnie, a jego nieruchomości były wynajęte pewnej firmie na 5 lat.
2: Nie jest zbrodnią być właścicielem jakichś nieruchomości. Sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi, powiem to jak na spowiedzi. Z uwagi na plany rodzinne musiałem przeznaczyć środki wszystkie na budowę domu rodzinnego. To był jeden powód. Nie mam informacji, aby kiedykolwiek te nieruchomości pracowały w tym najmie.
0: Ireneusz Raś sprzedał dwie mikrokawalerki swojemu bratu, księdzu, a jedną byłej żonie. To nie jest zwykła przeprawa, to powrót do normalności po miesiącach walki ze skutkami żywiołu. W Głuchołazach otwarto nowy most na rzece Biała Głuchołazka w ciągu drogi krajowej nr 40. Poprzednia przeprawa została zniszczona podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Premier Donald Tusk zauważa, że w Głuchołazach nadal widać skutki tego żywiołu.
3: Mieszkańcy Głuchołaz nie mają jakichś szczególnych powodów do radości, bo ciągle te straty są bolesne. Było bardzo wyraźnie widać, że bez masywnej pomocy państwa ludzie nie mają szansy, ani samorząd nie ma szansy sam sobie poradzić. I dlatego te decyzje dotyczące pomocy i bezpośredniej, doraźnej dla mieszkańców i dla miasta, one zapadły właściwie tutaj, w tych dramatycznych chwilach w Głuchołazach.
0: Nowy most ma być odporny na ekstremalne zjawiska. Jest zawieszony metr wyżej niż zniszczony przez powódź. Przeprawa kosztowała 65 milionów złotych.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich dobre wieści dla kierowców. Na rynku ropy naftowej gwałtownie spadły ceny. Optymizm to skutek wstrzymania amerykańsko-irańskich ostrzałów. Po 13 dniach ataków działa w regionie. Zamilkłe.
5: Cena międzynarodowej ropy Brent spadła poniżej $90 za baryłkę, a ropa amerykańska potaniała do około $83 za baryłkę. W obu przypadkach odnotowano spadek do około 7%. Na światowych giełdach również zapanowały wzrosty, a kontrakty terminowe na amerykańskie akcje poszybowały w górę. Na czele znalazły się kontrakty na indeks Nasdaq, które zyskały blisko 1,5%. Podczas gdy kontrakty na S&P wzrosły o 1%. Powrót optymizmu nastąpił po okresie narastających obaw o eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie do rozmiaru wojny totalnej, sytuacji gdy walka o kontrolę nad strategicznie ważną cieśniną Ormus przeniosła się na obszar Morza Czerwonego, kolejnego kluczowego szlaku dla światowego handlu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Były 3 dni zabawy, w której wzięło udział ponad 150 tysięcy uczestników, a teraz wielkie sprzątanie. Mowa o Łódź Summer Festival. Impreza będzie kojarzyć się z błotem. Mieszkańcy mają na jej temat rozbieżne zdania.
6: Trochę uciążliwe to jest, no bo to jednak dużo ludzi tu mieszka, a jednak hałas bardzo taki dokuczliwy.
7: Raz na ruski rok, no to czemu nie?
8: Teren był ok, myślę, że ludzie, że tak powiem, trochę zawiedli, bo zachowanie ludzi było nieodpowiednie.
9: Teren na Błoniach ma swoje ograniczenia. Dla nas najważniejsze było to, żeby każdy, kto jest na terenie festiwalu, był bezpieczny, żeby tutaj nie było incydentów i było bezpiecznie, spokojnie, były naprawdę drobne incydenty.
0: No właśnie, 6 osób rzucało w policjantów butelkami i kamieniami. Ci sprawcy zostali zatrzymani.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, świeżo po zdobyciu Mistrzostwa Świata odwiedził osoby ewakuowane z powodu pożarów w regionie Madrytu. W ośrodku sportowym w Las Rosas 65-letni trener spotkał się z 300 mieszkańcami, dzieląc się słowami otuchy i przynosząc odrobinę nadziei w trudnych chwilach. Gest trenera wpisuje się w akcję Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej, która przeznaczyła swoją rezydencję w Las Rosas na schronienie dla potrzebujących rodzin. De la Fuente zaznaczył w telewizji publicznej, że w obliczu tragedii cała Hiszpania stoi murem za poszkodowanymi. Żywioł, który spustoszył okolice stolicy oraz region Walencji, zmusił do opuszczenia domów niemal 75 tysięcy osób. Tymczasem w Polsce zakończy się dzisiaj pierwsza kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Lubinie Zagłębie podejmie Piasta Gliwice. Trener gliwiczan Daniel Myśliwiec podkreśla, że wydarzenia boiskowe pokażą, w jakiej formie są jego podopieczni.
2: Bo weryfikacja w pierwszym meczu zawsze jest jakaś i w zależności od tego, jaki będzie wynik, będziemy oceniać, czy było dobrze, czy nie było dobrze. Można powiedzieć, że jesteśmy prawie w pełnym składzie, wyłączając oczywiście Fera. Przygotowania, mówiąc bardzo krótko, w mojej ocenie bardzo dobrze, bo przygotowania polegają na tym, żeby dostać jak najwięcej informacji, co musimy zrobić jeszcze, żeby wygrywać mecze i myślę, że tych informacji mamy wystarczająco tak, żeby przygotować się do nie tylko pierwszego meczu, ale generalnie do ligi.
1: Początek spotkania o 19:00. Polska pięcioboistka Nowoczesna Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów do lat 22 w Kownie. Polka triumfowała w finale z dorobkiem 1473 punktów, wyprzedzając Szwajcarkę Katrinę Jurt oraz Egipcjankę Ganach Elgindy. Karbownik była jedyną polską reprezentantką w ścisłym finale tej kategorii wiekowej. Pozostali nasi zawodnicy odpadli na etapie półfinałów. To była Hanna Jakubowska, Franciszek Dubrawski oraz Zuzanna Gradoń.
3: Pogoda.
0: Do wieczora pochmurno i deszczowo będzie na wschodzie. Miejscami pojawią się burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. W pozostałych regionach całkiem pogodnie. Temperatura od 19 stopni w centrum i na południu, przez 23 na Dolnym Śląsku, po 25 na krańcach południowo-wschodnich. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 995 hektopaskali.
3: Klimat.
0: Na zachodzie i miejscami na południu kraju jakość powietrza jest dobra, na pozostałych stacjach pomiarowych bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 60% energii elektrycznej, ale biorąc pod uwagę zużycie prądu, warto go oszczędzać. Do godziny 21 sieć może być przeciążona.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowości.

0: prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
8: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
7: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
8: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
7: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
8: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
7: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
8: Zapraszają Ula Kaczyńska
7: i Marcin Wojciechowski.
8: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
9: Muzyczna jedynka.

Film jest niezwykle poruszający, w związku z czym mam nadzieję, że zechcą Państwo znaleźć dla niego miejsce na swojej półce. Łączy nas. To wyjątkowa płyta, którą mają Państwo szansę ją od nas otrzymać. Wystarczy wysłać SMS pod numer 71151. Koszt SMS-a złotówka plus VAT. Proszę podać dane adresowe, numer telefonu, imię i nazwisko. No i proszę czekać. Może połączy nas ten właśnie krążek.

Miałem cię zabrać nad rzekę, to Błażej Król z płyty Łączy Nas, naszej płyty tygodnia. Ten album towarzyszyć nam będzie do piątku i będą go państwo mogli od nas otrzymać. Wystarczy wysłać SMS pod numer 71151, koszt SMS-a złotówka plus VAT. Proszę napisać w tym SMS-ie dane adresowe. Nowa płyta Błażeja Króla i nowa płyta człowieka, który właściwie nie dał szansy poznać się wcześniej, bo to jego debiutancki krążek, poprzedzony tylko kilkoma singlami, no ale też jak miał się dać poznać wcześniej, skoro ma zaledwie 20 albo 21 lat, data jego urodzenia nie jest dokładnie określona, 2004-2005 rok. Wyjątkowe brzmienie głosu, o czym za chwilę sami się państwo przekonają, i album, jakiego w historii muzyki dawno już nie było, niezwykle zmysłowy, z jednej strony taneczny, ale to nie jest ten rodzaj muzyki tanecznej, która atakuje nasze uszy i po chwili może być nieprzyjemna albo niekomfortowa. Tu jest zupełnie inny rodzaj opowieści. Jeśli chodzi o

nawiązania do klasyki, to myślę sobie, że najprościej, najprościej sprowadzić je do kilku zespołów, w tym do takich formacji jak Fleetwood Mac albo Cocteau Twins, choć niektórzy nawiązują też, zauważają związki z twórczością m.in. Mazzy Star. Artysta nazywa się Tegan Harris, pochodzi z Teksasu, używa pseudonimu Love Spells i proszę mi wierzyć, jeśli państwo lubią taką, no właśnie takiego nieoczywistego Prince'a, to pokochają państwo tę płytę. Oto próbka Love is the Law, czyli tytułowy utwór z płyty Love Spell, a chwilę później Mazzy Star.

Za 24 minuty będzie godzina 19. To muzyczna jedynka i Mazzy Star Fade Into You. Jeden z najczęściej wykorzystywanych utworów w świecie kina. I myślę sobie, że jeden w ogóle z najpiękniejszych utworów, jakie powstały o miłości w historii muzyki, końcówka lat 80. Zostajemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Nieco później na scenie pojawiła się Skarey Ferreira, amerykańska wokalistka, autorka tekstów, a także modelka i aktorka. Po raz pierwszy usłyszałam o niej, kiedy Skarey Ferreira zdecydowała się na potrzeby jednego z filmów skoverować utwór Easy. Później posłuchałam kilku innych jej piosenek i ta szczególnie zapadła mi w pamięci.

Music utwór High, za 16 minut będzie godzina 19. To teraz informacja dla pani Mai z Warszawy. Pani Maju, udało się, to właśnie do pani trafia nasza płyta tygodnia, czyli nowy album Błażeja Króla, album nagrany na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Mam nadzieję, że odnajdzie pani na nim dużo wzruszeń i pięknych historii. Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na koniec mam dla państwa podróż bez biletu do lat 80. i 90. do przełomu tych lat. Mam nadzieję, że pamiętają państwo numery, przy których no, przetuptaliśmy niejedną noc w młodości. No to dobrej zabawy. Jeśli państwo mają możliwość, to zapraszam na parkiet.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Dzięki kamerom umieszczonym w gniazdach możemy zaglądać do świata bocianów, sokołów, orłów czy pustułek. To okazja, by przekonać się, że przyroda potrafi być równie fascynująca jak najlepszy serial, a najciekawsze scenariusze pisze samo życie. W audycji odwiedzimy także Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Puchaczówka, prowadzony przez niezwykłe małżeństwo, które od lat ratuje chore, ranne czy osierocone zwierzęta. Będzie również historia jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego i nasze letnie konkursy.
2: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
15: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
16: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Maciej Sampolski. Zapraszam. Na autostradowej jedynce między węzłami Rybnik a Żory nie ma już większych utrudnień w ruchu. Na 16 kilometrze po dachowaniu pojazdu osobowego trasa w kierunku Gorzyczek była zwężona przez prawie 3 godziny. Teraz możecie Państwo jechać tamtędy bez większych problemów. Niestety prawdopodobnie te problemy nadal dotyczą trasy Nowe Marzy w Warlubie. To także autostradowa jedynka 87 kilometr, a tutaj z kolei zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Zablokowany nadal może być jeden pas w stronę Gdańska. Ekspresowa siódemka, trasa Skarżysko-Kamienna-Szydłowiec i kilometr 49. Tutaj kilka godzin temu zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Te pojazdy nadal są w tej okolicy na pasie awaryjnym, a więc nie ma większych utrudnień w ciągu głównym w kierunku Warszawy. Niemniej jednak prosimy Państwa o szczegóły szczególną ostrożność w tych okolicach. Już teraz możemy poinformować o końcu utrudnień na trasie ekspresowej numer 61, to znaczy między Grabowem a Szczuczynem. 88 km, tutaj osobówka wjechała w urządzenia drogowe, trasa w stronę Łomży była zablokowana, następnie zwężona, a teraz można tam jechać całą szerokością jezdni. Autostradowa szóstka. Utrudnienia w dwóch miejscach, a właściwie to już teraz tylko w jednym, bo między węzłami Dąbie a Rząśnica zakończyły się drogowe utrudnienia. W stronę Świnoujścia można jechać bez utrudnień. Natomiast na węźle Kijewo jest zwężenie w stronę Stargardy.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. Czy Stany Zjednoczone przestaną być azylem dla Zbigniewa Ziobry? Jest wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości rządu PiS. Policja szuka mężczyzn, którzy zaatakowali wczoraj we Wrocławiu parę Ukraińców. Agresja może mieć podłoże ksenofobiczne. Refleksja stronnika Mateusza Morawieckiego. Grzegorz Lorek rezygnuje ze Stowarzyszenia Rozwój Plus i wraca do PiSu. Piłka jest teraz po stronie Amerykanów. Prokuratura wysłała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości rządu PiS przebywa za oceanem co najmniej od 2 miesięcy. Poleciał tam z Budapesztu, gdzie były już gabinet Wiktora Orbana, zapewniał mu schronienie na mocy azylu politycznego. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Jak teraz będzie wyglądała procedura wobec podejrzewanego, to wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
1: Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek ten zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Tam zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych. A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do Sądu Federalnego.
0: Cała procedura może potrwać od kilku, nawet do kilkudziesięciu miesięcy. Nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Tak po ataku na ukraińską parę mówi prezydent Wrocławia. Wczoraj w tym mieście 3 mężczyzn pobiło 21-letniego obywatela Ukrainy. Ofiarą została także jego partnerka, 20-latka. Policja ustaliła, że początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie. Później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy. Mama poszkodowanej Anastazji opowiedziała Polskiemu Radiu przebieg tego zdarzenia.
2: Anastazja mówi, że nawet nie zrozumiała, co się dzieje. Ona zaczęła już po ukraińsku do nich krzyczeć, co wy robicie tutaj. Ten jeden z nich, ten lysy, podbiegł do Anastazji i ona mówi, że na pewno 3 albo 4 razy po prostu tak ją mocno uderzył w twarz. Tu mówi, że mama, ja straciłam równowagę i spadłam. Na

0: pełnosprawne zaczęło mocno krzyczeć pomocy.
1: Policja poszukuje sprawców, grozi im do 5 lat więzienia. Choć termin na składanie deklaracji wpis minął w ubiegły czwartek, to jeden ze stronników Mateusza Morawieckiego wrócił na łono partii. Mowa o pośle Grzegorzu Lorku, a to oznacza, że przy byłym premierze pozostało 39 posłów, jeden senator i 3 europosłów. Jutro ma zebrać się Komitet Polityczny PiSu, który podejmie ostateczną decyzję o usunięciu ich z partii.
2: Nie może być partii w partii. Jest partia Prawo i Sprawiedliwość i jak widzimy na naszych oczach tworzona jest inna partia z Mateuszem Morawieckim na czele.
1: Mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Odpowiedział mu członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Waldemar Buda. Stwierdził, że nie chodziło o podział partii, a o strategię komunikacyjną.
3: Polegającej na tym, że dzielimy się pewnego rodzaju przekazem, pewnego rodzaju asortymentem w działalności politycznej. Jedni mówią o bardzo twardym kursie. Taką rolę przyjął Przemysław Czarnek i my dyskutujemy o gospodarce, o wynagrodzeniach w ramach działalności stowarzyszenia.
1: Jest jeszcze jedna zmiana na parlamentarnej scenie. PiS, który od 2 lat forsował Elżbietę Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu, co było nie do przyjęcia przez rządzących, zmienił kandydata. Teraz jest nim Marcin Ociepa.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich łódź i chwile grozy w miejscowym akwaparku. Po podtopieniu o życie walczy 8-letnie dziecko. Nieprzytomnego chłopca miał zauważyć pod wodą jeden z mężczyzn przebywających na basenie. Po trwającej 30 minut reanimacji ratownikom udało się przywrócić funkcję życiowa dziecka.
5: Poniedziałek rano pogotowie ratunkowe przywiozło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 8-letniego chłopca. Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
1: Mówił rzecznik Instytutu Adam Czerwiński. W czasie wypadku w akwaparku odbywał się wakacyjny kurs pływania. Operator basenu podkreśla, że prowadziła go zewnętrzna szkoła i to jej pracownicy odpowiadali za bezpieczeństwo dzieci. W aktualnościach jeszcze coś dla wybierających się w Tatry od czwartku do odwołania. Nie będzie można korzystać z żółtego szlaku na odcinku Pusta Dolinka – Kozia Przełęcz. Powodem wymiana łańcuchów.
6: Tak planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku łominąć. Może być tak, że nie da się zejść, a ekipy monterskie też nie lubią, jak im to po palcach depce, a momentami łańcucha. Przy wymianie nie będzie.
1: Radził leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski. A my przypominamy, że trwają też remonty na czerwonym szlaku, czarny staw pod Rysami Rysy, Wielka Polana Małołącka, przełęcz w Grzybowcu, Wyżnia Kondracka przełęcz, a także na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie 5 Stawów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Noc będzie stosunkowo pogodna na przeważającym obszarze kraju. Więcej chmur na wschodzie i tam też może padać deszcz. Niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
13: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w

0: Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy.
3: A wśród nich?
4: Że jesteś dziś.
2: Kombi.
4: Tęsknię tak jak
2: Roxana Węgiel.
5: Słyszę

0: Reniusis. Afromental.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 1 sierpnia. Pod Dębice.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Papież wraca do Rzymu, to koniec letniego urlopu, do Castel Gandolfo będzie jeszcze powracał, po raz pierwszy już w środę, na koncert Pieśń Pokoju. Sekretariat Generalny Synodu zachęca do podtrzymywania procesu synodalnego w kościołach lokalnych, ma temu służyć opublikowany dziś dokument. Zakonnicy żyją dłużej niż świeccy, to efekt monastycznego stylu życia opartego na modlitwie, potwierdził Wiedeński Instytut Demografii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś kończy się papieski urlop. Leon XIV wraca do Watykanu. W środę powróci jednak na chwilę do Castel Gandolfo, by wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Pieśń Pokoju. Muzyka i modlitwa połączą młodych chórzystów z 5 regionów dotkniętych kryzysami. Razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie. Karol Darmoros.
6: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami. Modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego po raz pierwszy zebrali się w jednym miejscu, połączeni muzyką.
5: Sekretariat Generalny Synodu opublikował kolejny dokument, który ma pomóc w podtrzymaniu procesu synodalnego w Kościele Powszechnym. Tym razem nosi on tytuł Wspominać, towarzyszyć w przygotowaniach do zgromadzeń oceniających Kościół lokalny.
7: Dokument ma pomóc diecezjom w przygotowaniu własnego zgromadzenia oceniającego, zaplanowanego na pierwszą połowę 2027 roku. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje, jak sporządzić tzw. relację narracyjną, czyli tekst, w którym Kościół lokalny opowiada o przebytej drodze synodalnej. Druga część ma pomóc w przygotowaniu lokalnego zgromadzenia. Nie proponuje gotowego modelu, ale sugeruje możliwy sposób postępowania, przedstawiając pytania, kryteria i praktyczne wskazówki, które należy dostosować do lokalnego kontekstu.
5: Sekretariat Synodu przypomina, że owocem lokalnego etapu procesu synodalnego ma być sprawozdanie narracyjne i list do innych kościołów. Z tego zadania trzeba się wywiązać do 30 czerwca przyszłego roku.
4: Wiadomości ze świata.
5: Zakonnicy żyją średnio około 5 lat dłużej niż mężczyźni świeccy. Wynika to z wieloletnich badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Wiedeński Instytut Demografii, które objęły ponad 16 tysięcy osób konsekrowanych. Tomasz Zielenkiewicz.
8: Zdaniem naukowców kluczem do długowieczności jest zakonny styl życia oparty na uporządkowanym rytmie dnia, stałym harmonogramie prac, posiłków i modlitwy, a także na silnych więziach wspólnotowych. Troska drugiego człowieka oraz życie we wspólnocie skutecznie ograniczają czynniki ryzyka i pomagają radzić sobie ze stresem, sprzyjając

0: pomyślnemu starzeniu się.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.
2: Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia z Warszawy.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
2: Krzysztof Michalski, dobry wieczór. Dziś w Eurece dwie rozmowy o bardzo ważnych i ciekawych badaniach prowadzonych przez polskich naukowców i inżynierów. Najpierw w kolejnym programie z cyklu Ludzie Nauki moim gościem będzie doktor inżynier Anna Wolny z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, laureatka programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START 2026, którego celem jest wspieranie najzdolniejszych młodych polskich uczonych. Pani doktor zajmuje się tak zwaną zieloną chemią, czyli takimi metodami prowadzenia reakcji chemicznych, które są przyjazne dla środowiska. Stworzyła nowoczesne katalizatory, czyli specjalne materiały przyspieszające reakcje chemiczne, oparte m.in. na enzymach, które działają dłużej i można je wielokrotnie wykorzystywać, co niemal do zera ogranicza odpady. Jakie ma to znaczenie i czy pracami młodej polskiej badaczki interesuje się przemysł? O tym porozmawiamy już za chwilę. A po godzinie 19.30 w Wieczorze Odkrywców o biodrukowaniu, o nowatorskim zastosowaniu biotuszy w medycynie regeneracyjnej opowie dr Tomasz Bąkowski, dyrektor do spraw klinicznych i komercjalizacji Polbioniki. Mojego gościa zapytam m.in. o to, do czego zdolna jest na przykład biodrukowana tkanka wątrobowa czy bioniczna trzustka. Zapraszam.

świetnie brzmi. Taką królową, jeśli chodzi o piosenki wykonywane podczas tegorocznego festiwalu Picnic Country, było niewątpliwie Choosing Texas Ellie Langley. Ona zabrzmiała i w wykonaniu młodych talentów, młodej dziewczyny, która zaśpiewała fantastycznie ten utwór. Kasia Moś również śpiewała tę piosenkę w koncercie telewizyjnym. No i Claudia Magica w sobotę również ze swoim zespołem wykonała właśnie Choosing Texas. Wcale nie wesołą historię, ale świetnie zaśpiewaną przez w oryginale Ellie Langley.

I Country Boy, i Albert Lee. Troszeczkę wolniejsze tempo, ale minimalnie wolniejsze tempo na koncercie w tym roku. Albert Lee, jedną z głównych gwiazd pikniku country w Mrągowie. Fantastyczny gitarzysta, który mimo swoich 83 lat pozostaje absolutnie wspaniałym instrumentalistą, bardzo sprawnym, szybkim, i ten tribute to Emmylou Harris, wielkiej pieśniarki, wspaniałej instrumentalistki, również no, udał się kapitalnie na scenie. Alicja Boncol, Karolina Buła z siostry Melosik, Sara Jory na lap steel guitar, czyli czymś bardzo dla country charakterystycznym, do tego zespół pod dowództwem Jacka Wąsowskiego, naszego znakomitego i aranżera, i gitarzysty. No i ten Albert Lee, który właściwie akompaniował, grał świetne solo, ale na sam koniec koncertu stanął przy mikrofonie i nie dość, że grał wspaniale te sola, te porywające partie gitarowe, to zaśpiewał swoją piosenkę koronną, można powiedzieć, czyli Country Boy. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Festiwali, no myślę, że do końca września jeszcze bardzo dużo, i to tych tak zwanych outdoorowych, czyli zewnętrznych, czyli plenerowych. No i na taki jeszcze jedynka się wybierze już 21 i 22 sierpnia. To będzie Blues na świecie, w świeciu, a tam jedną z gwiazd zespół Jam.

kim jestem, jestem sobie, czyli nietypowy dosyć jam, jeszcze z Ryszardem Riddlem i w stylu reggae i mniej tu bluesa, więcej zupełnie innych zagrywek, ale postanowiłem w programie Pierwszym Polskiego Radia dzisiaj przy okazji anonsów festiwalowych przypomnieć Ci takie nagranie. A za chwilę będzie bluesowo, bo zespół Jam powraca na scenę w Świeciu, Blues na Świecie Festival, i tam między innymi wykona utwory ze swojej najnowszej płyty. Po 15 latach ukazał się album, który no jest też kwintesencją tego, że Jam za bardzo nie zmienia swojego brzmienia, no ale przede wszystkim zmienił wokalistę i przy mikrofonie stoi w tej chwili Sebastian Riddle. I to jest no, ta rodzinna ciągłość, podobieństwo głosu, interpretacji. Jak to wszystko wypada na żywo? Mogą się Państwo przekonać przyjeżdżając 21 i 22, no bo wtedy ten koncert na sam finał festiwalu, koncert zespołu Jam na Blues na Świecie Festiwalu. Będziemy tam i my, program Pierwszy Polskiego Radia. No to najpierw wspomnienia

idzie lepsze. Jam z najnowszego albumu. Jestem przekonany, że obok tych koronnych przebojów wspaniałych zabrzmią również te nowe piosenki. Proszę Państwa, ale cały program jest bardzo ciekawy, bo to w piątek na scenie przy parku Latvian Blues Band, JJ i przyjaciele, czyli 25 lat na scenie, a gościem specjalnym będzie Maciej Balcar i tu też jakaś łączność z Jamem jest. Natomiast w amfiteatrze od godziny 18 w sobotę Adam Douglas rozpocznie to spotkanie. Potem European Blues Union Orchestra, czyli no, połączenie wyjątkowych sił Big Daddy Wilsona, Blues Against the Machine i Retro Funk Horns. I to będą i dęciaki, i wspaniałe pianino. I to będzie głęboki głos Big Daddy Wilsona, ale też szaleństwo Blues Against the Machine.

Hold on, stay strong, Blues Against the Machine, gwiazdą festiwalu Blues na świecie. Proszę Państwa, na zakończenie jeszcze jedna data ważna w kontekście bluesa, blues rocka, boogie i rockabilly. Myślę, że ten muzyk zasługuje na wspomnienie. 5 lat temu, dokładnie 5 lat temu, 27 lipca, pożegnaliśmy Dusty Hilla, czyli basistę, okazjonalnie również wokalistę zespołu ZZ Top. Byli tacy, którzy krytykowali trochę nie tyle barwę głosu Hilla, co jego siermiężną grę na gitarze basowej. Krytykowano, że nie był wirtuozem, że to wszystko opierało się jednak na brzmieniu gitary Billego Gibbonsa, a bas jest właściwie niesłyszalny momentami, a może te linie się pokrywają. Ale nic bardziej mylnego, proszę Państwa, Dusty Hill był naprawdę wyjątkową postacią, jeśli chodzi o i komponowanie, i wykonywanie. To jego głos słyszymy w pierwszym tak naprawdę wielkim przeboju ZZ Top, czyli Tash. No i udzielał się również tak aranżacyjnie, ale też w dwóch głosach. Bywało, że stawał przy klawiaturze, więc był naprawdę zespołowi bardzo potrzebny. Dusty Hill, dzisiaj wspomnienie tego basisty i wokalisty, więc najpierw Tash, a później jeden z najsłynniejszych przebojów ZZ Top z płyty Eliminator. Marcin Kusy, program Pierwszy Polskiego Radia. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Dzięki kamerom umieszczonym w gniazdach możemy zaglądać do świata bocianów, sokołów, orłów czy pustułek. To okazja, by przekonać się, że przyroda potrafi być równie fascynująca jak najlepszy serial, a najciekawsze scenariusze pisze samo życie. W audycji odwiedzimy także Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Puchaczówka, prowadzony przez niezwykłe małżeństwo, które od lat ratuje chore, ranne czy osierocone zwierzęta. Będzie również historia jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego i nasze letnie konkursy.
2: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: MediaExpert.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
3: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
6: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
8: Maciej Sampolski, zapraszam. Ekspresowa dwójka, Warszawa i trasa między węzłami Opacz a Aleja Krakowska. 460 km. Tutaj zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Poznania i można tutaj przejechać pozostałą częścią jezdni. Utrudnienia mają się zakończyć w okolicach godziny 22. Autostradowa jedynka. Od dobrych kilku godzin trwają drogowe problemy między węzłami Nowe Marzy a Warlubie. 87 km. To właśnie tutaj zablokowany nadal może być jeden pas w stronę Gdańska. A to wszystko po zderzeniu trzech pojazdów osobowych. Ekspresowa siódemka. Czas więc na okolice Skarżyska Kamiennej. 49 km trasy, gdzie kilka godzin temu zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. Drogowcy jeszcze nie odwołali tych drogowych problemów. Natomiast już teraz możemy poinformować o końcu drogowych problemów na węźle Kijewo. To naturalnie autostradowa szóstka i 21 jej kilometr. Po zderzeniu trzech aut osobowych nie ma już większego śladu, a trasa w stronę Stargardu została odblokowana. I podobnie wygląda to na tej samej autostradzie między węzłami Dąbie a Rzęśnica. 26 kilometr, zderzyły się tu trzy osobówki, jeden pas w kierunku Świnoujścia do tej pory był zablokowany. 22 513 i 4 jedynki. Przypominamy numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Dwóch podejrzanych o brutalne pobicie parę obywateli Ukrainy we Wrocławiu zatrzymanych przez policję. Ireneusz Raś odpiera zarzuty w sprawie kawalerek i najmu krótkoterminowego. Zmarła była wiceminister zdrowia Anna Knysok. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o pobicie parę obywateli Ukrainy we Wrocławiu. To mężczyźni w wieku 27 i 45 lat. Do jednego z zatrzymań doszło podczas akcji, gdy podejrzany próbował uciec z miasta.
1: Obaj zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różne przestępstwa, a jeden z nich próbował uciec z miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
2: W działaniach uczestniczył.

0: Uczestniczyli funkcjonariusze samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę.
1: Policja potwierdza, że do zdarzenia doszło po sprzeczce w sklepie. Mężczyźni mieli wepchnąć się do kolejki, a 21-letnia Anastazja zwróciła im uwagę. Chwilę później konflikt przeniósł się przed sklep. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak dwóch mężczyzn podchodzi do pary Ukraińców. Po chwili zaczynają bić mężczyznę, następnie dołącza trzeci napastnik. Cała trójka kopie leżącego. Gdy kobieta próbuje go bronić, również zostaje uderzona. Oboje trafili do szpitala. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna, skomentował zatrzymanie podejrzanych szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rząd zaproponuje regulowane ceny paliw na czas powrotów z wakacji, jeśli ceny ropy wzrosną. Tymczasem decyzja prezydenta w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych będzie kosztowała Skarb Państwa od 4 do 4,5 miliarda złotych. Prezydent Karol Nawrocki postanowił bez podpisu skierować projekt ustawy w tej sprawie w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Według Ministerstwa Energii decyzja prezydenta jest niezrozumiała i nieuzasadniona.
3: Prawo nie działa wstecz, więc w sierpniu nie należy opodatkowywać nadzwyczajnych zysków z marca, argumentował prezydent Nawrocki. Jednak przy poprzednich kryzysach paliwowych wykorzystywano właśnie taki mechanizm, odpowiada wiceminister energii Wojciech Wrochna.
4: Takie działania były wprowadzane w kryzysie w roku 2022 przez Unię Europejską. Takie działania prowadził rząd PiS, wprowadzając podatek solidarnościowy.
3: Tymczasem jeśli hurtowe ceny paliw będą utrzymywać się na wysokich poziomach, to na koniec wakacji może dojść do obniżki VAT-u na paliwo.
5: Taką namiastką CPN2 mogą być zmiany, jeśli chodzi o VAT i wprowadzenie ulg w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia.
3: Dodaje wiceminister Konrad Wojnarowski. Cena diesla sięga prawie 8 zł za litr, ale dzisiaj ropa naftowa na giełdzie gwałtownie staniała dzięki deeskalacji konfliktu między USA i Iranem. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Zbigniew Ziobro z pełnym spokojem, jak mówi, poddaje sprawę wniosku o ekstradycję ocenie władz Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości odniósł się w mediach społecznościowych do skierowanego przez polskich śledczych do władz USA wniosku o aresztowanie i ekstradycję podejrzanego. Jestem gotów na rzetelną, uczciwą i bezstronną weryfikację zarówno zarzutów kierowanych wobec mnie, jak i całego politycznego kontekstu tego postępowania, dodał Ziobro. Śledczy zarzucają mu popełnienie 26 przestępstw. Od paru miesięcy Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony żądanie dymisji, z drugiej zapewnienia o transparentności i uczciwości. Po ujawnieniu, że wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś przed wejściem do rządu posiadał 3 mikrokawalerki na wynajem, wśród polityków i opinii publicznej zawrzało. Ireneusz Raś, który odpowiadał za projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, opublikował oświadczenie, w którym nazywa medialne publikacje nieprawdziwymi i zmanipulowanymi.
6: Wiceminister sportu i turystyki 2 miesiące przed wyborami 2 kawalerki w Łodzi sprzedał swojemu bratu księdzu, 3 przekazał byłej żonie.
7: Nie jest zbrodnią być właścicielem jakiejś nieruchomości. Sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi. Z uwagi na plany rodzinne musiałem przeznaczyć środki wszystkie na budowę domu rodzinnego. To był jeden powód.
6: Dymisji wiceministra Rasia domagają się przedstawiciele partii opozycyjnych, mówi Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
8: W takiej sytuacji zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy.
6: Od 20 maja w całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie nakładające na właścicieli mieszkań oferujących najem krótkoterminowy obowiązek rejestracji działalności. Mimo to wciąż nie ma krajowej ustawy wdrażającej te regulacje. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
2: Zmarła Anna Knysok, była wiceminister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka, zajmowała się wprowadzaniem kas chorych. Anna Knysok w czasie stanu wojennego działała w opozycji, mówi Monika Kobylańska z Katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej.
10: Po 1981 roku była kolporterką pism podziemnych, współpracowniczką Solidarności Walczącej. Była współorganizatorką filii Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy parafii świętej Jadwigi w Chorzowie. Sama została zatrzymana w kwietniu 1983 roku, następnie aresztowana.
2: Anna Knysok miała 75 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
2: W nocy na północy, wschodzie i południu kraju miejscami wzrost zachmurzenia.

0: do dużego z zanikającymi opadami deszczu. Temperatura od 10 do 15 stopni. W obszarach podgórskich około 8. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest teraz dobra lub nawet bardzo dobra. Około 36% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. Na obszarze większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Nie ma natomiast zagrożenia pożarowego.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawel.krakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron.
1: Reklama. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Pararararara, bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił,
0: żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: szepnąć ze wdziękiem:
1: życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
0: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
2: Spotkanie.

0: w jedynce. Historia bliska.
1: Dzień 22 lipca 1966 roku stał się prawdziwym apogeum partyjno-państwowych obchodów tysiąclecia państwa polskiego, organizowanych w nieskrywanej kontrze do kościelnych uroczystości milenium chrztu Polski. Tego dnia w Warszawie odbyła się wielka parada wojskowo-historyczna. Przez ponad 4 godziny była transmitowana w telewizji polskiej, a telewizja istniała tylko jedna i miała jeden program. Oprócz parady, telewizowie tego dnia zobaczyli dwa filmy polskiej produkcji o lekkiej tematyce, teleturniej i filmy dokumentalne. Dziennik telewizyjny, a po nim coś przeznaczone dla węższego grona odbiorców. Kabaret starszych panów. Inteligencja bowiem też musiała coś dostać tego dnia tak ważnego dla władzy. Jak się zresztą okazało, był to ostatni program tego cyklu.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Pani Maria Wilczek-Krupa, autorka wielkiej biografii Remiego Przybory pod tytułem Juan Don. Dobry wieczór, pani Mario.
2: Dobry wieczór.
1: Wreszcie dałem do głosu dojść pani, ale musiałem to uzasadnić dzisiaj. Byłem małym chłopcem, widziałem ten program. Ten program ostatni.
2: Ten ostatni.
1: Okazało. Mało z tego pamiętam, ale wiem, że go widziałem. Pani zajęła się kabaretem i Jeremim Przyborą w szczególności. Wiele lat po ich działalności. Na początku musi paść to pytanie. Dlaczego?
2: Po pierwsze, to ja zazdroszczę tego obejrzenia kabaretu, ostatniego odcinka Zaopiekujcie się Leonem w telewizji tej takiej właśnie PRL-owskiej. Ja co prawda pamiętam PRL, no ale już taki bardzo, bardzo schyłkowy, a zajęłam się Jeremim Przyborą i kabaretem.

0: pytam starszych panów, może bardziej Jeremiem Przyborą, bo to nie jest przecież tylko kabaret. On sam by się obraził na to, bo bardzo nie lubił, jak się go sprowadzało tylko do kabaretu starszych panów.
1: Bo kabaret to satyra, a on chyba nie lubił.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Czy zastanawiali się Państwo kiedyś nad tym, by zostać rodzicem zastępczym? Z pewnością to nie łatwa rola. Wymaga ona ogromnego zaangażowania, cierpliwości i spokoju. Szczególną formą opieki jest rodzina zastępcza spokrewniona. Taka, w której nad dziećmi sprawuje opiekę dalsza rodzina, na przykład ciocia, wujek, babcia, dziadek. Alicja Kuling z Radia Olsztyn przybliża nam historię Hanny Bartychy. W jej rodzinie doszło do pewnej tragedii, która zmieniła życie bohaterki. Zapraszam Państwa na reportaż Alicji Kulik, Hanna i jej dzieci.
2: Po gali, jak wróciłam do domu, ściągnęłam z siebie te wszystkie kiecki. Poszłam do siebie do ogródka, wyciągnęłam nóżki na leżaczku. I tak sobie myślę, a może naprawdę jest coś takiego we mnie? Coś, czego nie mają inni. I to było takie mega wyróżnienie.

pływają nam sobie tutaj czerwone taraski. Lilie wodne, tam są hiacynty wodne, takie pięknie za chwilę będą kwitły na niebiesko. Klony palmowe, także lawendy kawałek mi się udało. To jest jedyne miejsce, gdzie mi lawenda kwitnie. I jest to miłe, że tak każdy przyjedzie i mówi, że jest pięknie. Ale nie chcieliby tyle pracy. W zeszłym roku trochę mieliśmy gorzej, bo wnuka musieliśmy zdiagnozować. No i musieliśmy bardzo dużo wyjeżdżać do specjalistów. Ale udało się i mamy i diagnozę, i rośliny, i ogród, także jest to fajne. Te dwie czereśnie, borówki, bo tak Sebastian uwielbia borówki, więc w borówki poszliśmy. No i taki relaks.

te nasze pokolenie, na przykład jak widzę siebie, czy moją siostrę, te 80 plus rocznikowo, tak, bo siostra 82, ja 84, to nasze pokolenie to tak, zrobię mamie na złość i odmrożę sobie uszy, no nie? To tak, moja siostra wyszła tak za mąż, a ja tak zaszłam w ciążę. Aczkolwiek cieszę się, bo Gabrycha jest moim, może no nie ten wiek, ale w tej chwili zbieram plusy. Jestem babcią, mam 42 lata, jestem babcią od 5 lat. Szczęśliwą babcią, bo jakby ona miała świadomie się

0: decydować na w życiu bym się nie doczekała bycia babcią, tak? A tak jestem, więc nawet ta zła sytuacja zrobiła coś, z czego jestem szczęśliwa i dumna.
1: Wiadomości regionalne.
2: Tematem konferencji były wyzwania i potrzeby systemu pieczy zastępczej. Podkreślano, że taka forma opieki wymaga ogromnego zaangażowania, cierpliwości i empatii, a osoby podejmujące się tej roli zasługują na szczególne wsparcie. Statuetki Diament Dobroci i Serca otrzymało 21 rodzin zastępczych.
0: Córa partnera miała takiego, trafiła kiepskiego, gdzie w 7 miesiącu ciąży ją wyrzucił z domu, bo mieszkali na stacji i Gabrysię żeśmy przygarnęli do domu, już pełnoletnią z powrotem. Urodziła i dotrwała do końca ciąży, urodziła Sebastiana i przez 1,5 roku była fantastyczną mamą. Opiekowała się nim, zazdrościła mi trochę, że ja nie byłam dla niej taką mamą w tym takim pierwszym momencie, że nie miałam tego w głowie. Ja zostałam mamą bardzo młodo, 16 lat, także no nie w głowie mi było wychowywanie dzieci. I tu na przykład ukłon w stronę mojej mamy, bo moja mama zrobiła to samo, co ja ze swoim wnukiem. Też przygarnęła moją córę i uchroniła ją przed domem dziecka, ale no przyszedł czas taki, jakiś takiej stabilizacji. I człowiek ją odzyskał i wychował i jestem z niej dumna. A to, że się teraz jej nie ułożyło, to nie jest koniec świata. I po 1,5 roku po prostu trafił się kolejny partner, też nieciekawy.

nadszedł taki krytyczny dzień, gdzie Gabrysia miała przyjechać w piątek do domu. Byłyśmy umówione i no i nie przyjechała. Nie odbierała telefonów. I pierwszy raz uwierzyłam w coś takiego jak przeczucie matki, że może coś się złego dzieje. No bo zawsze napisała SMS-a, że nie wiem, nie przyjadę, a tu po prostu cisza. No i w sobotę też się nie odezwała. I Sebastianek chodził i babciu mówi, znajdziesz moją mamę, babciu, zadzwoń do mamy. No ale w sensie, kurczę, no może pojechała gdzieś na imprezę, wiadomo, może gdzieś telefon zostawiła, ale w sobotę rano już wstałam i oni byli na stacji w Dywitach. I poprosiłam siostrę, że jak będzie jechała do pracy, to żeby zajechała, zobaczyła, czy samochód stoi. No i samochód stał, więc siostra do mnie zadzwoniła, mówi, dzwoń na policję albo jedź na komisariat, bo coś się dzieje. Pojechałam wtedy do Dobrego Miasta, odbiłam się od drzwi, no bo to niedziela. Przyjechałam do domu, Sebastiana przyprowadziłam do domu, do mojej mamy. Wyszłam do garażu, zadzwoniłam na 112 i powiedziałam, że no, przepraszam, ale pierwszy raz dzwonię. Więc niekoniecznie wiem, co powiedzieć, ale mówię, że proszę o pomoc, że jest zagrożenie życia i albo będę jutro zeznawać, albo będę szykowała pogrzeb. No i tak może 30 minut, może 40, był już telefon z policji i to były najdłuższe 30 sekund w moim życiu, jak pani policjantka do mnie powiedziała, że pani córka żyje, że znaleźli ją i po prostu... Jak stałam, tak usiadłam, no bo to moje dziecko. Mogłam zareagować trochę szybciej, ale, no ale jest dorosła. Faktycznie znaleźli ją w ogóle pod stołem, bo on był w mieszkaniu, zamknął drzwi, nie wypuszczał ją i po prostu przez cały weekend ją tłukł. Także jak ją odbierałam z komisariatu policji, to uwierzy mi pani, że... Żebym nie wiedziała, po kogo jadę, to bym nie poznała jej, tak ją stóp. 2 lata temu to było. 24 lata miała. No i tak zabraliśmy ją do domu, no i mieliśmy tak jakby dwójkę dzieci. Z mężem podjęliśmy decyzję, że no musimy bardzo szybko działać. Najpierw ratujemy wnuka, później jak nam się uda, to córkę, no bo córka jest dorosła, więc no... Mogliśmy mówić, a ona tak naprawdę...

0: no to ona podejmowała te decyzje. Żyła swoim życiem, wracała tam raz w tygodniu do domu, no już nie było na co czekać.
1: I pani dyrektor wrzuciła go do starszaków, że tak powiem, tak? No bo on jest z grudnia. O, dziękuję pięknie. Z grudnia to ni to do czterolatków, ni to do pięciolatków. Ale mówi, zawsze możemy go przenieść. Ale nie, nie było potrzeby. Cześć, kochanie. I dzióbka wytrzyj. Idź posprzątaj. Po co? I ja poczekam.
0: U Sebastianka stwierdzono spektrum autyzmu. Zrobiliśmy szereg badań i opinii psychologów, psychiatry. W zeszłym roku właśnie jak zaczęliśmy diagnozę i dodatkowo jeszcze ADHD. I to wysokie. To bardzo dużo siły i czasu kosztuje, żeby wszyscy mówią, a bo go rozpuściłaś. To nie chodzi o rozpieszczenie. Po prostu jego główka tak pracuje. I jest tych dzieciaków naprawdę bardzo dużo. Przez kilka tych ośrodków żeśmy przeszli, diagnoz też żeśmy kilka zrobili. Także widzieliśmy te dzieciaki w spektrum autyzmu i ja dziękuję Bogu, że jest w takim stopniu, a nie innym. Udało się wystartować od września w przedszkolu z całą terapią. Wszystko mamy w jednym miejscu. Nie muszę go dodatkowo obciążać, że jeszcze po przedszkolu musimy gdzieś tam jechać. Także za to jestem wdzięczna. Ciocie w przedszkolu rewelacja, bo z pierwszego przedszkola w Różnowie nas wyrzucili, że tak powiem w dużym nawiasie, bo pani dyrektor już kazała nam 30 września zabrać dziecko z przedszkola, bo jest antyspołeczne, gdzie ja byłam tak naprawdę na początku całej procedury. Dorobiłam wszystko, żeby jakoś ruszyć tą maszynę. No i znaleźliśmy te przedszkole w Olsztynie, no fakt prywatne. W kwietniu minął rok, jak jesteśmy w przedszkolu. Tak naprawdę w tej chwili mogę usiąść, napić herbaty, mogę z kimś porozmawiać. Jeszcze w zeszłym roku nawet byśmy się szklanki wody nie mogły napić, więc to jest bardzo dużo pracy każdego z nas. Ja też pracuję z nim w domu, jednak te popołudnia są w domu, weekendy są w domu i ta współpraca jest cudowna.
1: Dzieci czasami tak jakby nie widziały nas cały rok. Dzisiaj. Zobacz, tu jest pani, przywitaj się.
2: Cześć.
3: Sebastian, no,
1: a krówka? A to nie odłożyłeś do szafki dzisiaj? Nakładaj buciki. Chodź.
4: Joanna Przychocka. Jestem koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i z panią Hanią współpracuję 2,5 roku. To są skomplikowane relacje rodzinne, bo jednocześnie jest też mamą mamy Sebastiana, więc doskonale ją pewnie rozumiem, że jej serce często jest rozdarte. Zrobi wszystko dla Sebastiana, z drugiej strony mama Sebastiana to jest jej córka, więc też jakby no, serce jest podzielone na pół. I tutaj potrzebuje przede wszystkim wsparcia i wygadania się.
0: Dla mnie to taka osobista trochę porażka, bo całe życie człowiek wychowuje dziecko i pogubiła się w pewnym momencie swojego życia. Nie wiem skąd. Może przez to, że była, jest jedynaczką i tak człowiek, ja tak zawsze jak jest problem, to ja jestem w gotowości. Teraz już nie, no bo to znaczy ja jestem w gotowości, ale ona nie przyjmuje tej pomocy ode mnie. I tak szukałam powodu, dla którego się pogubiła. Próbowałam się obwinać, że gdzieś popełniłam błąd, że może czegoś nie dopatrzyłam, że może no, zrobiłam coś, co jej się nie podobało, ona nie potrafiła tego głośno powiedzieć w porę, ale po konsultacjach z psychologiem on mówi, że nie mogę tak myśleć, że takie obwinianie się, że to przeze mnie ma takie złe wybory w swoim życiu, jest niesłuszne po prostu. Jest fajną dziewczyną, zaradną, pracowitą, więc no, wydaje mi się, że to, że się pogubiła, nie skreśla ją jako człowieka. Zresztą no, to moja córka, więc no, ciężko byłoby mi powiedzieć, nawet jak jestem na nią zła, to ciężko by było mi powiedzieć, że jej nie kocham i że

0: jest, nie wiem, moim dzieckiem, bo ona rozrabiała. Nie, wręcz bardzo ją szanuję za to, że głośno powiedziała, że nie da rady Sebastiana, że nie podoła tym wszystkim obowiązkom i tak jakby zostawiła go u mnie. Część takich właśnie wyrzutów, no nie ma już czasu na to, bo jest Sebastian, więc jest, przyjeżdża ta mama, widzimy, że jest troszeczkę lepiej, że jednak to spojrzenie na świat jest trochę inne, ale to w sercu boli. Boli. Strasznie. Ta bezradność chyba taka jest najgorsza, że no nie możesz już nic. Gorąco?
1: Gorąco!
0: To chodź, zapniemy cię i jedziemy do domku.
1: A czy przyjedzie do nas Antosia?
0: Chyba po południu, tak. To siostrzenica nasza, w podobnym wieku do Sebastiana. Także cieszę się. To co, jedziemy? Dobra, to jedziemy. Jakiś ślub na chyba nawet ostatnio oglądam. Z naszego ślubu, bo zaszczyciła nas. 7 lat miała, jak związałam się z moim obecnym mężem. O Jezu, bez okularów tak ciężko. Gdzie to moja córa? Piękna dziewczyna, szczuplutka, pracowita, mądra. Zrobiła prawo jazdy, troszeczkę żeśmy ją pchnęli. Cudna. No jest jak jest na chwilę obecną. Tak jakbyśmy przestali istnieć. Że tak dzień dobry powie, ale żeby z jakimś problemem teraz do nas przyjść czy coś, to nie. Więc tak jakby emocjonalnie odcięła się od rodziny. Nigdy jakiejś takiej przyczyny nie znalazłam, ale wydaje mi się, że właśnie tak myślimy, że te nasze dzieci są takie małe i nic później nie pamiętają, nic nie wiedzą. A jednak może brak taty Gabrysi w tych pierwszych latach życia, może tu gdzieś w psychice gdzieś coś zostało, nie było tego wzorca, nie było takiego oparcia męskiego, że tu może być jakiś taki problem. Aczkolwiek jak robiliśmy diagnozę u Sebunia i w Warszawie byliśmy w fundacji i rozmawiałam z panią psycholog, to ona też mówi, że wszystko to, co opowiadam o własnym dziecku, to dla niej też tak pasuje troszeczkę pod dziecko autystyczne. Tylko to też nie były takie czasy na to, żeby diagnozować. Zawsze było grzeczne, niegrzeczne. I tak faktycznie, no te 2000, 2005, nikt o tym nie mówił. W tej chwili mamy większy dostęp do specjalistów. Fakt, że prywatnie, ale mamy większy dostęp, mamy większą świadomość. Ona miała też taki swój świat, była zamknięta w swoim świecie. Ona była bardzo grzecznym, ułożonym dzieckiem. Skończyła liceum technik odnawialnych źródeł energii, ale faktycznie takie właśnie zamykanie się w pokoju, ona ciągle sama, żadnego wyjścia do koleżanek. Ona tak naprawdę zaczęła życie od 18. A tak to wszędzie mama zawiozła, mama przywiozła, z mamą na wakacje. I naprawdę już z 5 psychologów pytam i próbujemy znaleźć taki jakiś punkt zaczepienia, jak można się dać tak zmanipulować. Ona po prostu najpierw odstawiła Sebastiana, a później odstawiła nas wszystkich, i rodzinę, i przyjaciół, i znajomych, i był tylko ten partner. Muszę przeprosić
2: dobrze,
0: jeszcze na koła chwilkę, bo z pracy. Co tam, Krzysiu? Wysłałeś? Dobra, dobra. Dobra, dobra, to możesz śmiało dzwonić. No hejo.
3: Kiedy była ostatnio Gabrysia?
0: W piątek, 2 tygodnie temu. Najprawdopodobniej ma przyjechać dzisiaj, więc... Ale czy przyjedzie? Nie mam pewności. Sebastianek nigdy nie wie o takich przyjazdach. No bo nie daj Bóg się coś wydarzy. I później po prostu będzie mu bardzo przykro. I więc wolę, żeby mile się zaskoczył, że mama przyjechała i radość będzie większa, niż później miałabym no, sprawić mu taką przykrość.
1: Głośniej.
0: Dobrze. Zrobimy głośniej. Może być? Super.

0: A powiesz mi, co było...
1: Jeszcze głośniej, bo to za mało głośno.
0: A teraz?
1: No.
0: Jeszcze?
1: Tak.
0: No już teraz to już jest głośno. Teraz to już nawet jak jeździmy sami we dwoje, to wtedy muzyka, bo babcia też lubi głośno. I to jest rytuał taki, no, że wsiadamy do samochodu, głośno muzyk, no i tak sobie wracamy do domu. Usłyszeć od niego, co było w przedszkolu, to mi powie, ale tak też to jest jego też taka reakcja na to, żeby się wyciszyć po nadmiarze obowiązków od rana. Więc tutaj nie pogadamy sobie z Sebastianem w samochodzie.
2: Pełny podziw i szacunek dla niej za to, w jaki sposób zdiagnozowała Sebastiana. Jest szansa, że pójdzie normalnie do szkoły i będzie się uczył, także dokładnie to wszystko, cała praca pani Hani na pewno nie poszła na marne. Sebastian jest tak mocno związany z panią Hanią, że myślę, że pani Hania może pomarzyć o chwili wytchnienia. Tak? Jest osobą bardzo szczerą i to jest taka podstawa do współpracy. Mówi to często z uśmiechem na twarzy i to sobie nie bardzo cenię, także nigdy nie traci dobrego humoru. Przyjeżdża do nas na grupę wsparcia, bierze udział w szkoleniach, regularnie kontaktuje się telefonicznie ze mną i osobiście. Przyjeżdża na wsparcie do psychologa tutaj w naszego centrum, także korzysta ze wszystkich możliwych metod. Także żeby sobie ułatwić tą swoją trudną sytuację życiową. Przecież.
3: Życie mnie troszeczkę nauczyło, nawet sama jak ze sobą rozmawiam na swoim cudownym ogrodzie, no nie ma takiej szkoły rodzica. No ja też jak jeszcze nie chodziłam do swojej pani psycholog, to też uważam siebie za niedobrą mamę. Widocznie, że tak się stało, no to gdzieś popełniłam błąd, którego nie potrafię zrozumieć i to jest chyba moją porażką, bo żebym wiedziała, dobra, nie wiem, jak miała powiedzmy 15 lat, zrobiłam to czy tamto źle i mogłam to zrobić inaczej. Ale no na daną chwilę zrobiłam chyba wszystko, co mogłam, co chciałam, co umiałam, co potrafiłam. I właśnie teraz byliśmy na spływie kajakowym z PCPR-u i właśnie tak rozmawiamy, że rodzicielstwo zawodowe czy niezawodowe jest chyba troszeczkę łatwiejsze niż nasze spokrewnione, bo to są dalej nasze dzieci. I z jednej strony chcielibyśmy te nasze dzieciaki chronić, jeszcze dać szansę. I ciężko nam się emocjonalnie od tego odciąć. A jednak w tych zawodowych czy niezawodowych tam jest urzędowo. No jest ten rodzic, który sprawia problemy, ale to jednak odcinam się, zamykam się we własnym domu i idę do przodu. A u nas to jest dalej walka z emocjami i to takie ciągłe napięcie z tymi naszymi dzieciakami, więc to spokrewnione rodzicielstwo jest jeszcze trudniejszą według mnie rolą niż bycie zwykłą mamą.
0: Przypomniało się? No weź. A zaśpiewaj teraz tak ładnie, to patrz, co ci dam.
3: Może też nadejdzie taki moment, że i ona się ogarnie i po prostu... Później ona będzie fantastyczną mamą.
1: Babci i dziadka.
0: Kiedy mama i tata są zajęci.
1: Od rana, kiedy smutek czuję. To?
0: To?
1: To co?
0: No to ja nie wiem, ja nie pamiętam.
1: No to się... Lepsza herbatka u babci i dziadka. Malinowa, cytrynowa.
4: Był to reportaż Alicji Kulik. Hanna i jej dzieci. Audycja powstała we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Reportaż znajdą Państwo na stronie Radia Olsztyn.

jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr.

zaufania. Leczy słony deszcz, leczy złoty blask.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Kilka chwil temu wysłuchaliśmy reportażu z Radia Olsztyn, a teraz zabieram Państwa do pobliskiego Elbląga. Połączyliśmy się z Agnieszką Muras-Szkudlarek, pedagogzką, prezeską Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych Przyjazny Krąg. Pani Agnieszka za swoją działalność społeczną i charytatywną została nominowana w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej do tytułu Osobowość Roku 2025. Dobry wieczór, pani Agnieszko.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Gratuluję nominacji.
2: Dziękujemy bardzo. Myślę, że to nie tylko moja, ale moja i męża. Myślę, że jest wspólną nominacją.
1: To gratulacje również dla męża.
2: Dziękujemy.
1: Prowadzi pani pierwszy w Elblągu rodzinny dom dziecka. Mają państwo pod opieką aż 10 dzieci. Proszę opowiedzieć o swoim domu.
2: Tak, rzeczywiście jest to prawdą. Mamy od czerwca już status rodzinnego domu dziecka. Wcześniej byliśmy rodziną zastępczą, zawodową, specjalistyczną. Dzisiaj na naszym pokładzie jest 10 dzieci, rzeczywiście, z czego jeden chłopiec to nasz biologiczny syn, 9 dzieci umieszczonych w pieczy.
1: Dużo miejsca, dużo czasu, dużo sił potrzeba, żeby taki dom prowadzić, prawda?
2: Oj tak, miejsca jest zawsze za mało, bo wiadomo, jak to dzieci zajmą każdą wolną przestrzeń. Pojawią się wszędzie, gdzie można i nie można wleźć, więc miejsca zawsze będzie za mało, ile by nie było. Czasu, no rzeczywiście, doba za krótka, tak naprawdę i dzień za krótki, i noc za krótka, żeby się naładować na nowo, a dzień znowu, żeby zrobić wszystko, więc brakuje. Miejsca może nie, ale czasu tak.
1: Czy u państwa w domu jest głośno?
2: Bardzo często jest głośno, aż się zawiesiłam, myślę, kiedy jest cisza. Cisza jest chyba jak śpimy. Ogólnie jest głośno, gwarno, często wesoło.

0: często śpiewająco, ale są też chwile, że jest głośno, bo jest płacząco. No bo przekrój dzieci mamy przeróżny.
1: Jestem ciekawy, czym się różni rodzinny dom dziecka od rodziny zastępczej?
0: No różnicą przede wszystkim o tym, co mówi ustawa, w rodzinie zastępczej może być umieszczonych mniej dzieci. Przekroczyliśmy już wszelkie progi i z racji tego, że jest nas dużo, no to dlatego zostaliśmy już rodzinnym domem dziecka. Ustawa mówi o tym, że 8 dzieci może być w RDD. Jeśli jest nas więcej, bo są rodzeństwa, to też jest to dopuszczalne.
1: A co państwa skłoniło do takiej decyzji, żeby założyć właśnie rodzinę zastępczą?
0: Pamiętam czas, kiedy siedzieliśmy z mężem na czerwonej kanapie w salonie, mieliśmy jedno dziecko i stwierdziliśmy, że na tej kanapie jest jeszcze dużo miejsca. Stół też mieliśmy duży, więc było też kilka wolnych miejsc przy stole. I co najważniejsze, to chyba w sercu też było jeszcze trochę miejsca. Poznaliśmy dzieci, które tak naprawdę miały trafić do domu dziecka i od tego zaczęła się nasza przygoda, misja. Nie wiem, trudno mi dzisiaj powiedzieć.
1: A co jeszcze pani pamięta z tego spotkania z dziećmi?
0: Wzrok tych dzieci, kiedy się dowiedziały, że idą do nas, że będą z nami mieszkać, że będą z nami dzielić tą przestrzeń. Pamiętam też trochę naszego strachu, strachu też naszego syna, bo tak naprawdę do tej pory był jedynakiem. Więc tutaj uczucia są mieszane. Jest radość z tamtego czasu, ale też taka trochę obawa, jak to będzie.
1: Które momenty te wspólnie spędzane są najpiękniejsze, a które najtrudniejsze?
0: Pięknych momentów mamy całe mnóstwo, tak naprawdę od codzienności poprzez wspólne weekendy. Teraz jest lato, więc tak naprawdę wszystkie wyjazdy, wszystkie formy wakacyjne, to wszystko jest piękne. Piękne jest to, kiedy patrzymy, jak przychodzi do nas dziecko, które tak naprawdę było bardzo mocno niepełnosprawne, nie jadło, nie przemieszczało się, minął rok. Dziecko jest tak naprawdę teraz samodzielne, je bez sondy czy też pega, chodzi. Więc to są momenty, kiedy widzimy, że naprawdę zrobiliśmy kawał roboty. To jest dla nas przeogromne szczęście. Przeogromnym szczęściem jest to, jak widzimy, że dzieci wracają do rodziców, którzy też dali z siebie tyle, ile trzeba było i mogli odzyskać te dzieci. To są takie naprawdę szczęśliwe momenty. A z takich codziennych to święta są dla nas też wielką radością, bo jest nas całe mnóstwo. Myślę, że wymieniać można byłoby dużo, ale tak jak mówię, to są takie momenty czysto rodzinne już też.
1: Mieszkają państwo w Elblągu, niedaleko Mierzeja Wiślana. Czy jeżdżą państwo może do Stegny, do Krynicy Morskiej?
0: Tak, oj tak, jeździmy rzeczywiście bardzo często i do Stegny, i do Krynicy. Wczoraj byliśmy w Kadynach nad Zalewem. To są takie miejsca, w których dzieciaki czują lato, więc dla nas to też chwila odsapnięcia, a dla nich moc zabawy.
1: Jeżeli się państwo kłócą między sobą, to o co najczęściej?
0: Myślę, że kłócimy się jak każde inne małżeństwo, o codzienność, nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć, czy piecza zastępcza wywołuje w nas więcej. Być może dlatego też, że jesteśmy bardziej zmęczeni. Ale z takich trudniejszych rzeczy, no to przeżywamy chyba je wszyscy razem. Na przykład no, rozstania, tak, z dziećmi, jak idą dzieci do adopcji. To jest dla nas moment szczęścia i radości, ale też gdzieś trochę takiej wewnętrznej żałoby, no bo jednak dzieci, które są z nami, opuszczają nasz dom. Musimy też sobie to gdzieś poukładać, że były, a ich nie ma. Więc myślę, że to są takie momenty chyba najtrudniejsze, ale chyba nie prowadzące do żadnych kłótni.
1: A ile już było takich chwil, takich rozstań?
0: Adopcyjnych u nas było 5 dzieci, poszło do szczęśliwej adopcji.
1: Jak prowadzenie rodziny zastępczej zmieniło panią?
0: Oj, to jest kolosalna zmiana. Pamiętam, jak byłam młoda, zawsze mówiłam, że nigdy nie będę pracować w domu dziecka, tylko będę prowadziła klub seniora. Prawda jest taka, że w międzyczasie poprowadziłam klub seniora. Dziś mam wokół siebie całe mnóstwo dzieci i powiem szczerze, że nie wiem, czemu się broniłam przed tymi przedszkolakami. One są naprawdę okej. Okay.
1: Czyli coś się zmieniło w podejściu, tak? Do wychowywania.
0: Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. To jest praca, która tak naprawdę uczy nas mnóstwa rzeczy. Od cierpliwości, przez zaangażowanie, na pewno przez cały układ logistyczny, no ale także obdarza nas dodatkowymi pokładami miłości, więc to są takie zmiany.

0: zmiany, które w nas, zresztą no, ja mówię tutaj o nas obojgu, bo od jakiegoś czasu już razem jesteśmy zawodowo w domu z mężem, więc to są rzeczy, które nas uczą zrozumienia drugiego człowieka, na pewno małego człowieka, tych dzieci, które przychodzą do nas tych pierwszych dni, także ich rodziców, no bo jednak też w pieczy mamy za zadanie brać czynny udział, tak, tutaj w tym procesie z rodzicami biologicznymi. Więc myślę, że to wszystko to jest taki ogrom pracy, który codziennie nas czegoś nauczy.
1: Noc z reportażem to taka chwila, kiedy po całym dniu pracy możemy słuchać reportaży wspólnie, pomyśleć także o swoim życiu. Jeżeli ktoś ze słuchaczy zastanawia się, czy nie zostać rodzicem zastępczym, to co doradziłaby pani takiej osobie?
0: Decyzja o byciu rodziną zastępczą, rodzicem zastępczym, bo też to wchodzi w grę, to tak naprawdę to jest jak strzał Amora. To jest ta myśl, przed którą nie można się bronić. Oczywiście musi to być przemyślane, przeanalizowane pod każdym względem, no bo to jednak bierzemy odpowiedzialność za życie, bycie innych osób, tutaj akurat dzieci. Ale jeśli ktoś czuje rzeczywiście, że ten amor akurat do niego przyleciał z pieczą, to się nie bronić, bo my też siedzieliśmy na tej kanapie i też się zastanawialiśmy, a może tak, może nie. I u nas to była ta chwila. I na dzień dzisiejszy cieszymy się, że do nas trafiła.
1: A kto może zostać rodzicem zastępczym?
0: Może być to małżeństwo, może też osoba samotna. Są to osoby, które spełniają kryteria według ustawy, czyli muszą być niekaralne, nie mogą zalegać może w alimentach. To są tak naprawdę wymagania, które jest nietrudno przejść. Dodatkowo trzeba skończyć kursy na rodziny zastępcze, przejść kwalifikacje przez PCPR bądź też MOPS i myślę, że to chyba najgorsza górka, a potem to już tylko leci.
1: Jakie cechy charakteru są tutaj niezbędne?
0: Na pewno cierpliwość. Tego to trzeba mieć całe pokłady w kilogramach. No, na pewno empatia, tak, no bo te dzieciaki, te pierwsze dni są bardzo często trudne, więc ta empatia tutaj jest ponad miarę, także na pewno zorganizowanie, na pewno chęć też trochę walki, bo musimy się przebijać w codzienności z różnymi trudnymi rzeczami. Taka chęć bycia z kimś. Chyba najważniejsze tak naprawdę.
1: Dziękuję pani za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Naszą rozmówczynią była Agnieszka Muras-Szkudlarek, pedagożka z Elbląga, założycielka rodzinnego domu dziecka. 2,5 minuty do godziny 1:00. Wracamy do państwa po aktualnościach. Proszę zostać z nami.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.

0: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku
1: od godziny 16.
0: Zapraszamy Karolina Rożej
1: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Rząd zaproponuje regulowane ceny paliw na czas powrotów z wakacji, jeśli ceny na stacjach benzynowych jeszcze wzrosną. Tymczasem decyzja prezydenta w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych będzie kosztowała Skarb Państwa od 4 do 4,5 miliarda złotych. Przypomnijmy, Karol Nawrocki postanowił bez podpisu skierować projekt ustawy w tej sprawie w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Prawo nie działa wstecz, więc w sierpniu nie należy opodatkowywać nadzwyczajnych zysków z marca, argumentował prezydent Nawrocki. Jednak przy poprzednich kryzysach paliwowych wykorzystywano właśnie taki mechanizm, odpowiada wiceminister energii Wojciech Wrochna.
5: Takie działania były wprowadzane w kryzysie w roku 2022 przez Unię Europejską. Takie działania prowadził rząd PiS, wprowadzając podatek solidarnościowy.
4: Tymczasem jeśli hurtowe ceny paliw będą utrzymywać się na wysokich poziomach, to na koniec wakacji może dojść do obniżki VAT-u na paliwo.
6: Taką namiastką CPN2 mogą być zmiany, jeśli chodzi o VAT i wprowadzenie ulg w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia.
4: Dodaje wiceminister Konrad Wojnarowski. Cena diesla sięga prawie 8 zł za litr, ale dzisiaj ropa naftowa na giełdzie gwałtownie staniała. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Berlinie złożył pod bramą brandenburską kwiaty w hołdzie Polce, ofierze sobotniego zamachu. Sprawca wjechał w ludzi, a potem atakował ich nożem. W reprezentacyjnym miejscu Berlina, niedaleko od miejsca tragedii, kwiaty złożyli polski chargé d'affaires Jan Tombiński i 20 przedstawicieli innych krajów. Była chwila ciszy dla pamięci 65-letniej Polki, ale uroczystość była też wyrazem wsparcia dla 29 rannych i ich rodzin. Zastrzelony po dobie poszukiwań zamachowiec był 21-letnim Niemcem o libańskich korzeniach. W maju został skazany za próbę współpracy z terrorystami z Państwa Islamskiego, ale wyrok był w zawieszeniu. Nie mogę zrozumieć, jak mężczyzna obserwowany przez służby mógł zbliżyć się w okolice parady. Moje pytanie brzmi, czy można było tego uniknąć, powiedział kanclerz Niemiec. Friedrich Merz zapowiedział wyjaśnienie okoliczności poprzedzających zamach. Wielka Brytania przekaże Ukrainie prawa do produkcji systemu Stonecloak. To elektroniczne urządzenie zakłócające, które mają uchronić ukraińskie drony przed rosyjską obroną powietrzną. Decyzję ogłoszono podczas spotkania premiera Andiego Burnhama z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w bazie marynarki wojennej w Portsmouth w Anglii.
7: Brytyjczycy przekazali Ukraińcom urządzenia wielkości tabletu, które utrudniają rosyjskim systemom śledzenie i namierzanie dronów. Londyn dostarczył już Ukrainie tysiące takich urządzeń. Teraz Ukraińcy będą mogli produkować je na dużą skalę. Stonecloak został już sprawdzony na froncie. W przyszłości system ma być także wykorzystywany w brytyjskiej broni dalekiego zasięgu, w tym w nowych, tańszych pociskach manewrujących. Rozmowy Burnhama i Zełenskiego dotyczyły dalszej pomocy wojskowej, współpracy obronnej i sytuacji na froncie. Po spotkaniu brytyjski premier podkreślał, że obaj politycy szybko znaleźli wspólny język. To było bardzo serdeczne spotkanie. Myślałem, że będziemy się dobrze rozumieć i tak właśnie było. Naprawdę bardzo dobrze się dogadywaliśmy. To będzie bliskie partnerstwo, powiedział Burnham. Burnham zapowiedział również, że wkrótce odwiedzi Ukrainę, nie podał jednak konkretnej daty. Dodał, że podczas kolejnych rozmów z Zełenskim chce wrócić do tematów poruszonych podczas spotkania w Portsmouth. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Według brytyjskiego rządu Londyn przeznacza na pomoc dla Ukrainy 3 miliardy funtów rocznie. Od początku rosyjskiej inwazji łączna wartość brytyjskiego wsparcia wyniosła 25 miliardów funtów. Spotkanie w Portsmouth poprzedza dzisiejszą wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie ukraiński prezydent ma spotkać się z Donaldem Trumpem. Osobowe auto, a w nim pasażer trzymający na lince konia, który biegł obok pojazdu. Do takiej sytuacji doszło na Krajowej 59 na Warmii i Mazurach. Inni kierowcy powiadomili policję. Mówi oficer prasowy mrągowskiej policji, aspirant Rafał Syczew.
8: Policjanci potwierdzili to zgłoszenie i w związku ze złożonym zawiadomieniem zatrzymali 43-letniego mężczyznę. Z relacji świadków wynikało, że wcześniej mężczyzna ten, znajdując się w stanie nietrzeźwości, jechał na koniu, poruszając się chodnikiem. Za te wykroczenia mężczyzna został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 2600 zł.
3: Kierowca samochodu był trzeźwy i na razie nie poniósł żadnych konsekwencji.

0: Więcej Kon nie doznał żadnych obrażeń. Sprawę wyjaśniają teraz mrągowscy policjanci.
1: To są aktualności jedynki.
0: Tramwaje śląskie będą nie czerwone, a żółte. To kolejny etap ujednolicania wizualnej identyfikacji transportu GZM, który spaja transport publiczny w regionie. Rzecznik spółki Tramwaje Śląskie Paweł Cys mówi, że wszystko będzie odbywać się stopniowo.
2: To znaczy nowe pojazdy będą dostarczane już w żółtej kolorystyce, natomiast wagony znajdujące się obecnie w eksploatacji będą zmieniać barwy podczas planowanych napraw głównych i modernizacji, a te dokonywane są czasem raz na 8 czy 10 lat. Dzięki takiemu podejściu cały proces przebiegnie w sposób jak najbardziej racjonalny ekonomicznie i nie będzie generował dodatkowych kosztów związanych wyłącznie ze zmianą wyglądu pojazdów.
0: Pierwszy żółty tramwaj powinien wyjechać na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w listopadzie.

0: Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż 996 hektopaskali nad Zatoką Botnicką przemieszcza się na wschód. Wyż z nad Zatoki Biskojskiej rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni 6 do 7, w porywach 8, na południu słabnący na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra, lokalnie przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni 6 do 7, początkowo w porywach 8 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność przeważnie dobra, lokalnie przelotny deszcz i możliwe burze. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni 5 do 6, w porywach 7, powoli słabnący na 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni 6 do 7, w porywach 8, słabnący na 5, w porywach do 7 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni 5 do 7, w części północnej w porywach 8, słabnący na 4 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, na północy 4 do 5. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 5 do 7, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni 6 do 7, słabnący na 4 do 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Dzięki kamerom umieszczonym w gniazdach możemy zaglądać do świata bocianów, sokołów, orłów czy pustułek. To okazja, by przekonać się, że przyroda potrafi być równie fascynująca jak najlepszy serial, a najciekawsze scenariusze pisze samo życie. W audycji odwiedzimy także Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Puchaczówka, prowadzony przez niezwykłe małżeństwo, które od lat ratuje chore, ranne czy osierocone zwierzęta. Będzie również historia jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego i nasze letnie konkursy.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Prawie 9 minut po godzinie pierwszej. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Noc z reportażem.
4: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Antoni Rokicki. Rozpoczynamy drugą część naszej audycji Noc z reportażem. A co czeka nas w tej godzinie? Usłyszymy historię charyzmatycznego Piotra Sikory. Nie mówi o sobie, że jest komikiem. Częściej używa słowa performer. Bohater reportażu Michała Matusa opowiada o tym, jak ważny w naszym życiu jest wybór odpowiedniej zawodowej drogi.
5: Nie ufałem swoim emocjom, nie ufałem temu, co ja chcę. Prawo studiowałem, ale takie poczucie, Boże, ja tam ani nie pasuję, ani to prawo mnie jakoś mega nie lubi, ani ja nie lubię tego prawa. Tam w środku, wiesz, wszystko we mnie płakało i cierpiało. Szedłem bardziej za tym, nie wiem, żeby być dobrym synem, dobrym chłopakiem. Nie wiem. Skraszowałem mocno, miałem ciężką depresję. No i ta depresja była takim blessing in disguise. Że jak to się działo, to wiadomo, było mega trudne. No ale tak jakby z perspektywy czasu patrzę, że to coś chciało we mnie się uleczyć i tak jakby ta zdrowa część mnie w taki sposób mi chciała pokazać, którędy mam iść, żeby odkryć siebie.
4: Mamy pewną tradycję pisania SMS-ów nocą i zachęcam do tego, żeby przysyłać wiadomości do mnie, tutaj do studia radiowej Jedynki. Podaję numer 508 011 508. Dzisiaj przychodzę z pytaniem, co wiedzą Państwo o pracy komika, performera? Czy w czasie słuchania opowieści, która już za chwilę wybrzmi na antenie Jedynki, zaskoczy Państwa jakaś opowieść,

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Komik, performer, a przede wszystkim wrażliwa dusza. Piotr Sikora studiował kiedyś prawo. Szybko zrozumiał jednak, że sala sądowa nie jest jego wymarzonym miejscem pracy. Chciał występować na scenie. Swoje marzenie spełnił. Dziś jest jednym z najlepszych polskich komików, a jego ostatnia sztuka, Furioso, Man Looking for Trouble, jest pokazywana za granicą i tam rozbawia zarówno publiczność, jak i recenzentów. Piotr Sikora szczerze opowiada o najtrudniejszych chwilach, z jakimi przyszło mu się zmierzyć na scenie i poza nią. A jaka jest jego droga do spełnienia i szczęścia? Zapraszam Państwa na reportaż Michała Matusa, Zawód Performer.
2: Jakby to powiedzieć? Ja tego spektaklu nie wymyśliłem intelektualnie. To znaczy, to nie było tak, że siadziałem, sobie pisałem, tylko w drugą stronę, robiłem go po prostu. I sprawdzałem, a to ludzie lubią, tego nie lubią. Robiłem. I w ten sposób oszukujesz swój intelekt trochę. Robisz go po prostu, tworzysz go. Wiesz, że w reportażu trochę to jest ten aspekt. Trochę nie wiesz, o czym będzie ten reportaż. Trochę nie wiesz, o czym będzie.

0: gościu, z którym gadasz. Ja muszę znaleźć M-Bank teraz. To czekaj. M-Bank. O, proszę bardzo. Jest po drodze. Ma jedną gwiazdkę. Bo nie wiadomo, czy on działa. Musimy się cofnąć. Dobra. 9 minut. Konto zarejestrowane pod dowód osobisty i dowód mi wygaśnie we wrześniu. Nie będę w Polsce do tego czasu, żeby złożyć wniosek o nowy dowód. I się boję, że nie będę mógł używać konta.
1: Co pan takiego ciekawego robi w życiu, że pan pana nagrywa?
0: Jestem performerem. Teraz jest karnawał sztuk mistrzów. Występuję tutaj.
1: Okej, spoko. A performer zajmuje się

0: performer zajmuje się...
1: Komedią.
0: A coś więcej?
1: Coś więcej. Zajmuję się komedią fizyczną.
0: No to wcześnie ma pan dowód.
1: No ale wyjeżdżam z Polski w niedzielę i nie wrócę do września.
0: Dobra.
1: A boję się, że nie będę używać konta.
0: No, kontynuuje pan.
1: Co ja robię? Komedia fizyczna, no takie, powiedziałbym, głównie jest to głupia komedia, w sensie jest też intelektualna komedia, a ta jest... Polega na głupocie.
0: Dobra, ja znam stand-upy. Co ma to wspólnego z stand-upem?
1: Tyle, że podobnie jak stand-up.